0: To oczywiście niemiecki Kraftwerk, przy czym w tej zremasterowanej wersji z 2009 roku państwo mogą ich pamiętać z różnych utworów o miłości do komputerów i robotów na fazie entuzjazmu futurystycznego lat 70. W ogóle kiedy przygotowywałem tę muzykę do dzisiejszej audycji i tak szukałem, gdzie Europa się muzycznie zatrzymała, no bo w Eurowizji próżno szukać czegokolwiek interesującego. Gdzieś tam elektronika, jakiś indie rock, ale od 10 lat nic ciekawego nie znalazłem. Mało tego, nawet odnalazłem takie źródło The Guardian, który wymienił najważniejsze piosenki ostatnich 100 lat na temat Europy. Gdzieś Saint Vincent się pojawiała, Mieczysław Fok, ale David Bowie oczywiście, ale też nic ciekawego. No to dobrze, na tyle mojego gadania muzycznego, do którego jeszcze będziemy wracać, a teraz przedstawiam dwie panie doktorki, o ile dobrze to odmieniam w liczbie mnogiej, doktor Aleksandra Kozioł z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, autorka wielu publikacji dotyczących obronności Unii Europejskiej. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: I doktorka numer dwa, Jolanta Szymańska, także Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, europejska i także autorka niejednej pracy naukowej dotyczącej Unii Europejskiej, więc ja dzisiaj będę słuchał i się uczył. Pani Aleksandro, zacznę od pani. Zacytuję pani Dmitrija Trnina, tego, którego cytowałem na początku. To, czego nie rozumiem, ale czego zdają się nie rozumieć również politycy europejscy, to po co wciągać własne kraje w wojnę z Rosją i wystawiać je na uderzenie? Przecież całkowicie realnym jest scenariusz, że w pewnym momencie w odpowiedzi na brytyjski udział w atakach na przykładowy Briańsk, rosyjska rakieta może przylecieć do umownego Birmingham albo do zakładów Rheinmetall ze względu na to, że ich produkty używane są przez Ukraińców do ataków na terytorium Rosji. Pomińmy wydźwięk propagandowy. Czy w tym nie ma trochę racji?
1: Trochę się cieszę i trochę się dziwię, że zaczynamy od Dmitrija Trnina. Mhm. Bo rzeczywiście, słuchając tego, moja pierwsza intuicja podpowiadała mi, żeby zacząć mówić o propagandzie. Ale być może, jeśli zacznę to komentować w ten sposób, to moja wypowiedź nie będzie miała tej wystarczającej wiarygodności dla wszystkich tych, którzy rzeczywiście obawiają się eskalacji. Ja natomiast stałabym na stanowisku, że w stosunkach międzynarodowych, których na całe szczęście dzieje się chyba dużo więcej niż w muzyce, z tego co rozumiem.
0: To może nie zdania są podzielone.
1: Nie mówimy tylko o eskalacji, ale o zarządzaniu eskalacją. I to, co robi Rosja, to jest straszenie nas kolejnym poziomem eskalacji. Ja natomiast odwołałabym się do korzeni, czyli imperialnej wojny, którą Rosja prowadzi, którą prowadzi przeciwko Ukrainie, wojnie hybrydowej, którą prowadzi przeciwko państwom europejskim i szerszej rywalizacji strategicznej, w której uczestniczy i której celem jest zmiana, skupiając się tylko na Europie, naszej lokalnej architektury bezpieczeństwa, ale myślę też, że ma większe ambicje, na przykład współpracując z Chinami i myśląc w ogóle o zmianie porządku globalnego.
0: To wyjaśnijmy, co to jest architektura bezpieczeństwa? Co oni chcą zmieniać?
1: Chcą odbudować, mam takie poczucie, że Władimir Putin jako były oficer KGB nadal przeżywa wewnętrznie rozpad Związku Radzieckiego. I na tej fali w zasadzie działa w trakcie całej swojej prezydentury i ostatnie najbardziej agresywne działania związane właśnie z wojną w Ukrainie czy z atakami na państwa europejskie są jakąś kolejną odmianą tej jego manii i potrzeby wielkości Rosji.
0: Pani Jolanto, pani chce coś dodać, czy jedziemy dalej?
2: Znaczy, nie jestem tutaj może ekspertką do spraw obronności, ale wydaje mi się, że są jakby odpowiedzią na groźby może być albo obrona, albo poddanie się temu. I nie wiem, jak miałaby inaczej zareagować Unia niż zareagowała. Wydaje mi się, że reaguje wręcz adekwatnie do sytuacji, a to, że mamy kolejną drabinę eskalacyjną, jest no, właściwie pokłosiem tego, z czym mamy do czynienia. No, to jest naturalny etap. Timing na pewno ma tutaj kluczowe właściwie znaczenie, mam wrażenie, dlatego że nie jakieś sukcesy na froncie czy brak sukcesów decyduje tutaj o eskalacji. Ja mam wrażenie przede wszystkim sytuacja w Unii Europejskiej, w wielu państwach członkowskich i to choćby, że w przyszłym roku w 8 państwach będą wybory. I to, jak gramy tą całą kampanią wokół eskalacji i tym strachem, jest kluczowe i fundamentalne, wydaje mi się. I właściwie te groźby, o których tutaj była mowa, one w zasadzie mają po prostu wywoływać lęki u elektoratów partii, które ewentualnie właśnie skłonne byłyby do takiej odpowiedzi prorosyjskiej, można powiedzieć, prorosyjskiej, rozumianej jako właśnie nie eskalujmy, właściwie idźmy na rękę, co jest paradoksem w tej sytuacji, dlatego że z mojego punktu widzenia Rosja nie odnosi jakichś wielkich sukcesów, dlaczego mielibyśmy w związku z tym odpuszczać. Więc, ale timing robi swoje i stąd ta kolejna, można powiedzieć, ofensywa propagandowa, dlatego że jak popatrzymy na media społecznościowe, na to, co się dzieje w tej infosferze europejskiej, to widzimy, że po prostu to eskaluje bardzo wyraźnie w ostatnich miesiącach i będzie w najbliższym czasie, a właściwie na przestrzeni kolejnego roku bardzo się intensyfikować i wydaje mi się, że powinniśmy być tego świadomi.
1: Fajnie, że o tym wspomniałaś, bo wydaje mi się, że to jest taki element, który nam często umyka, kiedy rozmawiamy o takich rzeczach bardzo kinetycznych, czyli czołgach na Ukrainie, dronach latających nad Europą czy nad Rosją, ale właśnie te wszystkie rzeczy, o których powiedziałaś, czyli polaryzacja społeczeństwa, granie na nastrojach, pewna próba zniechęcenia też właśnie, czy wzmacniania tego poczucia strachu, to są też elementy właśnie rosyjskiej wojny hybrydowej.
2: Tak, ale wydaje mi się, że działania...
0: To zaraz, bo mi pani uciekną, uporządkujmy to trochę. To, co powiedziała pani Aleksandra o wojnie hybrydowej, ja oczywiście podpuszczam z tym treninem, bo chodzi mi o to, żebyśmy ciekawie porozmawiali, a nie powtarzali to samo, co się powtarza wszędzie. Rosja zaczęła wojnę hybrydową jeszcze przed wojną na Europę, oczywiście wojnę hybrydową, czy akcje hybrydowe w Europie, jeszcze przed aneksją Krymu nawet i przed pełną skalową wojną na Ukrainie. Ale pani Jolanta powiedziała coś strasznie ciekawego, mianowicie jak Europa miałaby odpowiedzieć, to znaczy zadała pytanie. No i teraz moje pytanie jest, jakie w Europie są głosy, jak Europa powinna odpowiedzieć, bo wiemy, jak Europa odpowiada, to jest mainstream, ale domyślam się, wiem, że są też inne głosy, to opowiedzmy o nich.
2: Więc mainstream jest zdecydowanie proukraiński, chociaż oczywiście mamy pewnego rodzaju zmęczenie pomaganiem, więc głosy choćby związane z tym, czy ukraińscy uchodźcy będą mieli przedłużoną tymczasową ochronę, są już takie bardziej zniuansowane nawet w obrębie mainstreamu. Natomiast jeśli popatrzymy na partie eurosceptyczne, a one mają naprawdę wiele odcieni w Unii Europejskiej, już w tym momencie. To nie jest jeden dominujący odcień. Tam jest podział ogromny wewnątrz tej skrajnej prawicy. To jakby te poziomy radykalizmu są bardzo duże i właściwie w ostatnich nawet miesiącach, mam na myśli tutaj Włochy choćby, pojawiają się nowe ugrupowania, które są bardzo prorosyjskie i które właściwie skłonne są jakby grać na rękę Putinowi. I wydaje mi się, że też jeśli mówimy o celach Putina, to Putin w tym wypadku, w tym nadchodzącym rozdaniu po prostu widzi szansę na zmianę władzy w Unii Europejskiej, bo to jest już, to są cztery duże państwa, które mają wybory, cztery mniejsze, ale w tych dużych państwach, takich jak we Francja czy Włochy, mamy naprawdę spore, zresztą w Polsce też mam wrażenie, tak? U nas też ta prawica skrajna ma bardzo też różne różne odcienie, ale też jest prorosyjska w niektórych z tych odcieniach. W związku z tym jest realna szansa na to, że to się przesunie, ten środek ciężkości. Natomiast jeśli mówimy o to właśnie na co gra, to myślę, że przede wszystkim na co najmniej partie, które sprzeciwią się sankcjom na Rosję i sprzeciwią się przekazywaniu takiej ofensywnej broni Ukrainie i w ogóle zgody na taką bardziej ofensywną postawę Ukrainy w tej wojnie. I to się pojawia w debacie publicznej już w Europie dość intensywnie.
0: Już pani Aleksandro oddaje głos, tylko muszę tutaj wtrącić pytanie, bo mówimy o altprawicy europejskiej, która pewnie się składa gdzieś tam z 10, może 15 partii i one też są różne. To znaczy na przykład przyszła Giorgia Meloni, o której mówiono, że przychodzi z partii postfaszystowskiej, gdzie w ogóle są tradycje współpracy z Rosją. No i ona się okazała, że nie bardzo współpracuje z Rosją, mało tego, że jest dość proeuropejska jak na altprawicowy rodowód.
2: Tak, ale to są właśnie te różne odcienie prawicowości. Właściwie jak popatrzymy na Parlament Europejski, to ona jest w ugrupowaniu konserwatystów. I prawda jest taka, jak porównamy, to ona trochę prowadzi taką politykę, która była w Polsce prowadzona za czasów PiSu, bo na przykład jak popatrzymy na jej retorykę antymigracyjną, a politykę realną migracyjną, którą prowadzi we własnym kraju, no to jest w sumie bardzo otwarta na migrację. Ale jeśli chodzi o kwestie ukraińskie i bezpieczeństwa szeroko pojętego, jest faktycznie, no, idzie w mainstreamie i w ogóle nie jest antyunijną polityczką. Natomiast to, co jest już bardziej na prawo od Meloni we Włoszech, czyli no co najmniej dwa ugrupowania, w tym to ostatnio powstałe, czyli Przyszłość Narodowa, to są partie, które już zdecydowanie bardziej prorosyjsko się jakby widzą siebie i przyszłość tego kraju. Wiemy też, że AfD w Niemczech jest też prorosyjska, chociaż akurat AfD może nie jest tak ciekawa w tej rozgrywce, bo akurat tutaj wyborów nie mamy.
0: Pani Aleksandro, bo wiem, że pani chciała coś powiedzieć.
1: Tak, ja bym chętnie dodała i trochę też odniosła się do tego, co powiedział pan na samym początku, że może zaczynamy od jakichś takich rzeczy bardzo oczywistych, ale ja celowo to zrobiłam i wydaje mi się, że to też jest jakiś element

0: mieliśmy debatę na temat zamrożonych rosyjskich aktywów w Unii Europejskiej, to rosyjskie GRU bardzo się aktywizowało.
1: Wywiad wojskowy dla słuchaczy, przypomnę, GRU, czyli rosyjski wywiad wojskowy.
0: Groziło śmiercią premierowi Belgii, szefowej Eurocleru. A mimo to debata po stronie unijnej poszła dalej. Podjęliśmy decyzję o wsparciu Ukrainy 90 miliardami euro. Z tego 60 miliardów euro pójdzie na wsparcie wojskowe Ukrainy. Więc wydaje mi się, że też warto pamiętać o tym, że mimo właśnie tych wszystkich strategii, podziałów, grania na prawicę, czy grania na jakieś antyukraińskie, czy prorosyjskie strategie, to jednak te najważniejsze decyzje, one nadal są podejmowane.
1: No tak, tylko że w którymś momencie, przechodzę do tego zróżnicowania Unii Europejskiej, w którymś momencie wyborcy w Hiszpanii, Portugalii, to już w ogóle, ale nawet w Belgii, w Niemczech powiedzą, ta wojna trwa już na przykład 10 lat, 12 lat. Co nas to obchodzi, gdzie stoi prawda? My chcemy, żeby jedzenie nie było takie drogie, żeby paliwo nie było takie drogie, żeby nasze transporty nie były niszczone i tak dalej, i tak dalej. I prędzej czy później zachodni konsument zagłosuje nogami, rękami, jakkolwiek za tym, żeby znaleźć rozwiązanie tego. I ja się zastanawiam, czy wewnątrz Unii Europejskiej są pomysły na rozwiązanie tego, kiedy ten wyborca się w końcu upomni o to, że nie będzie go interesowała, po czyjej stronie jest racja, tylko żeby przestała być wojna za wschodnią granicą.
0: Ja myślę, że to też jest bardzo jednostronny obraz. Wydaje mi się, że w państwach zachodnich ta dyskusja też jest bardzo zróżnicowana i wiele społeczeństw, czy wiele grup społecznych w różnych państwach naprawdę zdaje sobie sprawę z tego, że to pewne poświęcenie, które teraz trzeba ponieść, czy inwestycje w kwestie obronne, to jest inwestycja w lepszą Europę, w pokojową Europę, w taką, w której rozwój gospodarczy wreszcie będzie kwitł tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. I te dyskusje naprawdę w Europie się odbywają, więc to nie jest tak, że wszyscy nagle skręcamy w kierunku prorosyjskim, jesteśmy potwornie zmęczeni. Tak, jesteśmy zmęczeni, ale zmęczeni są też Ukraińcy, zmęczeni są pewnie też w jakimś sensie Rosjanie i sam Władimir Putin.
1: Tak, tylko mi chodzi o to, że na szczeblach decyzyjnych, a przynajmniej w dobrze działających instytucjach, się tworzy takie szufladki, plan A, plan B, plan C, plan D. No więc okej, rozumiem, toczy się dyskusja, dzięki Bogu, bo to jest Unia Europejska, nie Rosja, nie Chiny, nie Korea Północna. Ja się cieszę, że żyję tu, gdzie jest dyskusja. Tylko czy istnieje szufladka z planem C w takim wypadku, kiedy wyborcy już naprawdę powiedzą, że mamy dosyć i coś musimy zrobić, żeby tę wojnę zakończyć, albo chociaż doprowadzić do zawieszenia broni, co jesteśmy w stanie zaakceptować, co nie. Chodzi mi o taką sytuację. Czy istnieje taka konceptualizacja?
0: Ja myślę, że tak. I właśnie te nakłady na obronność i dozbrajanie Ukrainy to jest zmierzanie w kierunku zakończenia tej wojny. Zakończenia tej wojny na warunkach, które będą dla nas korzystne, a nie korzystne dla Rosjan. Bo jeżeli będą korzystne dla Rosjan, to wtedy o żadnym dobrobycie w Europie nie będziemy mogli mówić.
1: Pani Jolanto, wiem, że pani chce coś powiedzieć. Ja zaraz mam kolejne pytanie.
2: Czy jeśli chodzi o wielki plan ABC, to pewnie wszyscy chcielibyśmy znać te wszystkie tajne plany. Myślę, że jednak jest też duża doza reagowania na to, co się po prostu dzieje, bo dzieje się też nie tylko w samej Unii Europejskiej, ale choćby, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych, prawda? I to warunkuje te kwestie i w ogóle polityka zagraniczna szerzej, nie tylko wojna w Ukrainie warunkuje, nie wiem, ceny paliw w Unii Europejskiej, więc w gruncie rzeczy te wszystkie czynniki zawsze trzeba brać, podejmując decyzje, ale tutaj wydaje mi się, że jakby minął ten taki najgorszy czas, mówiąc szczerze, zmęczenia akurat wojną w Ukrainie. Wydaje mi się, że tutaj widać jakieś światełko w tunelu. Są inne rzeczy, które występują równolegle, jak choćby kwestia Iranu, kwestia, nie wiem, w tym roku zmęczenia zmianami klimatycznymi, pożarami, kwestia właśnie takiego życia w permanentnym strachu, obaw o to, że na przykład będziemy mieć powtórkę kryzysu migracyjnego. Jakby przykład Ceuty pokazuje, że te obawy są bardzo żywe, więc jakby nagromadzenie tych różnych rzeczy jest spore, ale akurat nie widziałabym tej głównej przyczyny akurat w tej wojnie na Ukrainie. Chociaż warto powiedzieć, że jakby te linki z rosyjską propagandą są też szerokie, bo właśnie Rosja

0: wykorzystuje tak naprawdę wszystkie te elementy i wszystkie problemy Unii Europejskiej, żeby podkopywać tę wiarę w mainstream tak zwany. Natomiast też z europejskimi eurosceptykami bywa też tak, że im bliżej oni są rządzenia, tym bardziej jednak muszą zbliżać się do mainstreamu tak naprawdę. To znaczy muszą jednak rezygnować z wielu rzeczy, które sobie postanowili. Właśnie dlatego, że w Unii i w warunkach tej dyskusji, deliberacji i kompromisów trzeba uwzględniać ten szerszy interes. I jeszcze na ostatni punkt, odnosząc się do tego, co było mówione na początku, może faktycznie Unia nie ma wielkiego doświadczenia w radzeniu sobie z wojnami, bo powstała jako projekt pokojowy, to ma bardzo dobre doświadczenia w radzeniu sobie z kryzysami i ja uważam, że właściwie rozwija się od kryzysu do kryzysu i w zasadzie wzmacnia się z każdym kryzysem i porównując choćby kryzys covidowy czy inne ostatnich lat kryzysy, to wydaje mi się, że poradziła sobie znacznie lepiej niż inni aktorzy na scenie międzynarodowej.
1: No tak, jak się patrzy na przykład na Stany Zjednoczone, w których tak wielu Polaków jest zakochanych, to zdecydowanie sobie poradziła lepiej. No ale dobrze, to co? Pani Aleksandra powiedziała o warunkach korzystnych dla nas. To jaki jest pomysł, czym są warunki korzystne dla nas? W zakończeniu tej wojny. Albo w zawieszeniu broni, bo ja nawet nie wiem, czy to jest możliwe zakończyć, ale choćby w zawieszeniu.
2: Myślę, że tutaj trzeba rozpatrywać sprawę przynajmniej na dwóch poziomach. Pierwszy to jest taki europejski, unijny, czyli czego my jako Unia Europejska, państwa europejskie możemy oczekiwać od zakończenia tego konfliktu. I myślę, że przede wszystkim to jest w ogóle zaprzestanie agresywnych działań Rosji wymierzonych w nas, czyli całej wojny hybrydowej. Druga rzecz, zdecydowanie bardziej skomplikowana, no to jest kwestia wojny w Ukrainie. I tutaj Unia Europejska czy państwa europejskie no, są ważnym partnerem Ukrainy, ale ostateczna decyzja i tutaj jakby istnieje powszechny konsensus co do tego, powinna należeć do Ukrainy. Jakie warunki zakończenia tej wojny ona będzie w stanie zaakceptować. Więc wydaje mi się, że to są dwie takie kluczowe rzeczy. Nie chciałabym być może jakoś tak wychodzić w szczegóły teraz tego, czy Rosja będzie okupować jakieś ukraińskie terytorium, czy nie, bo jakby cały czas jesteśmy w procesie i nie widać po stronie rosyjskiej chęci w ogóle podjęcia jakichkolwiek negocjacji, jest tylko ciągłe parcie do przodu. Więc jakby na tym etapie mówienia o tym, jak będą te warunki wyglądały, wydaje mi się, że jest trochę przedwczesne.
1: Dobrze, to teraz zrobimy przerwę na przeuroczy utwór, przeuroczy w cudzysłowie. Ale, pani Aleksandro, coś mi się przypomniało. Powiedziała pani tak na początku, dziwię się, że zaczynamy od Dmitrija Trenina. A mi się teraz przypomniało, że Dmitrij Trenin w swoim instytucie cytuje panią. To znaczy tam mieli taki biuletyn kilka miesięcy temu, może nawet w zeszłym roku w listopadzie, gdzie była pani cytowana przez ten jego instytut, jeden z pani tekstów. Więc cytujecie się nawzajem, odnosicie się do siebie, nawet nie wiedząc o swoim istnieniu. To znaczy pani wie pewnie o istnieniu Trenina. Dobrze. David Bowie, I'm Afraid of Americans. Ten utwór zresztą został wykonany przez Krzysztofa Zalewskiego podczas tegorocznego rozdania Fryderyków. No ten utwór bardzo, bardzo wrócił wraz z powrotem Donalda Trumpa do Białego Domu.

0: To David Bowie, który się boi Amerykanów, pomimo że ta piosenka została nagrana już jakiś czas temu, no to okazała się profetyczna i pewnie dlatego jest w ciągu ostatnich 2 lat tak często odtwarzana, a pojawiła się, ponieważ David Bowie to, jak wiadomo, Europejczyk. Kiedy Trump doszedł do władzy, niechcący wypłynęły rozmowy na sygnalu m.in. Pita Hegseta, sekretarza wtedy jeszcze obrony dzisiaj wojny, oraz J.D. Vance'a, które wyraźnie pokazały, że ta ekipa magowsko-trumpowska i tak dalej gardzi Europą. To znaczy tam rzeczywiście jest taka wkrętka, że nasz model socjalny powoduje, że u nich na przedmieściach miast leżą, no bo najczęściej leżą legiony bezdomnych i że ich żołnierze giną za granicą. Czy nasze modele są tak bardzo różne i czy Amerykanie zazdroszczą modelu Unii Europejskiej?
1: O, to dobre pytanie. Można by zrobić takie badania, wydaje się, społeczne, ale na pewno jest czego zazdrościć. Znaczy, myślę, że dzięki temu, że przez lata mogliśmy liczyć w sferze bezpieczeństwa na Amerykanów, mogliśmy na pewno inwestować w państwa dobrobytu tak zwane. W związku z tym szereg elementów stanowiących o jakości życia w państwach członkowskich Unii Europejskiej i też coraz bardziej, myślę, czujemy to w Polsce, jest na wyższym poziomie po prostu niż w Stanach i w Unii Europejskiej się żyje bezpieczniej i wygodniej. Więc myślę, że wielu Amerykanów może zazdrościć Unii Europejskiej, a na pewno może to ich złościć, że w pewnym sensie właśnie przez to, że oni wydawali na to twarde bezpieczeństwo, my sobie możemy żyć w tym naszym miłym, ciepłym świecie. Ale te proporcje się, jak wiemy, odwracają, dlatego że my też musimy zacząć wydawać i zaczęliśmy już wydawać więcej na bezpieczeństwo. W związku z tym my też musimy trochę zmienić nasze priorytety. I to na pewno będzie musiało się odbywać kosztem różnych polityk społecznych w różnych państwach. Więc to są wyzwania, które są przed nami i na pewno każdy polityk będzie musiał się z nimi mierzyć.
0: Pani Aleksandro, czy rzeczywiście, bo pani się zajmuje obronnością w znacznej mierze, czy rzeczywiście jest tak, że Amerykanie po pierwsze nas, no to, że rozkładają nad nami parasol nuklearny, to jest jasne, ale czy rzeczywiście jest tak, że Europa totalnie zaniedbała swoją obronność? 2, czy rzeczywiście my odpowiadamy za to, że Amerykanie weszli do Afganistanu, Iraku, zaangażowali się w arabską wiosnę, w państwo islamskie i szereg innych kwestii, które po prostu ich wciągały w jakieś wojny lokalne? No bo ja na przykład nie mam pretensji do Amerykanów, kiedy my musieliśmy, my Europejczycy, zrobić porządek, nie wiem, czy z migracją, czy na przykład z zamachami terrorystycznymi, które odbywały się w Europie. No nie mam do nikogo o to pretensji, to jest nasza kwestia.
2: Poruszył pan bardzo dużo wątków. Chyba trzeba to wszystko jakoś uporządkować.
0: Proszę bardzo.
2: Znaczy, tak, rzeczywiście dywidenda pokoju to jest coś, z czego myśmy korzystali przez lata w Europie i wydawało nam się, że taka wielka, konwencjonalna wojna się już nie wydarzy. Ale to nie jest tak, że zlekceważyliśmy zupełnie bezpieczeństwo. Po prostu był taki moment w naszej historii, nie tylko europejskiej, ale też transatlantyckiej, gdzie te zagrożenia pochodziły z zewnątrz. Na przykład terroryzm. I tutaj ofiarą nie byli tylko Amerykanie, ale również Europejczycy. Więc taka zdolność do działań asymetrycznych, do wysyłania sił poza granice Europy czy Stanów Zjednoczonych, to było coś, w co inwestowaliśmy i co rozwijaliśmy. Natomiast ta wojna z 2022 roku to jest zupełnie inny typ zagrożenia, z jakim się mierzymy i który potencjalnie, jeżeli Ukraina nie będzie w stanie utrzymać frontu, no będzie również zagrażał Europie. Więc te kategorie inwestycji, skala inwestycji, to w jakie środki inwestujemy, są zupełnie inne niż te, które mieliśmy wcześniej. Natomiast to, że ogólnie wydawaliśmy zdecydowanie mniej niż Amerykanie i w ogóle od końca właściwie II wojny światowej wydatki wszystkich państw europejskich regularnie spadały, no to jest fakt. I teraz to, co musimy zrobić, to tak naprawdę w bardzo krótkim czasie nadrobić kilkadziesiąt lat niedoinwestowania.
0: A dlaczego Europa przesypia tak niektóre rzeczy? Bo jeszcze te kwestie zbrojeń, no to jestem w stanie zrozumieć, bo też jestem na tyle stary, że doskonale pamiętam ten przełom lat 90., 2000. i pierwszą dekadę XXI wieku i ten entuzjazm na rzecz pokoju i tego, że nie będzie wojny. No mało tego, w Polsce to właściwie niektóre środowiska to wręcz uprawiały propagandę i prały mózgi nam, studentom, że to się będzie działo tak już właściwie zawsze, że pokój będzie trwał. No ale na przykład kiedy altprawica, czy powiedzmy prawica, zarzuca Unii Europejskiej brak innowacyjności, no to ja sobie myślę tak, Rosjanie już mniej więcej w 2010 roku rozumieli, że trzeba stworzyć własne big techy. Dlaczego w Europie tego nie rozumieliśmy?
2: Ale czy Rosjanie stworzyli jakieś
0: Oczywiście.
2: Big techy?
0: Oczywiście. Przecież Rosjanie na całym obszarze postsowieckim posiadają swoje media społecznościowe. Wszystkie aplikacje te dowożące i tak dalej są rosyjskie. Dlaczego Europa nie myślała o tym? Mało tego, miała nadzieję trochę tak jak ze zbrojeniami, że te wszystkie X, Facebooki, że ci wszyscy faceci i panie z Doliny Krzemowej, że to będą zawsze przyjaciele. Po czym nagle przed Elon Musk i się okazało, że nam chce zrobić z regime change w Europie za pomocą swojej platformy.
1: Nie wiem, od czego by tu zacząć, ale wydaje mi się, że jest tu dużo rzeczy do wyjaśnienia. Bo jedną kwestią jest jakby Unia a innowacyjność i tutaj mamy problemy, musimy to sobie powiedzieć wprost, ale czy to wynika generalnie z opieszałości? Wydaje się chyba, że jednak z faktu, że Unia to przede wszystkim regulacje i właściwie mamy pewnego rodzaju inne podejście do prawa w Unii niż gdziekolwiek indziej. W Unii najpierw wszystko regulujemy, tak aby konsument dostał i był zabezpieczony przed wszelkimi negatywnymi konsekwencjami. Inaczej jest na przykład w Stanach, gdzie mamy system właściwie, można powiedzieć na początku, dużej swobody dla działalności gospodarczej i przedsiębiorców i dopiero później w procesie dochodzenia praw sądowych tworzy się jakaś taka czapa regulacyjna, która powstaje na podstawie ad hoc orzeczeń, które wynikają z dochodzenia do swoich praw właśnie głównie przedsiębiorców czy konsumentów. I no, pytanie, jaki model tutaj preferujemy? Pewnie przedsiębiorcy, dla nich preferowany, zresztą słyszymy hasło uproszczenia regulacji, czy tam nadregulacja odmieniane przez wszystkie przypadki w Unii. Dla przedsiębiorców najlepiej jakby było w ogóle brak regulacji, prawda? Jest swoboda i oni mogą sobie próbować, tworzyć startupy, eksperymentować i tak dalej, i tak dalej. No Unia tak nie działa. Unia ma przede wszystkim właśnie ten interes społeczny, obywatelski na pierwszym planie i jakby zanim cokolwiek zaczniemy działać, to wyregulujemy w miarę możliwości. No, tak jak mówię, brytyjski system jest zupełnie inny i ten amerykański jakby bazuje na tym podejściu do prawa brytyjskim, które bazuje właśnie już na orzecznictwie ad hoc. To jest jedna kwestia, czyli właśnie systemy orzecznictwa. Natomiast drugą kwestią jest też na przykład Unia i talenty i możliwość przyciągania talentów. To jest coś, co Unia stara się robić od bardzo wielu lat i mamy z tym ogromny problem również, ale problem w pewnym sensie też mają Stany Zjednoczone, bo Stany Zjednoczone z kolei bardzo otworzyły swoje ośrodki, choćby akademickie, na cały świat i tak naprawdę ta ich wiedza jest transferowana później do państw autorytarnych, gdzie niekoniecznie jest wykorzystywana w taki sposób, jakby Stany chciały. I dlaczego Stany też, a właściwie MAGA trumpowska, nie lubi Unii Europejskiej i dlaczego w ogóle też Unia myślała, można powiedzieć, że wojny nigdy nie będzie? Dlatego, że tak wygląda liberalna teoria stosunków międzynarodowych, tak? Jeżeli wszyscy zarabiają i wszystkim jest coraz lepiej, to powinno nie być konfliktów, no bo wszystkim jest coraz lepiej i wszyscy powinni grać do tej samej bramki. Problem jest w tym, że nigdy do tej samej bramki nie grali, tak? Bo aby taki system mógł nastąpić, wszyscy musieliby faktycznie w tej liberalnej teorii być zakorzenieni i w tym kierunku iść, a jednak jak widać, wielu bardziej w realistycznej teorii stosunków międzynarodowych jest zakorzenionych. Nie chciałam tu robić wykładu ze stosunków międzynarodowych, ale w przybliżeniu wydaje mi się, że to trochę tłumaczy, skąd takie problemy.
2: Ja myślę, że bardzo dobrze, że to uporządkowałaś i to chyba też wyjaśnia to, od czego zaczęliśmy, czyli jakieś takie niezrozumienie dysproporcji pomiędzy Europejczykami, Amerykanami i Rosjanami. Ja odniosę się tylko do kwestii obronnościowych. Jeżeli spojrzymy na to, jak wygląda wojna w Ukrainie i to, jak idzie Rosji, no to nie bez powodu jednak potrzebuje chińskich komponentów, irańskich dronów, więc powiedziałabym jednak, że ta innowacyjność czy rosyjskie big techy, jak to powiedziałeś, no jednak mają zdecydowanie ograniczone możliwości w porównaniu z Europą czy ze Stanami Zjednoczonymi.
0: Znaczy mi chodziło o to, że posiadając rosyjskie big techy, Rosja może prowadzić skutecznie wojnę kognitywną. To znaczy oni dużo wcześniej niż Europa zidentyfikowali, czym to pachnie. W tym sensie, jak to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o kontrolę umysłów, ale też no właśnie takie kwestie zmiany reżimu. Natomiast mnie, bo wracam do Stanów Zjednoczonych i do MAGA, ja jestem jak David Bowie, zawsze się bałem Amerykanów, uważałem, że w tym kraju od początku tkwi jądro imperialne i to było widać w czasie mojego życia, no bo to nie jest tak, że Stany Zjednoczone nie prowadziły wojen imperialnych w ciągu ostatnich 30 kilku lat, ale... I mało tego, im więcej jest Donalda Trumpa i MAGA, to ja tym bardziej jestem miłośnikiem modelu europejskiego. I teraz zastanawiam się i widzę, jak bardzo on się różni, jak bardzo my musimy podjąć zresztą walkę z różnymi biznesem amerykańskim, żeby nasze wartości, jak choćby ochrona praw konsumenta, zachować. I tym długim wywodem zmierzam do pytania, skoro różnimy się tak bardzo, to czy nasza altprawica różni się bardzo, bardzo od altprawicy amerykańskiej?
1: Są na pewno punkty styczne i na przykład dotyczą one czegoś, o czym nie powiedzieliśmy, a co jest też istotne, na przykład praw człowieka i całej tej humanitarnej agendy liberalnej, która jest kwestionowana zarówno coraz częściej właśnie w Europie przez ugrupowania skrajnej prawicy, jak i właśnie w MAGA, czy w ogóle no, w prawicy, wśród prawicy amerykańskiej. I to widać po prostu w takim jednak w Stanach radykalnym zwrocie w polityce migracyjnej, czyli takim deportacją, które w ogóle nie przystają tym standardom prawa międzynarodowego, z którymi mieliśmy do czynienia. W Europie to wygląda znacznie łagodniej, ale też jak popatrzymy na ewolucję prawa unijnego w tym zakresie, też mamy zdecydowany zwrot w kierunku tego, aby no, restrykcyjnie bardziej podchodzić do migrantów, ich deportować w przypadku nawet błahych przestępstw, których gdzieś tam dokonują. Też takim, w ogóle jak mówimy już takiej alt-alt prawicy, to nowym takim hasłem, które się pojawia i które być może nie dociera do wszystkich, jest hasło reemigracji, które jest w ogóle dość kontrowersyjne, dlatego że zakłada, że tak naprawdę z państw zachodnich będą wyrzucane osoby, które już mają obywatelstwo, a które po prostu pochodzą z państw, nie wiem, o innej kulturze, religii i tak dalej, i tak dalej. I to są, to jest coś, co nabrało znaczenia w niemieckiej kampanii wyborczej 2 lata temu. Dzisiaj już występuje we Włoszech. Był taki wiosną kongres w okolicy Porto radykalnej prawicy właśnie europejskiej, plus MAGA, czyli Amerykanie. Oni też mają podobne plany, więc mamy zbieżność ideologiczną, jeśli chodzi o kontestację praw człowieka i kwestie migracji na przykład, no, ale inne kwestie, jak choćby gospodarka, no tutaj nie może być zbieżności, dlatego że tu jest bardzo często konkurencja, tak? To, co robią Stany Zjednoczone, wojna celna i tak dalej, no ona uderza w państwa europejskie i odwrotnie, więc tutaj jakby, no są pewne rzeczy, w których ta współpraca gdzieś tam ideologicznie może się rozwijać, ale są też zdecydowane ograniczenia tej współpracy.
0: Panie Aleksandro, jednym ze wspólnych punktów zapewne jest silne przywiązanie prawicowców do atrybutu suwerenności pod tytułem armia. Czy się mylę? Europejska altprawica, w ogóle wiele z tych ugrupowań chciałoby rozwalić Unię Europejską, ale nawet te umiarkowane mówią w żadnym wypadku wspólnej armii i nawet jakieś wspólne programy są nie do końca im w smak.
2: Ja myślę, że jeżeli chodzi o armię i w ogóle szerzej kwestie bezpieczeństwa i obronności, to jest coś, co nie tylko w nurcie altprawicowym leży jakby w sercu istnienia państwa narodowego i stanowi o jakiejś jego suwerenności. Więc nie dziwi mnie, że ten wątek, szczególnie kiedy rozmawiamy o Unii Europejskiej, że ten wątek bardzo często powraca. To znaczy, na ile ta integracja europejska może postępować i na ile ona może wkraczać w obszar właśnie bezpieczeństwa. Czasami pojawiają się takie wzmożenia i dyskusje o powołaniu europejskiej armii, której tak naprawdę nikt nigdy koncepcyjnie nie zdefiniował w żaden sposób, ale one wywołują rzeczywiście takie mocne emocje i nie tylko po stronie prawicowej, ale także centrowej i lewicowej w każdej ze swoich innych własnych pobudek. Więc wydaje mi się, że jeżeli odwołać się do tego, co mówiłaś, Jolu, o Unii Europejskiej jako instytucji, która właśnie wzmacnia się dzięki kryzysom, to teraz chyba też jesteśmy trochę w takim momencie przełomowym. Jestem bardzo ciekawa, co zadzieje się we wrześniu z nowym przemówieniem Ursuli von der Leyen, jakie będą kolejne propozycje na to, bo zakładam, że taka będzie intencja, aby pogłębiać integrację europejską właśnie w tym wymiarze obronnym, korzystając z tego, jak jednak dobrze Unii Europejskiej poszła reakcja na wojnę w Ukrainie i też na wsparcie państw europejskich, jeżeli chodzi o wzmacnianie ich obronności. I tutaj szybko tylko dwie rzeczy, które jakoś podeprą tą moją ogólną tezę. Wsparcie dla Ukrainy, to już chyba mówiłam, 60 miliardów euro pomocy, które jest zapożyczone przez Unię Europejską. To nie jest pomoc jakby bilateralna ze strony państw członkowskich, więc to świadczy z jednej strony o tej dobrej reakcji, a z drugiej strony inicjatywa Ursuli von der Leyen Rearm Europe, której jakby takim ukoronowaniem jest instrument Safe i 150 miliardów euro dla państw europejskich na to, żeby szybko mogły przekształcić te pieniądze, które otrzymają z pożyczek, na zdolności obronne, te najpilniejsze, które muszą uzupełnić w najbliższych latach. Więc to są ewidentnie sukcesy i zakładam, że, ale tutaj jesteśmy w procesie, zakładam, że Unia będzie próbowała przekuć je na ściślejszą współpracę.
0: Zostały nam dwie minuty, więc po minucie na każdego, na każdą z pań. Zmierzmy się z takim argumentem, spróbujmy na koniec, na przykład Krzysztofa Bosaka, że biurokracja europejska, zatrzymywanie innowacyjności i tak dalej jest już tak zasklepione, że tej instytucji nie da się zreformować.
1: Organizacji, a nie instytucji. Myślę, że jest wiele przykładów i te programy, o których Ola powiedziała, wskazują, że naprawdę Unia jest też bardzo kreatywna w znalezieniu zawsze jakiegoś takiego wyłomu, który pozwoli w sytuacji kryzysowej zrobić coś bardzo szybko, zaskakująco szybko i dobrze zareagować na kryzys. W związku z tym my jesteśmy całkiem naprawdę nieźli w reagowaniu kryzysowym i wydaje mi się, że to nas wręcz odróżnia od innych, że mamy tę taką zdolność adaptacji i właściwie jesteśmy w permanentnym cyklu reformy. Nie można mówić o tym, że coś tutaj w ogóle jest zastane i zasklepione. My naprawdę jesteśmy w cyklu cały czas reformy Unii Europejskiej.
0: Ja tylko powiem, że łapanie za słówka organizacja, nie instytucja, nie pomaga w obronie Unii Europejskiej, wręcz przeciwnie. To pani Aleksandro.
2: Tak, to ja bardzo szybko jeden argument właśnie stricte odnoszący się do regulacji. Powołam się tutaj na przykład mobilności wojskowej, która jest niezwykle istotna dla wojsk państw europejskich, dla NATO, a która jest realizowana dzięki Unii Europejskiej. I to dzięki temu, że tworzymy wspólnie projekt mobilności wojskowej jako państwa europejskie, do którego dołączyła Norwegia, Stany Zjednoczone, Kanada, i które wszystkie liczą na to, że Unia pomoże nam uregulować to, jak przesyłać żołnierzy i uzbrojenie przez terytorium państw unijnych. To jakby pokazuje, że jednak ta moc regulacji, jeśli jest właściwie użyta, to przynosi naprawdę bardzo dobre efekty.
0: Czyli robimy blitzkrieg na koniec, bo dziwo nam zostało. Unia Europejska przetrwa, jak rozumiem, tak albo nie?
1: Jak najbardziej przetrwa, ale formuła za każdym razem jest procesem, więc to może się zmieniać. Może będzie nowe rozszerzenie wkrótce. Całkiem dużo o tym ostatnio rozmawiamy, więc może powiększymy się terytorialnie w najbliższych latach. Na pewno będą zmiany instytucjonalne, bo o nich cały czas jest mowa.
0: Dobrze, miało być tak albo nie, to
1: myślę,
0: tutaj
1: ucinam. Myślę, że przetrwa i niejednych zaskoczy.
0: Pani Aleksandra.
2: Tak, ja myślę, że też, chociaż w zmienionej formie, i myślę, że to jest właśnie atutem, to znaczy, że potrafimy dostosowywać się do zmieniającej rzeczywistości.
0: Dobrze. Ja mogę na koniec ściągnąć maskę i powiedzieć, że jestem fanatykiem jedności Unii Europejskiej, co może nie wynikało z moich pytań, no ale to było bez sensu. Gdybym tak od początku wszystko wyłożył kawę na ławę. Może dlaczego jestem fanatykiem, to powiem kiedy indziej, choć proszę spojrzeć, już to powiedziałem, na model Donalda Trumpa i amerykański, i więcej się wyjaśni, nie mówiąc o rosyjskim czy chińskim. Gośćmi moimi były dr Jolanta Szymańska, dziękuję bardzo za wizytę w studiu.
1: Dziękuję.
0: Oraz dr Aleksandra Kozioł, także Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Także dziękuję za wizytę w studiu, to bardzo miłe.
2: Dziękuję bardzo.
0: Ja nazywam się Kuba Benedyczak, audycję realizował Maciej Karolak, i na koniec też zespół z Europy, The Chemical Brothers.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Co państwo? Lato!
3: Dzień dobry, witamy państwa. Michał Foltak, Antek Pyzel, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się. 20 sierpnia, mamy czwartek. Badania, proszę państwa, naukowe dowodzą, że optymizm wydłuża życie, ponieważ optymiści cieszą się lepszym zdrowiem, są mniej podatni na choroby serca i układu krążenia. Mało tego, optymizm poprawia funkcjonowanie mózgu i zdolność do logicznego myślenia. Jak przekonują eksperci, pozytywne myślenie pozwala na logiczne podejście do stresu sytuacji. Dzięki temu z kryzysu wychodzi się szybciej. Optymiści też odczuwają stres, ale do trudności podchodzą zadaniowo, na chłodno. W efekcie są skuteczniejsi przy pokonywaniu przeszkód. No, nie bez znaczenia pozostaje to, że optymiści są lubiani, lepiej postrzegani przez innych. Co optymistyczne, proszę państwa, optymizmu ponoć można się nauczyć, o czym przekonuje psycholog Dorota Kobylińska z Uniwersytetu Warszawskiego. Z drugiej strony, no trudno być optymistą, bo skoro, jak to się mawia, chłodno, głodno i do domu daleko. Trudno być optymistą mimo wszystko. Ponadto 80% naszej populacji charakteryzuje się takim nierealistycznym optymizmem, czyli zakłada coś, co jest po prostu niemożliwe. A, ciekawe, bo ja na przykład wierzę, że będę jeszcze w życiu piękny, młody i bogaty. Dziś pytanie, czy optymistom jest w życiu łatwiej? Czekam na państwa przemyślenia. Czeka pan Antoni. 510-357-357. 510-357-357. W aplikacji Sonda i pytanie, czy optymistom jest w życiu łatwiej? Na antenie gość pan Sławomir Prusakowski, psycholog Uniwersytet SWPS we Wrocławiu. Dzień dobry, kłaniam się panu.
4: Dzień dobry panie Kubo, witam serdecznie.
3: Naprawdę jest tak, że optymizm niesie z sobą właściwie same plusy dla człowieka i po prostu opłaca się być optymistą?
4: Z tymi samymi plusami to pewnie bym ostrożnie podchodził, natomiast bez wątpienia, jeśli chodzi o statystykę, czyli uśrednienie, bo tym się możemy posługiwać, to statystycznie bardziej opłaca się być optymistą niż pesymistą.
3: Niektórzy uważają, że optymista w rzeczywistości to jest niepoinformowany pesymista. Ja też zauważyłem, że taki nadmiar informacji szkodzi i brak świadomości czasem ułatwia po prostu życie. Optymiści bywa, że są traktowani przez innych z pobłażaniem, politowaniem, czy też wręcz odwrotnie. Optymiści przyciągają ludzi, budzą sympatię.
4: Generalnie teraz, jak pomyśleć sobie o takiej sferze kulturowej, społecznej, medialnej, to zdecydowanie optymizm jest dużo lepiej widziany niż bycie pesymistą. No i z tego, co pan opowiadał i rzeczywiście jak badania pokazują, przekłada się to na bardzo wiele pozytywnych rezultatów w naszym życiu. Żyjemy dłużej, zdrowiej. Natomiast pesymiści też mają swoje zyski z tego, że są pesymistami, bo są po prostu w życiu ostrożniejsi. I oczywiście nie w każdej sytuacji, ale w takich specyficznych, kiedy coś może pójść źle. Często pesymizm może uratować człowieka czy całą grupę, kiedy pesymista jest liderem, przed tym, żeby popadli w jakieś nieszczęśliwe tarapaty, które mogą się dla nich skończyć, no nie najlepiej.
3: Też wielokrotnie w życiu zastanawiałem się, co wybrać i pomyślałem, że no, są pewne plusy pesymizmu, bo wymyśliłem, że pesymista to jest taki ktoś, kto jest mile zaskakiwany, prawda? Nie zakłada dobrego rozstrzygnięcia, dobrego finału, aż tu nagle coś się jednak udaje.
4: To prawda i myślę sobie, że w pańskiej wypowiedzi sprzed chwili też usłyszałem taki aspekt pesymizmu, bo przecież jest pan piękny, młody i bogaty, więc
3: no tak.
4: No teraz pan to usłyszał.
3: Czego oczekiwać więcej? Przeczytałem, że optymista lepiej znosi stres, lepiej radzi sobie w sytuacjach kryzysowych. Dlaczego tak się dzieje? Szuka rozwiązania? Wierzy, że takie rozwiązanie istnieje?
4: To tak, to też, ale też jego organizm inaczej reaguje na sytuacje stresujące. Dużo mniej wydziela się hormonów stresu. W związku z tym organizm jest mniej obciążony i szybciej się regeneruje, a też oczywiście to, że jesteśmy optymistami, powoduje, że wytrwalej szukamy rozwiązań, a czasem to jest tak, że żeby znaleźć rozwiązanie, to trzeba spróbować 8 razy, więc optymista jest pozytywnie nagradzany, no bo jeżeli wytrwał te 8 razy i znalazł pozytywne rozwiązanie, to wydzielają się też hormony szczęścia, takie, które powodują, że pojawia się uśmiech na twarzy i wiemy, że następnym razem też się szybko nie poddamy.
3: Od czego to zależy? Czy z natury jesteśmy... Od czego to zależy, że spotykamy pesymistę i spotykamy optymistę? Może z natury jesteśmy optymistami, a może wręcz odwrotnie. Może, tak się zastanawiam, zależy to od genów, od doświadczeń życiowych, może od wychowania, może to się z domu wynosi?
4: No i odpowiedź brzmi tak, bo wszystkie te elementy biorą udział w tym, czy jesteśmy pesymistami, czy optymistami. Oczywiście jest jakaś część i tutaj naukowcy się biją na wyniki, która mówi o tym, że coś z tych elementów optymizmu mamy wrodzone, ale jest też bardzo duża część taka optymizmu, którą my możemy sobie wyćwiczyć, nad którą możemy pracować. I jak się domyślam, które druga pana rozmówczyni zawarła w swojej książce.
3: Tak, naszym gościem po 12.30 będzie pani Iwona Kucharewicz, autorka książki Co z tym szczęściem? Psychologia pozytywna w praktyce. Przygotowując się do rozmowy z panem, trafiłem na takie określenie, mianowicie zjawisko, określane mianem nierealistyczny optymizm. Rozumiem, że to jest taki optymizm nieuzasadniony, na przykład jeździec bez głowy, który jest przekonany, że mu głowa odrośnie. Tak to wygląda?
4: Tak, to jest taki optymizm, który jest oparty na nierealistycznych przesłankach. To znaczy, kiedy wszystko idzie źle, my jesteśmy przekonani, że za chwilkę wszystko się obróci na dobrą stronę. Albo kiedy wierzymy bez żadnej ostrożności w to, że jakakolwiek afirmacja, którą będziemy sobie mówili, bo to jest jeden ze sposobów zmiany swojego nastawienia, nam pomoże. Ja mam taką sytuację życiową, że nie mam włosów i ile bym sobie nie wmawiał afirmacyjnie, że mam bujną grzywę, te włosy się po prostu nie pojawią. I ktoś, kto ma nierealistyczny optymizm, będzie próbował bardzo mocno, a potem niestety zapłaci za to dużo większą frustracją, no bo właśnie włosy nie wyrosną.
3: Skoro optymizm niesie z sobą tyle plusów, wpływa pozytywnie, jak powiedzieliśmy, na zdrowie, na funkcjonowanie, na postrzeganie człowieka, no to dlaczego ludzie są pesymistami? Przecież to jest postawa irracjonalna.
4: Ona nie jest do końca irracjonalna. Tak jak już wspominałem, są takie sytuacje, kiedy bycie pesymistą się po prostu opłaca. Czyli powoduje, że jesteśmy ostrożniejsi, że nie wchodzimy w sytuacje, które są zagrożeniem. A ewolucja, czyli taki system, który trochę daje jak największą różnorodność możliwości, lubi po prostu mieć coś w zapasie. Oczywiście nie intelektualnie, bo ewolucja nie jest istotą żywą, ale powoduje ona, że dla pesymisty, tak samo jak dla optymisty, jest miejsce i że pesymista od czasu do czasu wygrywa w loterii tego właśnie, czy uda się osiągnąć dany cel, czy uda się coś zmienić.
3: Sławomir Prusakowski, psycholog z Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Bardzo panu dziękuję za spotkanie. Usłyszymy się raz jeszcze przed godziną 13.
4: Z prawdziwą przyjemnością, panie Kubo. Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia. 9 minut po południu. Co państwo lato? 510-357-357. Czy optymistom jest w życiu łatwiej? Czekam na państwa telefony w aplikacji Sonda. Pan Arkadiusz. Panie Arku, witam pana. Dzień dobry. Halo.
5: Dzień dobry, panie redaktorze. Nawiązując do pańskiej dyskusji, chciałem powiedzieć, że uwielbiam tę powieść Jeździec bez głowy Tomasa Maynarda. Czytałem ją chyba ze 3 razy, ale jeśli chodzi o pesymizm i optymizm, to powiem tylko tyle, że jak optymista wynalazł samolot, to pesymista skonstruował spadochron. I jedno i drugie to dzisiaj jest potrzebne.
3: Coś w tym jest. Coś w tym jest. Pozdrawiam, pozdrawiam pana, panie Arku.
5: Nie zabieram czasu, pozdrawiam.
3: Do usłyszenia. 10 minut po południu pan Bartosz. Panie Bartoszu, halo?
6: Halo, dzień dobry. O, dawno żeśmy się nie słyszeli. Ja muszę przyznać, że...
3: No tak, tak? Troszkę się naczekałem, to prawda.
6: Zeszły piątek zastanawiałem się, czy by nie zadzwonić, bo akurat w Paryżu byłem, ale pan w te piątki to z tego Francji to już ma za dużo chyba tych i z Paryża tych korespondentów.
3: Zawsze pański telefon jest mile widziany. Znamy się od dawna, no i podejrzewam, że pan z natury jest optymistą, prawda?
6: Tak, wie pan co, to też kwestia, bo w ostatnim czasie, tak może tak bardziej, kiedy też trochę, bo to jest według mnie trochę też powiązane ze stresem, jak i ogólnie i przebodźcowaniem według też mi się wydaje. I właśnie taki zdrowy optymizm, raczej ja bym to nazwał takie wyluzowanie trochę, że wie pan, będzie co będzie, to bodajże jak mi kiedyś ojciec mówił w jakiejś powieści, remarka było, że człowiek zawsze się boi, gdzieś na przykład jak gdzieś wyjeżdża, a tam zawsze są jacyś ludzie tacy jak tu, gdzie się mieszkamy, jedni źli, jedni dobrze, że zawsze jakoś sobie człowiek poradzi, zawsze znajdzie jakiegoś dobrego człowieka. Ja uważam, że rzeczywiście też to powinno być wypośrodkowanie, bo jednak ja bym właśnie też powiedział, że taki pesymista, mm-hmm, w takim dobrym znaczeniu, to jest właśnie taki racjonalista, który wie, na co go stać. I to powoduje później, że właśnie nie jest tym pesymistą, jeżeli na przykład jest zbytnim optymistą, myśli nie wiadomo, co się stanie, czego może dokonać, a później zdarza się ze taką ścianą, ze smutną rzeczywistością.
3: A nie jest tak, że ten pesymizm, o którym pan mówi, przyciąga złe emocje?
6: To zależy od dawki, według mnie.
3: Zdarzenia.
6: Mhm. Bo ja też się z tym zgodzę, że jeśli jest coś takiego jak taki fatalizm, że jeżeli człowiek cały czas myśli, że nic mu się nie uda, to mu rzeczywiście się nic nie udaje. To jest coś takiego, że jeżeli ja jestem pod tym względem, to może chodzi akurat w swoim życiu, ja bym nazwał może skromnością, że ja dużo razy w swoim życiu myślałem, a może się do tego nie nadaje, może ja tego nie zrobię. Trzeba próbować, ale trzeba zdrowym rozsądkiem, żeby właśnie w razie czego się nie udało, żeby w razie człowiek wyszedł z takim przeświadczeniem, no próbowałem, fajnie coś, może coś trochę się udało, coś próbowałem, jeżeli nie wyszło, to nie jest największy problem, a jeżeli się uda, to super.
3: Ciekawa postawa. Pozdrawiam panie Bartku, pan Marcin. Dziękuję jeszcze. Pozdrawiam pana, panie Marcinie, dzień dobry, halo.
7: Dzień dobry, panie Kubo.
3: Dzień dobry panu.
7: Panie Kubo, ja powiem tak, jeżeli chodzi o ten optymizm, staram się takie dwie rzeczy w swoim życiu afirmować. Po pierwsze, lokalny patriotyzm, to u mnie zawsze na pierwszym miejscu i to zawsze ludziom na tym swoim pięknym zamku w Niedzicy tłumaczę, że lokalny patriotyzm to jest podstawa takiego życia. I staram się być zawsze optymistą. Ja zawsze staram się patrzeć na to, że są w życiu plusy, i też zawsze patrzysz na taką rzecz, że zawsze mogłoby być gorzej, tak? Zawsze mogłoby być
3: nawet
7: gorzej.
3: Nawet są plusy, słyszałem kiedyś, dodatnie i plusy ujemne.
7: Dokładnie. Mhm. Panie Kubo, staram się zawsze widzieć tę szklankę do połowy pełną, nie do połowy pustą. Bo powiem tak, jak to padło w pewnym polskim filmie. Skoro nie jestem Hutu ani Tutsi, to wystarczy, że zadam sobie jedno ważne, ale to ważne pytanie. Co lubię w życiu robić? Lubię z ludźmi gadać, więc z ludźmi gadam. Lubię uczyć dzieciaki, więc uczę dzieciaki.
3: Tak.
7: Panie Kubo, co mi więcej trzeba? Lubię biegać, więc czasami sobie pobiegam. Lubię spacerować, więc pospaceruję. Lubię dzwonić do radia, więc do radia zadzwonię. To są dla mnie powody do tego, żeby być optymistą i wierzyć w to, że w życiu będzie
3: czyli
7: lepiej.
3: Czyli źródłem optymizmu mogą być w zasadzie proste sprawy, proste rzeczy, prawda?
7: Panie Kubo, przede wszystkim powiem tak, nie jestem jakimś człowiekiem wielce majątnym, ale staram się robić to wszystko, co mi sprawia radość. Tak, dzisiaj na przykład wolny dzień wykorzystaliśmy z rodziną w ten sposób, że przyjechaliśmy do kochanego przez nas Torunia, tak? Włóczymy się trochę po tym Toruniu, jest fajnie, spędzimy tutaj dzień, wrócimy wieczorem i będą baterie naładowane. No panie Kubo, małe rzeczy. Ja zawsze mówię, że ten optymizm z małych rzeczy wynika na przykład z tego, że ja, skromny chłop z Niedzicy, mogę porozmawiać z takim dziennikarzem jak pan i mam nadzieję, że kiedyś oprowadzić pana po zamku w Niedzicy.
3: Ja zapisałem się na wspólne straszenie, to mam obiecane. Pozdrawiam pana, panie Marcinie, bardzo dziękuję. Do usłyszenia, pani Ewo, dzień dobry, halo.
8: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
8: Ale fajny temat dzisiaj, jak dla mnie stworzony, jak usłyszałam, jaki będzie, to aż podskoczyłam. Moim talentem i supermocą jest optymizm, radość z odkrywania nowych rzeczy, zachwyt nad światem, drugim człowiekiem, dostrzeganie małych rzeczy, cieszenie się nimi, docenianie tego, co
3: ten
8: jest wokół
3: pani
8: mnie.
3: Ten entuzjazm, pani Ewo, jest bardzo podejrzany.
8: Nie jest? Muszę powiedzieć, że sama odkryłam to wiele lat temu. Panie Kubo, ja kiedyś myślałam, że nie mam żadnych szczególnych talentów i właściwie nie mam światu nic wiele do zaoferowania. I nagle odkryłam, że jednak mam.
3: O.
8: Ten optymizm jest moją supermocą, więc ja go rozwijam. To jest mój talent. Cieszę się, że on jest, że to jest ta moja supermoc. A, jeszcze jedno. I rozdaję i zarażam tym moim optymizmem innych, dzielę się, rozdaję go moim bliskim, obcym również. No radość.
3: A co w sytuacjach stresowych, wynikających, no przecież każdemu się to zdarza, z niepowodzeń, kłopotów, jak pani sobie z tym radzi? Optymizm też na to pomaga?
8: Optymizm na to pomaga, dlatego że w sytuacjach stresowych ja staram się podchodzić do sytuacji racjonalnie, czyli zadaniowo. Emocje jakby odsuwam na bok.
3: Czyli zakłada pani, że rozwiązanie jest, tylko trzeba tam do tego rozwiązania dotrzeć, tak?
8: Nie, tak. Absolutnie tak. Trzeba do niego dotrzeć, są zadania, trzeba się z tym zmierzyć i pójść dalej. Tak.
3: No i co państwo na to? Bardzo dziękuję, pani Ewo, pozdrawiam. 510, do usłyszenia. 357-357. Czy optymistom jest w życiu łatwiej? Czekamy na telefony w aplikacji Sonda. Do usłyszenia za chwilę. A, co dzień?

Czy rację ma pan Łona w tej piosence? 510 357 357. Optymiści, proszę państwa, to są osoby, zgodnie z badaniami, które wierzą w siebie. Nie boją się podejmowania wyzwań. Natomiast pesymiści na ogół są osobami, które nie lubią zmian, rewolucji, trzymają się tego, co znają. No, pewnie wychodzą troszkę z takiego założenia, że każda nowa sytuacja wiąże się z ryzykiem, że nie wiadomo, co się stanie, co będzie. W związku z tym słabo reagują na różne rewolucje, na zmiany życiowe. Są po prostu przekonani, że nie wyniknie z tego nic dobrego. Odwrotnie, optymiści lubią nowości, lubią przygody, a w każdym wyzwaniu upatrują pewnej szansy, że coś dobrego ich spotka.

0: nie ma problemu.
1: To ładnie powiedziane, tak.
0: I to jest moim zdaniem kwintesencja, że tak jak tutaj jedna ze słuchaczek powiedziała, należy cieszyć się z małych rzeczy przede wszystkim. I ja jestem akurat takim człowiekiem, że nie oczekuję zbyt wiele od tego życia. Dzięki czemu też się nie rozczarowuję. Cieszę się, tak jak mówię, z małych rzeczy, więc tak powoli do przodu, no. Po prostu.
1: Ale nie nazwałby pan siebie minimalistą, prawda?
0: Minimalistą? Chyba nie, no. Chyba nie. Człowiek jednak coś by tam chciał w życiu dostać od tego losu najchętniej.
1: Czego bardzo panu życzę, panie Marku. 510-357-357. Pani Małgorzata, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry. Małgorzata,
2: tak, ja jestem.
1: Już po głosie słyszę, że optymistka.
2: Tak, zdeklarowana. Zdecydowanie, ale uważam, że chciałabym się odnieść przede wszystkim do tego zdania, które było na początku, że optymiści są niedoinformowani i dlatego są optymistami. Bardziej ja bym powiedziała osobiście, przynajmniej jeżeli chodzi o mnie, że ja wychodzę z założenia, że im więcej rzeczy uda mi się doświadczyć w życiu, tym bardziej poszerza się moja strefa komfortu, bo one są wtedy wszystkie bardziej znane. Ja już się tego nie obawiam jako czegoś nowego, nieznanego, więc to dla mnie też jest klucz, tak? Ja w ogóle zresztą jestem strasznie zachłanna życia i uwielbiam doświadczać różnych rzeczy, między innymi właśnie żeglarskie konotacje też mi są bliskie ze strony pana. W każdym razie wychodzę też z założenia, że po prostu, znaczy w ogóle chyba kocham ludzi, tak? Tak naprawdę. To jest też na pewno taki klucz do bardzo dobrych relacji.
1: No i podejrzewam, że ludzie kochają panią.
2: Tak, dlatego, że jak czują moją sympatię, to w zasadzie myślę, że no ja tak naprawdę, no nie wiem, może w życiu mi się zdarzyło ze 3 razy mieć jakąś złą relację z kimś.
1: A jest to prawdą, że ludzie lgną do takich osób jak pani, szukają kontaktu, bo się dobrze czują w towarzystwie, bo szukają pocieszenia?
2: Tak, zdecydowanie. Ja rzeczywiście i mam dużo, dużo takich dobrych znajomych, którzy no wiem, że się dobrze ze mną czują, ale też ja naprawdę mam dobry humor bardzo często, dlatego że właśnie tak jak tutaj powiedziała wcześniej słuchaczka, cieszę się z małych rzeczy. Wyszło słońce dzisiaj na przykład, już jest fajnie, już jest powód do
1: co to za powód samochodu. Do radości? Już nie przesadzajmy, no wyszło słońce.
2: Jak jest ponuro,
1: ponuro
2: i pochmurno.
1: Wyjdzie jeszcze nie raz.
2: O, zapewne, ale to znaczy, ile powodów do radości mamy, prawda? Ale wystarczy, że mi wiewiórka za oknem biega i też już jest fajnie, tak? I to, że moja papuga gada kolejne jakieś nowe rzeczy, to też jest dla mnie powód do radości. To, że dostaję dobre oceny na przykład moich zajęć ze strony studentów, bardzo mnie to cieszy. Jestem z tego wręcz dumna. Także ja uważam, że każdy dzień przynosi naprawdę mnóstwo rzeczy. To nie jest tak, że ja nie... Kiedyś się spotkałam z takim określeniem jednej mojej znajomej, która mówi, łatwo ci być optymistką, bo tobie się wszystko w życiu udaje. Ja mówię, nie, odwróćmy kolejność. Właśnie dlatego, że jestem optymistką, to wiele rzeczy mi się udaje. Bo ja wychodzę też z takiego założenia, że jeżeli ja zakładam, że jest najmniejsza szansa, że mi się coś uda, to jak się bardziej postaram, to mi się uda. Natomiast właśnie u pesymistów nierzadko jest tak, że na pewno się nie uda. Jeżeli jest ryzyko, że może się nie udać, to na pewno się nie uda.
1: Coś
2: i oni
1: w związku
2: z tym mają mniej motywacji.
1: Coś w tym jest. Jeszcze zauważyłem pewną zależność, że ci, którym się udaje, podejmują bardzo, bardzo dużo prób. To nie jest prawda, że oni nie odnoszą porażek. Odnoszą, tylko że
2: oczywiście.
1: Potem bilans finalny wychodzi na plus, a wynika to z liczby podejmowanych po prostu prób.
2: Tak, bo mają tą większą motywację,
1: tak,
2: a poza tym wychodzą z założenia, że większość trudności ma charakter przejściowy. Prawda? I w związku z tym to nie jest klęska życiowa, że mnie na przykład, nie wiem, nie udało mi się zdać egzaminu na przykład.
1: Pani Małgorzato, a papuga jak mówi, to co mówi?
2: Ach, czego ona nie mówi? Ona już ma 16 lat, bo to jest żako, najlepiej gadająca.
1: O tak, to są bardzo zdolne ptaki.
2: Także dużo gada.
1: Najbardziej gadatliwe i szybko się uczą. A może pan nam kiedyś nagrać próbkę wypowiedzi?
2: No, żeby on tak chciał gadać
1: na zawołanie.
2: Tak. Ale spróbuję.
1: Dobrze. Dziękuję, pozdrawiam. 510.
2: Dziękuję serdecznie.
1: 357-357. Panie Andrzeju, halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam panie Kubo.
1: Dzień dobry panu, witam.
3: Oczywiście fajnie być optymistą, na pewno lepiej niż pesymistą.

0: Ja osobiście mam pozytywne nastawienie do życia. Mhm. Zawsze, nawet kiedy, no bo życie to jest taka sinusoida, raz jesteśmy u góry, raz na dole, czasami dwa razy na dole. I chyba istotne jest to, żeby się nie zatrzymywać na tych nieszczęściach, żeby sobie nie wmawiać, że my mamy pecha, że tam, nie, że nic nam się nie udaje, mhm. tylko już wyczekiwać, przynajmniej tak ja to staram się robić, tych fajniejszych rzeczy. Natomiast czy można się tego nauczyć? To jest chyba ciężka robota. Chyba gdzieś coś tam dostajemy w genach czy z kosmosu, nie wiem tego jeszcze. Ale na pewno jest łatwiej mieć pozytywne podejście do życia. Mhm. Zdecydowanie, bo nieraz jak się rozmawia z ludźmi, którzy niektórzy mają chyba to jako hobby albo taką pasję, narzekanie, kto ma więcej chorób, jakie choroby, jak bardzo przewlekłe, jak im się ustrój nie podoba. No wszystko po prostu to, co jest negatywne, to oni tak jakby się tym karmili. Mhm. I polecam nie przebywanie z takimi osobami na dłuższą metę, wręcz unikanie, bo to tak jak ktoś powiedział...
1: Bo taką postawą
0: to też...
1: można się zarazić, tak?
0: A oczywiście, przejąć. Że tak. Mhm.
1: Bardzo dziękujemy za ostrzeżenie. Pozdrawiam pana, pan Piotr z nami. Panie Piotrze, halo.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana.
2: Ja nie wiem, czy można się zarazić taką postawą, ale to nie jest przyjemne przebywanie z pesymistami ciągłymi, którzy narzekają na wszystko i ciągle jest niedobrze.
1: Ja jestem pan, tak?
2: Raczej tak, ja wydaje mi się, że jestem optymistą, a pozwoliłem sobie zadzwonić, żeby sprostować tam poprzedniego pana, który dzwonił wcześniej, że optymista wymyślił samolot, a pesymista spadochron. Chciałem powiedzieć, że spadochron był pierwszy. I to też bym był pewnie optymista. Wierząc, że się nie zabije, jak przeskoczy. I myślę, że optymiści są takimi trochę może i wariatami, ale jeżeli to są pozytywni wariaci, to wydaje mi się, że jest łatwiej, prościej. I mamy tyle kłopotów w życiu, że nie trzeba sobie dodawać jeszcze z zbędnym myśleniem, że mogą być następne.
1: Pesymiści ponoć mawiają czasem, że gorzej być nie może, na co optymiści może. Pozdrawiam, panie Piotrze. Do usłyszenia. Pan Michał. Panie Michale, dzień dobry, halo.
3: No dzień dobry.
1: No dzień
3: właśnie
1: dobry.
3: Przed chwileczką pan powiedział zdanie, które chciałem powiedzieć, że jeszcze może. I za mną chodzi od jakiegoś czasu takie zdanie, że optymista to jest pesymista, który jest niedoinformowany. Mhm.
1: Słyszałem, tak. To zdanie. Prawdziwe?
3: Trochę tak, no bo im nieświadomość jest przyczyną dobrego samopoczucia przecież.
1: Bywa tak, to prawda. Mhm.
3: Ja ze swojej strony chciałem tylko powiedzieć, że dla mnie optymizm to jest ustawianie alarmu następnego dnia. Budzika.
1: To jest przejaw optymizmu?
3: Tak, oczywiście, bo mam nadzieję, że się obudzę.
1: Ach, no tak, logiczne. Pozdrawiam pana, bardzo dziękuję.
3: Dziękuję, miłego dnia życzę.
1: Miłego dnia, pan Maciej jeszcze. Panie Macieju, dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam panie Jakubie.
1: Dzień dobry.
4: Przede wszystkim jak zawsze źle postawione pytanie.
1: To nie, ratuję, oczywiście. Tradycyjne oczywiście.
4: Kwestii optymizmu. Bardziej właśnie o co mi chodzi z tym pytaniem. Ja bym w pierwszej kolejności określił, kto to jest optymista. Czy w ogóle istnieje coś takiego jak optymista? Bo z mojego punktu widzenia ludzie bywają jacyś. Człowiek bywa szczęśliwy, człowiek bywa introwertykiem, ekstrawertykiem, bywa optymistą, bywa pesymistą. A więc my zawsze bywamy. Ja zawsze byłem optymistą. Zawsze.
1: A bywa pan też... pesymistą?
4: A teraz mam taki trudny moment w życiu, że właśnie zbywałem. Mam taki moment, że jednak jestem bardziej realistą, albo może nawet i pesymistą. I chcę iść w kierunku optymizmu, ale zwyczajnie po prostu bywamy jacyś. To chciałem tylko zadać.
1: No dobrze,
4: tak, życzę wszystkim optymizmu.
1: Te trudności, które pana spotkały do przeskoczenia?
4: Jak najbardziej. Mój jeszcze wrodzony optymizm daje mi na tyle siłę, żeby po prostu faktycznie widzieć to rozwiązanie na końcu. Jest to trudne, kosztuje to bardzo dużo stresu. Ale się nie poddaję. I jak to mówię, jak to w sklepie, pcham ten budek aż do kasy.
1: To proszę o telefon, kiedy już pan przeskoczy te trudności.
4: Dziękuję bardzo. Życzę wszystkim optymizmu, panu również.
1: 12.30, Radio 357, co państwo lato. Pani Iwona Kucharewicz jest naszym gościem. Autorka książki Co z tym szczęściem? Psychologia pozytywna w praktyce. Założycielka grupy na Facebooku Psychologia pozytywna. Dzień dobry, kłaniam się.
5: Dzień dobry, panie Jakubie.
1: Ta grupa, przeczytałem, skupia ponad 500 tysięcy ludzi. Grupa Psychologia Pozytywna. Imponujące. Ciekawe, skąd takie zainteresowanie? Może to świadczy o tym, że ludzie poszukują takiego pozytywnego myślenia, optymizmu, chcą być na tak.
5: No na pewno. Myślę, że to jest taki wymiar naszego życia, że no dla każdego jest to ważne, tak? Że nie na darmo życzymy wszystkim szczęścia i zdrowia, tak? Mhm. Więc jak widać, no to wskazuje na to, że dużo ludzi poszukuje czegoś w tym temacie, żeby sobie poprawić ten poziom szczęścia.
1: A może to wręcz odwrotnie świadczy o tym, że jest znaczna liczba w naszym społeczeństwie ludzi, którym jest źle, którzy by mają czarne myśli i szukają pocieszenia. Mm-hmm.
5: No myślę, że ten aspekt też może mieć znaczenie. Żyjemy w czasach, które no, z jednej strony można powiedzieć są pod wieloma względami fajne i na przykład no, mamy duży poziom, wysoki poziom medycyny, tak? Mamy mhm. wiele udogodnień, które w krajach trzeciego świata no, o nich mogą ludzie tylko marzyć. Tak. Natomiast mamy też no, większy stres, większą szybkość, większe porównanie z innymi, chociażby przez social media, to też wszystko na nas może wpływać niestety
1: negatywnie.
5: Źle,
1: więc... A psychologia pozytywna czym się charakteryzuje? Bo rozumiem, że jest również psychologia negatywna, tak?
5: No właśnie nie. Nie ma tej psychologii negatywnej. Psychologia pozytywna jest to właściwie nurt w całej psychologii, który... Znaczy, psychologia jako taka wcześniej była uważana, że ma pomagać radzić sobie z problemami. Mhm. Natomiast psychologia pozytywna powstała, żeby pokazywać, jak my możemy poprawiać swoje zadowolenie z życia, nawet jeśli no, jakichś tam szczególnych problemów nie mamy. Że to jest takie coś, co może nam...
1: dobrze, a może być jeszcze lepiej, tak?
5: Tak, tak. Coś w tym stylu, żeby badać faktycznie, jakie czynniki wpływają na to, że może być nam lepiej.
1: A czy pozytywny sposób myślenia determinuje poczucie szczęścia? Potrafi to szczęście zbudować?
5: Na pewno ma duży wpływ. Tak jak tutaj przede mną już mówił jeden z panów, częściowo mamy to faktycznie w genach, ale częściowo możemy na to wpływać i te pozytywne myślenie, chociaż ja nie lubię tego określenia za bardzo, może nam pomagać z tym, że to też nie może być takie pozytywne myślenie ślepe, takie naiwne, o tak. Mhm.
1: Nierealistyczne.
5: Nierealistyczne.
1: Człowiek z natury chyba jest optymistą, bo przecież rodzimy się ciekawi świata, szukamy kontaktu z innymi. Czasami przecież używamy takiego określenia naiwność dziecka, ale ta naiwność nas wzrusza, jest urokliwa. To co dzieje się potem, że zostajemy pesymistami? Dopada nas proza życia?
5: No myślę, że tutaj jest duży wpływ może mieć dzieciństwo na to, jakby sposób wychowania, to już temat rzeka, ale częściowo właśnie, no częściowo też są jakieś wzorce społeczne, na przykład są takie badania, które wskazują, że w tych krajach niestety postsocjalistycznych, czyli i również u nas, jest duży poziom tak zwanego wyuczonej bezradności, którą badał Seligman, jeden z takich najbardziej znanych badaczy właśnie psychologii pozytywnej. No i jeśli my się nauczymy, że mało od nas zależy, że mamy mały wpływ, to później jakby no tracimy ten optymizm, tracimy ten napęd i tracimy jakąś taką wiarę w swoją sprawczość i skuteczność i to może na przykład mieć też duży wpływ. Ale zgadzam się z tym, że no wszyscy jakiś poziom ten optymizmu mamy i warto też nad tym pracować i jakby w tym kierunku zmierzać, żeby to poprawić po prostu.
1: Rozwijać. Czasem mówimy, tak, że ktoś zaraża optymizmem. Lubimy takich ludzi, prawda? Szukamy z takimi kontaktu?
5: No na pewno to jest, chociaż Właśnie, no czym jest optymizm, tak? Czym jest optymizm? Tutaj raczej myślimy pewnie o jakimś takim, no tak, być może wysokim poziomie optymizmu, ale też energii, tak? Bo może być też taki introwertyk optymistyczny, który się nie dzieli z tym z otoczeniem, prawda? Mhm. To się też nie wyklucza. Natomiast na pewno lubimy takich ludzi, bo oni też po pierwsze mogą jakby podnieść nasz poziom energii przez samo przebywanie z nimi, ale po drugie też mogą jakby trochę skierować naszą percepcję na tą jasną stronę, tak? Bo każde wydarzenie, które mamy, możemy na nie spojrzeć jakby z tej jasnej, ciemniejszej strony. Oczywiście warto tu jakąś trzymać równowagę, no ale powiedzmy, no warto szukać tych właśnie małych rzeczy, z którymi możemy się cieszyć i też plusów, które wychodzą z czasami z jakichś złych sytuacji, tak?
1: To znaczy, że optymiści napędzają nasz świat, są ciekawi świata, wierzą, że coś jeszcze można odkryć, coś wymyślić?
5: Myślę, że przede wszystkim optymiści tutaj właśnie oni się spodziewają, że jakby spotka ich coś więcej dobrego, dobrych niż złych rzeczy.
1: Coś dobrego tak, za rogiem, tak?
5: I sobie też potrafią to jakoś tłumaczyć tak, że jeśli mnie spotkało jakieś niepowodzenie, to nie znaczy, że ja jestem do kitu, tak? Tylko, że po prostu właśnie spróbuję jeszcze raz. Mhm. Może przeanalizuję, poprawię te błędy, tak? Mają nadzieję na to, że to się uda. Może nie za pierwszym razem, ale za którymś kolejnym razem. I oni faktycznie mają szereg takich, optymizm ma właśnie takich szereg takich aspektów, które w połączeniu z działaniem, to jest bardzo ważne, no tak, można tak powiedzieć, że napędzają nasz świat, no bo w ogóle bez optymizmu i bez wiary w to, że nam się coś uda, no to po co mielibyśmy próbować, tak?
1: Iwona Kucharewicz, autorka książki Co z tym szczęściem? Psychologia pozytywna w praktyce. Wrócimy na antenę. Bardzo dziękuję za spotkanie. Za kilkanaście minut zatem do usłyszenia. Radio 357. Co państwo lato? 510-357-357. Pan Piotr na antenie. Panie Piotrze, halo?
6: Halo, halo, witam.
1: Dzień dobry. Tak, to pan.
6: Dziękuję bardzo. Panie Kubo, może rozwijając właśnie to, co przed chwileczką państwo rozmawialiście, wiele lat temu, będąc na studiach, usłyszałem taki eksperyment, który podobno się odbył, ale tak mocno zapadł mi on w pamięć, że no przez wiele lat staram się wiele razy go ludziom przytaczać, szczególnie tym, którzy za bardzo w ten optymizm nie wierzą. Wyobraźmy sobie w Anglii, wyobraźmy sobie człowieka, który ma przyjść tam na godzinę 18 na spotkanie z innym człowiekiem, który ma mu dać pracę. Mhm. On go zna, wie jak wygląda. Ten, który przychodzi do pubu, nie wie jak wygląda jego potencjalny rozmówca. No więc przychodzi zestresowany, wchodzi do baru, siada przy tym barze, zamawia piwo. No, czeka godzinę czasu, nic się nie dzieje. Czeka drugą godzinę, po dwóch godzinach sfrustrowany wychodzi, wraca do domu, no wkurzony, no nie udało się, ojej, no ja to zawsze mam pecha. Drugi człowiek w tym samych warunkach, tam byli statyści podobno w tym barze, przychodzi, wchodząc do baru, rozgląda się, nastawiony bardzo pozytywnie, patrzy, a przed barem leży 100 funtów. No, rozgląda się, podnosi, mówi, o, to już na pewno będę miał dobry dzień. Siada przy barze, 15 minut mija, nikt się nie zjawia. No to zagadał do barmana, słuchaj, taka sprawa, tutaj czekam na jakiegoś pana i tak dalej, barman mówi, wiesz co, nie wiem o kogo ci chodzi, ale w jakiej sprawie tu jesteś? No chciałem pracę. Słuchaj, to może zagadaj z tym człowiekiem, z jakiej branży jesteś, z takiej, o to się świetnie składa. Rozmowa, fajnie, pięknie, napili się piwa, poznał nowego kolegę, dostał świetną pracę, wraca do domu uszczęśliwiony. Te same warunki laboratoryjne, ci sami ludzie naokoło, wszyscy ustawieni, a różnica to tylko nastawienie człowieka, który wchodi do tego pubu.
1: No, choć kluczowe było znalezienie tych 100 funtów, jak sądzę.
6: Tak, tylko że też o tym rozmawialiśmy i zwróciliśmy na to wykładowcy uwagę, natomiast on mówi, no dobrze, tylko jak jesteś zestresowany, jesteś nastawiony negatywnie, nie rozglądasz się, nie poznajesz ten świat naokoło, nie szukasz tych
1: nie znajdziesz 100 funtów, bo...
6: Nie znajdziesz 100 funtów, dokładnie, panie Jakubie. Coś. No tak chciałem się podzielić z czymś takim.
1: Bardzo ciekawa przypowieść, pozdrawiam pana. 510-357-357, 20 minut. Pozostało nam do godziny 13. Co państwo lato? Czy optymistom jest w życiu łatwiej? W aplikacji Sonda proszę zagłosować. To bardzo szybko państwo zrobią. Pan Ryszard teraz. Panie Ryszardzie, witam. Halo?
7: Dzień dobry, witam
1: wszystkich. Dzień dobry, witam.
7: Panie Kubo, oczywiście, że optymistom jest łatwiej. Ja powiem tak, z takiego punktu widzenia wiem, że wielu ludzi w tej chwili się obruszy, bo ja jestem akurat chrześcijaninem i też jak każdego człowieka życie bardzo często złapie mnie tak za twarz i tak, wie pan, tak do ziemi, nie? No i wtedy przychodzi taka refleksja, że jednak przypominam sobie ten psalm 23 i naprawdę to pomaga. No jestem człowiekiem wierzącym. A wie pan, panie Kubo, co na przykład mówi polski pesymista?
1: No.
7: Mówi tak, nic tu się nie opłaca robić w tym kraju. I tak przyjdą Ruscy, wywiozą nas na Syberię. A pesymista mówi, wywiozą nas, na nogach nas pogonią i tyle będzie. Także to jest taka różnica. A tak naprawdę życzę wszystkim Polakom bardzo dużo optymizmu po kolejnych wyborach parlamentarnych.
1: 510. Do usłyszenia. 357-357. Czy optymistom jest w życiu łatwiej? Teraz pan Leszek. Panie Leszku, halo? Panie Leszku, optymistycznie myślę, że jednak mnie pan słyszy. Panie Leszku, słyszymy się?
8: Halo?
1: Dzień dobry.
8: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry, witam.
8: Pan siedzi w tej chwili, czy pan stoi? Zapewne siedzi.
1: Tak, zgadł pan.
8: To dobrze. To ja podam panu suche fakty, a pan oceni i mnie nazwie.
1: Aha.
8: Dobrze. To ja jestem ten student z Wrocławia, Leszek, co to w przyszłym roku będę absolwentem. I teraz proszę się skupić. W przyszłym roku kończę 65 lat, nabywam praw emerytalnych. Jestem absolwentem uczelni przyrodniczej z dyplomem inżyniera, który ma uprawnienia do energii odnawialnych. 45 lat, proszę pana, praktyki w zawodzie budowlanym, jak pan mnie nazwie. Do wzięcia.
1: Proszę pana, no urodzony optymista.
8: Widzi pan, można? Można.
1: Pozdrawiam pana, bardzo dziękuję.
8: Kłaniam się nisko.
1: 18 minut do 13. Jeszcze pan Marek. Panie Marku, halo.
9: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry panu.
9: Myślę, że optymistom jak najbardziej żyje się lepiej. Sam należę do takich ludzi.
1: Ciekawe, że jakoś nie dzwonią dzisiaj pesymiści, ale może założyli, że i tak się nie dodzwonią, prawda?
9: Pesymistów się generalnie unika. Może nie, że nie chcemy się z nimi spotykać, nie chcemy wysłuchiwać ich. Jeśli mamy, nie wiem, czy badania to potwierdzą, ale optymistami są często bardziej ludzie, przepraszam za słowo, przy kości bardziej grubi ludzie. Są bardziej weseli, otwarci i tak dalej. Jeśli mamy minutę, to mogę coś opowiedzieć optymistycznego.
1: Bardzo proszę.
9: Wczoraj po południu dzwoni do mnie młody człowiek i mówi, że jak nie mam co robić, to mam się dzisiaj ohędożyć i przyjechać na mecz piłki nożnej, bo ma dla mnie bilet. No. Jest to optymistyczne. Tylko
1: no
9: nie
1: miłe,
9: wiem, czy pan,
1: tak.
9: Nie wiem, czy pan zapyta ten młody człowiek, kim jest.
1: No dobrze, to zapytam. A kim jest ten młody człowiek?
9: Znaczy, na razie jest nikim, ale ja bym chciał, żeby został moim dzieciem. Nie wiem, czy on by chciał, żebym ja został jego teściem.
1: Czyli po prostu by zadbał o przody u teścia ewentualnego, tak?
9: No można tak to odebrać.
1: No ale to bardzo miły gest.
9: Bardzo miły gest. Kończę, zbieram się, żebym zdążył. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiam pana, bardzo dziękuję. Pani Anno, dzień dobry, halo.
10: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
10: No a propos optymizmu i pesymizmu, to uważam, że olbrzymie znaczenie ma to, w jaki sposób nazywamy rzeczywistość. Bo rzeczywistość jest taka, jaka jest i można na przykład obudzić się rano, popatrzeć przez okno na padający deszcz i psiocząc totalnie powiedzieć, że znowu pada ten cholerny deszcz. A można z drugiej strony po prostu stwierdzić fakt, że no cóż, znowu pada, kiedyś przestanie.
1: No a poza tym ziemia potrzebuje deszczu, wszystko będzie lepiej, żwawiej rosło, prawda?
10: Tak, ponadto mój ukochany mąż nie będzie musiał podlewać ogrodu.
1: O! No to same plusy, niechże pada. Pozdrawiam, pan Adam. Panie Adamie, halo.
11: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry panu.
11: To tak osobiście powiem, że no jestem trochę autorem takiego powiedzenia, że szczęście to jest takie siedzenie na mrowisku, dopóki się mrówki nie obrobią. Więc w zasadzie mówiąc, no jeśli chodzi o mnie, to jako osoba w spektrum tak czuję się to troszeczkę nieco niedowartościowany życiowo, bo w pewnym sensie niby Zdarzają mi się jakieś fajne rzeczy w życiu, w których biorę udział tam, angażuję się w różne akcje związane tam z działalnością w moim zakładzie, czy nawet także w różnych innych inicjatywach i po jakimś czasie, kiedy się to wszystko kończy, to jakoś czuję taką trochę wewnętrzną pustkę, że nic się w moim życiu kompletnie dobrego nie zdarzy. Więc w zasadzie, no, twierdzę, że gdyby to tak trwało cały czas, to może miałbym inną percepcję na ten temat, ale jakoś w zupełności...
1: Ale aż mi się wierzyć, panie Adamie, nie chcę, że powiada pan, a nic mi się dobrego w życiu nie zdarzy. No, nie wierzę w to, że czegoś dobrego pan nie doświadczał, że coś dobrego się nie zdarzyło.
11: No za rok to będę obchodził 30 urodziny i już wtedy będę naprawdę już starym dziadem i będę kompletnie narzekał, ale no...
1: Gdzież tam? Będzie pan raptem człowiekiem przed 40.
11: Nie mam niestety innej opcji, ale rozumiem tak dosłownie, że jednak no, kwestie są różne dotyczące tego, czy ktoś jest przynajmniej urodzony optymistą, czy nawet takim nabytym optymistą, bo wiadomo, że to wszystko można odpowiednio nabyć, jeśli się tylko i wyłącznie jakoś człowiek postara. Mhm. Ale z gorsza, żeby ktoś dawał nam do tego mandat, do tego szczęścia, to w zasadzie no nie jest aż takie zupełnie proste, biorąc to pod uwagę, że wszyscy na przykład może mogą mieć szczęście w miłości, w szczęście na przykład no, w edukacji, w szczęście w byciu tak naprawdę dobrym rodzicem i tak dalej, no dobrym szefem, no wszystko to się składa w jedną, w wiele różnych czynników, które tym samym jakoś tworzą jedną całość, więc w zasadzie mówiąc nie jest to takie zaraz jednolite, dlatego twierdzę, że no wolę być gdzieś tak po środku.
1: 30 lat, piękny wiek, już człowiek ma dużo świadomości i tyle wspaniałych lat przed sobą, takich lat panu życzę. A propos wieku, jeszcze mi się przypomniało, miałem taką znajomą parę, która była niemalże w tym samym wieku, choć żona tego pana była o miesiąc starsza, w związku z tym już w pewnym momencie skończyła 40 lat, a mąż jeszcze nie. I przez ten cały miesiąc chodził jej, powtarzał, bo wiesz, Martuniu, ja jestem mężczyzną po 30, a ty kobietą przed 50. Panie Marku, panie Adamie, przepraszam. Dobrego dnia, dziękuję za telefon.
11: Dziękuję bardzo.
1: Pozdrawiam. 12 minut do 13 za niedługo. Pan Marek, panie Marku, dzień dobry, halo.
12: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry.
12: Ja tak chciałem powiedzieć.
1: Słabo pana słyszę. Troszkę poprawmy jakość sygnału, a może. No, może tak. Mhm.
12: A może ja się przemieszczę jeszcze trochę, teraz może lepiej jest.
1: O, teraz chyba tak. Bardzo proszę.
12: W każdym razie, no, trochę mnie zasmucił pan, który mówił przede mną, no bo ja jestem człowiekiem przed 40 i czuję się jeszcze, mam nadzieję, w miarę młody, ale chciałem powiedzieć, że ogólnie, no, zmieniamy się przez całe życie i nasze podejście się zmienia. I jak byłem młodszy, nie nazwijmy tego, jak byłem młodszy, byłem takim romantykiem, idealistą, ale po spotkaniu z rzeczywistością niestety stałem się pesymistą i powiem panu, że od tego czasu, kiedy jestem pesymistą, życie zaskakuje mnie tylko i wyłącznie pozytywnie. Jeszcze nigdy nie zaskoczyło mnie w sposób negatywny.
1: No tak.
12: I to jest jedno taka, to tak, ale powoli staram się przejść na taki nowy tryb myślenia, bo też może tak się zmienia przez całe życie. I polecam, jeżeli ktoś jest zainteresowany, może sobie na YouTubie wpisać optymistyczny nihilizm. Brzmi to dość zagadkowo, ale jak się posłucha tego, co tam mają do powiedzenia, to jest bardzo fajne podejście do życia i chyba życzę takiego właśnie optymistycznego nihilizmu wszystkim.
1: Bardzo dziękuję, pozdrawiam
12: dziękuję
1: pana.
12: Dziękuję bardzo.
1: Pan Sławomir, panie Sławomirze, dzień dobry.
13: Dzień dobry, mówił pan, żeby jakiś pesymista zadzwonił, więc dzwonię. Ale u mnie to się trochę inaczej.
1: No tak, ale wie pan, z drugiej strony liczyłem na to, że może by przemyśli i zmieni postawę po drodze.
13: Znaczy, to jest tak, jak ja przychodzę, bo robię w takiej tam branży montażowej, jak przychodzimy, przyjeżdżamy na montaż, rozglądamy się po instalacji, co mamy do zrobienia i zawsze przychodzi inwestor, mówię tak, tu jest problem, tu trzeba zrobić inaczej, tam się nie da, do tej tego, ten, nie? Po trzech dniach inwestor przychodzi, patrzy,
1: wszystko,
13: no, ale mówił pan, że są
1: że problemy, się nie da.
13: Ale zrobione. Mówię, bo się da, bo trzeba zrobić, nie? Mimo wszelkich przeciwności, losu i innych rzeczy, które się w życiu zdarzają. Życie mnie nauczyło jednego. Czasami człowiek musi złapać doła, żeby się po prostu podnieść i zawsze nie należy. Myślę, że kłopot jest taki, że jak idziemy i patrzymy, no hura, jest, wszystko będzie dobrze, okej. Nie, ja jednak podchodzę do tego zawsze w taki sposób bezpieczniejszy, ze spokojem. Szukam, czy to wszystko tak powinno być i życzę wszystkim, żeby raczej spokojnie podchodzili do życia, a wszystko będzie dobrze.
1: Bardzo dziękujemy za radę. Krótko pan Robert jeszcze. Panie Robercie, witam. Halo.
14: Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry.
14: Panie redaktorze, a w temacie wczorajszej sprawy dzietności jest pan optymistą czy pesymistą?
1: Przemyśliwam sprawę, o tak to ujmę.
14: No właśnie. To znaczy tak, oczywiście fajniej się przebywa w gronie optymistów, to prawda. Natomiast ostatnio jest taki trend na taki trochę toksyczny optymizm. I to też jest niedobrze, bo ja to też widzę jako taką skrajność, taki optymizm właśnie tego jeźdźca bez głowy, jak to było na początku, a na drugim końcu jest ten taki pesymizm, że na pewno nam się nic nie uda. Moim zdaniem i jedna, i druga postawa jest...
1: Zasługuje na uwagę. No tak, trzeba poszukać złotego środka. Swoją drogą ciekawe określenie, nie znałem. Toksyczny optymizm. Jeszcze pan Krzysztof. Krótko proszę, panie Krzysztofie. Witam pana, dzień dobry.
15: Dzień dobry, panie Kubole. Jak to krótko o optymizmie powiedz. No, generalnie jestem raczej chyba na pewno optymistą. No niemniej jednak właśnie życie mnie bardzo mocno doświadcza i teraz zastanawiam się nad tym, czy jak nie bym był pesymistą, to nie zaskakiwałoby mnie tak życie typu gdzieś tam jakieś szpitale kiedyś, typu ostatnio trochę zdarzenie na motocyklu i właśnie tak się nad tym wszystkim zastanawiam. Niemniej jednak jestem za tym, żeby mimo wszystko być optymistycznie nastawionym do życia i mimo tych trudności wielu jednak przejść do przodu z taką nadzieją, że okej, zdarzyło się, ale to jest kolejna lekcja, kolejny znak na to, że trzeba na inne rzeczy zwrócić uwagę, a niekoniecznie to, że załamywać się i po prostu podchodzić do tego, że nic mi w życiu nie wychodzi. Także ja mam takie trochę podejście do tego.
1: Dziękuję bardzo, panie Krzysztofie. Dzięki. Dobrego dnia. Z nami ponownie na antenie pani Iwona Kuchar, autorka książki Co z tym szczęściem? Psychologia pozytywna w praktyce i pan Sławomir Prusakowski, psycholog z Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Słyszymy się, proszę państwa? Zapewne tak?
16: Tak, bez wątpienia jestem.
1: Sonda, na pytanie, czy optymistom jest w życiu łatwiej, 94% naszych słuchaczy biorących udział w sądzie odpowiada, że tak. 6% uważa, że nie. Pani Iwona Kucharewicz, czy optymizmu można się nauczyć?
17: Można się nauczyć, można go w pewien sposób wyćwiczyć odpowiednim swoim podejściem do życia i do rzeczywistości.
1: Sławomir Prusakowski, to duże wyzwanie?
16: Ja powiedział, że tutaj... Tak, rozmawiamy raczej nie o dwóch punktach, jak optymizm i pesymizm, tylko o pewnym kontinuum, więc pewnie bardziej optymistycznym być można, choć to, co też pokazują badania i bardzo się cieszę, że 90% parę procent słuchaczy jest tak jak badania. Optymizm się po prostu statystycznie bardziej opłaca, nawet jeżeli mamy ciężej, tak jak pan przed chwilą mówił, że wydarzają mu się trudne rzeczy w życiu, to jednak kiedy wstajemy rano i mówimy... dam radę, to żyjemy w większym komforcie po prostu i dlatego warto się uczyć tego bardziej optymistycznego podejścia.
1: Pani Iwona Kucharewicz, przed chwilą słuchacz na antenie użył takiego określenia toksyczny optymizm. Przyznam, że nie znałem tego terminu, ale zauważyłem również, że czasem optymiści są postrzegani jako ci nierozsądni, nierozważni. No i jeszcze jedną obserwację poczyniłem, że bywa, że spotykam ludzi, którzy są takimi optymistami na pokaz, że jest to zaprogramowane, wyuczone.
17: Dobrze, tu mamy kilka wątków. Faktycznie ten toksyczny optymizm to nie jest to jakieś naukowe określenie. Natomiast już odnosząc się na przykład do tego, co ja widzę w swojej grupie tej psychologii pozytywnej, faktycznie też uważam, że to ważny wątek, który warto poruszyć, bo przez to, że ta psychologia pozytywna jest takim tematem, do którego wiele osób właśnie ciągnie, to też czasami powstają jakieś bzdurne teorie, mówiąc wprost, takie, które też psychologowie określają jako taką pop-psychologię, które zwyczajnie albo nie są prawdziwe, albo mogą być wręcz szkodliwe, tak? No bo powiedzmy, mamy takie stwierdzenie, że możesz wszystko, tak? Jeśli chcesz, jeśli sobie właśnie tam zrobisz jakieś afirmacje i wizualizacje i cokolwiek, właśnie jakieś takie magiczne myślenie w to wchodzi, nieuzasadnione, to możesz wszystko. No ale jednak no, prawda jest taka, że my na wiele rzeczy mamy wpływ, ale jest też pewien element rzeczywistości, na który nie zawsze mamy wpływ, tak? Czy właśnie coś nas spotka, jakiś wypadek, tak jak tutaj jeden z słuchaczy powiedział, możemy się bardzo starać, ale jakieś okoliczności nam przeszkodzą i to nie będzie w tym nasza wina. No i z jednej strony można powiedzieć, no fajnie, że ktoś się napędza takim stwierdzeniem, bo to mu taką daje poczucie sprawczości, ale też z drugiej strony później się nie uda i co dalej? No, czy ja źle afirmowałam? Czy ze mną coś jest nie tak? No bo w zasadzie powinnam móc wszystko, a to zwyczajnie jest nieprawda. Więc to też może później de facto na niektóre osoby źle wpłynąć, tak? Więc jest kilka takich właśnie tych stwierdzeń z toksycznej pozytywności, no, które są nieprawdziwe i mogą być szkodliwe, więc tu warto faktycznie przy tym no, zachować taki zdrowy rozsądek i też korzystać z tej wiedzy psychologicznej takiej sprawdzonej.
1: Czy optymistyczne podejście Sławomir Prusakowski wyzwala pozytywne zdarzenia?
16: Nie. Ułatwia pozytywne zdarzenia, bo jeśli pójdziemy za róg, zamiast się poddać, to jest szansa, że za tym rogiem spotka nas coś dobrego, więc w tym sensie może sprzyjać temu, że będzie więcej pozytywnych rzeczy. Natomiast niestety, choć bardzo bym chciał, nie powoduje, że wszechświat przegina się w naszą stronę. No i właśnie ten toksyczny optymizm, o którym przed chwilą mowa była, to też czasem jest takie myślenie, że jak będę optymistą, to na przykład nie będę musiał przeżywać żałoby, ucieczka od żałoby. I wtedy te emocje po prostu odbijają się negatywnie na naszym zdrowiu, bo przecież proces żałoby jest naturalnym etapem po tym, jak stracimy coś, co dla nas było ważne, kogoś, kto dla nas był ważny. Więc optymizm, tak? Ale rzeczywiście, tak jak moja przedmówczyni przed chwilą powiedziała, w granicach zdrowego rozsądku i rzeczywiście warto jest sięgać po naukę, a nie po psychologię, bo wiara w to, że jak będę sobie wystarczająco często powtarzał, że jestem jakiś, no nie spowoduje, że taki będę.
1: Czego się pan spodziewa zatem po dzisiejszym dniu?
16: No ja, ponieważ jestem na tym skraju bardzo optymistycznym, to samych pozytywnych rzeczy, tym bardziej, że wiem, że dzisiaj czeka mnie wycieczka po Odrze w zwiedzanie Wrocławia. Natomiast generalnie ja mam to szczęście, że w moich genach jest zapisane pozytywne podejście do świata, więc ja codziennie rano staję z uśmiechem na twarzy, ale wiem, że jest to pula genów, która sprzyja mi, a nie tak, że dostałem jakiś magiczny błysk od losu.
1: Sławomir Prusakowski, psycholog Uniwersytet SWPS we Wrocławiu. Wcześniej Iwona Kucharewicz, autorka książki Co z tym szczęściem? Psychologia pozytywna w praktyce. Dobrego dnia Państwu życzę i bardzo dziękuję za spotkanie.
16: Dziękuję panie Kubo. Piękny, młody i bogaty. Zawsze.
1: Inspe.
17: Dziękuję.
1: Do usłyszenia. Minuta pozostała nam, proszę państwa, do 13:00. Słyszymy się jutro po godzinie 16:00. Obecność obowiązkowa.

0: Radio 357.
1: Ayata, your daughter from Venturian border,

0: Radio 357.
1: Próbuję być jak Sharon Stone.

wcale, czy to wstyd. Mówię najgłośniej, jak chcę żyć. Palę nałogowo. Próbuję być jak Harley Quinn. Uderzać siłą 200 sił. Mieć wszystko gdzieś i zrobić błąd.

być sobą. Próbuję być jak małe mi, krzyknąć najgłośniej, tam są drzwi, mówić co myślę wtedy, gdy jest na to moment, a nie gdy robi się niezdrowo. Czasami nie wiem, czym jest dom, czy to, gdzie wracam, czy też skąd. Czy kalkulować, czy być fair, czy gdzieś zabłądzić, czy mieć cel.

0: Zacierając głowę, duchy. A tęsknota jest bezmierna, jak przenikające ostrze. Nie będę tracił ani chwili. Duchy,
1: duchy, duchy, duchy.
0: Bo cisza jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Tęsknota jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Cisza jest bezmierna.

0: kafę matę.
1: Zapraszamy na piątkowe budzenie. Prowadzący co prawda lekko zakatarzony. Przepraszam za wszelkie kiepskie doznania dźwiękowe z tym związane, ale mam nadzieję, że jakoś sobie poradzimy. A propos doznań dźwiękowych, no to te, które przygotowałem na początek, powinny być całkiem przyjemne.

Pani Grażyna napisała, że moje dźwięki paszczowe mieszczą się w skali i uszy nie bolą. No to jestem trochę uspokojony. Jest mi trochę z tym wszystkim lepiej. Jeszcze pani Ania napisała, hej, nieagresywny, bujający do rozruchu na piątek. Dzięki za Red Hot Chili Peppers zawsze. Pani Ania z Gorzowa. Również serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy, no właśnie, zapraszamy państwa po pierwsze do kontaktu. Tekstówki w naszej aplikacji są dostępne. Głosówki też są dostępne i też w naszej aplikacji, a poza tym można pisać pod adres mateusz.kuzniewski@radio357.pl. No i można też dzwonić pod numer 510-357-357. A telefony dziś odbiera od państwa Monika Mędroch-Karbowska, która jest też odpowiedzialna za przygotowanie całej audycji, czyli ją wydaje. Jest z nami dyrektor Adam Matyjek, który dba o technikalia. Jest Maciej Karolak, realizujący audycję. Jeśli chodzi o sport, to nim zajmuje się Sebastian Kierzek, a te najważniejsze informacje przygotowuje dla państwa Ola Żaczek. Nasze serwisy oczywiście po godzinie 7. Proszę być przygotowanym, ale spokojnie, jeszcze sporo czasu do 7 pozostało, bo na razie 8 po 6.

0: Orville Peck na antenie Radia 357, a w ogóle zapomniałem Państwu powiedzieć, że dzisiaj po raz pierwszy chyba mam przyjemność prowadzić dla Państwa kafematę, jednocześnie zwąc się ambasadorem. Ambasadorem turnusu górskiego. Oczywiście i o tym jeszcze sporo opowiadać będziemy, ale teraz opowiadać będziemy o pogodzie. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu się pojawią. Na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie miejscami burze, lokalnie z gradem. Suma opadów w południowej połowie kraju miejscami do 25 mm. Temperatura maksymalna od 19 stopni Celsjusza na wybrzeżu, około 24 w centrum, do 31 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem oraz miejscami na południu porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 90 km na godzinę. Tu przekazuję te informacje Państwu jako ambasador turnusu górskiego. Proszę na siebie uważać. A podczas burz porywy wiatru mogą być do około 80 km na godzinę. Taka będzie pogoda.
1: Radio 357.
0: Kafe Mate. 12 po 6.

0: Midnight Oil. Zawsze przyjemnie posłuchać tego utworu. Szanowni Państwo, w audycji Kafe Mate dziś jak zwykle mnóstwo atrakcji, tak żeby, jeżeli ktoś miałby jakieś wątpliwości. O godzinie 6.30 spotkamy się tutaj w studiu Radia 357 z Kasią i Klimkiem i będziemy rozmawiać o ogrodach. Kolejne spotkanie z chłopakiem, z konewką. Po godzinie 7.00 z kolei pierwsze serwisy, serwis informacyjny i serwis sportowy. Potem piosenka dnia. Dziś James Blunt przygotował dla Państwa piosenkę dnia, a o 7.15 pytania z Księżyca dr Tomasz. No i dziś będzie pytanie o to, ile kilogramów pożywienia zjada dziennie człowiek. Już można zgadywać, a pan doktor wszystko o 7.15 nam bardzo dokładnie wyjaśni. O 7.30 będziemy Państwu opowiadać o tym, co w naszym sklepie, a w naszym sklepie dużo dobroci związanych z festiwalem górskim w Lądku Zdroju, który zbliża się niechybnie. Z kolei 15 minut przed godziną 8.00 Adam Dąbrowski odpowie na bardzo ważne pytanie.
1: Czy podobne gusta muzyczne pomagają w budowaniu trwałego związku? Czy radość ze słuchania płyt przekłada się na radosne pożycie? A co, jeżeli gusta się rozjeżdżają?
2: Wyniki początkowo bardzo mnie zdziwiły.
1: Mówi mi autorka badań dotyczących tego, jak łączą się muzyka i miłość. Zdradza, że niektórzy manipulują swoimi ulubionymi piosenkami, żeby dostać się do serca wybranki. Szczegóły już niedługo, w piątkowym poranku.
0: No tak, niedługo to może przesada. Półtorej godzinki. Ja tam odezwę się do Państwa z tym tematem, ale Państwo już w tej sprawie mogą się do nas odzywać. I to jest w ogóle bardzo ciekawe. Czy manipulują Państwo swoimi gustami muzycznymi, żeby dostać się do serca wybranki bądź wybranka? To jest bardzo ciekawa sprawa. Proszę dawać znać. Mateusz.Kuzniewski@radio357.pl. Nasze tekstówki w aplikacji, nasze głosówki w aplikacji. No i też można zadzwonić 510-357-357. Bardzo ciekawa to jest sprawa. Proszę dawać znać. No i jeszcze oczywiście o 8.15 będzie u nas gość Maciej Sokołowski, dyrektor Festiwalu Górskiego imienia Andrzeja Zawady w Lądku Zdroju. Będziemy już tak ostatecznie zapowiadać imprezę, program i wszystko to, co w Lądku dziać się będzie. Również z naszej strony, bo jesteśmy festiwalu współorganizatorem. No a 15 minut przed godziną 9 zakończymy Kafe Mate spotkaniem z Kasią Błażejewską-Sztur, która dziś opowie o sarkopenii, czyli zaniku mięśni i u osób powyżej 60 roku życia. A poza tym będą sprawy górskie, ale o tych sprawach górskich to chwilę później.

Jak panowie tak na chwilę zamilkli, to już chciałem się odezwać, no i byłby klops, bo jeszcze musieli dokończyć utwór. Dziękujemy bardzo, Def Leppard na antenie Radia 357. Pani Grażyna, a propos tego, że jestem ambasadorem turnusu górskiego w Radiu 357 i całe szczęście, pisze pani

Grażyna, że ten pan z pałacu nie mógł przeszkodzić w objęciu tej funkcji. No tak, moja nominacja ambasadorska została podpisana i oto jestem w tym tygodniu ambasadorem turnusu górskiego. Pani Beata z kolei pozdrawia z Bolesławca. Święto ceramiki trwa w najlepsze, a my ciągle malujemy. Zapraszam do Bolesławca. Święto jeszcze do niedzieli. No i tutaj mam takie piękne zdjęcie pewnego naczynia z ceramiki i wygląda to fenomenalnie. Także naprawdę warto się wybierać również w tym celu do Bolesławca. A z kolei pan patron Paweł pisze, że pozdrawia ludzi na szlaku i nawet zagaduje. No i właśnie, to a propos tego pytania, które się już pojawiło w naszej aplikacji. Kto wszedł do naszej aplikacji, ten to widział, że mamy wakacyjną sondę związaną z turnusem górskim w Radiu 357. Mówić w górach cześć, czy nie mówić? Czy witają się państwo z osobami napotkanymi na szlaku, czy nie? Czy ta tradycja jeszcze funkcjonuje, czy niekoniecznie? Nie ukrywam, że mi się często zdarza kroczyć szlakiem, powiedzieć komuś cześć, a ten ktoś patrzy na mnie bardzo zdziwiony. A zatem jak to u państwa wygląda? Czy państwo mówią, czy państwo nie mówią? Można głosować w naszej aplikacji w sądzie. No i można też dawać znać w tej sprawie jak najbardziej. Jeśli chodzi o gusta muzyczne i manipulowanie gustami muzycznymi, żeby zdobyć kogoś uczucie zdobyć tak konkretnie, no to w tej sprawie też przyszły maile, ale to może później się z nimi rozprawimy. A propos miłości, to proszę bardzo.

0: Phil Collins z przepięknym klasykiem, 6:31. No i znowu się spóźniłem, ale to nie ja, bo oni byli tutaj punktualnie.
1: Chłopak z konewką.
0: Oni, czyli Kasia i Klimek, tytułowy chłopak z konewką. Dzień dobry.
2: I dziewczyna od przesadzania. Dzień dobry, Marcin Klimkowski i...
3: Katarzyna Rasel.
2: Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ogrodów. Słuchaj, Mateusz, mam dzisiaj takie pytanie, do Kasi oczywiście.
0: Już się bałem, że do mnie.
2: Mam nadzieję, że wszyscy je zrozumieją. Proszę państwa, dlaczego to, co chcemy, żeby rosło, nie rośnie, a to, co nie chcemy, żeby rosło, rośnie?
0: To drugie to przede wszystkim chwasty w moim ogrodzie.
2: Tak.
3: Ale wiecie, ale chwasty, trawa. Jak się mówi, że trawa urośnie na betonie? No tam, gdzie chcemy, żeby rosła, to jej nie ma. A nieraz ona sobie znajdzie jakąś tam szczelinkę między kostką i wyrośnie.
0: A to też taka smutna w gruncie rzeczy, prawda?
3: A brzozy na budynkach widzieliście?
2: Brzozy na budynkach, jakieś drzewa, nie wiadomo gdzie.
3: A tutaj jest brzoza, która jest przed radiem, która jest sucha. No co tutaj idę, patrzę, ona jest sucha. A na budynkach starych albo bunkach betonowych rosną brzozy.
2: No właśnie, albo na przykład żywopłoty, nie? Sadzisz taki ładny i sucha w środku, i tu sucha w środku. Nawet przy teatrze komedia. Dobrze, do meritum. Kasiu, dlaczego to, co chcemy, żeby rosło? Sadzimy coś, no nie wiem, dbamy. Ty mówisz, że wrzosy na przykład.
3: Ja nie umiem.
2: Ci słabo wychodzą.
3: Tak, ja nie umiem sadzić wrzosów, przyznaję się.
2: Czy to ogólne pytanie da się jakoś podsumować ogrodniczo i na nie odpowiedzieć, tak wiesz, mądrze?
3: No tak, no bo my wybieramy rośliny oczami, a natura stanowiskiem. I to jest pierwsze w ogóle, co bym powiedziała. Mm-hmm. Kupujemy za kilkadziesiąt, kilkaset złotych roślinę i właśnie wybieramy roślinę do miejsca, a nie miejsce, to znaczy wybieramy, mamy miejsce konkretne i wybieramy, a mamy roślinę i ojejciu kochany, gdzie my ją posadzimy. A tutaj musimy znaleźć roślinę do tego konkretnego miejsca. Czyli musimy pamiętać, wziąć pod uwagę wilgotność gleby, czy ta roślina, czy mamy przepuszczalność odpowiednią, czy słońce, czy jej nie przypali. To jest, czyli znaleźć odpowiednie miejsce. To jest raz. Dwa, jak są chwasty, to nikt się nimi nie przejmuje. Po prostu nikt z nimi nic nie robi. A my te rośliny, jak już je kupimy i posadzimy, to chcemy je zagłaskać. Już podlewamy, nawozimy, dbamy tak, że to po prostu, no można, wierzcie mi, można roślinę zagłaskać.
0: Mhm. Czyli trzeba czasami dać naturze być naturą?
3: Tak, wiesz, co jest takie fajne powiedzenie, że pierwszy rok rośliny śpią, drugi pełzają, a trzeci biegną. I zwróćcie uwagę, że w pierwszym roku one naprawdę, to czego nie widzimy na zewnątrz, dzieje się pod spodem, pod ziemią. Ona się ukorzenia, buduje system korzeniowy, a potem dopiero idzie w górę. Więc trzeba jej dać,
2: fajne,
3: trzeba jej dać trochę czasu.
2: Ogrodnicze przysłowie.
0: Właśnie się dowiedziałem, że mam dużo pełzających roślin w moim ogrodzie.
3: Co jeszcze? Chwasty sobie znajdą same miejsce. Gdzie one są? No tam, gdzie to miejsce jest, tak? Więc natura sama się rozsiewa. Chwast jest w ogóle bardzo mądry. To są...
2: A co to w ogóle jest chwast? To znaczy, to jest
3: tak... To są rośliny, tak naprawdę, które my nazywamy chwastami, ponieważ one nam się nie podobają, one się same rozsiewają, ale to są naprawdę potężne, po prostu bardzo mocne rośliny. One mają bardzo dużo nasion, które się rozsiewają. One potrafią z małego kłącza wyrosnąć.
2: A czy jeżeli użyję tutaj takiego powiedzenia, bo tutaj, szanowni państwo, jest nastroje i jest poznaniak, łodzianka i warszawiak. I może to chwasty to są takie, wiesz, z Bałut, z Jeżyc i z Pragi Południe, wiecie, to, Pragi Północ, że to są tak, wiesz, no, to są twardzi goście, nie? To
3: wyrywasz i nowy wyrasta, na to miejsce kilka.
2: Może coś takiego w tym
0: jako
2: nie.
0: Chłopak z Jeżyc potwierdzam.
2: No więc właśnie.
3: Więc wracając, nie dajmy im miejsca, czyli sadźmy właśnie, zajmujmy to miejsce, nie wysypujmy, nie dajmy miejsca pustego. Mhm. To ona, to będzie walka o to miejsce ograniczymy rozrost tych chwastów.
2: I w ogóle człowiek ma taką tendencję, ja jestem pasjonatem psychologii, jak państwo wiedzą, w ogóle człowiek ma taką tendencję do obwiniania się, tak? Wszystko jest poczucie winy. Czy po prostu my też źle się sadzimy, za płytko, za głęboko, za dużo, za mało? Czy to jest taka nasza wina trochę, wiesz, że nie jesteśmy ogrodnikami? No ty jesteś ogrodniczką, ale nie jesteśmy ogrodnikami.
3: Ja myślę, że każdy, kto kupuje roślinę i nie jest ogrodnikiem, czyta etykiety, patrzy i robi według etykiety. Nie na małe. Więc to nie jest tak. Więc stanowisko to jest jedno. Na pewno też warto zwrócić uwagę, gdzie kupujemy rośliny. One, i pamiętajmy o tym, że każda roślina ma tak zwany szok poposadzeniowy. One wcześniej, szczególnie duże drzewa, były kilka razy miały podcięty system korzeniowy. Czyli to jest tak zwane szkółkowanie drzew. One jeszcze w zależności od tego, jakie są temperatury. Kopiamy dołek, okej, sadzimy. My jakby trochę sadząc roślinę w nowym miejscu, to tak jak my byśmy się przeprowadzali. Też zanim się zaaklimatyzujemy, potrzebujemy trochę czasu. I też może być tak, że nie do końca ta roślina będzie chciała w tym miejscu być. Może jej nie być dobrze. Może coś być w glebie, pod spodem, jakieś prądy, jakieś... Nie wiemy.
2: Nie, za dużo wody, za mało wody, za dużo słońca, za mało słońca.
3: Jeżeli się okaże, że ona w tym miejscu wypada, jedna, druga, to naprawdę nie na siłę. Po prostu odpuśćmy. Albo posadźmy coś innego, albo jak już bardzo chcemy mieć tą jedną roślinę, to w innym miejscu.
0: Słuchajcie, a to nie jest trochę tak, że my też, to taka nasza przywara również przy ogrodach, my byśmy chcieli, żeby wszystko było takie idealne, takie od linijki, żeby tu nie było chwasta, żeby tutaj coś nam urosło z trawą bardzo często, że tutaj nie rośnie, a gdzie indziej rośnie i tak dalej, i tak dalej. Może czasami warto tak sobie dać trochę przestrzeni na to, że nie wszystko w tym ogrodzie się uda.
3: Warto, jak najbardziej. Poza tym nie wszystko jest naprawdę chwastami. Te mniszki, czy te stokrotki w trawniku, też może warto je zaakceptować.
0: Mi się zawsze bardzo podobają.
3: Tak. Kolorowo.
2: To ja na koniec powiem, że bardzo lubię, jak ta rozmowa o roślinach to jest taka trochę rozmowa o żyjących. Naprawdę, ty to tak mówisz, jakby to było, bo to jest o żyjących i wymagających traktowania w ten sposób istotach. Bardzo państwu serdecznie dziękuję. Katarzyna Resel, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ogrodów i Marcin Klimkowski, dziennikarz Radia 357.
0: Dziękujemy wam serdecznie, Kasiu Klimku. Do usłyszenia za tydzień, a tymczasem 22 minuty do godziny 7. Proszę dać znać też, co u państwa w ogrodach słychać. Czy tam wszystko od linijki, czy czasami jakiś chwast gdzieś wychyli główkę. Tak się domyślam, że pewnie wychyli.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: A głosować, to tutaj jeszcze dziękujemy, dzięki, trzymajcie się. Głosować można do godziny 12, prawda? Tak, do 12. Proszę bardzo.

0: Każdy ma taki moment z dnia, że chciałby sobie trochę pośpiewać tak la la la, na na na. Dziękujemy. The Last Dinner Party. Dziewczyny dały absolutnie czadu na festiwalu Inside Seaside. To nawet chyba nie w zeszłym roku, tylko jeszcze rok wcześniej. Tak to chyba wtedy było. Takie koncerty na tym festiwalu czasami są, że oj wow, oj wow.
1: Partnerem turnusu górskiego jest serwis prezentmarzeń.com, oferujący vouchery na przeżycia.
0: Ależ wysypało tekstówkami i wiadomościami mailowymi od Państwa. Między innymi właśnie w temacie naszego turnusu górskiego dziś w naszej aplikacji Sonda z okazji turnusu górskiego. Czy mówić w górach cześć, czy niekoniecznie? No i czy generalnie zdarza się Państwu taka sytuacja, że witają się z kimś Państwo na szlaku, tą starą tradycją, czy jest brak odpowiedzi po drugiej stronie? No i na przykład napisał tekstówkę pan Janek. Co do mówienia cześć w Beskidzie Niskim, gdzie się spotykamy po drodze 5 osób, ma to sens, ale w teatrze, gdzie idziesz jednocześnie z 1000 osób, traci to sens. No i to rzeczywiście prawda, no bo jeżeli właściwie ciągle kogoś mijamy, no to trzeba byłoby non-stop mówić cześć, więc coś w tym zdecydowanie jest. Pan patron Paweł, tak jak już mówiłem, pozdrawia ludzi na szlaku i to jest na pewno fajna wiadomość. No i mamy jeszcze informację od pana Jarka. Generalnie będąc na szlaku, witam się ze spotkanymi ludźmi pod jednym warunkiem, że jest to szlak, gdzie człowieka spotykam co najmniej rzadziej niż co 5 minut. No i właśnie wracamy do tego samego argumentu. Po prostu w tej chwili są miejsca, gdzie ludzi jest tylu, że właściwie musiałbym mówić cześć, dzień dobry co chwila, ale w różnych krajach, gdzie chodziłem po górach, również są powitania. No i to jest bardzo fajna rzecz. No i jeszcze pan Tomek napisał. Oczywiście, że pozdrawiam zarówno na szlaku, jak i z roweru, bo ten uśmiech do mnie często wraca. U mnie niedziela zapowiada się górzyście, pisze pan Tomek. Śnieżka Uphill Race. Nogi już bolą od samego myślenia o tym wjeździe. Jedynie raz w roku taka możliwość. To zdaje się rowerem na Śnieżkę. Ojojoj, ciężko, ciężko. W ramach turnusu górskiego widzę, że są Państwo bardzo aktywni.

0: No i a propos chłopaka z konewką, też pojawiła się informacja od pani Anety. Dzień dobry, u mnie natura ma wolność. Rosną stokrotki, uwielbiam mech i paprocie również. Zawsze sobie obiecuję, że za rok to będzie francuski ogród, ale na szczęście nie wychodzi. No i to na szczęście chyba jest tutaj kluczowe. A państwo też w innych sprawach?
1: Głosówka.
2: Manipulacje to może za duże słowo, ale muzyka to emocje i jeżeli dla kogoś muzyka jest bardzo ważna, to wiemy, jak na tych emocjach grać drugiej osoby. Muzyką możemy przedstawić wszystkie nasze uczucia, nasze stany aktualne, zilustrować nasze życie. Jeżeli ktoś nas zna, to doskonale to odczytuje i jest to jakiś rodzaj języka komunikacji między ludźmi i to jest super. Także myślę, że wiele osób to robi, świadomie lub nieświadomie, a manipulacja zakłada coś negatywnego i świadomego, a muzyka to przecież coś dobrego i myślę, że nie można tu mówić o manipulacji, tylko po prostu wykorzystywaniu tego języka komunikacyjnego.
0: No ale z drugiej strony, jeżeli na przykład lubimy na co dzień słuchać pana Zenona Martyniuka, a napotkanej osobie opowiadamy, że w ogóle Metallica i Slayer to nasze klimaty, no to chyba jest to pewna manipulacja. No tylko pytanie, czy to rzeczywiście coś takiego się zdarza, czy to tylko takie opowieści. Proszę dawać znać, to jeden z naszych głównych tematów. A drugim tematem dzisiejszej audycji jest mówienie cześć na szlaku. No i pisze pani Martyna, gdy wchodziliśmy na Rysiankę w zeszły weekend i witałam się z mijanymi osobami górskim cześć. Moja trzylatka spytała, czy to są wszyscy nasi znajomi. No i trochę tak, wydaje mi się, że właśnie o to poczucie wspólnoty chodzi, więc ja jestem za tym, żeby mówić cześć. A jeśli ktoś nie odpowie, to cóż, jego problem. Do zobaczenia na festiwalu górskim.

0: Pan Jerzy?
1: Ja w górach z każdym się witam. I nie tylko w górach. Jurek Patron, Zatwocka.
0: No i bardzo dobrze. I bardzo dobrze pan robi. Trzeba się witać. To bardzo fajna tradycja jest. Bardzo fajną tradycją jest również przystanek Męskiego Grania w Warszawie. On kończy trasę Męskiego Grania w tym roku. No i rzeczywiście dziś i jutro czekają nas koncerty. A co do Męskiego Grania, no to teraz taki mały powrót do roku 2022.

0: Pięknie. A teraz na szkórę.
1: Myślę sobie, że ta zima kiedyś musi minąć. Zazielenić się.

płynąć. A niedopity rum rozgrzeje jeszcze krew.

0: Jeszcze raz żywiec! 3, 4...
1: Tak, jak gdyby nigdy nic nie było.
0: I ostatni.

0: Tu Radio 357, jest piątek, 21 sierpnia. I pyk, i pierwsza godzina Kafematę minęła, bo jest dokładnie godzina siódma, a zatem czas na serwis Ola Żaczek.
1: Wieczorem znów będą obowiązywać ostrzeżenia IMGW przed silnym deszczem i burzami. Tym razem na terenie czterech województw na północnym i południowym zachodzie Polski. To alerty pierwszego i drugiego stopnia. Możliwe są opady deszczu lokalnie nawet do 70 mm i porywy wiatru do 80 km na godzinę, a miejscami też opady gradu. Wczoraj do późnego wieczora strażacy interweniowali na południu Polski, m.in. w Małopolsce i na Podkarpaciu. Skutki nawałnic to m.in. zerwane dachy, połamane drzewa i konary. Bez prądu w nocy było ponad 1600 odbiorców w okolicach Leżajska i Łańcuta. 6 razy w ciągu doby rosyjskie drony atakowały wczoraj Kijów. Zginęło w sumie około 20 osób, blisko 40 zostało rannych. W wielu miejscach doszło do pożarów, są zniszczone budynki i uszkodzona infrastruktura. Wracamy do kraju i do sprawy Lex Szarlatan, czyli ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, którą prezydent Karol Nawrocki kieruje do Trybunału Konstytucyjnego, bo jak tłumaczy, w obecnym kształcie jest nieprecyzyjna.
2: Przepisy tak skonstruowano, że wielotysięcznymi karami może zostać obłożony zarówno ktoś, kto sprzedaje zioła czy suplementy, jak i realny szarlatan zniechęcający do leczenia medycyną opartą naukowo.
1: Prezydent przygotował własną inicjatywę w tej sprawie. Projekt zakłada nowy rodzaj przestępstwa – nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. Prezydencka ustawa ma przewidywać m.in. karę do 15 lat więzienia za doprowadzenie do śmierci pacjenta. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało do siebie ambasadora Izraela w związku z decyzją o umorzeniu postępowania w sprawie ostrzału konwoju z żywnością w Strefie Gazy 2 lata temu. Zginął wtedy polski wolontariusz Damian Sobul. Według resortu okoliczności tragedii z 2024 roku powinno się wyjaśnić do końca. MSZ nie akceptuje unikania przez sprawców prawnej i moralnej odpowiedzialności i uważa, że rodzinom należy się odszkodowanie. Polska oczekuje też od Izraela przekazania wyjaśnień potrzebnych do polskiego śledztwa w tej sprawie. Z tego samego powodu protestuje rząd Australii. W ataku na konwój zginęła również australijska wolontariuszka. Więcej w relacji naszej korespondentki Agnieszki Wyszomirskiej.
3: Ministra spraw zagranicznych Australii Penny Wong jest oburzona, że nikt nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej za śmierć australijskiej pracownicy organizacji humanitarnej Zomi Franco. Do ataku, w którym zginęło 7 osób, doszło 2 lata temu podczas podróży konwoju przez Strefę Gazy. Penny Wong nie ukrywa, że jest to trudny okres w stosunkach dyplomatycznych z Izraelem, a wiele pytań wciąż pozostaje bez odpowiedzi. Odrzuciła jednak apele o wydalenie ambasadora Izraela w Australii. Decyzja Izraela o zamknięciu śledztwa bez wszczęcia postępowania karnego jest skandaliczna, komentuje premier Australii Anthony Albanese. Rząd Australii nie przestanie naciskać na Izrael, aby wymierzył sprawiedliwość. W australijskiej prasie czytamy, że komentarze Penny Wong stanowią jedną z najostrzejszych krytyk izraelskiego wojska od początku wojny w Strefie Gazy. Z Adelaide, Agnieszka Wyszomirska, Radio 357.
1: Na koniec w serwisie odkrycie naukowców z Wielkiej Brytanii. Granaty, mowa o owocach, mogą pomagać w niewydolności serca. Substancja, która powstaje w organizmie po spożyciu granatu, nawet o 80% poprawiała u zwierząt funkcję serca w jednym z rodzajów niewydolności tego narządu. Związek pomaga sercu w rozkurczu, zmniejsza powstawanie blizn i ogranicza szkodliwy przerost. Badacze z King's College London z Wielkiej Brytanii donoszą, że urolityna A, związek powstający w organizmie po spożyciu granatu, może silnie pomagać w pewnym rodzaju niewydolności serca, a powstaje też po spożyciu orzechów włoskich i niektórych owoców jagodowych. To substancja, która od jakiegoś już czasu budzi zainteresowanie naukowców, bo sprzyja zdrowemu starzeniu się i poprawia działanie mitochondriów energetycznych centrów w komórkach. Jagody i borówki polecają się na śniadanie.
0: To skoro już wiedzą Państwo, co zjeść na śniadanie, to przy tym śniadaniu proszę posłuchać o sporcie. Sebastian Kieszek.
4: No cóż, pewnie nie w takich okolicznościach Iga Świątek chciała wygrać z Jeleną Rybakiną. Dziś w nocy obie panie zmierzyły się w ćwierćfinale turnieju w Cincinnati. I krótki, bardzo krótki to był mecz. Kazaszka w 6 gemie pierwszego seta poprosiła o przerwę medyczną, wróciła na kort, ale grać nie była w stanie. Rybakina skreczowała przy prowadzeniu Igi 4-1. Czułam się nieswojo, patrząc na tę sytuację. Mam nadzieję, że z Jeleną wszystko będzie dobrze. Mam świadomość, że kolejny turniej jest priorytetem, bo US Open to US Open. Jelena jest blisko prowadzenia w rankingu, ale zdrowie jest najważniejsze. Mówiła Iga tuż po tym błyskawicznym spotkaniu. Iga Świątek awansowała zatem do półfinału turnieju w Cincinnati, gdzie, przypomnijmy, broni tytułu. W jutrzejszym półfinale zagra z Jessicą Pegulą. Ta pokonała swoją rodaczkę Amandę Anisimową 6-4, 2-6, 7-6. Piłka nożna teraz. Lech i Jagiellonia na autostradzie do Ligi Europy. Raków i Górnik o Ligę Konferencji mocno muszą powalczyć w rewanżach. Za nami czwartkowy pucharowy wieczór. Wieczór rekordowy w Poznaniu. Kolejorz rozbił mistrza Szwajcarii FC Thun. Uwaga, aż 7-0. To Radosław Murawski przed kamerami TVP Sport.
5: Przyjemnie, zawsze przy takim wyniku jest przyjemnie, gdzie ci kibice, gdzie każda sytuacja cię ciągnie do przodu i przyjemnie się wygrywa mecze, więc fajne jest to, że znowu skoczyliśmy na te tryby najwyższe, najmocniejsze i mam nadzieję, że będziemy to tylko powielać, kontynuować. Cieszy mnie też to, że po jednej czy po drugiej strzelonej bramce nie zatrzymaliśmy się, tylko poszliśmy za kolejną.
4: Niech to wybrzmi jeszcze raz. Mistrz Polski 7, mistrz Szwajcarii 0. Dosłownie o krok od Ligi Europy jest także Jaga. Ta zmierzyła się przed własną publicznością z Iberią Tbilisi i wygrała. Również pewnie i również zdecydowanie. Choć nie tak wysoko. 4-0. Mówi Adrian Siemieniec.
6: Fantastyczny mamy wynik po pierwszym meczu, ale to jest dwumecz. I musimy przede wszystkim pojechać tam na odpowiedzialności, na pełnej kontroli. Starać się to spotkanie przede wszystkim wygrać, a nie dowieść tego wyniku.
4: Rewanże 27 sierpnia. Wtedy też zagrają dwie pozostałe polskie drużyny, Górnik i Raków, walczące o Ligę Konferencji. Górnik uległ wczoraj AS Monaco 2-3, a Raków w ostatnich sekundach meczu doprowadził do remisu 2-2 w Splicie z Hajdukiem. Lekkoatletyczną diamentową ligę mieliśmy wczoraj w Lozannie, tak naprawdę wstęp do niej, bo zasadnicza część zawodów dzisiaj. Wczoraj w samym centrum Lozanny rywalizowali tyczkarze. Więcej o pojedynku Duplantis-Karalis w serwisie za godzinę, powiem tylko, że było wysoko. Podjęto próbę pobicia rekordu świata, a już pojutrze być może kolejna taka próba w Chorzowie. Oby. Tymczasem z Chorzowem myślę, że dobre wspomnienia ma Robert Lewandowski. To tam świętował m.in. awans na Mundial 2022. Dziś 21 sierpnia. Kapitan reprezentacji Polski świętuje swoje 38 urodziny. Najlepszego i do usłyszenia po 8.
0: Mamy tutaj takie humorystyczne informacje, że piłkarze Lecha Poznań słuchają naszej audycji, ale dopiero po 7. Haha. Dobrze, to teraz o pogodzie. Dzisiaj na większości terenów zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie miejscami burze, lokalnie z gradem. Temperatura od 22 stopni w Koszalinie, 23 stopnie w Zakopanem, 24 w Suwałkach, Gdańsku, Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, 25 w Olsztynie, Białymstoku, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Kielcach, Krakowie i Zielonej Górze. No i 26 w Warszawie, Bydgoszczy, Toruniu, Opolu oraz Rzeszowie. No i jeszcze 27 w Lublinie, ale tam już najcieplej. Te 27 to najwięcej, co dzisiaj pokażą termometry. W naszym kraju wiatr słaby i umiarkowany nad morzem oraz miejscami na południu porywisty, południowo-zachodni i zachodni, a wysoko w górach porywy wiatru do 90 km na godzinę, podczas burz porywy wiatru do około 80 km na godzinę, także gdyby mocniej dmuchnęło, to proszę być czujnym i na siebie uważać.
7: Radio 357. Kafe, mate.
0: I druga godzina tejże audycji, 9 po 7.

0: Nieśmiało przypominam się z głosówkami, tekstówkami, telefonami i mailami w sprawach romantyczno-muzycznych oraz w sprawach górskich. No i w tych sprawach górskich to Państwo bardzo aktywni, no bo napisał pan Leszek z Jeżyc, a dokładniej z Sołacza. Pozdrawiam. Na szlaku rzadko bywam, ale w kolejce na Giewont głowa kiwałaby się non-stop. No rzeczywiście tam jest tyle ludzi, że być może to na dłuższą metę stałoby się uciążliwe, to mówienie cześć na szlaku, bo dzisiaj o tym dyskutujemy. Pan Krzysztof z kolei pisze, że byliśmy zaskoczeni podczas wędrówek w austriackim Tyrolu, jak na szlakach górskich pozdrawiają się turyści, tłumacząc na polski: niech Bóg błogosławi. W górach jest się bliżej Boga. Taka informacja od pana Krzysztofa, bardzo dziękujemy. No i jeszcze pani Sylwia napisała: na szlaku spotkanie wędrowca, koniecznie cześć, w tłumie nie ma to klimatu. No i rzeczywiście coraz więcej takich właśnie wniosków państwo mają. No i jest jeszcze wiadomość głosowa.
1: Głosówka.
2: Dzień dobry, Maciej z Gdańska. Pamiętam 25-30 lat temu podczas jednej z wędrówek z kolegą po górach stwierdziliśmy, że te mówienie cześć już robi się tak uciążliwe, że może warto byłoby sobie takie plakietki zrobić z napisem cześć z tyłu, do zobaczenia, ale nigdy nie wdrożyliśmy tego pomysłu. Pozdrawiam.
0: A może warto jakoś urozmaicić te powitania na szlaku? Może ktoś by miał jakąś koncepcję, jakiś pomysł? Proszę dawać znać w tej sprawie. Być może piosenka dnia jakoś państwa zainspiruje do takich przemyśleń. Dziś ta piosenka to utwór Jamesa Blunta, Taste Like Summer.

0: Dziękujemy panu Jamesowi. Jest tekstówka od pana Marcina. Czy tylko ja mam wrażenie, że kiedyś, kiedy spotykało się na szlaku miłośników turystyki, mówiło się cześć, jakoś tak po roku 1990 pojawiło się więcej turystów i wtedy pojawiło się dzień dobry. No u mnie, panie Marcinie, to jest z kolei tak, że zazwyczaj mówię cześć, a jeżeli widzę, że osoba, z którą się witam, no jest wyraźnie ode mnie starsza, no to wtedy mówię dzień dobry. Natomiast czasami się zdarza, że źle oszacuję wiek osoby napotkanej i wtedy napotykam się z lekko urażoną miną.
1: Pytania z Księżyca.
0: Bo tak to jest z szacowaniem, że czasami bywa odrobinę ryzykowne, co pewnie doktor Tomasz teraz państwu potwierdzi. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry. Dobra, to jest teraz troszeczkę, jestem na polu minowym, bo cokolwiek powiem, to może być zrozumiane źle.
0: O, więc ja przestraszyłem się teraz.
2: Nie. Ja zrobię taki lekki unik i powiem panu, że przygotowując się do dzisiejszej odpowiedzi, poszukiwałem wielu informacji, no właśnie po to, żeby sensownie państwu odpowiedzieć. I algorytm mojego komputera to złapał, wyczuł. I dzisiaj, wczoraj już też, ale dzisiaj widzę, że wszelkie moje media społecznościowe są zalane reklamami diety pudełkowej.
0: O proszę, to się pan wkopał.
2: I teraz zostawię w lekkim niedosycie i teraz pan, no wcześniej czy później będzie musiał przeczytać pytanie.
0: No proszę pana, to ja nie będę zwlekał, nie będę państwa trzymał w niepewności, bo pewnie już dreszcze państwu po karku przychodzą z tych emocji. Olek lat 8 zadał to pytanie, które wpędziło pana doktora w takie internetowe tarapaty. To pytanie brzmi następująco. Ile kilogramów pożywienia zjada dziennie człowiek i jakie zwierzęta jedzą najwięcej? Pozdrawiamy z Wrocławia. Pan Jan pisze w imieniu Olka lat 8, a zatem takie pytanie.
2: Pytania są dwa, a to drugie można rozumieć dwojako. No bo jakie zwierzęta jedzą najwięcej? Można przeliczyć to na kilogramy, no więc wtedy raczej te, znaczy no nie raczej, tylko im większe zwierzę, tym więcej w pierwszym przybliżeniu musi kilogramów zjeść jedzenia. Ale to drugie pytanie można jeszcze rozumieć inaczej, bo można się zastanowić, które zwierzęta procentowo czy w stosunku do swojej masy jedzą najwięcej. I tutaj wcale nie te największe, ale może zacznę od tego pierwszego, bo ono jest akurat proste. Przeciętny dorosły człowiek zjada od kilograma do 2 kg pożywienia dziennie. Mówię o stałych pokarmach. Z napojami oczywiście więcej, natomiast tutaj sporo oczywiście zależy od tego, ile pijemy. Swoją drogą, im więcej, do któregoś tam momentu, tym lepiej, szczególnie latem. Mówię o piciu, nie o jedzeniu.

0: jeździmy po górach, a zupełnie inaczej jak czy innych ilości, jeżeli lubimy czy wolimy taki wolny czas, spędzanie takiego wolnego czasu, siedzenie na tarasie i na przykład czytanie książki.
1: Ja to wie pan, w górach to traktuję jako wymówkę bardzo często, że o, ale dzisiaj dużo przeszedłem, to teraz mogę sobie pofolgować.
0: Dużo zjeść. Tak dużo jest. Zjeść. W każdym razie od kilograma do dwóch. Przy tej ilości człowiek powinien czuć się syty. Tak jak mówię, zależy od masy ciała, aktywności, diety, płci, od wielu, wielu, wielu różnych rzeczy. No gdyby to przeliczyć na rok, no to rocznie zjadamy jakieś około 700 kg. Przez całe życie zjadamy jakieś 40 ton jedzenia. Pod względem kalorii przeciętny dorosły potrzebuje tam, nie wiem, od 2000 do 2500 kilokalorii. To jest taka przy takiej umiarkowanej aktywności. Rzeczywiste spożycie może być większe wtedy, kiedy no, bardzo jesteśmy aktywni. No i tyle. I tutaj jakby sprawa jest dość prosta. Jeżeli chodzi o zwierzęta, rekordzistą, jeżeli chodzi o taką absolutną masę zjadanego pokarmu, jest wieloryb. Niektóre z nich zjadają kilkanaście ton jedzenia, kryla, dziennie. I to jest absolutny lider pod względem masy pokarmu. Inne zwierzęta, no też duże, tak? Słoń afrykański, może 300 kg, hipopotam, może do 100 kg, panda, pewnie gdzieś w okolicy 40-50 kg. Panda na jedzeniu bambusa spędza codziennie kilkanaście godzin, tylko i wyłącznie na jedzeniu. I to też jest dobry przykład, nie żeby tyle jeść, tylko że jeżeli zaspokajamy nasze potrzeby jedzeniem roślin, to ilościowo, a więc masowo musimy tych roślin zjeść więcej niż nie roślin. Tak? Rośliny są mniej kaloryczne, w związku z tym trzeba ich zjadać więcej. Jeżeli w diecie jakiegoś zwierzęcia są tylko i wyłącznie rośliny, to u wielu takich zwierząt jedzenie zajmuje jak nie większość, czasami dużą większość, jak nie większość, to ogrom czasu dziennie po to, żeby z tych roślin wyciągnąć to, co... Szczególnie, że panda jest dość dużym zwierzęciem.
1: Kilkanaście godzin, niesamowite to w ogóle jest.
0: No więc właśnie.
1: Wie pan, to jest jakby natomiast, kolejny dowód na to, że po prostu w kolejnym wcieleniu warto zostać pandą.
0: Ale no, wie pan co? Nie wiem, bo ja sobie myślę tak. Jedzenie tego samego, nawet jeśli nam smakuje, może dzień bądź dwa... Myślę, że dla kogoś, kto jest bardzo zaprawiony w boju, może tydzień będzie okej, ale całe życie, dzień w dzień, kilkanaście godzin dziennie jeść dokładnie to samo.
1: Ale myśli pan, że taka panda to analizuje?
0: Nie wiem.
1: Jest, zadałem pytanie, na które doktor nie zna odpowiedzi. To są, proszę państwa, sytuacje wyjątkowe.
0: To jest pytanie na kolejne pytania z Księżyca. Czy pandy analizują, czy one po prostu biorą zdobytkiem inwentarza to, co jest i koniec. Ale jest jeszcze druga interpretacja, czy inny sposób można odpowiedzieć na to drugie pytanie. Czyli które zwierzęta jedzą procentowo najwięcej względem swojej masy? I tutaj wygrywają zwierzęta malutkie, o jakimś bardzo szybkim metabolizmie. Na przykład ryjówki jedzą dziennie około między 80 a 120%, czyli w okolicy masy swojego ciała. Dziennie muszą zjeść tyle, masowo tyle, ile same ważą, bo inaczej giną z głodu. I to jest zupełnie może gdzieś tam przeczące intuicji. Kolibry na przykład muszą, żeby aktywnie prowadzić swoje życie, muszą jeść co około 10 minut i muszą w nektarze, w owadach dziennie zjadać więcej, czasami nawet dwukrotnie więcej niż ich własna masa. Niektóre małe ssaki, larwy owadów, na jednym posiedzeniu mogą zjeść tyle, ile prawie że same ważą, 80-70% masy swojego ciała. Są takie zwierzęta, które, i tutaj mam na myśli niektóre gąsienice, które zjadł.

0: zjadają kilkukrotnie więcej niż same ważą i w zasadzie non-stop jedzą. Więc tak podsumowując, masowo wieloryb, masowo, które zwierzę jest rekordzistą, procentowo do masy ciała gąsienice, ryjówki, kolibry, czyli te, które mają ekstremalne tempo metabolizmu.
1: Wie pan, dla mnie to jest jednak takim lepszym wyznacznikiem jest ta procentowa masa ciała, więc larwy czy kolibry tutaj u mnie na pierwszym miejscu podium. To w ogóle bardzo ciekawa kolejna opowieść od pana doktora. Ja pana doktora dzisiaj trochę z rytmu powybijałem, przepraszam, ale przy okazji mamy pytanie na przyszłość związane z analizującą pandą. Rozumiem, że trzeba
0: pan
1: wysłać...
0: Musi napisać maila.
1: Dobrze.
0: Musi pan napisać maila, bo tu są pewne procedury.
1: Ja
0: i
1: rozumiem.
0: To nie ma ich co łamać, bo później się wkrada bajzel. Musi pan napisać maila, musi pan się podpisać. Musi pan napisać, ile pan ma lat.
1: Ach, to ostatnie,
0: pamięta
1: to niepotrzebne.
0: Maila?
1: maila pamiętam, ale nie chciałbym się dzielić tak wiekiem, wie pan. To już od pewnego momentu to są rzeczy
0: osób...
1: nieprzyjemne. No.
0: To proszę wymyślić wiek.
1: Dobra. Mateusz lat 6.
0: Zwykle rodzice wymyślają wiek jakby w dół, nie? Swoich dzieci, bo z jakiegoś powodu nie chcą się przyznać, a to naprawdę żaden wstyd, bo to są pytania przecież, na które nie ma odpowiedzi w książkach. Czasami trzeba mocno poszukać i takie pytanie jak dziś jest pytaniem całkiem ciekawym.
1: No i też pamiętajmy, że nie ma głupich pytań, tak? No jakby idealnym dowodem
0: dobra,
1: na to jest
0: tutaj
1: to...
0: Tutaj mam pewne przemyślenia na ten temat.
1: Już nie musiał pan tak brutalnie recenzować mojego pytania o pandę. Naprawdę. To nie, zupełnie niepotrzebne.
0: Powiem tak. Przeważająca większość pytań, które uważają dorośli za głupie, wcale głupia nie jest. O,
1: to ładne podsumowanie. Dziękuję bardzo, że się pan tak lekko ze mną tutaj... słowa mi zabrakło. No już nieważne.
0: Obszedł
1: właśnie. Doktor Tomasz Roszek był razem z nami. Bardzo dziękujemy za tę kolejną fascynującą opowieść. Do usłyszenia za tydzień.

0: Pan Wiktor tymczasem odezwał się na mój adres mailowy. Z tym jedzeniem to jest tak, że gdybym znowu poczuł smak babcinych knedli ze śliwkami, to nie wiem, jak szybko limit kilogramowy byłby zrealizowany. No, rzeczywiście tak to z niektórymi daniami jest, że mamy po prostu ogromną do nich słabość. A propos dobrych rzeczy do jedzenia...
1: Głosówka.
2: Dzień dobry, ja przed śniadaniem jeszcze chciałem się zorientować, może mi ktoś podpowie, jak rozróżnić jagody od borówek. Z góry dziękuję za pomoc.
0: Proszę pana, ja panu tak dokładnie nie powiem, ale powiem tylko tyle, że jagoda to bardziej z lasu, a borówka to bardziej z uprawy. Tyle wiem i wiem też, że jagody mają trochę mniej kalorii, co dla niektórych osób może być kluczowe, ale tak, żeby rozróżniać, to może państwo panu tutaj pomogą. Mateusz.Kuzniewski@radio357.pl. Nasze tekstówki w aplikacji, nasze głosówki w aplikacji, do których niezmiennie najbardziej zachęcam, no i też można dzwonić 510-357-357. A na zegarze mamy 25 minut do godziny 8.

0: Pan Marcin był uprzejmy napisać: bzdura, borówka to jagoda w Małopolsce i proszę naszego języka nie kaleczyć. No i ja wiedziałem, że nomen omen w maliny się wpędzę tą dyskusją o jagodach i borówkach.
1: Na listę piosenek zaprasza Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
0: No właśnie, bo mam dla Państwa takie bardzo ważne zaproszenie. Dziś kolejna wyjazdowa lista piosenek Radia 357 od godziny 19. Marcin Łukawski przywita się z Państwem z niebyle jakiego miejsca, bo z promenady w Mikołajkach. No jeszcze korzystajmy z tego lata, a zatem wydaje się, że Mazury to jest dobre miejsce, żeby lista się odbyła. Wstęp wolny, wszyscy mile widziani mogą się pojawić, a zatem tutaj nie ma żadnych obwarowań, więc mam nadzieję, że tłumy będą gnały, by spotkać się z Marcinem i naszej listy posłuchać, a też dużo więcej będzie się działo na promenadzie w Mikołajkach dziś, bo o godzinie 17 koncert Rock Flame, trochę inny koncert, fantastyczna dawka pozytywnych wrażeń, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie, porywająca muzyka, ciekawe teksty, fantastyczne wokale, masa niespodzianek, proszę sprawdzić. A z kolei po zakończeniu listy piosenek o 23 będzie jeszcze spektakl Boży Lew, teatr nocą, plenerowe odegranie monodramu Boży Lew. Zachęcamy Państwa do wizyty w Mikołajkach, bo coś mi mówi, że warto. Państwo zresztą doskonale wiedzą, że te nasze wyjazdowe listy to są absolutnie wyjątkowe.
1: Na listę piosenek zapraszał Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
0: 20 minut do godziny 8, to skoro już listę mamy zapowiedzianą, to teraz Black Pumas z ogromną, jak zwykle, przyjemnością.

0: 17 minut do godziny 8 w audycji Café Mate. Trzy bobry państwu. I teraz się państwo pewnie zastanawiają, co ten redaktor znowu opowiada. No to zaraz się wszystko wyjaśni.
1: Głosówka.
2: Ja także jestem pan Maciej z Gdańska i mieliśmy pewne rozwiązanie również za moich młodych lat na tę uciążliwość witania się na szlaku. Otóż wymyślaliśmy różne inne frazy, na przykład trzy bobry, które mówiliśmy ludziom. A ci odpowiadali oczywiście dzień dobry. Mówiliśmy to szybko, w pośpiechu, myślę, że nawet nie orientowali się, a dla nas to była ogromna zabawa. Także trzy bobry, piątek i życzę miłego dnia.
0: I wzajemnie. A teraz trzy bobry pani.
1: Głosówka.
3: Rok temu wędrując w Bieszczadach, wędrując sama, zostałam na szlaku pozdrowiona przez dwóch panów i padło z ich strony pytanie: a pani to się nie boi tak sama chodzić? Na co ja odpowiedziałam: jak jeszcze żyłam, to się bałam.
0: Czy ja już mówiłem, że państwa absolutnie uwielbiam? No, tego pana to może trochę mniej.
1: Głosówka.
4: Dzień dobry, a ja jestem ciekawy, czy piłkarze Kolejorza trenują już jedenastki przed rewanżem, czy też może trener Frederiksen uznał, że tym razem zaliczka jest wystarczająca.
0: A już było tak miło. No i po co te złośliwości? Ja się pytam, po co, panie słuchaczu? Jakoś będę musiał z tym żyć. 15 minut do 8, za chwilę Adam Dąbrowski z arcyciekawym materiałem o muzyce i o miłości trochę też.

0: Ja to nie wiedziałem, że państwo są takimi ekspertami od jagód i borówek, bo przyszło sporo maili, ale przyszła też wiadomość głosowa.
1: Głosówka.
2: Jagoda jest o połowę mniejsza, dużo ciemniejsza, wręcz wpadająca w czerń. Czuwaj, pozdrowienia z Beskidu Śląskiego.
0: No to wszystko wyjaśnione.
1: Kafe Mate.
0: Możemy z czystym sumieniem zmienić temat. Muzyka i miłość. Przecięcie tych tematów wzięli pod lupę naukowcy z Uniwersytetu w Innsbrucku. Sprawdzili, jak ważna dla zakochanych jest zgodność gustów muzycznych. Okazało się, że zaskakująco ważna, zwykle bardziej istotna niż zgodność charakterów. Z autorką badania rozmawiał Adam Dąbrowski.
3: Wspólne wrażenia koncertowe. Wspólne wzruszenie, gdy słuchamy dźwięków nowej płyty ważnego artysty. Jak się okazuje, wszystko to ma znaczenie. Autorzy porównali ze sobą pary zakochanych i pary ludzi skojarzonych przypadkowo. Każdy badany opisał wcześniej swoje preferencje muzyczne oraz wypełnił test osobowości. Ekstrawertyk, introwertyczka, tradycjonalista, eksperymentatorka itd. Efekt? Okazuje się, że u zakochanych występowała wyraźna zgodność gustów muzycznych. Ale zgodność charakterów wcale nie różniła się znacząco od tej w parach losowych, tych, które powstały na moment, chwilę wcześniej.
4: Okazało się, że w przypadku prawdziwych par preferencje muzyczne były zdecydowanie bardziej podobne niż u osób, które nie były parą w rzeczywistości.
3: Dr Julia Wigl, szefowa grupy badawczej.
4: Nie wykazaliśmy natomiast podobieństwa pod względem osobowości, dlatego nasze wyniki początkowo bardzo mnie zdziwiły.
5: Muzyka jest uniwersalnym językiem do tego, żeby sprawdzić, czy my rozumiemy wzajemnie swoje emocje.
3: Marcin Cichoński, dziennikarz muzyczny. Postać znana.
5: I czy podobne rzeczy, które pojawiają się i pokazują, jaką mamy wrażliwość, są dla nas natychmiastowo rozpoznawalne, czy wręcz przeciwnie?
4: Możliwe, że istnieje jakaś pośrednia cecha osobowości, którą wychwytują preferencje muzyczne, a której wcale nie widać w szerokich, ogólnych kwestionariuszach osobowości.
3: Moja rozmówczyni podkreśla, że psychologowie zaskakująco rzadko przyglądali się temu, jak muzyka łączy się z naszym postrzeganiem siebie. Ale wygląda na to, że dla wielu z nas instynktownie jest ona narzędziem autokreacji. Co jeżeli moja potencjalna druga połówka podgląda moją playlistę?
4: Czytałam badanie dotyczące integracji Spotify z Tinderem. Wynikało z niego, że ludzie zmieniali nawet sposób, w jaki słuchali muzyki, tylko dlatego, że wiedzieli, iż inni użytkownicy Tindera będą widzieli ich ulubionych artystów czy ulubione gatunki muzyczne. Ludzie zdają sobie więc z tego sprawę i być może trochę manipulują wrażeniem, jakie chcą wywrzeć, bo wiedzą, że to ma znaczenie.
3: No dobrze, odwróćmy problem. Co, jeżeli ona zasłuchana jest w niekończących się prog-rockowych solówkach, kompozycje trwające mniej niż 25 minut uważa za niewiele znaczące drobiażdżki, a teksty bez smoków albo przynajmniej Merlina są dla niej niedopracowane? On tymczasem stawia na bezpośredniość przekazu. 3 minuty zahaczają dla niego o dłużyznę, a użycie więcej niż 4 akordów w jednej piosence uważa za skandaliczne marnotrawstwo. Innymi słowy, co jeżeli gusta muzyczne się rozjeżdżają?
5: Wyobraźmy sobie parę, w której on kocha Metallica i Slayera, a ona kocha Zenka i Bayerhul. Albo odwrotnie, że ona macha grzywą na koncertach metalowych, a on jest miłośnikiem disco polo. Przecież taka para w życiu się nigdy nie dogada i to jest oczywiste.
4: Nie posuwałabym się aż tak daleko. Nie powiedziałabym, że taki związek nie może się udać. Ważne jest to, jak radzimy sobie z różnicami. Wiele osób mówiło nam, że tak naprawdę najważniejsze jest docenianie albo przynajmniej akceptowanie ich własnego gustu. To, żeby partner nie krytykował go i nie wyśmiewał.
3: A wtedy będą żyli długo i szczęśliwie. Adam Dąbrowski, Radio 357.
0: No ale jak się... O, przepraszamy, dziękujemy Adamowi. Adam oczywiście prosto z Londynu. No ale jak się wpląta jakiś Zenon w nasze gusta muzyczne, to to życie długo i szczęśliwie to nie, nie u wszystkich zagra. Swoją drogą, czy mają państwo jakieś takie muzyczne guilty pleasure? Coś, czego państwo słuchają, ale nawet przed najbliższą osobą, małżonkiem, małżonką, się państwo nie przyznają, bo po prostu państwu trochę wstyd? Proszę dać znać, może ktoś się przyzna, choćby i anonimowo. Jestem bardzo ciekaw.

0: Led Zeppelin specjalnie dla Państwa, a Państwo aktywni. W ogóle jagody, borówki, no to mogliby się Państwo doktoryzować w tym temacie.
1: Głosówka.
2: Najprościej, czym różni się borówka od jagody, można wytłumaczyć na podstawie wsadu do jagodzianki. Na Podkarpaciu i wydaje mi się, że szerzej w Galicji, wsadem do jagodzianki są borówki. A w całej reszcie kraju są to jagody. W lesie zbiera się te fioletowe małe kuleczki, to są jagody, a w Galicji zbiera się borówki. Te małe czerwone kuleczki z kolei, które w całym kraju nazywane są borówkami, na Podkarpaciu nazywane są brusznicami.
0: No i teraz tak pan opowiedział i już będę całą audycję myślał tylko o tym, że zjadłbym naleśnika z jagodami w chatce górzystów w Górach Izerskich. I tak już z tym zostanę.
1: Głosówka.
3: Wybieram się na wakacje w Góry Złote, w Kotlinę Kłodzką i tam najwyższy szczyt to Góra Borówkowa. Tam w górach zawsze jagody są troszeczkę później. Tak więc będę jadł borówki. Ale w tej samej Kotlinie Kłodzkiej jest też schronisko jagodne w Spalonej, niedaleko Bystrzycy Kłodzkiej. Tam też się wybieram i tam będę kosztował jagody.
0: Turnus górsko-jagodziany w Radiu 357 trwa w najlepsze.

0: Tu Radio 357, mamy piątek, 21 sierpnia. I już po godzinie 8 czas zatem na serwis informacyjny, który przygotowała i przedstawi Ola Żaczek.
1: 23-latek planował zamach terrorystyczny na czołowych polskich polityków. Został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Na internetowej grupie o tematyce broni palnej 23-latek zamieścił wpis z apelem o wyeliminowanie wielu osób oraz pytanie o możliwość zorganizowania skoordynowanego zamachu. Jak się później okazało, chodziło o polityków. Wpis zobaczyli krakowscy policjanci. Szybko ustalili, że autorem jest 23-letni mieszkaniec województwa lubelskiego. Mężczyzna został zatrzymany, usłyszał zarzuty, a decyzją sądu trafił do aresztu. Grozi mu do 20 lat więzienia. Ceny maksymalne paliw znów rosną. Dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,52 zł, benzyny 98 7,33, a oleju napędowego 7,56. To więcej niż wczoraj, ale i tak mniej niż w ubiegły weekend, kiedy jeszcze nie obowiązywał częściowy pakiet CPN.
2: Za benzynę płacimy średnio około 75 groszy mniej, natomiast za olej napędowy około 60 groszy na litrze mniej.
1: Mówi analityk rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak. Obniżki byłyby większe, gdyby nie to, że w ostatnim czasie rosły ceny hurtowe paliw. Minister Obrony Narodowej potwierdza, w nowych miejscach w Polsce zostały rozmieszczone wyrzutnie Patriot i inne systemy obrony powietrznej. O wyrzutniach, które pojawiły się w okolicach Płocka i Lublina, od kilku dni informowali w mediach społecznościowych mieszkańcy. Władysław Kosiniak-Kamysz przyznaje.
3: Ochrona przestrzeni, jaką jest rafineria całej aglomeracji, ludności, ochrona infrastruktury krytycznej, ochrona wojsk własnych. Podobne systemy są rozmieszczone pod Lublinem, gdzie też 37 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej pełni swoją służbę.
1: Do tej pory systemy były obecne w okolicach lotniska w Jasionce. Trzęsienie ziemi w Peru. Lekko ranne zostały 3 osoby. Odnotowano uszkodzenia w ponad 20 domach, 6 szkołach i 12 placówkach służby zdrowia. To wstępny bilans Ministerstwa Obrony. Według Instytutu Geologicznego Peru trzęsienie miało magnitudę 7,2, natomiast amerykańska służba geologiczna szacowała na 6,7. Nie ogłoszono alarmu o możliwym tsunami. Było to trzecie w ostatnich miesiącach trzęsienie ziemi w północno-zachodniej części Ameryki Południowej. Chcą zdążyć przed zmianą przepisów, dlatego szturmują lokalne ośrodki ruchu drogowego. Na koniec w serwisie o 17-latkach, którzy mogą już ubiegać się o prawo jazdy, ale od 3 września obejmą ich nowe regulacje. Żeby ich uniknąć, chcą jak najszybciej zdać egzamin. Więcej w relacji Andrzeja Zasadniego.
4: Prawdziwy szturm przeżywa ośrodek ruchu drogowego w Tarnowie, gdzie na egzamin nie trzeba długo czekać, a sporo osób skutecznie prosi o przyspieszenie terminu.
5: My jako ośrodek przygotowywaliśmy się już wcześniej na tą sytuację, więc zwiększyliśmy zatrudnienie egzaminatorów, zwiększyliśmy ilość etatów.
4: Mówi zastępca dyrektora Sławomir Turek. 17-latkowie śpieszą się, bo niedługo obejmie ich limit 12 punktów karnych.
5: Być może te instrumenty prawne troszkę utemperują tych młodych ludzi, troszkę będzie bezpieczniej.
4: A młody kierowca, który otrzyma 12 punktów, będzie musiał przejść dodatkowe szkolenie, za które sam zapłaci. Z Małopolski dla Radia 357 Andrzej Zasadni.
1: Do Tarnowskiego Ośrodka przyjeżdżają przyszli kierowcy nie tylko z Małopolski, ale też ze wszystkich sąsiednich województw. W serwisie o 8 to wszystko. Za godzinę między innymi powiemy o kosmicznej galerii na Księżycu.
0: A teraz czas na sport. Sebastian Kierzek.
6: Ci z Państwa, którzy dotrwali do pierwszej w nocy do meczu Igi Świątek z Jeleną Rybakiną, jeszcze przed godziną drugą mogli kłaść się spać. Tylko 31 minut trwało to spotkanie. Jelena Rybakina skreczowała przystanie 4-1 dla Igi w pierwszym secie. Nie awansuje zatem na czoło rankingu tenisistek, nie wyprzedzi, przynajmniej na razie, Arynę Sabalenki. W półfinale Iga Świątek zagra z Jessicą Pegulą, a ten mecz jutro. Tymczasem wczoraj kibice ujrzeli prawdziwe strzeleckie kanonady w Poznaniu i Białymstoku. W decydującej rundzie kwalifikacji Ligi Europy kolejorz rozbił mistrza Szwajcarii FC Thun 7-0. Jaga z kolei pokonała Iberię Tbilisi 4-0. Ale przed rewanżem i tak trzeba być skupionym, mówi bramkarz Jagiellonii Sławomir Abramowicz.
7: Pełna koncentracja, myślę, bo piłka wiele rzeczy widziała i myślę, że ta pokora i ciężka praca to są najważniejsze wartości, myślę, w takim momencie właśnie, kiedy wydaje się, że to już jest na wyciągnięciu ręki. Dopóki nie będzie już wygranego dwumeczu, to nie ma co mówić o Lidze Europy.
6: czy będziemy mieli więcej niż dwie drużyny w fazie ligowej europejskich pucharów, o to starają się Górnik Zabrze i Raków Częstochowa. Tu mówimy o kwalifikacjach Ligi Konferencji. Górnik postraszył wczoraj na własnym terenie AS Monaco, ale przegrał 2-3. Cenny remis z Chorwacji przywiózł natomiast Raków, który w splicie do remisu 2-2 z Hajdukiem doprowadził w samej końcówce. Słuchaliśmy jednego bramkarza, to teraz inny bramkarz. Bramkarz Rakowa, Kacper Trelowski.
8: Wiadomo, było bardzo nam ciężko kreować szanse, bardzo dobrze bronili nisko, kiedy dostali tą czerwoną kartkę. Bardzo się cieszę, że ta bramka wpadła. Na pewno ten stadion ich wniósł mocno i ta atmosfera była bardzo gorąca, więc mam nadzieję, że na naszym gorącym stadionie za tydzień pokażemy, kto jest lepszy.
6: To była wypowiedź dla kanału sportowego. To właśnie tam można śledzić pucharowe mecze Rakowa. Duplantis kontra Karalis. Skoro padają te nazwiska, to wiadomo, że chodzi o lekkoatletykę. Dwaj wielcy tyczkarze zmierzyli się wczoraj w centrum Lozanny. Obaj skoczyli 6 metrów i 16 centymetrów. 6,21 pokonał już tylko Duplantis, czym poprawił rekord meetingu. Rekordu świata, czyli 6,32, pobić się nie udało, choć Szwed próbował. To posłuchajmy drugiego z tej wielkiej sportowej pary. Emanuela Karalisa. Uwielbiam rywalizować z Mondo. Myślę, że to dobre zarówno dla nas, jak i dla całego sportu. Ta rywalizacja nas napędza. Skoczyłem dziś 6:16. To świetny wynik. Mondo był lepszy, ale wkrótce znowu walczymy. Wiedzą Państwo, gdzie to wkrótce? U nas, w Chorzowie, i to już w najbliższą niedzielę. A dziś w Lozannie zasadnicza część diamentowej ligi. Na starcie Pia Skrzyszowska, Agnieszka Chorzępa oraz pacemaker Patryk Sieracki. Dziś także ruszają siatkarskie Mistrzostwa Europy Kobiet. I tego tematu nie zabraknie w serwisie po godzinie 9.
9: Partnerem pogody jest Pan Kerb na szlaku. Sfinansowano z Funduszu Promocji Ryb.
0: Były serwisy, jest i pogoda. Dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu. Na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie miejscami burze, lokalnie z gradem. Temperatura od 22 stopni w Koszalinie, 23 w Zakopanem, 24 w Suwałkach, Gdańsku, Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim, 25 w Olsztynie, Białymstoku, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Kielcach, Krakowie i Zielonej Górze, 26 w Warszawie, Bydgoszczy, Toruniu, Opolu i Rzeszowie i najcieplej 27 stopni w Lublinie. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem oraz miejscami na południu porywisty. Będzie wiać z południowego zachodu i zachodu, a wysoko w górach, jak to w górach, porywy. Nie tylko serca, ale i wiatru do 90 km na godzinę. Podczas burz porywy wiatru do około 80 km na godzinę.
10: Radio 357. Kafe Mate.
0: Pytałem o muzyczne guilty pleasure, no i się Państwo przyznali. Oj, jak się Państwo przyznali, ja nie wiem, czy to była dobra decyzja.

0: Pytałem Państwa o muzyczne guilty pleasure, ale takie, którym nie chwalimy się nawet naszym najbliższym, nawet mężowi czy żonie. No i Państwo piszą, pan Marcin, a ja lubię pierwszą płytę Ich Troje. Pozdrawiamy serdecznie. Pisze również pan Artur. Jestem zdeklarowanym fanem prog metalu, ale moją cichą miłością są Backstreet Boys. Z tym, że ostatnio zrobiłem coming out, zdziwienie żony było ogromne, choć ostatnio zaczęła coś podejrzewać. Przed kobietą nic się nie ukryje. Bardzo słusznie pan tutaj stwierdza. No i jeszcze pani Marta napisała tekstówkę. Moim muzycznym guilty pleasure są piosenki duetu Albano i Rominy Power, ale cała rodzina to wie. No to teraz wiemy też i my. No i cóż, trzeba być tolerancyjnym.
1: Głosówka.
2: Jeśli chodzi o temat związki, a gusty muzyczne, to myślę, że kluczem jest różnorodność i tolerancja. Przecież można słuchać to Metaliki, czy jakiegoś tam reggae, a być otwartym na coś innego, na blues, na jazz, czy nawet od biedy na zenka.
0: Historia z życia wzięta.
1: Głosówka.
3: Znałam kiedyś taką parę. On wolił brzmienia rockowe, ona tak bardziej takie disco. Nawet bym powiedziała, że disco polo. I ten partner zabrał tą dziewczynę na koncert zespołu Black Sabbath. I proszę sobie wyobrazić, że ta dziewczyna na tym koncercie zasnęła.
0: No właśnie, mam pewien problem, bo ja sobie tego wyobrazić jakoś nie potrafię. No ale zakładam, że rzeczywiście coś takiego się wydarzyło. Mam nadzieję, że Ezra Collective nie sprawią, że państwo teraz zasną, bo byłoby kiepsko. Szczególnie, że za chwilę będziemy rozmawiać o Festiwalu Górskim.

0: Są Państwo dalej z nami? Nikt nie zasnął? Uff, całe szczęście. Pani Iga napisała: słucham turnusu górskiego i przy okazji zaproszeń do Lądka aż mnie skręca, bo w tym roku niestety nie będę tam mogła pojechać. Rok temu pierwszy raz się tam wybrałam właśnie dlatego, że miało być tam Radio 357. Czytałam tegoroczny program i bardzo żałuję, że nie będę oglądać tych wszystkich spotkań na żywo. Pani Igo, bardzo nam przykro, bardzo szkoda, ale będzie trochę audycji na żywo prosto z Festiwalu Górskiego, które będziemy Państwu prezentować, także być może będzie Pani się mogła poczuć, jakby Pani tam była razem z nami.
1: Partnerem audycji jest Festiwal Górski w Lądku Zdroju imienia Andrzeja Zawady. Gość Radia 357.
0: Razem z nami dyrektor festiwalu Maciej Sokołowski. Dzień dobry, Maćku.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Wczoraj tak sobie siedziałem i zdałem sobie sprawę, że już mniej niż 2 tygodnie i w ogóle tak dotąd mi się to nie mieściło w głowie i to już zaraz, to już dosłownie za chwilę Festiwal Górski imienia Andrzeja Zawady w Lądku Zdroju. Jakie emocje przed startem tej imprezy? Już macie pewnie doświadczenie trochę większe niż ja festiwalowe, więc może już z większym spokojem i takim luzem do tego podchodzicie.
2: Staramy się, ale to jest tak, że znaczy ten festiwal dla uczestników za niecałe 2 tygodnie, ale już namioty festiwalowe stoją, czy stawiają się w Lądku Zdroju, więc już budujemy ten festiwal. Prognozy pogody są, jakie są, czyli jakieś deszcze na horyzoncie, co w nas wzbudza szczególne emocje, ale one mają być w tym tygodniu, natomiast za tydzień ma już być piękne słońce. Także spodziewamy się wszystkiego najlepszego i no i cóż, no i dogrywamy wszystkie ostatnie szczegóły, czyli ja zamawiam trytytki, bo jak wiadomo, trytytka jest niezwykle ważnym elementem każdego technicznego przedsięwzięcia. Ostatnie szlify w stronie i ostatnie zmiany, bo zmiany w programie są ciągle i ciągle się wydarzają.
0: Oj tak, jest dynamika tych zmian, my też już kończymy pracę nad naszym programem. Można zresztą zajrzeć na stronę Radia 357 i zobaczyć nasz program. Tam już wszystko właściwie prawie że zapięte na ostatni guzik, ostatnie szlify. Jeszcze tam trytytką się dociągnie i będzie okej. Maćku, opowiedz generalnie o programie festiwalu, bo to jest wielkie przedsięwzięcie. Tam będzie scena Radia 357 na wzgórzu 357, ale tych scen, miejsc, w których będzie można spotykać się z ludźmi gór i nie tylko, będzie dużo, dużo więcej. Czy ty masz jakieś takie punkty, na które najbardziej czekasz, które ciebie jako dyrektora najbardziej emocjonują?
2: Nasz system podaje, że tych punktów programu będzie 322 na ten moment, ale to jeszcze nie jest ostatnie słowo naszej dyrektorki programowej i naszych partnerów, więc 322 punkty programu na dzień dzisiejszy oznacza przy 4-dniowym festiwalu, że to jest około 100 punktów programów dziennie. Więc jeżeli jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, to jest, a że jesteśmy w stanie być na 10 punktach programów dziennie, no to każdego dnia musimy dokonywać wyborów. Więc to po pierwsze. Cały festiwal jest festiwalem górskim, ale te góry mają tak wiele oblicz, że znajdą tutaj i ci, którzy chodzą po górach wysokich, i ci, którzy przygotowują się do trekkingu, i ci, których marzeniem jest wejście na przykład na Trojak, na niedzielny spacer. Więc z jednej strony mamy spotkanie z Martyną Wojciechowską i 20-lecie wejścia na Everest, początek czy fragment przesuwania jej horyzontu. Mamy spotkanie z Olą Mirosław, która kończy swoją sportową karierę wspinaczkową. Mamy sport jako uzależnienie, czyli spotkanie z Mają Włoszczowską. To tutaj są te 3 punkty programu, które w tej chwili cieszą się największym zainteresowaniem, bo możemy to widzieć po tym, jak uczestnicy dodają to w naszej aplikacji festiwalowej do swoich programów. Wiemy, że te punkty będą się cieszyły największym zainteresowaniem. Natomiast ja na przykład czekam na spotkanie z Betem Bagenstosem. Mam nadzieję, że to się tak wymienia

0: która robi zajęcia dla dzieciaków i to mnie osobiście bardzo interesuje. To nie jest spotkanie, które pewnie będzie miało tłum chętnych, ale pokazuje, że wspinaczka to nie jest tylko element rozrywki, tylko czasem też pomocy.
1: Bardzo fajne, też chętnie się przejdę, jeżeli będzie tylko czas. Ja na przykład też bardzo czekam na spotkanie z Johnem Porterem, to jest legenda absolutna alpinizmu, no i też taki punkt, który no, ważne miejsce u mnie zajmuje, ale gdyby chcieli Państwo z kolei zajrzeć do nas, do namiotu Radia 357, który oczywiście tam będzie, no to też mnóstwo ciekawych gości z bardzo różnych obszarów, no bo będzie Maja Włoszczowska, na przykład nasza wybitna kolarka MTB, będą legendy Himalaizmu, Krzysztof Wielicki, Leszek Cichy, pojawi się też Adam Bielecki czy Piotr Krzyżowski, czyli ci ludzie, którzy współcześnie jeszcze bardzo intensywnie działają w górach. Jeśli ktoś lubi czytać górskie kryminały, no to będzie Sławek Gortych, będą tematy rowerowe od Pawła Małaszko, będzie aktor Łukasz Nowicki, mnóstwo atrakcji, no i przede wszystkim nasi dziennikarze. Gdyby się Państwo zastanawiali, kto jedzie i jakie rozmowy poprowadzi, to jest już dostępny program, zarówno na stronie Festiwalu Górskiego, jak i na naszej stronie Radia 357. Ale równolegle tam będą działy się rzeczy ważne, no bo w tym roku po raz pierwszy odpalacie streama i to jest w ogóle rzecz bardzo ciekawa, no mam nadzieję, że tam znajdzie się miejsce również dla nas, ludzi 357, żeby w tym streamie wziąć udział. Opowiedz trochę o tym, co to za akcja i o co chodzi, bo to jest nowum na Festiwalu Górskim.
0: Tak, to jest nowum i to jest w ogóle nowum, które teraz o nim opowiadam publicznie po raz pierwszy. To znaczy festiwal to jest no, takie święto jak ludzi gór, festiwal górski. Natomiast no, jest to impreza, w której słuchamy, bawimy, uczymy się. Natomiast chcielibyśmy też, czy ja chciałbym, żeby wprowadzić też element pomagania. Jak można pomagać samym festiwalem, czy w czasie festiwalu? No właśnie, po powodzi sprzed 2 lat otworzyliśmy swój punkt pomocowy, pomagaliśmy jak mogliśmy, ale minęły 2 lata i lądek się odbudowuje, ale jednak pomoc ta powodziowa ciągle jest potrzebna, popowodziowa. I dlatego stwierdziliśmy, patrząc na to, co się wydarzyło w tym roku w Polsce, w jaki sposób internet stał się medium pomagającym, że zrobimy takiego naszego charytatywnego live'a, jak mówią młodzi, a jak mówią tacy starzy jak ja, studio festiwalowe na żywo przez 96 godzin, przez cały czas trwania festiwalu. Będziemy spotykać się z naszymi gośćmi festiwalowymi, którzy przyjechali do Lądka, ale także tymi, których w Lądku nie ma z różnych powodów, na przykład takich, że są gdzieś na wyprawie w Himalajach, ale oni się z nami połączą. I cały świat będzie mógł to obserwować w mediach społecznościowych. Będzie mógł, i mam nadzieję, że będzie to robił, wpłacać datki na tą pomoc dla Lądka Zdroju. Będzie mógł wziąć udział w dziesiątkach licytacji pamiątek górskich i różnych atrakcji i bardzo się cieszę, że Radio 357 też do tego dołączyło. Będzie można na przykład wylicytować śniadanie z Marcelem w studio Radia 357 i te licytacje też będą szczególne, bo one będą takie internetowo-offline'owe, czyli będą w Lądku Zdroju, będą prowadził osobiście z Tomkiem Banasiewiczem w namiocie Basecamp, a drugą poprowadzi sam Kuba Strzyczkowski w strefie namiotu 357.
1: Wiadomo, największy będziemy... specjalista od licytacji, tak, to tutaj ekspert tak właściwie można by powiedzieć.
0: Tak, a do tego wszystkiego, ponieważ jesteśmy wszyscy uczestnicy i my organizatorzy jesteśmy ludźmi w ciągłym ruchu, więc żeby to nie było takie statyczne, to będziemy w tym naszym studio chodzić na bieżniach. Będziemy rozmawiać tak, jak rozmawia się na szlaku, czyli idąc. Będziemy, można powiedzieć, wyrabiać kilometry. Obok nas na stoisku Jacka Wolfskina będzie z kolei, będą bieżnie dla widzów i jeżeli tych kilometrów zrobimy odpowiednio dużo, to wtedy wiemy, że na konto tej naszej akcji wpłyną dodatkowe środki i to jest ważne, bo ta pomoc dla tego Lądka Zdroju ciągle jest potrzebna i wszystkie pieniądze, które zbierzemy, oczywiście one nie pójdą na festiwal, tylko właśnie pójdą na tą akcję, na tych, których powódź dotknęła i na te instytucje, które tej pomocy po powodzi potrzebują, czyli te, które pracują z dziećmi i młodzieżą, Centrum Kultury i Rekreacji, i

0: I mam nadzieję, że będzie, odbije się to dużym echem również w internecie.
1: Nie mówiłeś nic o tych bieżniach, teraz muszę się kondycyjnie zacząć przygotowywać do tego streama. To ostatnia rzecz, Maćku. Już króciutko, dosłownie, bo czas nam się powoli kończy. Opowiedz o takich najważniejszych sprawach organizacyjnych, to znaczy no, dla ludzi, którzy wybierają się do Lądka, na przykład będą tam pierwszy raz, a nawet nie tylko pierwszy raz, no bo tych zmian też będzie całkiem sporo lokalizacyjnych związanych z festiwalem.
0: Tak, Lądek jest takim dużym placem budowy w tej chwili, ogromnym, dlatego pierwsza rzecz jest taka, że jeżeli przyjeżdżacie do Lądka, to załóżcie dłuższy czas dojazdu. Droga od Kłodzka ma 10 tak zwanych mijanek, ponieważ remontuje się droga, która bardzo ucierpiała w powodzi i trzeba na to przeznaczyć dużo więcej czasu niż normalnie. Sam festiwal jest takim przedsięwzięciem, że ktoś, kto przyjeżdża pierwszy raz, to w zasadzie w trzecim roku się orientuje, gdzie są poszczególne namioty, więc zerknijcie na mapki festiwalowe, które będą dostępne w biurze, czy są dostępne w internecie, bo niektórzy, jak pytałem po festiwalu, a byliście w namiocie kinowym? A oni mówią, a to był taki namiot? Ja mówię, no tak, szliście na niego, jak szliście na koncerty. A, no to nie zauważyliśmy, więc tych namiotów będzie około 10 programów, więc warto je wszystkie odnaleźć. Noclegów w Lądku nie ma już od bardzo dawna, ale są nasze pola namiotowe. Na nich one są dobrze wyposażone, na nich można będzie rozbić swoje namioty, swoje kampery, swoje samochody i one wciąż jeszcze troszkę miejsca mają. Warto zaopatrzyć się, ściągnąć sobie aplikację festiwalową. Tam ona dość czytelnie podaje cały program festiwalu, wszystkich gości, książki festiwalowe, filmy festiwalowe i można je sobie dodawać do swojego programu. Warto pamiętać, że dużą część spotkań i filmów będzie można później zobaczyć na platformie filmygórskie.pl. Wszyscy ci, którzy kupują karnet, mają dostęp bezpłatny do tej platformy. W związku z tym wytrawni festiwalowicze patrzą, co będą mogli zobaczyć online po to, żeby na miejscu oglądać to, czego nie będzie można zobaczyć online. No i cóż, jak już się bardzo dobrze przygotujemy, mamy wszystko odnotowane, zanotowane, to jak już przyjedziemy do Lądka i w biurze festiwalowym, który w tym roku jest w budynku uzdrowiskowym Jerzy, nie jak zwykle w kinoteatrze, on jest w remoncie w domu uzdrowiskowym Jerzy, na rogu ulicy Kościuszki Ostrowicza, będziemy jeszcze o tym informować, to warto zostawić te wszystkie swoje notatki i porwać się tej górskiej rzece ludzi, która wędruje od punktu do punktu i warto czasami pominąć swoje plany i wejść na prelekcję, której wcześniej nie planowaliśmy, zobaczyć i poznać nowe osoby, nowe punkty widzenia, bo to jest taka największa jakby wartość chyba tego festiwalu, że tu jest właśnie prawie 300 gości, 300 punktów programu i można się zainspirować czymś kompletnie nowym, nie tylko tym, na co przyjechaliśmy, ale zobaczyć zupełnie nowe rejony górskiej eksploracji, nowe spojrzenia, nowe przyjaźnie, bo też mamy program Friends for Benefits, gdzie można poznać swoją drugą górską połówkę.
1: No proszę, dzisiaj mówimy o tym w audycji, jak muzyka i miłość się mieszają, no to góry tutaj też są ważnym wątkiem. Maciej Sokołowicz, dyrektor Festiwalu Górskiego imienia Andrzeja Zawady w Lądku Zdroju. Zapraszamy do Lądka Zdroju od 3 do 6 września. Wtedy tam będzie się działo na bardzo wielu scenach, również na scenie Radio 357. Maćku, bardzo tobie dziękuję, że byłeś z nami. No i do zobaczenia w Lądku, tak możemy sobie powiedzieć.
0: Do zobaczenia w Lądku i nawet już drugiego można przyjechać. Będzie spotkanie z Piotrkiem Pustelnikiem.
1: Piękna sprawa. No to zapraszamy i do zobaczenia.
0: Do zobaczenia.
2: Partnerem audycji był Festiwal Górski w Lądku Zdroju imienia Andrzeja Zawady.
1: W ogóle z Maćkiem nie powiedzieliśmy, że będą w Lądku też koncerty. I na przykład ta grupa zagra. O, proszę bardzo.

0: piosenka z bardzo rozbudowaną i skomplikowaną warstwą tekstową, można by powiedzieć. 24 minuty do godziny 9 w Radiu 357, audycja Kafe Mate. No i pisze m.in. pan Kazik. Słyszę, że pozdrawianie się na szlaku dla niektórych jest męczące. Od jakiegoś czasu mieszkam w Holandii, a wcześniej w Belgii. I tu jest normalne, że na ulicy kierowcy się pozdrawiają. Na chodniku, nieważne ile masz lat i jaka jest różnica wieku, zawsze mówimy sobie cześć. Czasami nawet zatrzymamy się i pogadamy. Zawsze jest uśmiech i życzliwość. A kiedy ostatnio próbowałem to zrobić w Katowicach, to patrzyli na mnie jak na wariata. No tak to bywa, że różne zwyczaje w różnych miejscach. Jeszcze pan Aleksander ze świetną informacją. Moja kochana żona także odleciała na Santanie. Ja tu łzy w oczach, bo widzę na własne oczy swojego idola z dzieciństwa, a ona mi tutaj komarka ucina. Można? Można. Pozdrawiam was i moją kochaną żonę Agnieszkę. To ciekawa sprawa, to też a propos tej historii o zasypianiu na koncercie. Jak się okazuje, czy na Black Sabbath, czy na Santanie, można po prostu usnąć. No ale dzisiaj mamy sporo tematów, na przykład borówki i jagody.
1: Głosówka.
2: Zgadzam się, że jagody najlepsze są w drożdżówce. Natomiast arbuz by się zmieścił w drożdżówce? Według zasad botanicznych arbuz jest jagodą.
0: Dobrze, kłócić się nie będę.
1: Głosówka.
3: Panie redaktorze, a czy my mieliśmy szansę, żeby usłyszeć, jakie jest pańskie muzyczne guilty pleasure?
0: Tego się obawiałem. No dobra, przyznam się.

A tak o. No a gdyby głębiej poszukać, to pewnie by się jeszcze inne guilty pleasure przydarzyło. Państwo się odzywają. Kiedyś chciałam przypodobać się fanowi Led Zeppelin i jak pożyczył mi płytę do przesłuchania, powiedziałam, że Dire Maker podoba mi się najbardziej. Bardzo wtopiłam, bo ten utwór jest raczej wyjątkiem niż regułą ich dyskografii i nic z tego nie wyszło. Ale Led Zeppelin kocham do dziś. A ja lubię Dire Maker. To już informacja ode mnie, szanowni państwo. I jeszcze propozycja od pana Arkadiusza z Warszawy. A gdyby tak aplikację randkową zintegrować z tym, jak kto głosował na ostatnią listę piosenek 357. Może to jakiś sposób na poprawę dzietności? Bardzo ciekawy pomysł. Zaraz tu nasi specjaliści może się wezmą do czegoś takiego. Nie wykluczam wcale takiego scenariusza. Szanowni państwo, to teraz z mojej strony małe zaproszenie, bo w najbliższy weekend będzie można się ze mną spotkać konkretnie jutro na festiwalu Flowfest w Poznaniu. To jest impreza łącząca naturę z muzyką, a muzycznie wystąpi tam między innymi Dawid Tyszkowski, a zatem jeżeli ktoś ma ochotę spotkać się ze mną, bądź posłuchać między innymi Dawida, no to zapraszamy na Scout Camp w Strzyżynku, to jest pod Poznaniem.

0: Tak sobie wyobrażam, że ten Dawid zaśpiewa jutro na Scout Campie pośród przepięknego lasu na takiej klimatycznej scenie, to może być naprawdę fenomenalne. Takie mam przeczucia, a nad festiwalem Flowfest mamy jako Radio 357 patronat. No to jeszcze informacja od pani Sylwii. Przyznam się, zasnęłam na koncercie Sabatonu i są na to dowody, bo mąż nagrał to dla potomnych. To rozumiem, pani Sylwio, że jakby czołg obok przejeżdżał, to pani by też zasnęła.
1: Trzy, pięć, siedem kęsów na śniadanie.
0: A razem z nami już Kasia Błażejewska-Sztur. Dzisiaj zdalnie. Dzień dobry, Kasiu.
2: Trzy bobry,
0: tak jest. Mamy to. Wreszcie ktoś to powiedział poza mną. Rozumiem, że słuchasz od dawna. Powiedz tak tylko szybciutko, ty po górach lubisz czasami chodzić, czy tak nie za bardzo? Czy to nie jest twoja aktywność?
2: Lubię chodzić po górach, lubię się wspinać, a aktualnie jestem w Zielonej Górze, która no głównie z nazwy jest górska, ale jeżeli ktoś jeszcze ma ochotę o 9:30 w galerii BWA, zapraszam na warsztaty z pozytywnego jedzenia i będę mówiła o tym, jak właśnie warto się także ruszać i chodzić po górach na przykład.
0: No to liczę, że o tym wspomnisz, bo to jest bardzo ważne, pamiętaj. No jako, że mamy turnus górski w Radiu 357, to dziś dobrałaś temat naszego spotkania też tak, żeby był on związany z chodzeniem po górach, czyli będzie trochę o mięśniach.
2: Tak. O zaniku mięśni właściwie, czyli o sarkopenii, która jest taką utratą siły mięśniowej i w ogóle objętości mięśni, która pojawia się u nas najczęściej w związku z wiekiem, niekiedy z chorobami. A warto powiedzieć chyba, że o naszej długowieczności czy naszej kondycji właśnie i jakości życia na starość przede wszystkim będzie decydowała ilość mięśni, które mamy i które zgromadzimy. I właśnie chodzenie po górach jest taką aktywnością, która bardzo wzmaga i poprawia długowieczność. I właściwie wszyscy mieszkańcy stref niebieskich dużo chodzą i wchodzą pod górę. Także wszyscy, którzy na festiwal górski się wybierają albo chociaż sercem z górami są związani i może w innym terminie idą się wspinać, to są osoby, które mają szansę na to, żeby dłużej żyć w zdrowiu i że ta sarkopenia u nich być może się nie pojawi albo pojawi się później. Ale ja powiem, co tu zrobić, bo z punktu widzenia dietetycznego, żeby jej uniknąć, bo nasze mięśnie potrzebują dwóch bodźców, żeby się rozwijać i żeby nie zanikać. Z jednej strony to właśnie taki bodziec do ruchu, czyli obciążenie, ale z drugiej strony to odpowiednia dieta, no bo jeżeli będziemy jedli za mało, no to po prostu nasz organizm będzie potrzebował sobie wziąć energię i niestety będzie ją czerpał z takich rezerw również jakimi są mięśnie w naszym organizmie. Więc ważne jest, żebyśmy jedli odpowiednią ilość energii, nie za mało, ale żebyśmy jedli również białko w odpowiednich ilościach i wraz z wiekiem zapotrzebowanie na to białko rośnie, a nie maleje. Oczywiście tu zaznaczam, że mniej więcej 1,2 grama na kilogram naszej masy ciała białka powinniśmy zjeść. Nie przekraczajmy 1,3 grama, bo tu z kolei nefrolodzy będą bili na alarm i mówili, że przeciążymy nasze nerki. Ale ważne jest, żeby to białko pojawiło się w każdym posiłku, przynajmniej w takich, to nie muszą być olbrzymie ilości, ale żebyśmy pamiętali i wraz z wiekiem możemy na przykład tę dietę nieco zmieniać. I na przykład właśnie, nie wiem, jeżeli pijemy kawę albo herbatę, to żebyśmy dodawali sobie więcej mleka do tych produktów i tak rozcieńczali, ale też zwiększali ilość białka. Może to również być mleko sojowe. Żebyśmy pamiętali, że na przykład robiąc zupę czy przygotowując jakieś sosy, warto dodać tam ugotowaną soczewicę, która także nie zwiększając jakoś bardzo porcji, objętości porcji, dorzuci nam białka do tego posiłku. Możemy na przykład serwować osobom starszym, które są w naszym otoczeniu, ziemniaki w formie puree z dodatkiem właśnie na przykład mleka i w ten sposób tam więcej białka dodamy. Można też posiłkować się na przykład mlekiem odtłuszczonym w proszku, który także będzie źródłem białka, albo są różne hydrolizaty, na przykład białek grochu, które także są bardzo odżywcze i mogą właśnie zwiększyć ilość tego makroskładnika w naszej diecie. Warto także pamiętać, że witamina D jest nam bardzo potrzebna i niestety już od września będzie, nawet jeżeli będzie słońce, to będzie go za mało w Polsce, więc musimy od września wszyscy suplementować witaminę D zgodnie z zaleceniami. Kwasy omega-3 też są ważne dla zdrowia naszych mięśni i pokazują badania, że jeżeli jemy sporo tych kwasów omega-3, to te mięśnie lepiej reagują na bodziec taki związany właśnie z aktywnością i z obciążeniami i wtedy się lepiej nam rozwijają, więc tłuste ryby wybierajmy, a jeżeli nie jemy ich 2-3 razy w tygodniu, no to na pewno warto suplementować kwasami EPA i DHA. I ważne również są przeciwutleniacze, czyli na przykład witamina C, którą znajdziemy w świeżych owocach i warzywach, w owocach jagodowych. No w arbuzie myślę, że jest mniej witaminy C niż w jeżynach czy w borówkach, ale sięgajmy również po świeże warzywa, bo tam także jest dużo przeciwutleniaczy i one po prostu chronią nasze mięśnie przed wyniszczaniem ich.
0: To chyba wszystko mamy zebrane tak do kupy. Tak mi się wydaje, że państwo są dobrze poinformowani o tym, w jaki sposób się odżywiać, jaka jest dieta ważna przy sarkopenii. To jest sytuacja powyżej 60 roku życia. No i też zachęcamy państwa do wędrówek górskich, a z góry takiej niekoniecznie jakiejś bardzo wysokiej, ale za to bardzo fajnej, zielonej góry. Pozdrawiam państwa, Kasia Błażejewska-Sztur.
2: Tak. I ja jeszcze pozdrowię moją ciocię Izę, bardzo chciałabym ją pozdrowić i powiedzieć, że niestety sarkopenia coraz częściej pojawia się też w kontekście osób, które przyjmują leki na otyłość, ponieważ zmniejszają one drastycznie ilość spożywanych kalorii, a nie zawsze idzie to w parze z aktywnością fizyczną, więc tutaj też niech się lampka czerwona nam pali.
0: Dziękujemy bardzo za te wszystkie informacje. Trzymaj się, Kasiu, do usłyszenia za tydzień.
2: Dzięki, pozdrawiam.
0: A teraz specjalnie dla siebie. Mam nadzieję, że ci się spodoba, bo mi się na pewno spodoba. Arctic Monkeys.

0: A tak mi ostatnio Justyna Goc przypomniała ten utwór i postanowiłem Państwu jeszcze raz zagrać.
1: Partnerem turnusu górskiego jest serwis prezentmarzeń.com, oferujący vouchery na przeżycia.
0: Proszę korzystać z naszej aplikacji i wysyłać do mnie wiadomości, tę najciekawszą. Nagrodzimy właśnie takim prezentem. Myślę, że warto wziąć udział w tym konkursie. A Państwo wzięli udział w sądzie. Czy pozdrawiam osoby napotkane na górskim szlaku? Czy mówię cześć lub dzień dobry? No i wyniki sądy bardzo jednoznaczne. Tak, 97%, nie 3%. Ale są takie 3%, które decydują się nie pozdrawiać na szlaku i to też jest jakaś decyzja. A co do ludzi napotkanych na ulicy?
2: Głosówka.
3: A może kwestia tego, że ludziom zaczyna przeszkadzać to, że ktoś ich pozdrawia serdecznie, wynika z tego, że my jako naród robimy się dla siebie wrodzy, nie potrafimy się ze sobą dogadać. Więcej serdeczności, więcej uśmiechu. To naprawdę nic nikogo nie kosztuje, że ktoś powie komuś dobre słowo na ulicy, czy ktoś kogoś pozdrowi, machnie do niego ręką. Ludzie, prosta, zwykła, ludzka życzliwość i naprawdę nasz świat stanie się lepszy. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.
0: W zeszłym tygodniu w Kafamate rozmawialiśmy o ranczu, no i ta wiadomość tak mi się skojarzyła, nie tylko mi, bo Maćkowi też za szybką, jesteśmy obaj fanami serialu Ranczo i skojarzyło się to z tym ostatnim właściwie już cytatem z tego serialu, kiedy Stach Japycz mówi: i na miłość boską, ludzie, lubcie się trochę bardziej. I to jest taki apel, z którym Państwa zostawiam na najbliższą minutę, bo potem już serwis.

0: Tu Radio 357, mamy piątek, 21 sierpnia. Minęła dziewiąta, czas na serwis informacyjny, który przygotowała i przedstawi Ola Żaczek.
1: Elementy kabli przy torach kolejowych w miejscowości Białka Kolonia na Lubelszczyźnie. Policja bada sprawę. Maszynista podczas przejazdu dwóch lokomotyw bez składu miał wczoraj usłyszeć odgłos wybuchu, który wstępnie rozpoznał jako uszkodzenie silników. Nie znaleziono materiałów wybuchowych, nie było też uszkodzeń torowiska. Policjanci sprawdzają, czy doszło do przestępstwa z prowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia powszechnie niebezpiecznego. O zdarzeniu powiadomiona została służba kontrwywiadu wojskowego. Połamane drzewa, zerwane linie energetyczne, uszkodzone dachy i lokalne podtopienia. Strażacy od nocy usuwają skutki gwałtownych burz, które przeszły przez Małopolskę. Najmocniej żywioł uderzył w powiat myślenicki.
2: Wśród najbardziej charakterystycznych zdarzeń odnotowano zerwanie dachu o powierzchni około 140 m2 z budynku mieszkalnego w Dobczycach.
1: Mówił Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków. Sporo pracy mieli też strażacy na Podkarpaciu. Od dzisiejszego wieczora do jutrzejszego poranka przed burzami i ulewami. I MGW ostrzega z kolei w 4 województwach na zachodzie Polski. Chodzi o cały Dolny Śląsk i Kujawy, większość Wielkopolski i niektóre powiaty lubuskiego. W wyniku rosyjskiego ataku uszkodzone zostało przejście graniczne na granicy Ukrainy z Mołdawią, w związku z czym ruch osób i pojazdów przez ten punkt został wstrzymany, poinformowała Służba Graniczna Ukrainy. Tymczasem ze względu na niedobór pocisków przechwytujących, Ukraina zabiega o zgodę Ilona Muska na wykorzystanie systemu łączności satelitarnej Starlink w atakach dronowych na rosyjskie wyrzutnie pocisków balistycznych do 200 km w głąb Rosji, poinformował dziennik Financial Times. Drony obsługujące technologię Starlink wykorzystują sieć satelitów SpaceX, co pozwala im utrzymywać silniejsze połączenie z operatorami na większych odległościach niż w przypadku zwykłych połączeń radiowych. Są też mniej podatne na zwykłe zakłócenia. Prace kilkunastu artystów z Polski, w tym młodzianki Darii Solar, trafią do wyjątkowej kosmicznej galerii umieszczonej na Księżycu. Tyle, że nie wiadomo kiedy, przyznaje artystka.
3: To będzie leciało rakietą Elona Muska Falcon Heavy, tą największą na świecie, ogromną, która gubi jakieś części, które się rozbijają, Księżyc, i na razie ten projekt jest cały czas odkładany.
1: 250 tysięcy prac malarskich, literackich, architektonicznych w ramach projektu Lunar Codex stworzy na Srebrnym Globie trwałe archiwum ludzkiej kultury. A my przy kulturze zostajemy. Rzeszowskie studyjne kino Zorza rozpoczyna dziś świętowanie 70. urodzin. To najstarszy taki obiekt w stolicy Podkarpacia, który łączy unikalny klimat lat 50. poprzedniego stulecia z nowoczesnym wyposażeniem i ambitnym repertuarem. Pierwszy seans został pokazany 28 sierpnia 1956 roku. Udało się ustalić, że był to western. Swoją pierwszą wizytę w kinie Zorza z naszą reporterką Marią Kornagą wspomina prezes Regionalnej Fundacji Filmowej w Rzeszowie Grażyna Depp.
4: Byłam na pierwszym filmie z moją mamą, Bitwa o Midway.
5: Takich widzów związanych z kinem Zorza było mnóstwo na przestrzeni tych lat.
4: Przy 70-leciu mamy dużo wspomnień, widzowie nam przysyłali wagary w kinie, pierwsze randki.
5: Kino przetrwało i lepsze, i trudne czasy.
4: Te czasy zaczęły się w ten czas, kiedy weszły kasety wideo. Później, jak zaczęły powstawać kina wielosalowe, no i pandemia. Byli wierni widzowie, którzy pomogli nam i udało się przetrwać niewielu kinom w Polsce.
5: Teraz świętujecie od 21 do 28 sierpnia, to obowiązkowa wizyta w kinie Zorza.
4: Tak, będziemy się cieszyć. Dla każdego są przygotowane upominki. Zapraszamy bardzo serdecznie.
1: Tegodniowy przegląd klasyki światowego kina rozpocznie Uwierz w ducha, a zakończy pokaz Brzdąca Charlie'ego Chaplina z 1921 roku z muzyką wykonywaną na żywo. Wszystkie seanse rozpoczynają się o 18.30. Zostajemy przy klasykach, ale na koniec te animowane. Za 7 godzin, czyli o 16.00 na Placu Kościuszki w Sochaczewie oficjalnie zostanie odsłonięta figura znanego z filmów animowanych Kota Filemona. Dołączy on do doświadczonego kolegi Bonifacego.
6: To był wspaniały dzień! Te myszy chyba dostały bzika.
1: Pomysł na sprowadzenie Filemona i Bonifacego do Sochaczewa narodził się z potrzeby przypomnienia mieszkańcom o wyjątkowej postaci związanej z miastem, Marku Neymanie. Współtwórcy tych kultowych bohaterów to właśnie w Sochaczewie mieszkał i tworzył. Dobranocka, kończy poranne serwisy Radia 357. Wracamy do Państwa po południu.
0: I aż by się znów taką bajkę zobaczyło. A teraz słuchać będziemy o sporcie. Sebastian Kierzek po raz ostatni od rana.
7: Ważne tenisowe wieści na początek. Carlos Alcaraz ogłosił, że weźmie udział w rozpoczynającym się niebawem wielkoszlemowym US Open. W swoich mediach społecznościowych wypowiedział te słowa.
8: Estoy de vuelta. Here we go.
7: Zanim jednak US Open, z udziałem Hiszpana, to jeszcze trzeba dograć turniej w Cincinnati. W półfinale jest już broniąca tytułu Iga Świątek. Dziś w nocy Iga prowadziła z Jeleną Rybakiną i wygrała, bo Kazaszka musiała skreczować.
9: So Iga Świątek has yet another win to her name.
7: Półfinał Świątek-Pegula jutro. Wcześniej rozegrane zostaną pozostałe ćwierćfinały. Dziś o 19:00 czeszka Sara Bejlek zagra z Amerykanką Marison Keys, a w nocy z piątku na sobotę Coco Gauff powalczy z Martą Kostiuk. W Turcji, Czechach, Szwecji i Azerbejdżanie ruszają dziś 34. Mistrzostwa Europy Siatkarek. Pierwszy mecz o 13:00 i będzie to starcie Francja-Słowenia. Polki turniej zainaugurują jutro pojedynkiem z Węgierkami. W co mierzą nasze reprezentantki? O tym mówiła w Polsacie Sport środkowa polskiej kadry Anna Obiała.
10: Oczywiście mierzymy w złoto i to jest nasze marzenie, po to tam na pewno jedziemy. Będziemy po prostu skupiać się na każdym meczu po kolei i krok po kroku dochodzić jak najwyżej.
7: Najlepiej aż do finału. Pierwszy mecz Polska-Węgry jutro o 18:00. Sparingowo grali natomiast nasi koszykarze. Biało-czerwoni przygotowują się do kolejnej fazy eliminacji Mistrzostw Świata. Wczoraj przegrali na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną 60-69. Teraz krótki kolarski meldunek. Trwa wyścig dookoła Beneluxu. Najlepszy na drugim etapie był Belg Jasper Philipsen. To on także jest nowym liderem. I wróćmy jeszcze do występu Pucharowiczów. Nasz słuchacz zastanawiał się, czy Nils Frederiksen każe ćwiczyć rzuty karne. Tego nie wiem, ale posłuchajmy, co powiedział trener Lecha po historycznym rozgromieniu FC Tyn 7-0. To był niesamowity występ w wykonaniu moich zawodników. Dokładnie zrealizowali plan na ten mecz. Piłkarze zasłużyli na duże uznanie. Do rewanżu musimy jednak przystąpić w 100% skoncentrowani. I niech tak będzie. Warto wyciągać lekcje. To wszystko w sporcie o poranku. Kolejny serwis po 16:00.
0: Chociaż po tych doświadczeniach w dwumeczu z Orchus, to żeby nie było tak, że 7-0 to niebezpieczny wynik. Teraz o pogodzie. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie, miejscami burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 22 stopni Celsjusza w Koszalinie, 24 na północy, 25 na zachodzie i południu, 26 w centrum, do 27 w Lublinie i tam będzie najcieplej.
11: Radio 357.
0: Dzień dobry, panie Antoni.
12: Dzień dobry, panie Mateuszu.
0: Czy pan oglądał wczoraj spektakularny występ Lecha Poznań w Pucharach?
12: Jaki? Przepraszam?
0: Spektakularny.
12: Przepraszam, bo nie, chyba nie usłyszałem.
0: Ja się nie będę powtarzał. Kolega ma dobry słuch, niech tutaj nie kombinuje za dużo.
12: To chyba, skoro nie dosłyszałem, to chyba nie.
0: Nie oglądał pan. Dobrze. To w takim razie, ja chcę z Antkiem porozmawiać, ale mam coś ciekawszego państwu do zakomunikowania. Nie będziemy za tym rozmawiać. Zachęcam państwa
12: nie
0: do tego,
12: rozmawiać,
0: by zajrzeć na stronę spotkajmy się @radio357.pl. Właściwie nie na stronę, tylko pod ten adres mailowy wysyłać do nas filmy, jak słuchają państwo Radia 357, czy to przy śniadaniu, czy w samochodzie, czy na wakacjach. Może są jeszcze jakieś inne miejsca, w których państwo nas słuchają. Bardzo fajnie, gdyby takie filmy lądowały pod tym adresem mailowym.
12: Chciałbym ci jeszcze coś powiedzieć, mogę?
0: No dobra.
12: Bo przyszło do mnie parę tekstówek, bo one chyba tak miały przyjść do ciebie, a przyszły do mnie, bo już było po 9:00.
0: To tak działa.
12: To tak działa. No więc mam parę tekstówek w kontekście gór, morza, pozdrawiania się i mówienia sobie dzień dobry na szlaku. Mhm. No to ja ci później przekażę.
0: Dobrze, fajnie. A dzisiaj było jeszcze dużo więcej było. Czyli jagody i borówki były, kochany. I muzyczne guilty pleasure było. O, to jest w ogóle ciekawe, bo pytałem naszych słuchaczy, jakie jest ich muzyczne guilty pleasure, takie, do którego by się nawet przed żoną czy mężem nie przyznali. No i kilku się przyznało. Oj, się przyznało.
12: I ja mam się przyznać? Ella, ella, ella, tu-tu-ru, tu-tu-ru, ella. Ja bardzo lubię, bardzo.
0: I teraz 3 godziny państwo z nim, tak? Czy on teraz tak przez 3 godziny będzie?
12: Ja dzisiaj pomerdałem proporcje wody i kawy i mam wrażenie, że przez pierwszą godzinę to dopiero będzie szczytowało, a później będzie spadało, więc ja teraz będę miał dużo energii, a później będzie spadek.
0: Przed 12:00.
12: Będzie już spanko, więc...
0: Było też o spanku na koncercie. Pani się dzisiaj przyznała, że słuchaj, zasnęła na... Ale że też pani się przyznała, że zasnęła na koncercie Sabatonu, co już jest, trzeba przyznać,
12: wiesz co, bo to
0: osiągnięciem.
12: Taki... Jednak ten dźwięk płynący ze sceny jest tak, jakby to ująć, niezmienny, że właściwie tam niespecjalnie można się na czymś zawiesić. W związku z czym ja rozumiem, że po prostu panią poniosło i ona...
0: Tak. Mniemam, iż nie jesteś wielkim miłośnikiem.
12: A skąd? Ja byłem dwa miesiące temu i świetnie się bawiłem.
0: Na sabatonie?
12: To tak sobie tam pewnie śniłem na ten temat.
0: Ja już nie wnikam w twoje sny. Ja nie jestem miłośnikiem. Dziękujemy państwu bardzo za audycję Cafe Mate, którą dziś przygotowała Monika Mędroch-Karbowska, którą zrealizował Maciej Karolak. Wytrzymał z nami przez 3 godziny. Zobaczymy, jak pójdzie mu sandkiem. Ja też dziękuję państwu za uwagę. Mateusz Kuźniewski. Do usłyszenia w niedzielę w sportowej audycji po 18:00.
12: A ja podpowiem, że to będzie pierwsza podpowiedź do dzisiejszej zagadki muzyczno-filmowej.

0: Krąży taka miejska legenda, że ja w ogóle kawy nie piję, ale czasem piję. I ostatnio zauważyłem, że dobrze działa na mnie espresso, o dziwo, a najlepiej podwójne, ale przelew też dobrze działa. I dzisiaj musiałem zrobić więcej, ponieważ zazwyczaj zalewam 4 miarki, mam takie odmierzone w swoim ekspresie, a musiałem zrobić miarek 6. No i trochę nie wiedziałem, ile tej kawy wsypać i mam wrażenie, że przesypałem. I była ciemna. I trochę pobudziła. Jake Buck, Simple as This, to była pierwsza podpowiedź do naszej dzisiejszej zagadki muzyczno-filmowej. Chyba najlepsza piosenka Jake'a Bugga i wcale się nie dziwię, że twórcy tego filmu tę piosenkę wykorzystali. Druga podpowiedź po 10, trzecia po 11, kwadrans po 9. Dzień dobry.
1: Wspieraj system.
0: Jak my sobie tutaj we dwóch sami poradzimy? Poradzimy sobie, Maciek? Maciek mówi, że nie. No właśnie, Maciej Karolak i Antoni Grudniewski, zapraszamy do godziny 12. Przed nami właściwie standardowy rozkład jazdy, nie przewidujemy dzisiaj gości, chociaż gość taki absolutnie standardowy dziś po 12 się pojawi. Muszę tylko zerknąć, czy będzie i czy... Tak, po 12 Michał Rzakowski. Do 12 oczywiście głosujemy, lista.radio357.pl, 10 minut po 11 nasza płyta tygodnia. Kwadrans po 10 muzyczne kalendarium, o 9.30 nasza piosenka dnia, jeszcze dwie podpowiedzi do zagadki muzyczno-filmowej. W sprawie zagadki i w sprawach wszelakich mail antoni.grudniewski@radio357.pl. Jestem również na Facebooku i na Instagramie, tam do Państwa dyspozycji.

Pan Marcin napisał, no właśnie, racja, lepiej było oglądać zmagania Rakowa Częstochowa. Ja chyba do polskiej ligi się nie przekonam. Mogą państwo próbować. Zresztą ktoś sobie może to wziąć za cel. Bardzo proszę, to nie jest tak, że jestem oporny. Po prostu raz Tomek Gorazdowski prawie że siłą posadził mnie przed telewizorem i kazał oglądać, dosłownie kazał oglądać mecz Widzewa z Legią. Przy okazji kibicując Widzewowi. I muszę się państwu przyznać, że po 10 minutach miałem ochotę wychodzić, ale trzymał mnie siłą do końca. No i od tamtego czasu nie powróciłem do tematu. Kwadrans plus 2 po 9:00. No to już naprawdę zaczynamy.

Co tu się wydarzyło przed tygodniem? Właściwie tak porówno, równo, równo. 13 w górę, 13 w dół, 7 bez zmian i 2 nowości. To było notowanie 251 przed tygodniem. Dziś po 19 notowanie 252. Zresztą znów panowie chyba nie usiądą na miejscu i będą gdzieś po kraju krążyli. O tym do 12 też państwu powiem. Dwie nowości w pierwszej 35, ale w sekcji o mały głos. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery nowości. I Sienna Spyro wylądowała na miejscu 41. Wszyscy lubimy szukać podobieństw i porównywać i zestawiać i mówić, o, ta brzmi jak ten, albo ta brzmi jak ta, albo ten i tak dalej, i tak dalej. I ostatnio uknuliśmy, że Sienna Spyro brzmi trochę jak Ray, trochę jak Olivia Dean, ale jest jeszcze jedna delikwentka, do której nie tyle można ją porównać, co ją zestawić.

cudownie jest opowiadać o planach, które nie doszły do skutku, ale 2 lata temu już byłem tak tyci, już prawie przed nabyciem biletów na Adele, na koncert Adele w Monachium. Zresztą od Krzyśka Zalewskiego, ale no niestety nie udało się kalendarza pogodzić. Adele, Rolling in the Deep, a wcześniej Sienna Spyro, He's Not My Baby, I'm His. Lista.radio357.pl. Tuż przed Sienną Spyro w sekcji O Mały Głos na miejscu 40 wylądował on i ona.

próbuję ukuć taką teorię, która będzie dotyczyła wszystkich. Polecam, pisząc, proszę się nie bać kawy. Ja piję o każdej porze dnia i nocy, a po dłuższym czasie raczej nie ma problemu z zasypianiem. Ja ostatnio ciachnąłem chyba po 18 i był duży problem, to jedna sprawa, a po drugie, no chwilowo nie mrugam. Także problem jest.

0: Ola Boga.
1: Zacierkowa, super, ale koperkowa. Chyba jeszcze lepiej. Kamil Piwot i Urby, Latoś, Lipiec. I to jest jedna z tych dwóch nowości sprzed tygodnia w pierwszej 35 na miejscu 26. Trochę po czasie. Za 27 minut będzie 10. Nasza piosenka dnia i pierwsza propozycja do zestawu do głosowania. Taste Like Summer i James Blunt.

przez 3 lata było... Ostatnia płyta to Who Used To Be, 2023 rok, i mamy nową piosenkę James Blunt, Taste Like Summer. To nasza dzisiejsza piosenka dnia. Pan Bogusław napisał: proszę nie wierzyć w teorię, że kawa nie pobudza. Nigdy w nią nie wierzyłem. Mnie się kiedyś przyspało, przesypało i zacząłem robić wszystko naraz. Sprzątać, odpisywać na maile, gotować. I w pewnym momencie ktoś zapukał do drzwi. Otwieram, a tam Marcin Łukawski dzwoni. Otwieram, a tam ja z zakupami. No właśnie, panie Bogusławie, tak to wygląda.

Który teraz, który to raz mi się w tym roku już zdarzyło z telefonem? Drugi czy trzeci? Bardzo przepraszam wszystkich z Państwa, którzy chwycili swoje telefony w poszukiwaniu i chęci odebrania. Widzę, że Państwo są dziś w formie. Pan Grzegorz napisał, po przesypaniu kawy dopiero w połowie autostrady zauważyłem, że nie wziąłem samochodu. No to taki całkiem niezły festiwal sucharów nam się dziś zapowiada. Love Spells, Heart for Eyes to jest płyta, którą bardzo, ale to bardzo Państwu polecam. Płyta zatytułowana Love is the Law. Zaglądaliśmy do niej zresztą w poniedziałek w Record Store i na pewno w najbliższy poniedziałek również będziemy zaglądali. Jeżeli potrzebowaliby Państwo chociaż jeszcze ciut zachęty, to mam.

I to jest jeszcze ten moment, w którym można wybrać się na jego koncert i nie wydać i nie zostawić fortuny. Wiem, ponieważ w najbliższy poniedziałek nie wybiorę się na koncert, ale miałem taki plan, aby w poniedziałek wybrać się do Berlina i właśnie go zobaczyć. Natomiast o jeden dzień za długo zwlekaliśmy z zakupem biletów i już nie ma. Ale były chyba po 20 parę euro, w związku z czym naprawdę chyba było warto, zwłaszcza że widzieliśmy nagrania koncertowe i robi wrażenie. Love Spells Until We Get It Rich. Powrócimy do niego w poniedziałek między 19 a 21 w Record Store. Pani Marzena napisała: proszę o pozdrowienia. Olusia, odwagi i powodzenia. Spełniaj swoje marzenia. Dokładamy się do życzeń. I dorzucamy piosenkę.

sezon na szarlotkę i dużo, dużo kruszonki dopiero się zacznie. Artur Rojek, Mirafiori, nowa płyta ukaże się 18 września. Mirafiori jest jej kolejną zapowiedzią. Lista.radio357.pl

Teddy pływa. Teddy Swims, Break Up in Reverse, lista.radio357.pl. Co przed tygodniem wylądowało? Muszę się upewnić, ale jestem prawie pewien. No i byłem pewien i bardzo słusznie. Co przed tygodniem wylądowało na miejscu pierwszym? No właśnie.

0: No i wygrali, rozbili bank przed tygodniem. Greta Van Fleet, So You Stand. Przed tygodniem na miejscu pierwszym. lista.radio357.pl. Kawa chyba powolutku puszcza. Wody. Trzeba będzie dużo pić.
1: Mój dom to już nie twój dom, nie twój srebrny wiek.

0: Czy bakalarska to ochota? No, muszę to sprawdzić. Kafejka na ochocie i Fida. I mamy 10.
1: Radio 357. Wspieraj system.
0: A, to już, no właśnie, minuta po 10. Maciej Karolak i Antoni Grudniewski, zapraszamy do 12. A przed nami druga podpowiedź do dzisiejszej zagadki muzyczno-filmowej. Zrobi się melancholijnie.

Tom Odell z Tomem Odellem, Long Way Down, to była druga podpowiedź do dzisiejszej zagadki muzyczno-filmowej. Wczoraj, kiedy wymyślałem tę zagadkę, przypomniałem sobie, że byłem wielkim fanem tego filmu, którego dziś poszukujemy. Już wiele lat go nie widziałem, ale byłem do tego stopnia fanem, że miałem go nawet jako plik na telefonie i często wracałem do ulubionych scen. No, to tak właśnie... Tak się ma, jak się ma lat kilkanaście. 10:04, lista.radio357.pl w sprawie konkursowej, w sprawie zagadkowej, w sprawach wszelakich antoni.grodniewski@radio357.pl. Phoebe Bridgers.

Druga solowa płyta Phoebe Bridgers już jest. Mamy już ją od tygodnia, jest zatytułowana Lost Weekend. W tym utworze, zresztą zatytułowanym I Can't Wait, pojawia się gościnnie Cameron Winter, tak niezauważalnie w środku piosenki na chwilę, ale jest Cameron Winter z grupy Geese. A na płycie również paru gości, takich nieoficjalnych, ale w poszczególnych piosenkach się pojawiło. Phoebe Bridgers jest w zestawie do głosowania lista.radio357.pl. A, chciałem Państwu powiedzieć, że dziś muzyczne kalendarium obfituje w wyjątkowe daty i w wyjątkowe siłą rzeczy piosenki, więc za 7 minut mniej więcej tam zajrzymy i chwilę zostaniemy.

0: Moje dwa największe odkrycia ostatniego czasu to Samba Suchi i Love Spells. Żeby nie było wątpliwości, w najbliższy poniedziałek w Record Store, o ile tylko czasu nie zabraknie, na pewno się pojawią. Do muzycznego kalendarium zajrzymy odrobinę wcześniej. Co państwo na to? Jest zgoda? Bosko.
1: Radio 357.
0: I proszę sobie wyobrazić, że 21 sierpnia 1987 roku ukazała się bardzo, ale to bardzo wyjątkowa płyta, na której pojawiła się równie wyjątkowa piosenka. Piosenka, którą śpiewało już naprawdę wielu. Co więcej, Robbie Williams w ostatnim czasie, dosłownie parę dni temu, pojawił się w Polsce, zagrał fenomenalny koncert i wydawało mi się, że tę piosenkę zagrał raz, albo zagra raz, już wiele lat temu w Royal Albert Hall podczas takiego beneficowego koncertu. Ale okazało się, że nie, że w Polsce również zaśpiewał. I oni też, w 1987 roku.

udowodnili, że nawet tak monumentalną piosenkę jak My Way można zaśpiewać na 100 innych sposobów. I oni wybrali 96. Bach, Gypsy Kings i tak samo zatytułowana płyta z roku 87. Jeżeli do tej pory mieli państwo głośno, to ja proponuję teraz jeszcze podgłośnić takie wolumę 38, może nawet 39, ponieważ dziś Alizę obchodzi swoje urodziny.

I najbardziej niebywałe jest to, że ona tę piosenkę zaśpiewała praktycznie przez przypadek, ale tak wygląda nasze życie. Wzięła udział w castingu, ten casting nawet nie tyle wygrała, co przeszła pewnego rodzaju eliminację, pewien duet kompozytorsko-producencki ją wyhaczył, no i zrobili z niej gwiazdę. Właściwie sama się tą gwiazdą uczyniła. Alize Mła Lolita dziś obchodzi swoje urodziny. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Pan Marek napisał, dla Lolity to nawet wolumę 40 będzie. Bomba. Jeszcze jedna pozycja z muzycznego kalendarium. Otóż 21 sierpnia 54 roku urodził się Steve Smith, perkusista grupy Journey.

0: Journey, Don't Stop Believin'. I 27 minut po 10.
1: Radio 357.
0: Marcin Łukawski, dzień dobry panu.
2: Dzień dobry panu. Dzień
0: pan
2: dobry
0: się
2: państwu.
0: Pojawił na antenie no już tak z 40 minut temu, a właściwie telefon od pana.
2: No bo dzwoniłem. No bo dzwoniłeś, to oddzwoniłem.
0: No tak, a ja oczywiście nie wyciszyłem. A chciałem zapytać, Gapa. A rodzina Gapa, a rodzina Soprano była oglądana?
2: Ja nie jestem.
0: Naprawdę?
2: Nie. Jeszcze mnie nie chwyciło, ale może kiedyś. Nigdy nie mów nigdy.
0: To polecam. Chociaż na tę piosenkę to poczekasz 6 sezonów. To od razu mówię. To nie ma wątpliwości.
2: Zacznę od 6.
0: Słyszałem, że nie możecie usiedzieć na miejscu, a właściwie w miejscu i dziś znowu lista będzie wyjazdowa.
2: Znowu będzie i to mamy taki tour de lista.
0: Tak.
2: W te wakacje trochę się nazbierało tego. I bardzo dobrze. I o to chodzi. I trzeba się spotykać z ludźmi i wybieramy się właśnie za chwilkę, powiemy au revoir i jedziemy do Mikołajek. Zapraszamy państwa serdecznie, bo będziemy w Mikołajkach. Będzie lista od 19. Będzie sympatyczna ekipa. Ja wiem, że słucha nas bardzo żeglarska brać. Może jest w okolicy, to proszę tak delikatnie kierować dzioby w stronę Mikołajek i tam się spotkajmy. Na promenadzie będziemy. Proszę szukać sceny. Będzie nas widać. Prawdopodobnie też trochę słychać. Także...
0: Tak.
2: No.
0: Czyli będą... Chociaż nie, no lista do 22, czyli cisza
2: nocna. Tak, jeszcze przed ciszą nocną.
0: Tak w sam raz.
2: I tam potem wygasimy oczywiście, tak jak trzeba. Elegancko. Ale zapraszam też państwa trochę wcześniej, bo o 19 zaczniemy listę, ale gdyby państwo byli w okolicy w Mikołajkach, to o 17:30 na tej samej scenie będzie spektakl. Taki plenerowe odegranie monodramu Boży Lew. Dramatu inspirowanego wydarzeniami 21 sierpnia 2007 roku. Być może państwo pamiętają ten dzień. Siły natury pokazały, jak są nieobliczalne. Hmm.
0: Czyli nazwijmy to atrakcję już nieco wcześniej.
2: Trochę tak. Trochę wcześniej można się wybrać. Myślę, że będzie bardzo inspirująco i warto być.
0: Zerkam na trasę z Warszawy. Mhm. 244 km. Gdyby pogoda była trochę lepsza, to ja bym się dzisiaj...
2: Rowerkiem?
0: No tym takim szybszym rowerkiem.
2: Motorem?
0: Motorem przejechał. Zresztą przed tygodniem byliśmy z Filipem Jaślarem na Warmii i nawet myśleliśmy, a bo dzisiaj lista wyjazdowa. Ja mówię, nie, to za tydzień.
2: Hola,
0: za
2: kolego.
0: Tydzień. To za tydzień. Dzisiaj się chyba nie uda. Ale gdyby co, to wypatruj. Mam
2: Dobra.
0: Nadzieję. A później
2: Dobra.
0: Będziesz mnie z chusteczką żegnał.
2: Żeby się tam żagiel bielił, a no właśnie, ja wiem.
0: No właśnie, czyli przypomnijmy, dziś lista skąd?
2: Z Mikołajek. Będziemy na promenadzie w Mikołajkach od 19, ale warto być wcześniej.
0: Proszę wpadać, proszę przyjść. No dobrze, panie Marcinie, bardzo dziękuję.
2: Nie, no nie ma za co.

0: jeszcze jedną pozycję z muzycznego kalendarium. Mogę?
1: Tak.
0: No dobrze, bo pani Kim Sledge dziś ma urodzinki. To Sister Sledge.

0: Pan Kamil napisał: próbuję wkręcić swojego przyjaciela Marcina w słuchanie 357 podczas pracy. Od blisko tygodnia czekałem na audycję, która zrobi dobre pierwsze wrażenie. Padło na dzisiejsze Wspieraj System. Najpierw Alizę, a teraz Journey. To był dobry wybór. Chyba macie nowego słuchacza. Pan Kamil pozdrawia. Panie Kamilu, w werbowaniu to my wymiatamy. No pewnie, że tak. Erykah Badu i The Alchemist.
1: No es una bruja. Es una doctora de brujas.

Erykah Badu i The Alchemist, Witch Doctor. Lista.radio357.pl. Jeszcze kilka nowości przed nami. Chociażby oni.

Royal Blood 10 over 10, a wcześniej Kasabian Nothing Better Than This. A no właśnie, mam do odkopania, właściwie muszę odkopać się z maili, ale tak czy inaczej przypominam, antoni.grudniewski@radio357.pl. Wciąż nieustannie można pisać tekstówki wprost z naszej aplikacji. No i głosujemy do 12. lista.radio357.pl. To będzie kolejny duecik.

Pan Tomasz napisał: tu Tomek z Zielonej Góry. Siedzimy właśnie z tatą, również Tomkiem, w ciszy, ciężko pracując i popijając kawę, więc przydałby się nam mały muzyczny rozruch. Ja miałem nadzieję, że Baby Rose i Leon Thomas i Friends Again dadzą radę, ale chyba w takim razie trzeba będzie coś jeszcze wymyślić. Panie Tomaszu, jeden, i panie Tomaszu, drugi. Mam nadzieję, że u panów słonecznie, bo w Teksasie na pewno.

Krungbin i Leon Bridges i Texas Sun. No właśnie, tydzień po premierze nowej płyty Artura Rojka również ukaże się nowa płyta Hermanos Gutierrez. Zresztą dziś ukazał się nowy singiel. A nie dalej jak 2 dni temu otrzymałem mail od słuchaczy, którzy wybrali się na koncert i byli absolutnie przeszczęśliwi. Przypominam, w listopadzie również będziemy mieli odrobinę słońca w Gdańsku na Inside Seaside. Za 5 minut będzie 11. I Nosowska.

0: Nowa płyta, zupełnie nowa płyta z okazji 30. rocznicy rozpoczęcia solowej działalności Katarzyny Nosowskiej ukaże się 23 października. Sedno i Nosowska również w zestawie do głosowania. Lista.radio357.pl i mija 11.
1: Radio 357.
2: Wspieraj system.
0: Maciej Karolak i Antoni Grudniewski zapraszamy do 12. Maile antoni.grudniewski@radio357.pl to w sprawie zagadki muzyczno-filmowej i nie tylko. Ale chyba już po 9:00 przy okazji tej pierwszej podpowiedzi jeden ze słuchaczy napisał, właśnie zapytał, czy pojawi się M83. Bo jeżeli tak, to on zupełnie nie wie. Zupełnym przypadkiem to jest trzecia podpowiedź.

M83 i Wait to była trzecia podpowiedź do dzisiejszej zagadki muzyczno-filmowej. Jeżeli wiedzą Państwo, w jakim filmie pojawiły się te trzy piosenki, czyli M83, Tom Odell i na samym początku Jake Buck, proszę oczywiście pisać mail antoni.grudniewski@radio357.pl. Przed 12 dzisiejszą zagadkę rozwiążemy. 7, prawie 7 minut po 11. Roger Taylor.

kogoś, a właściwie czyjś głos mi obecny głos Rogera Taylora bardzo przypomina, ale na razie nie jestem w stanie namierzyć delikwenta. I See You Now to jest zapowiedź kolejnej płyty, która ukaże się 18 września. To będzie płyta zatytułowana Violence Insane in a Beautiful World. 18 września, Roger Taylor, nowa płyta. A propos płyty, 10 minut po godzinie 11 to czas na naszą płytę tygodnia. Dziś bardzo przepraszam, nie mam dla Państwa tej płyty. Nie mam również płyty niespodzianki, ale na za tydzień na pewno coś wykombinujemy. Ale posłuchamy Carly Simon, Comes in Waves.

0: Love the Way I Do, piękna nowa płyta Carly Simon. Jeszcze w sprawie pana Rogera Taylora widzę, że właściwie jednym głosem i pan Jurek z Nowego Sącza, i pan Jarosław, i pan Mariusz, i no jeszcze z dwa maile bym znalazł, wskazują na podobieństwo głosowe do Roda Stewarta. Pan Wojtek natomiast wskazał Steve'a Perego. Rzeczywiście... To gdzieś całkiem blisko leżało. Kwadrans po godzinie 11, z tego co wiem, i dziś, i jutro odbędą się pewne koncerty. I nie tylko.
1: Jak się okazuje, muzycy to nie tylko wojownicy, ale również świadomi czytelnicy. W rozmowach z dziennikarzami Radia 357 na przystankach męskiego grania wokaliści, kompozytorzy, ale też aktorzy i sportowcy opowiadają o swoich literackich poszukiwaniach i odkryciach.
2: Jest wiele poetek, wielu poetów, którzy mnie kształtowali, ale gdzieś na pierwszym miejscu jest Józef Brodski.
3: Moim marzeniem jest to, żeby taką codzienną rutynę wchodzenia w social media zamienić na siedzenie przy książce.
4: To wszystko znajdą Państwo w podcastach Radia 357 i Narodowego Centrum Kultury.
0: A ostatni cykl z tych rozmów znajdą Państwo i dziś, i jutro na Męskim Graniu w Warszawie. No właśnie, oczywiście zapraszamy, nasza ekipa również tam będzie, nasza scena również tam będzie. I na tej scenie pojawi się Natalia Marczuk.

Natalia Marczuk, Nadwodne Miasto, to propozycja do zestawu do głosowania, to jedna rzecz. Po drugie, Natalia Marczuk pojawi się w ten weekend na męskim graniu na scenie 357. Prawie 20 minut po 11. Albert Castilla wydał płytę zatytułowaną Grits and Glory. I proszę sobie wyobrazić, że państwo zaproponowali jako patroni jeden z utworów z tej płyty do zestawu do głosowania. Co więcej, utwór autorstwa Lennona i McCartneya.

Pan Albert i jego interpretacja Year Blues. Czy w związku z tym powinno pojawić się coś jeszcze z białego albumu? Nie, chyba dzisiaj nie, ale... Ojejku, drodzy państwo, te zapachy mnie przyciągnęły. Po zapachu wnioskuję, że jagodzianka.

pyszna. No właśnie, zdążajmy zjadać jagodzianki. Za chwilę trzeba będzie zastąpić je, jak to śpiewa Artur Rojek, jabłkowymi ciastami. Brooke Comp, Love Was Made of Stone. I 28 minut po 11. Dwie propozycje z naszego podwórka.

No dobrze, jak szaleć to szaleć, bo ja kupiłem dziś rano dwie jagodzianki i jedną właśnie wciągnąłem. Ale pani Asia wysłała zdjęcie i w tym pudełku, właściwie w dwóch pudełeczkach jest ile? 6, 7, 8, 10, no ja widzę 13. Pani Asiu, pani sama czy pani z gangiem jakimś będzie wciągała te jagodzianki? Proszę dać znać, ale pięknie wyglądają. Sylwia Wiśniewska, zielona sukienka, a wcześniej kminek i proste słowa. Na tym naszym podwórku jeszcze przez 2,5 minuty pozostaniemy.

Criminal Kissing i Ian Sweet. Lista.radio357.pl. Zerkam na zegara. To oznacza, i to co widzę oznacza, że za kilka chwil w studiu pojawi się Michał Żakowski.

0: Co tu się dzieje? Orville Peck, Too Little, Too Late, a wcześniej Madonna i mamy za 12 minut południe.
1: Radio 357.
0: Michał Rzekowski, dzień dobry panu.
2: Dzień dobry.
0: Michał Rzekowski wchodzi do studia, mówi: słuchaj, co ja widziałem jakieś 2 dni temu? Taki piękny, obły bak musi być, obły bak. Pokazuje pewien model fantastycznego motocykla, marka na T. No, tak. no, to byłoby nawet blisko. No to...
2: Ja widzę, że z tych naszych opowieści motocyklowych robi się pewna saga.
0: Mogę ci coś opowiedzieć?
2: Proszę.
0: Tydzień temu, 1,5 tygodnia temu zadzwonił do mnie Filip Jaszczar i mówi: słuchaj Antek, muszę cię zebrać na Warmię i muszę ci pokazać trasy, dzięki którym zrozumiesz, do czego został wynaleziony motocykl.
2: Tak.
0: I pojechaliśmy w piątek tydzień temu po mojej audycji. Zakończyliśmy dzień z wynikiem 510 kilometrów.
2: No. 510 kilometrów, tak. To strasznie dużo.
0: Ale te trasy, mój drogi, na Warmii, ojej, to jest niebywałe.
2: Gdzie byliście jeszcze, tak króciutko możesz powiedzieć?
0: Poczekaj. To ty musisz coś mówić, a ja muszę znać, wiesz co, bo Filip mnie przede wszystkim prowadził, nie będę ukrywał.
2: Ale chodzi bardziej, że kręte, czy tak
0: kręte,
2: malownicze?
0: Ale przede wszystkim to jest podziwianie przyrody. Mm-hmm. To jest podziwianie przyrody. Tak. Jeżdżenie takimi trasami to jest po prostu, no tak jakbyś poszedł na spacer do lasu, tylko idziesz na szybki spacer. Zaraz ci powiem, natomiast no to jest... To jest absolutnie niebywałe,
2: ja
0: więc jeżeli ty masz wciąż jakieś aspiracje...
2: Jadąc samochodem z otwartymi szybami, mniej więcej 50 km na godzinę, żeby oglądać przyrodę. I nie tylko na Warmii, bo na wschodzie Polski też. Także to rozumiem, dlatego widzisz, jeżeli miałbym motocykl, to byłoby mi łatwiej, nie musiałbym tych szyb odkręcać.
0: Słuchaj, mam jakąś miejscowość Ulatowo, na przykład, ale byliśmy też w Gałkowie.
2: Tak.
0: W pięknym miejscu, gdzie jest piękna stadnina koni, piękne tereny, no, natura, przede wszystkim natura, ale te drogi... Dajcie spokój.
2: Słuchaj, o Ulatowie i Gałkowie rozmawialiśmy swego czasu w Co Państwo Lato, wiesz?
0: Tak? Też,
2: tak.
0: Tam słyszałem, że chwaliłeś się, że na słupie pływasz i że to
2: tak,
0: świetna
2: też,
0: rzecz.
2: Też.
0: I że wolisz jedno wiosło, a nie dwa.
2: Bo dwa ma nie lubię.
0: Koordynacja, niu. No, ale wiesz, że... Ale w sumie to dobra informacja, bo w motocyklu masz... Jedną kierownicę.
2: Bardzo dobrze.
0: Bo w rowerze wodnym masz na przykład dwie.
2: W rowerze wodnym są dwie kierownice? No tak, bo dwie osoby mogą
0: właściwie
2: płynąć.
0: Nawet nie dwie kierownice, dwa zestawy pedałów.
2: Dwa zestawy napędowe, tak. No. No, ale widzisz, to jest ta przewaga motocykla. Zobaczymy, no nie wiem. Powiem ci szczerze, to jest sytuacja, która zaczyna rosnąć sama.
0: Wiem.
2: To jest niesamowite.
0: Puchnie, ja wiem. Mhm. Ale to myślę, że przyszły sezon. Mój drogi, masz minutę na opowiedzenie, co dziś w audycji, także zapraszam.
2: Oczywiście, będzie o tym, jak Chiny demolują europejską gospodarkę, jak wpływają na europejską gospodarkę. Trwa wojna handlowa chińsko-europejska i nie tylko, bo też technologiczna. To jest wyzwanie dla całego świata, o czym bardzo pięknie opowiada Jakub Jakubowski z Ośrodka Studiów Wschodnich, szef programu właśnie chińskiego. On będzie gościem i naprawdę zapraszam do posłuchania o współczesnym świecie, ale widzianym przez Chiny. To jest niesamowite. Będzie też o Zambii w Afryce. Tam też będzie ślad chiński, ale też będzie o wyborach, które są nieprawdopodobne i o zamroku. Tak, zamrok to jest taka odmiana roka zambijskiego, niesamowita grupa Łycz. Co ma to wspólnego z polityką? O tym dzisiaj, za chwilę. I Andrzej Polus będzie wspaniale opowiadał o Afryce i wspaniale będzie Patryk Kugiel opowiadał o Indiach, a tam bunt młodych, możemy chyba tak powiedzieć, czyli ruch karaluchów. Jesteśmy leniwi i bezrobotni, tak o sobie mówią, ale co to mówi nam o współczesnych Indiach? O tym Patryk Kugiel.
0: Michał Rzekowski po 12:00, na pewno nie motocyklowo, ale statycznie na dachu świata, niezmiennie w pańskim imieniu.
2: A wiesz, jak tam motocyklami można jeździć w Indiach?
0: Wiem, szybko stracić nogę.
2: W Zambii też.
0: Tam jest hardkorowo. Za 7 minut będzie południe, niezmiennie w pańskim imieniu zapraszam.
2: Niezmiennie dziękuję.
0: Proszę pana, a my rozwiążemy naszą zagadkę muzyczno-filmową. Rozwiązanie za 3,5 minuty.

No tak, pani Violetto. Jeszcze jakoś tam się przekabaciliśmy na Mazury, bo rzeczywiście Gałkowo to Mazury. Piękne trasy, piękne okolice. Jeszcze w tym sezonie na pewno będę musiał skorzystać. A pani Małgosia napisała, tak do pana Michała, że zawsze zastanawiałam się, jadąc samochodem po tych moich mazurskich drogach, jacy kierowcy tak wolno jeżdżą. Teraz już wiem, będę bardziej wyrozumiała. Michał wspomniał, że jeździł 40 na godzinę z otwartymi szybami. Codaline, All I Want to była właściwie czwarta podpowiedź, a na dobrą sprawę rozwiązanie naszej dzisiejszej zagadki muzyczno-filmowej. Pani Anna napisała jeszcze wcześniej, no ja myślę, że to ten i ten film, ale tego bym się po panu nie spodziewała. A jednak film to gwiazd naszych wina. Pierwszy był pan, no właściwie mam tylko adres mailowy, pan Marcin z Częstochowy potrzebuje jeszcze adres korespondencyjny. Za 4 minuty będzie południe, za 4 minuty na dachu świata, dziś po 19:00 kolejne notowanie listy piosenek 357 z Mikołajek. Zapraszam w imieniu Marcina Łukawskiego. Maciej Karolak i Antoni Grudniewski, kłaniamy się, życzymy dobrego, spokojnego weekendu. Ja mówię do usłyszenia w poniedziałek po 19:00.

0: Radio 357.
1: Wybiła godzina 12, czas rozpocząć podróż na dach świata. Dzień dobry, przy mikrofonie Michał Żakowski. Zaczynamy opowieści o tym, jak toczy się ten świat. Łączymy, opisujemy, opowiadamy, zaciekawiamy tym, co się dzieje na świecie. Już za chwilę na dachu świata w pełnej odsłonie i dzisiaj. Chiny w jaki sposób zyskują przewagę nad Europą i uderzają i pogrążają europejski przemysł? Dlaczego mówi się już o chińskim szoku 2.0? Na czym polega rywalizacja amerykańsko-chińska o wpływy na świecie i w cywilizacyjnej dziedzinie chociażby półprzewodników, minerałów, ziem rzadkich? Za chwilę Jakub Jakubowski, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Człowiek, który wie o Chinach wiele i też umie o nich opowiadać w taki sposób, by poczuć, jak naprawdę wyglądają Chiny we współczesnym świecie. Będzie także o Zambii, o wyborach prezydenckich. Tam wygrał dotychczasowy prezydent. Paradoksalnie, fałszował wybory, no ale przyczynił się do wyprowadzenia kraju z kryzysu gospodarczego. Zambia, bogata w miedź, jest krajem pokojowych zmian władzy, raczej. No ale czy teraz to się uda? Lider opozycji ukrywa się przed siłami rządowymi, a jeden właśnie z członków opozycji już nie żyje. Jak wygląda Zambia? Będzie tam również ślad chiński. Profesor Andrzej Polus, afrykanista, Uniwersytet Wrocławski, prezes Polskiego Centrum Studiów Afrykanistycznych. Będzie także o Indiach. To już druga część programu. Na czym polega bunt i protest młodych ludzi, czyli tak zwanych karaluchów? Miliony walczą o prawa do edukacji i warunków nauczania. Nazwę ruch przejął od słów jednego z urzędników, który tak nazwał te protesty. Oni sami mówią o sobie, że są głosem leniwych i bezrobotnych. No to oczywiście satyra. Na koncie na Instagramie ich ugrupowanie zgromadziło 20 milionów osób. Co to nam mówi o współczesnych Indiach? No i właśnie, to także ślad chiński. No przecież Indie to główny rywal Chin w regionie Azji. Dr Patryk Kugiel, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, o tym będzie mówił w drugiej części, ale o Europie i Chinach, które idą na zderzenie czołowe. Za chwilę Jakub Jakubowski, ale skoro tak, no to może trochę muzyki, muzyka Ebo Taylor, czyli muzyk z Gany, i o pokoju będzie to pieśń.

0: Muzyk z Gany, Bo Taylor i wspaniała pieśń o pokoju. No właśnie, czy ten pokój jest możliwy na tym świecie? O tym za chwilę będę rozmawiał, ale nie tak wprost, bo o potędze Chin, o tym, jak Chiny zachowują się we współczesnym świecie. Europa i Chiny idą na zderzenie czołowe. Europejski przemysł pada pod naporem chińskich przedsiębiorstw. Wojna handlowa zaczyna się, można powiedzieć, na całego. Mamy do czynienia ze zjawiskiem, które już zyskało nazwę Chiński Szok 2.0. To właściwie uderzenia i przejęcia łańcuchów dostaw, to metale ziem rzadkich i ich rafinacja, czyli to, na czym stoi nasza cywilizacja. To walka o świat sztucznej inteligencji. Jak wygląda pozycja Chin we współczesnym świecie i co to oznacza dla Europy i czy grozi nam pas rdzy? Jakub Jakubowski, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, kierownik zespołu chińskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu.
0: No to zacznijmy od tego, czy rzeczywiście mamy wojnę handlową z Chinami.
1: Ja myślę, że jesteśmy w stanie wojny handlowej, chociaż to, co się dzieje między Europą a Chinami, nie jest tak spektakularne jak to, co się dzieje na linii Waszyngton-Pekin, bo tam te wymiany ciosów, wszystko jest na Twitterze, cały świat tym żyje, rynki finansowe wariują. A to, co mamy do czynienia tutaj, co nas najbardziej bezpośrednio dotyczy, bo ja przypomnę, że od 3 tygodni polskie firmy i polskie uniwersytety są na chińskich listach sankcyjnych i tak jak dziesiątki i setki europejskich innych firm. To jest taka pełzająca wojna handlowa, gdzie z jednej strony nie ma wielkich wystrzałów, to są takie snajperskie strzały, ostrzeliwuje się konkretne łańcuchy dostaw, konkretne firmy i jednocześnie obie strony cały czas się fortyfikują. Znaczy to, co widać dzisiaj w Europie, to, co słychać w Brukseli, jest taki stereotyp, że ci Brukselczycy tam w Bożym Świecie nie pamiętają i są rozleniwieni. No to ja muszę powiedzieć na drugą stronę, że w Brukseli ludzie odpowiedzialni za handel, no a jednak w Unii to w Brukseli handel się odbywa, to są regularne narady wojenne, na które też się jeździ. Znaczy to jest rozgrywanie różnych scenariuszy, kto, komu, jak i tak dalej. I co jest moim zdaniem bardzo istotne, to dochodzimy do jakiegoś momentu naprawdę próby sił. To znaczy na tej jesieni, w październiku jest taki rodzaj deadline'u, który sobie postawiono. Teraz między Pekinem a Brukselą, Europą a Chinami są takie trochę rozmowy ostatniej szansy, że może by się można dogadać. No i zobaczymy, co dalej. To znaczy, kto zmięknie. Natomiast chcę powiedzieć, to są rzeczy, które nas bezpośrednio dotyczą. Znaczy, słuchacze nasi pewnie od jakiegoś miesiąca widzą, że przesyłki z AliExpressu i z innych chińskich portali robią się droższe. Robią się droższe dlatego, że po prostu Chińczycy nie płacili podatków i ta konkurencja była nieuczciwa. To jest jeden tylko z tego elementów, bo to zaczyna ogarniać coraz większe części gospodarki.
0: Ja myślę, że to jest fizycznie nawet do obejrzenia, mianowicie samochody chińskie, które dominują, może jeszcze nie, ale no, coraz częściej oglądamy samochody chińskie, SUVy, w szczególności na szosach i ulicach w Polsce i nie tylko w Polsce, bo to jest to nie jest problem, no właśnie, to jest zjawisko, które dotyczy krajów Europy. Przemysł motoryzacyjny chiński to już nie jest copy-paste, czyli kopiujemy co robi Europa i wstawiamy u siebie, tylko to już jest produkcja na podstawie już tego, co zdobyliśmy i wysyłanie do Europy.
1: To ja powiem najpierw ze strony chińskiej, tak wchodząc trochę w buty Chińczyków,
0: tak,
1: jak oni rozumują, ale potem dam swój komentarz, znaczy nasz europejski. No bo Chińczycy mówią tak, dopóki myśmy produkowali tanie rzeczy, chłam, nisko zaawansowane technologicznie.
0: Chińszczyzna, to jest, to nie mieliście, się wzięło.
1: To nie mieliście z tym problemu. Przenosiliście produkcję do nas, handel kwitł, myśmy kupowali z Europy zaawansowane samochody, maszyny, wszystkie rzeczy potrzebne do inwestycji. Nagle, kiedy zaczęliśmy, nauczyliśmy się, robimy lepsze rzeczy, no to nagle macie problem, tak? I to jest chińskie stanowisko w tych rozmowach. To znaczy, nic się nie zmieniło. O co wam chodzi w Europie? No po prostu jesteśmy lepsi, tak? Tylko, że jakby nie dodają tego, tak, że niestety dla nas reguły tej konkurencji są po prostu nierówne. To znaczy Europa, mówiąc w skrócie, cały czas żyje, jest skonstruowana w ogóle jako organizm. Jako coś, co funkcjonuje w realiach wolnego handlu, gdzie państwa nie dopłacają swoim firmom tak mocno, jeśli już to jest objęte regułami, ceł nie ma, trudno je nałożyć, no bo wolny handel, konkurencja i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony mamy Chińczyków, którzy to pole konkurencji po prostu maksymalnie wyginają, to znaczy ich firmy dostają no, setki miliardów dolarów subsydiów, ich waluta jest niedoszacowana, yuan jest, się liczy, że jest 20% tańszy niż by to wynikało z uwarunkowań ekonomicznych. Chińczycy po prostu trzymają go nisko, wtedy ich eksport jest strasznie tani. No i tak dalej, tych instrumentów jest dużo, co sprawia, że są nawet branże, gdzie, oczywiście, są branże, gdzie Chińczycy zaczynają robić po prostu lepsze rzeczy. I to jest sam problem sam w sobie. Ale jest
0: no właściciele chińskich samochodów mówią, mamy to samo, co może trochę gorszej jakości, ale wytrzymałe, nie psuje się, też wygodne, też duże. Mój SUV jeździ już 2 lata, jest okej. Okay, no
1: to jest obiektywna rzeczywistość, znaczy ja nie będę...
0: I dlaczego ja mam nie kupić, a będę się znęcał i wydawał 2 razy więcej na europejską produkcję takiego samego samochodu, mówię o klasie.
1: No i tutaj jest...
0: I trudno znaczy tak, wytłumaczyć.
1: Po pierwsze, ja nie będę się kłócił z tym, że to są dobre samochody, bo one są po prostu dobre i są szalenie tanie. No i zastanówmy się, dlaczego one są tanie. W Chinach istnieje coś takiego, takie wielkie mobilizacje, kampanie polityczne w wymiarze gospodarczym. Kilkanaście już lat temu w Pekinie podjęto decyzję, że samochody, szczególnie elektryki, to jest przyszłość. Oni nie dogonią Europy w kwestiach spalinowych.
0: I tutaj bardzo ważne, przepraszam, że wchodzę w słowo, kilkanaście lat temu zdecydowano, że elektryki będą poważnym zagrożeniem i będą w ten sposób zdobywały rynki motoryzacyjne. Przepraszam, że w to wchodzę, ale to jest ważne, żeby no i, to powiedzieć.
1: I to jest planowanie gospodarcze, to znaczy to jest plan 5-letni, taki sam, to jest ten sam rodzaj planu, który w latach 50. za czasów powstania HRL-u, socjalistyczne Chiny, zaczynały wdrażać. On, to planowanie dalej działa. To znaczy my mamy w Polsce czasami takie przekonanie, że Chiny są ultrakapitalistycznym, wolnorynkowym tworem. I rzeczywiście tam jest ogromna konkurencja wewnętrzna. Tych firm są setki tysięcy i one rzeczywiście ze sobą konkurują cenowo. Natomiast ja mam taki ulubiony cytat, który lubię powtarzać. Jeden z takich chińskich reformatorów za 70. powiedział, że rynek musi być jak ptak zamknięty w klatce centralnego planu. Tak, jak
0: kto to jest?
1: Chen Yun, no, mniej znany niż Deng Xiaoping, ten wielki reformator, ale naprawdę jeden z takich 8 mędrców epoki reform. Już nie będę w to wchodził głębiej, ale moim zdaniem to cały czas żyje, musimy sobie zdawać z tego sprawę. Wracając do tych samochodów, tak? Państwo mówi, będziemy robić samochody. I co to oznacza? Ktokolwiek chce robić samochody, dostaje mega tani kredyt, subsydia. Jeszcze rządy lokalne w Chinach, bo tam MG to jest z Szanghaju, a BYD to jest z Kantonu, a Bike to jest z Pekinu. I ci włodarze w tych miastach chcą, żeby to ich koncern był na górze, więc jeszcze swoim mocniej dokładają. I nagle mamy sytuację, gdzie setki firm powstaje samochodowych. My znamy kilka w Europie, a w Chinach w pewnym momencie, kilka lat temu, było ponad 450 producentów samochodów. Bo wszyscy chcą to robić, wszyscy dostają subsydia od państwa, wszyscy inwestują w fabryki, bo pieniądze na fabrykę dostać bardzo łatwo. Idzie się do banku, priorytet państwa, okej. Nie sprawdzamy nawet biznes planu, znaczy to się po prostu buduje. I nagle lądujemy w sytuacji, w której w Chinach zdolności budowy samochodów w ogóle nie są, znaczy moce fabryk w ogóle nie były na jakichś projekcjach rynkowych robione. Chińczycy dzisiaj są dla nas problemem, natomiast zużycie ich fabryk to jest 50%. Oni jutro mogli produkować 2 razy więcej samochodów niż produkują teraz. I jaki to ma efekt, tak? Bo najpierw problem jest wewnątrz. To znaczy przez to, że te wszystkie firmy poinwestowały w te fabryki, zaczyna się wojna cenowa. Oni się zaczynają sami wewnątrz pożerać.
0: Nie będę już... Według zgodnie z tym powiedzeniem, czy z tym, co powiedział tenże myśliciel z lat 70.
1: No tak,
0: ekonomiczny.
1: Ten ptak w klatce, tych ptaków w klatce jest więcej.
0: Trochę
1: i one
0: więcej.
1: Się zaczynają
0: ze sobą bić tak. I gryźć.
1: I efekt tego jest taki, że sytuacja na rynku w Chinach dla producentów samochodów jest dramatyczna. To znaczy, nawet dzisiaj już partia o tym mówi otwarcie, jest takie pojęcie Neijuan, to jest takie samopożeranie, nadmierna konkurencja. Ja nie będę tutaj robił nikomu reklamy. Jest taki znany model samochodu w Chinach, który kosztuje u nas w Polsce około 85 tysięcy złotych.
0: Wiemy.
1: I to jest strasznie tani samochód. Ten sam model samochodu w Chinach kosztuje 40 tysięcy złotych. Ponieważ tam ta presja cenowa jest po prostu niewyobrażalna i partia wręcz uważa, że to jest po prostu chore. Znaczy partia mówi, słuchajcie, to nie może tak dłużej działać, że ci z Pekinu, ci z Szanghaju, ci z Kantonu wspierają swoje firmy, wszyscy jadą z cenami w dół i nie mogą inwestować, jest przeinwestowanie, są bańki i tak dalej, i tak dalej. Więc tak to wygląda w Chinach.
0: No dobrze, ale nie zarabiają na tym?
1: Oczywiście, że nie. Oni dokładają. Znaczy, to tam klimat jest taki wewnątrz. Oni mówią wprost, liderzy branży mówią, że jest wśród chińskich koncernów już jest Evergrande, czyli taki Lehman Brothers. Są już firmy, wielkie koncerny, które nie wyjdą. I teraz, co jest ważne, tak to wygląda wewnątrz. Nagle się okazuje, że te firmy wychodzą na zewnątrz do Europy, gdzie ceny samochodów są ogromne, że klient płaci, że go stać i tak dalej. I oni mogą dawać kilkukrotnie wyższe marże. Znaczy oni zarabiają tutaj, tak? Mimo, że to są abstrakcyjnie tanie samochody, to z punktu widzenia chińskich koncernów, to tutaj się zarabia pieniądze, tak? Gdyby oni chcieli, oni mogliby zjechać z cenami jeszcze bardziej w Europie.
0: Czyli ten tajemniczy samochód o tajemniczej marki, o którym rozmawiamy, on by już nie kosztował 80, tylko mógłby 60.
1: 60. No to też trzeba doliczyć cła, tak? Podniesione cła na elektryki, ale nadal...
0: Podniesione przez Unię Europejską.
1: Tak, tak. No, żeby też pokazać skalę. Myśmy wielkim wysiłkiem, była awantura polityczna, o to nałożyli na cła na samochody elektryczne z Chin. Tak, od 10 do 30%. Te cła nie są w stanie ich powstrzymać. I ja rozmawiałem z przedstawicielami chińskich koncernów. Oni mówią, nie, no tej wielkości to nie ma problemu. Bo to widziałem takie wyliczenie dla BYD.
0: Czyli jednego z koncernów, to jest który? Z którego miasta?
1: Z Shenzhen, na
0: Shenzhen. Tak.
1: Że przed nałożeniem ceł oni mieli w Europie marżę 11 razy większą niż w Chinach. Po nałożeniu ceł mają 8 razy większą niż w Chinach. Więc to są wielkości, no właśnie, jak się przed tym bronić. Ale...
0: No i dobrze, to są samochody, ale przecież to jest jakby forpoczta chińska. Tak możemy nazwać na potrzeby tej dyskusji. Tak. Fotowoltaika. To jest kolejna branża, z którą Unia Europejska bije się od lat. Odkąd pamiętam, tak. To jest właściwie non-stop problem z fotowoltaiką. Pozostawmy to na boku, bo to...
1: To jest ciekawy case.
0: To jest bardzo ciekawe, ale jednak ja bym zainteresowany był bardzo magnesem neodymowym. Tak. I tu jest clue moim zdaniem, bo to już mówi nam o wojnie, o cywilizacji, o zdobycze cywilizacji, o... To, z czego stworzone są nasze, no, tego, te rzeczy, z których sobie nie wyobrażamy życia. Od samolotów wielozadaniowych, myśliwców, po komputery, AI i tak dalej.
1: Siłownie wiatrowe.
0: Tak jest. I to się nazywa magnes neodymowy. Aż sobie zapisałem, żeby nie zapomnieć.
1: Domknę tam ten wątek.
0: Dobrze.
1: To znaczy, ta konkurencja jest nierówna, przez to, że ten system w Chinach jest zbudowany na tak dziwacznych podstawach. To znaczy wszyscy przeinwestowali, wszyscy są subsydiowani. No i teraz oczywiście chcielibyśmy, żeby europejscy producenci zjechali niżej i te ceny w Europie samochodów są pewnie za wysokie. Ale one nigdy nie będą w stanie zjechać tak nisko, no bo po stronie chińskiej mamy wszystko inaczej koślawo poustawiane. Te ceny są po prostu nieracjonalne, ponieważ państwo tak dużo pieniędzy w to wrzuciło. Tak, plus jeszcze yuan jest za drogi. Więc to jest pierwszy składnik tego chińskiego szoku, który widzimy. Natomiast drugi to są te magnesy. To znaczy są takie branże, w których ten mechanizm działa podobnie. Czasem wręcz państwo chce wyciąć zagraniczną konkurencję, żeby zmonopolizować produkcję czegoś. I tak jest właśnie w magnesach neodymowych, które są stworzone z metali ziem rzadkich, tak? Bo neodym jest jednym z nich. I teraz ta sytuacja, której te ceny chińskie są strasznie niskie, konkurencja na całym świecie wysiada, firmy obumierają albo sprzedają się Chińczykom. Nagle się okazuje, że Chińczycy skoncentrowali w jakimś kluczowym, strategicznym obszarze praktycznie całą produkcję, całe przetwarzanie. Wszystko się robi u nich. Oni już mają skalę, więc jeszcze bardziej to jest tanie i tak dalej. I nagle się okazuje, że z tego się robi broń polityczna. Bo kiedy na przykład my chcemy się zamknąć na import samochodów, bo konkurencja jest nierówna, to Chińczycy karają nas na inne sposoby. Mówią, wy nie chcecie importować samochodów od nas, wy też nie będziecie robić samochodów, bo w samochodzie elektrycznym ten magnes trwały też jest potrzebny, neodymowy. Nie będzie elektrycznego silnika bez tego.
0: Tak.
1: Czyli
0: jest.
1: Myśmy wprowadzili cła na samochody elektryczne, kilkanaście miesięcy później każdy europejski producent, który chce zrobić silnik do samochodu elektrycznego, musi przyjść po prośbie do Pekinu i albo te magnesy dostanie, albo ich nie dostanie. I jakby ten element walki politycznej w gospodarce, walki w łańcuchach dostaw, moim zdaniem on jest też składnikiem tego szoku. Znaczy nie dość, że mamy wielki problem, to strasznie trudno się z niego wyplątać.
0: Bo... No i mamy pierwsze rezultaty tej wojny. Mianowicie chociażby firmy motoryzacyjne niemieckie, które są absolutnym, były kołem zamachowym gospodarki przez lata, lata niemieckiej, europejskiej, światowej, w jakimś sensie też, no bo uczestniczyły w tym wielkim wytwarzaniu produktu globalnego, tak? Mianowicie, no, to już posłuszmy się nazwą, Volkswagen zwalnia 100 tysięcy ludzi. Volkswagen, czyli podstawa myślenia Niemcy, motoryzacja, no to między innymi ta marka. To jest coś niesamowitego, ale też Niemcy popełnili jeden błąd. Wysłali swoje fabryki, właściwie ustawili w Chinach. W związku z tym, jak oni sobie teraz radzą? Co się dzieje z Europą? Bo to, co jest też, o czym bardzo często pan wspomina, to jest pas rdzy, czyli coś, co znamy z opowieści o Ameryce, czyli biedne Stany, biedne, zapuszczone, odpuszczone, kiedyś przemysłowe, teraz, no właśnie, wykorzystywane do różnych zwichrowanych pomysłów politycznych. To jest coś, co nam może zagrozić, włącznie z Polską.
1: To ja się tutaj, wbrew prośbie, na chwilę cofnę do tej fotowoltaiki.
0: Jasne.
1: Bo ona jest bardzo, bo ona jest ciekawa politycznie. W 2013 roku, więc 13 lat temu, kiedy jeszcze produkowano fotowoltaikę w Europie, kiedy ta presja chińska się zaczynała, ten cykl się zaczynał dopiero wycinania, tak? Europa zbierała się do tego, żeby ochronić ten przemysł. Były cła na fotowoltaikę już procedowane przez Europę. Więcej, w 2013 roku Europa chciała Huawei'a zakazać i 5G sama z siebie. I co się stało? Do komisarza de Guchta zadzwoniła Angela Merkel i powiedziała tak, jak Europa to wprowadzi, to niemiecki przemysł motoryzacyjny nie będzie mógł więcej sprzedawać do Chin, musicie to skończyć. I Merkel wtedy ukręciła łeb próbie obrony fotowoltaiki, no bo samochody są ważniejsze.
0: No nie dziwne, dla niej to by oznaczało wielki kryzys w kraju.
1: No i teraz jesteśmy 13 lat później i samochody i tak są przez Chińczyków pochłaniane, tak? Ja chcę, powiem tak, może nieładnie.
0: To, że broni Angeli Merkel, absolutnie.
1: Nie. No nie, ale no...

0: są takie, że Volkswagen musi zjeżdżać z cenami, tak jak cała reszta, tak? Co więcej, okazuje się, że ich samochód jest świetny technicznie, ale jest ślepy i głuchy i głupi, bo nie ma całej elektroniki, którą Chińczycy tam montują. A Chińczycy nie chcą mieć tylko samochodu o dobrych osiągach, chcą mieć samochód, który się paruje ze smartfonem, który ma AI, którym tam bada otoczenie i tak dalej, i tak dalej.
1: No przecież mamy zalew filmów, bo to jest też moje pytanie, które chciałbym zadać. To znaczy, co jest prawdziwą opowieścią o chińskim rozwoju gospodarczym, o chińskim byciu mocarstwem? Bo w internecie możemy znaleźć mnóstwo filmów. No, mam wrażenie, że one są robione po to, by przedstawiać Chiny w dobrym świetle. Mianowicie samochód, który sam parkuje. Tak? Mhm. Wychodzi właściciel i to jest film mówiący, proszę, to jest nasza myśl. Światła miast, gigantyczne pokazy dronów latających w różnych konfiguracjach. No,
0: tańczące
1: pokaż
0: roboty,
1: siły,
0: tak.
1: Tańczące roboty. I w pewnym momencie rzeczywiście mamy wrażenie, że rozmawiamy z tym chińskim smokiem, który jest nie do pokonania, że on rzeczywiście konsekwentnie idzie i tym pasem handlowym, o którym cały czas słyszymy, i dwabnym szlakiem, będzie uzależniał Europę i właściwie po co będzie to też robił. Co jest prawdziwą opowieścią
0: Ten obraz jest prawdziwy i jest jednocześnie nieprawdziwy. To znaczy tak.
1: Wspaniale, czyli chiński.
0: Prawda, jest w tym dużo prawdy. Znaczy, jak się pojedzie do Shenzhen, do Szanghaju, do tych największych miast, Pekinu, Hangzhou, gdzie też mnóstwo tych startupów technologicznych jest, to są naprawdę mega zaawansowane miasta. No nie jest tak, że tam drony wszystko dowożą i to już jest zupełnie XXIII wiek, no ale widać to, widać samochody elektryczne, widać te samochody inteligentne. Ten samochód rzeczywiście jest w stanie sam parkować i widziałem takie samochody. Drony rzeczywiście dowożą paczki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast po pierwsze, ten obraz, który my widzimy, jest bardzo drobiazgowo kontrolowany przez Wydział Propagandy Komitetu Centralnego, który po pierwsze na wewnątrz w Chinach chce pokazać, że to jest przyszłość gospodarki. W to trzeba iść. Wszyscy mają w to inwestować. To nas poniesie dalej. To jest propaganda wewnętrzna. Ona też tam w Chinach jest. Chińczycy też są bombardowani tego typu obrazami. Oczywiście na zewnątrz również jest takie pojęcie China Maxing. Czyli właśnie takie treści, jakieś rolki na TikToku, na Instagramie, które po prostu, tak, sadzamy influencera dokładnie w tym miejscu, w tym mieście, tak, w Shenzhen, gdzie te wieżowce się świecą i roboty jeżdżą i tak dalej. Przy okazji sprawdzają jego tożsamość. I się pokazuje, że tak wyglądają Chiny. No więc to nie są całe Chiny. I tu jest właśnie ten problem. Znaczy, odpowiadając na to pytanie, istnieje ta warstwa super zaawansowanych technologicznie Chin. I ja nie będę tego zaprzeczał, tak? Tylko to jest państwo, które ma prawie 1,5 miliarda ludzi i jest szalenie zróżnicowane. I zaczęliśmy przed audycją o tym rozmawiać. Warto zejść czasem z utartych, bitych traktów, wyjechać z tych wschodnio-chińskich miast, tak? Gdzie większość nas jeździ, turyści i tak dalej. Ja byłem na takiej przemysłowej wizytacji w północno-wschodnich Chinach. To jest Rust Belt chiński, gdzie to wcale nie wygląda
1: dobrze. Czyli pas rdzy chiński, tak.
0: Tak, gdzie wcale nie wygląda to dobrze. Gdzie jest bezrobocie, gdzie jest wyludnienie, gdzie inwestorzy uciekają, gdzie są problemy, gdzie stare przemysły, no bo zaczynają iść w dół. No i w skrócie powiedziałbym tak. Mhm. 20 ostatnich lat Chiny rosły, bo budowały miasta, budowały fabryki, ludzie przenosili się ze wsi do miast. Wokół tego powstał przeogromny sektor gospodarki związany z nieruchomościami, infrastrukturą i tak dalej, i tak dalej. Huty, cementownie, produkcję kabli, wszystkiego, co jest do tego potrzebne. I teraz ta część gospodarki gwałtownie hamuje. Hamuje tak, że to widać. Widać tych ludzi, którzy pracowali w fabrykach, a teraz dowożą jedzenie w Didi, czyli tam w Uber Eatsie czy czegoś. Siedzą właśnie za kółkiem, mają problemy. Młodzież, która nie może znaleźć pracy. Jakby tam nastroje gospodarcze wcale nie są dobre. COVID straszliwie przeorał jakby nastroje konsumenckie w Chinach. Chińczycy wcale nie są pewni swojej przyszłości. Jednocześnie władze to widzą. I teraz tak, z jednej strony wszystkie ręce na pokład, żeby te nowe nowe motory wzrostu wyhodować, żeby ta przewaga technologiczna rosła, żeby oni to mogli eksportować, tak? To jest ich recepta na ten problem. Jednocześnie jest to też sposób na to, żeby do samych Chińczyków pokazać, no okej, jakby

0: jest może nie za dobrze. Władza tego nie przyzna. W ogóle nie można w Chinach mówić, że źle. Ekonomiści, którzy mówią, że chińska gospodarka ma problem, są aresztowani. Znaczy, ja znam takie przypadki, tak? W prasie można mówić tylko o tym, że jest dobrze. Natomiast Chińczycy czują, że nie jest wcale tak dobrze. No i to też temu służy. Natomiast po prostu oba te obrazy są prawdziwe i ja bym skończył na tym, że jakby nawet jeśli ta gospodarka hamuje, a ona ewidentnie hamuje, te oficjalne źródła PKB, ja prywatnie rozmawiałem z chińskimi ekonomistami, też słyszałem, że one są o kan dupy potłuc. Znaczy 4 do 5% oficjalnie. Konsensus jest taki, że może rosną 1,5%. Mieli recesję w ostatnich miesiącach. Wcale nie jest dobrze, ale władze próbują wyrwać się z tego, inwestując ogromne ilości pieniędzy w te nowoczesne technologie i ich eksport. No i tutaj dochodzimy do nas, że nawet Chiny spowalniające są śmiertelnie niebezpieczne, bo tak się okazuje, że ich pomysł na wyjście z tego to jest produkowanie wszystkiego tego, co my produkujemy teraz.
1: Czyli co, wchodzą na rynek i to jest ta wojna handlowa, która się rozpocznie jesienią. Teraz jak trwają te rozmowy z Unią Europejską, z Brukselą, najprawdopodobniej mogą się nie udać. I co, Chińczycy wchodzą z czym? Z jaką... Co jest w tych dywizjach wchodzących do Europy handlowych?
0: To się już...
1: Jeszcze więcej samochodów, jeszcze więcej fotowoltaiki, jeszcze więcej szantażu tymi pierwiastkami ziem rzadkich, bo to też warto powiedzieć, 90% przerobionych pierwiastków ziem rzadkich, bo Chiny z tego właśnie słyną. Tak. I tu są potentatami nie do ruszenia. To jest ich bastion, że tam dokonuje się rafinacja i wytwarzanie. Tak. I to jest 90% wszystkiego na świecie, więc nawet Stany Zjednoczone muszą też uważać na to, z kim tańczą tego walca ekonomicznego, no, światowego.
0: Po to było w zeszłym roku te wymiany ciosów. Chińczycy też dali Trumpowi do zrozumienia, że nie będą tańczyć w ten sposób, że nie dadzą pogrywać ze sobą w ten sposób. I rzeczywiście...
1: Trump nakładał dziesiątki procent ceł, tam 50, 100%. No to były niesłychane wręcz zapowiedzi, wykonywane przez Amerykanów nawet.
0: Tak, i Chińczycy po prostu odpowiedzieli 1 do 1. Jak Amerykanie 50, to Chińczycy 50. Jak Amerykanie 100, to 100. I dali uwagę, znaczy kiedy kończymy licytację. Wygląda na to, że Trump mrugnął pierwszy. Nie dlatego może, że ich się by bał, tylko po prostu amerykański rynek finansowy zareagował. I jakby nagle się okazało, że giełdy i obligacje się tak zachowują, że Trump się przestraszył trochę.
1: Potem... No tak, bo Chińczycy jeszcze powiedzieli, że będą wprowadzali bądź reglamentowali koncesje na handel.
0: No i to było właśnie to druga wymiana, bo równolegle do wojny celnej trwa wojna w łańcuchach dostaw. Tam Amerykanie też prowadzili na Chińczyków bardzo ostre jesienią zeszłego roku restrykcje. No, rozszerzyli katalog firm pod sankcjami chińskich z kilkuset do kilku tysięcy, czy kilkunastu tysięcy. I na to Chińczycy odpowiedzieli restrykcjami na metale ziem rzadkich, takimi naprawdę ciężkimi. Bo ja chciałem powiedzieć, że oni te restrykcje wprowadzają sukcesywnie od jakiegoś czasu. Natomiast no, to jest z naszego punktu widzenia bardzo ważne, nas, Polski, Europy, że wniosek z zeszłego roku Chińczyków jest taki, że oni są w stanie utrzeć nosa Ameryce. Że są w stanie zatrzymać, że zatrzymali Trumpa 2 razy. Pokazali mu, że są gotowi na wojnę gospodarczą na 100% i on po prostu, no właśnie, przyjechał do nich ostatnio i powiedział, że wszystko jest fajnie. Tak?
1: No ale przyjechała cała wierchuszka firm amerykańskich, włącznie nie pamiętam, czy był Elon Musk, ale
0: tak.
1: Ale no, byli wszyscy AI-owcy, nazwijmy, high-tech w Pekinie, no ale to oni raczej nie byliby dyktować warunki, ale by iść na jakąś ugodę.
0: Znaczy, mi się wydaje, że to jest trochę tak, że oni po prostu, jeśli takie metafory bokserskie używać, to się po prostu złapali na tym ringu i musieli od siebie odskoczyć. To nie jest tak, że ta wojna amerykańsko-chińska gospodarcza już jest załatwiona. Trochę jest tak, że obie strony teraz próbują się uniezależnić i będzie kolejna runda tego. Znaczy Amerykanie, to co robi teraz Ameryka, to jest rafinacja metali ziem rzadkich u siebie, wielka koalicja na rzecz pozyskiwania tych surowców, przetwarzania. Amerykanie w odróżnieniu do Europy wzięli sprawy w swoje ręce. W ogóle Pentagon znacjonalizował część firm. Mechanizm cenowy został wyłączony, już nie chodzi o cenę metali ziem rzadkich. Pentagon powiedział, że będzie je skupował po iluś razy wyższej cenie przez 10 lat do przodu. Więc jak ktoś chce to robić, 10 lat Pentagon będzie płacił za to i tak dalej. Więc oni, znaczy Stany, próbują się uniezależnić tutaj, a Chińczycy z drugiej strony, a Chińczycy nie mają krzemu, Chińczycy nie mają zaawansowanych procesorów. Bez amerykańskich technologii nie są w stanie budować swoich serwerów dla AI. Więc teraz Chińczycy wszystkie ręce na pokład.
1: Czyli sztucznej inteligencji.
0: Dokładnie, tak? Żeby Chińczycy oczywiście robią procesory i te procesory się po świecie rozrywają, no ale nie te naj, które tam robi Nvidia.
1: Nvidia tutaj jest też koncern taki no bardzo właśnie. Kluczowy.
0: Więc tam tak to wygląda. Oni się raz zwarcie, raz odskakują i tak dalej. Natomiast niestety dla nas chiński wniosek z zeszłego roku jest taki. Jak my jesteśmy w stanie Amerykanom utrzeć nosa, to każdy inny kraj na świecie jest już dla nas do rozbrojenia. I przez to rozmawiając z Europą, oni są tak bardzo pewni siebie. Tak?
1: No i Jakub Jakubowski pisze na platformie X, kiedyś Twitter. No i wojny technologiczne dotarły do Polski. Chiny strzelają w europejską zbrojeniówkę. Na czym to polega? Znaczy...
0: No dokładnie.
1: Zadziwiony jestem, że lista sankcyjnych firm europejskich, w tym polskich, wciągniętych na listę sankcyjną chińską.
0: Tak jest.
1: Znaczy... Ale jesteśmy w dobrym towarzystwie. No Rheinmetall niemiecki, czyli potęga zbrojeniowa Europy, która ma za zadanie być tym najważniejszym koncernem prowadzącym, znaczy zaopatrującym Ukrainę chociażby w amunicję na froncie.
0: Tak, która ma dostarczyć...
1: Nasza nadzieja. Na...
0: No tak, i Niemcy, które deklarują setki miliardów euro na zbrojenia, oni na Rheinmetallu mają właśnie polegać. No i jest dokładnie to, co zostało przytoczone. Że Chińczycy mówią tak. Uważamy, że proces zbrojeń na świecie jest niebezpieczny, dlatego zdecydowaliśmy się nie sprzedawać towarów podwójnego zastosowania tym firmom. I na nich jest właśnie Rheinmetall, jest szereg francuskich, holenderskich, włoskich spółek produkujących drony. Jest między innymi Vigo Electronics. Myślę, że topowa półprzewodnikowa firma w Polsce, robiąca czujniki podczerwieni, naprawdę high-tech polski i Politechnika Wrocławska. I jakby wszystkie te firmy produkują również na potrzeby wojska. Vigo, akurat ta polska spółka, myślę, że wygląda na to, że odrobiła lekcję, to znaczy uniezależniła łańcuch dostaw od Chińczyków i jest w stanie dalej produkować. Pytanie moje, które też kieruję do polskiego biznesu, jest takie, czy na pewno każdy przejrzał swoich poddostawców i na pewno wie, że jest bezpieczny. Bo niestety, niezależnie już od tego, co nawet my, polski rząd, będziemy robić, ta sytuacja się będzie zaostrzać. Bo niestety jest trochę tak, że kiedy my próbujemy, nawet z powodów komercyjnych, tak, ratując nasze przemysły, to pierwsza część naszej rozmowy, zamykać nasz rynek, to Chińczycy grożą palcem w obszarach dla nas gardłowych, czyli nasze zbrojenia. Tak? Trochę to jest tak, że Chińczycy przywalili w europejską zbrojeniówkę, żeby pokazać Europie, co mają w zanadrzu. Jeśli Europa się będzie zamykać na samochody i fotowoltaikę i będzie niegrzeczna, no to pytanie, czy będzie się mogła zbroić. Tak? I to jest niestety, to są realia polityczne, w których żyjemy. I to może, znaczy moim zdaniem to się będzie rozlewać ewidentnie. Mówiłem już o tych grach wojennych w Brukseli. Zobaczymy, co się stanie tej jesieni. Natomiast naprawdę, znaczy jest przegląd różnych instrumentów, jak można Chinom oddać, co oni mogą nas uderzyć, co robią innym i tak dalej.
1: No dobrze, ale czy urzędnikom w Brukseli, którzy nagle nam się, przynajmniej może inaczej, których widzimy jako tych, którzy będą ratowali sytuację w Europie, co jest no, dość paradoksalne, jednak przyznajmy to, czy im pomagają firmy, wielkie koncerny europejskie? Czy im też zależy na tym samym?
0: No i...
1: Bo tu jest problem, zdaje się.
0: Wrócę do tego, co już padło w Volkswagenie, bo mówiliśmy o tym, że była bonanza na rynku chińskim. Volkswagen sprzedawał niewyobrażalne ilości pieniędzy, które tam wytworzono, które do udziałowców Volkswagena płynęły całe dekady.
1: Eldorado.
0: Strasznie trudno było się z tym pożegnać. Długo było zaklinania rzeczywistości, że sobie poradzimy. Ja pamiętam jeszcze 3 lata temu w Berlinie z organizacjami transportowymi produkcji samochodów rozmawiałem. Już to się zaczynało. Oni mówili, nie, no to jest problem, ale nie dla nas. To tam Francuzi i Włosi robią te takie małe, śmieszne samochody, to tutaj Chińczycy będą konkurować, a my mamy Porsche, mamy Audi, mamy prestiżowe premium samochody. Tutaj Chińczycy nie dojdą. Tutaj nie dojdą. Ja słyszałem takie rzeczy. To 3 lata temu. No dzisiaj Porsche po prostu na chińskim rynku leci w dół kilkadziesiąt 60%, wszystkie Audi tak samo. Nagle się okazuje, że ten chiński niby tandetny samochód też może być premium i też jest, cieszy oko, jak się na niego patrzy i też zaczynają go kupować również Europejczycy. Niemcy zaczynają kupować chińskie samochody.
1: Mojego nie cieszy, żeby było jasne.
0: No, cieszy...
1: Mydelniczkami nie chciałbym jeździć. No, w ogóle nie mam pieniędzy na to, ale to jest inna
0: sprawa. Ale dochodzimy tutaj do momentu, gdzie chyba, i to jest ostatnie tygodnie, tak? Volkswagen powiedział, że będzie musiał zredukować o 1/6 globalne zatrudnienie, 100 tysięcy miejsc pracy, tak, że może zamykać fabryki w Niemczech i nagle się okazuje, że...
1: Ale to dalej idą pod dostawcy z różnych innych regionów i Niemiec i Europy.
0: I w Polsce, i w Czechach, w Austrii, w północnych Włoszech. Znaczy to jest pochodna tego, tak? To jest tylko szczyt, ten integrator tych po prostu dziesiątek tysięcy części w całej Europie. Więc to tutaj ten cień pada na ten potencjalny pas rdzy, tak? O którym mówiliśmy, tego, że tak jak pas rdzy w Stanach za Appalachami, te wszystkie miejsca, gdzie był przemysł, a potem zniknął, bo się wyprowadził do Chin, to jest ten cień, który też wisi w jakiś sposób nad nami. Wydaje się, że przynajmniej część niemieckich koncernów zaczyna rozumieć, że jest naprawdę bardzo źle. Widzi, że na rynku chińskim, który był dla nich tak najważniejszy, tak? Nie róbmy nic, bo stracimy udziały w chińskim rynku. Te udziały i tak tracą. I nagle się okazuje, no Volkswagen jest tutaj znamienny, że Volkswagen zaczyna się wahać i zmieniać front. Nie zaczyna szeptać już kanclerzowi, nie róbmy nic, bo dostaniemy, tak? Tylko zaczyna, że w drugą stronę musimy coś zrobić, tak? Bo nasza produkcja w Europie zacznie tankować. I to jest moim zdaniem absolutnie kluczowe. Znaczy, to, w którą stronę się wahną niemieckie koncerny, od tego będzie zależał wynik tej europejskiej całej dyskusji, co z Chinami zrobić.
1: Dobrze, drugi element kolejny element po zbrojeniówce, samochodach, fotowoltaice, wojna w Zatoce Perskiej, czyli Ameryka, Izrael versus Iran, wyłączenie Iranu z dostaw ropy w szczególności do Chin. I nagle wszyscy liczą pieniądze, baryłki ropy, handel i zaskoczeni, zdumieni. I kolejny szok chiński 2.0 to Chińczycy są potentatem ropy naftowej na rynkach światowych i to Chińczycy dyktują ceny ropy naftowej. Nie OPEC, nie Wielka Arabia Saudyjska, nie te państwa, które do tej pory to robiły, tylko Chiny, odbiorca. Czyli ten, który kupuje, narzuca cenę. To jest coś niebywałego. Odwrócenie, no, pełen szacunek do takiego działania. No, jak to się stało?
0: A tutaj trochę odwrotnie. Znaczy trochę, oczywiście nie wprost taka intencja, ale trochę Chińczycy nam uratowali skórę. To znaczy,
1: tak, bo cena ropy się nie zawahała.
0: No ja przypomnę marzec tego roku, jak pierwsze izraelskie, amerykańskie uderzenia spadały na Iran i była dyskusja o tym, że przed nami jest Ormuz zamknięty, tak, instalacje w Katarze bombardowane i tak dalej, i tak dalej.
1: Widmo lat 70. No, kolejek, sam o tym mówiłem na dachu świata.
0: No tak, i taki był konsensus, to szef Międzynarodowej Agencji Energii mówił, że czeka nas większy kryzys niż lata 70. i 80. razem wzięty, tak. Nagle się okazało, że rzeczywiście no, nie jest świetnie.
1: Dobrze nie jest,
0: ale nie jest tak dramatycznie źle. I tutaj dochodzimy do Chin. Znaczy konsensus zaczyna się wytwarzać następujący. To znaczy Chińczycy zaczęli po prostu redukować import ropy. I tutaj jest wymiar gospodarczy, ale jest też wymiar taki geopolityczny, którego nie można zgubić. To znaczy tak, rzeczywiście jest tak, że Chińczycy po prostu zaczęli zmniejszać wydobycie ropy. Przepraszam, import ropy, tak? Wynika to z tego, że po prostu przygotowywali się na to, że może dojść do czegoś takiego, do tego zaraz przyjdę. Budowali ogromne, ogromne rezerwy ropy strategiczne na miliardy baryłek. Są bardzo też zdywersyfikowani. Mają też swoje własne wydobycie, co to jest ciekawe, ale przede wszystkim, no, mówimy tu o chińskich samochodach elektrycznych. To już od kilku miesięcy sprzedaż w ogóle samochodów elektrycznych przekracza w Chinach sprzedaż spalinowych. Czyli ta elektryfikacja transportu w Chinach postępuje ogromnie. Ja byłem Ostatnio bardzo nieoczekiwałem, byłem w Xi'anie, to są zachodnie Chiny, i tam tych elektryków naprawdę, ja miałem, nie liczyłem sobie z klikerem, ile ich przejeżdżało, ale zawsze jak jeżdżę po chińskich miastach, to tak patrzę. Ich jest dużo w Pekinie czy w Szanghaju, ale tak na oko 1/3, ale w tym Xi'anie to już większość, po prostu się idzie i tylko są zielone blachy, zielone, o, zwykły jedzie. To wszystko sprawia, że oni po prostu nie potrzebują tej ropy aż tak dużo, tak? I tutaj dochodzimy do tego geopolitycznego wymiaru. Bardzo od lat się dużo dyskutuje o tym, o blokadzie cieśniny Malakka.
1: No tak, to jest...
0: Że surowce z Bliskiego Wschodu nie będą dopływać, bo będzie blokada amerykańska i Chińczycy będą ugotowani. No więc blokada już nastąpiła, tylko kilka tysięcy kilometrów na zachód.
1: Cieśnina Ormuz.
0: Cieśnina Ormuz została blokowana przez Irańczyków, potem Amerykanów, potem znowu Irańczyków.
1: Cały czas trwa ta...
0: Czy to jest de facto ta sama blokada, znaczy podobna, tak? Inne dobra oczywiście z Europy płyną dalej przez Malakkę, ale pod kątem ropy, no to jest wielki stres test, tak? To jest właśnie sprawdzenie tego, na co oni się przygotowują, tak?
1: Ale Chińczycy oczywiście to nie znaczy, że są przygotowani na najbliższe 10 lat w takiej formule, no ale to pokazuje, że na chwilę kryzysu, chwilę, czyli rok, dwa albo miesiące,
0: wiadomo,
1: są przygotowani tymi miliardami zgromadzonych zasobów ropy naftowej.
0: Ale przewrotnie dla nas, znaczy przewrotnie, bo mówiliśmy tu o tym, jak Chińczycy nam szkodzą naszemu przemysłowi, no to pod tym kątem
1: to
0: uratowali nam skórę. Znaczy ceny na globalnych rynkach energii byłyby po prostu znacznie, znacznie większe, gdyby nie to, że po prostu Chińczycy mogą sobie pozwolić na to, żeby nie importować przez jakiś czas. No zobaczymy, bo ja powiem szczerze, już nie mam chyba zdrowia, żeby codziennie rano patrzeć, co tam Donald Trump pisze o tym Ormuzie, bo rano jest tak, wieczorem
1: myślę,
0: tak.
1: Myślę, że to warto spojrzeć od strony giełd różnego rodzaju kryptowalutowych spraw i tu się
0: no właśnie,
1: wtedy nas może, objawienie tak, może nastąpić, że to jednak ma jakiś sens
0: tak,
1: swój. Ale zostawmy.
0: Nie wchodząc, no, ten Bliski Wschód, bardzo brzydkie słowo, się rozbabrał. Mhm. Nie wiem naprawdę, co z tego wyjdzie, natomiast wiadomo, że na dłuższą metę, jeśli jakby Zatoka Perska, której zdecydowanie największym odbiorcą są Chiny, czy były przed wojną, czy nadal są, i Iran, nie będą dostarczać ropy na rynki globalne, no to w końcu to dojdzie również i do Chin, tak? Znaczy tych rezerw nie ma w nieskończoność, tak?
1: No Chiny biorą ropę od Rosji, to jest też, czego nie powiedzieliśmy do tej pory, mianowicie ten sojusz chińsko-rosyjski, ale raczej sojusz na zasadach chińskich, a nie rosyjskich.
0: No oczywiście, to jest taka strategiczna rezerwa, którą Chińczycy sobie mają. Mają państwo politycznie niesamowicie bliskie, coraz bardziej podporządkowane w wielu obszarach, czyli Federację Rosyjską.
1: Tak.
0: Bo Rosja potrzebuje Chin do tego, żeby napierać na Europę. Bez Chińczyków by się tego nie dało robić. A od napierania na Europę zależy w ogóle przyszłość reżimu. No więc są w stanie z Chińczykami handlować. To jest jeszcze, znaczy inaczej, Chińczycy są w stanie z nimi handlować i to jeszcze absolutnie na własnych zasadach. To znaczy Chińczycy, co jest w ogóle przewrotnie też dla nas pozytywne, oni narzucają Rosji absolutnie zbójeckie warunki. To znaczy ceny, których Chińczycy wyciskają z Rosjan, są po prostu niebotyczne. Znaczy to Rosjanie wyprzedają... Na przykład w gazie jest ciekawa sytuacja, tylko podam. Chińczycy oczekują od Rosjan, że będą sprzedawać gaz do Chin po cenach takich, jak są Rosji na wewnątrz. Czyli bez żadnych dodatkowych, tak? I mówią, nie, znaczy jeżeli nie chcecie, to nie kupujemy, bo mamy alternatywy. Więc to jest strategiczna rezerwa, ale Chińczycy, mówię, szczęśliwie dla nas, bo dociskają Rosję. Znów nie dlatego, że nam chcą zrobić jakąś tam przysługę, ale dlatego, że po prostu chcą mieć jak najtaniej dla swojej gospodarki, bo mogą.
1: A czy Chińczycy odpuścili sobie Koreę Północną na rzecz Rosji?
0: Ja bym powiedział tak, że... Dla
1: Rosja
0: mnie. Powiem tak.
1: Prowadzi wojenne interesy z Koreą Północną na skalę dość poważną.
0: Korea Północna i to, co Kim młody zrobił w ostatniej dekadzie, to jest moim zdaniem absolutny majstersztyk. Znaczy, Kim zdawał się wylewarować, najpierw tańcząc z Trumpem, potem z Chińczykami, teraz z Rosjanami, do takiej pozycji, że w niektórych obszarach to on rozdaje karty. To znaczy, on jest niekontrolowalny, jest nieobliczalny i tą kartą tutaj gra. Zaczął pogrywać z Rosją. No, dla Rosji Korea Północna jest bardzo ważna, ma ogromne zaplecze, znaczy przede wszystkim ma amunicję. Bo co jest ciekawe, Korea Północna i Południowa mają ogromne zasoby amunicji, no bo oni zawsze się gotują na to, że wojna lada chwila się może wznowić. Więc Korea Północna stała się zasobnikiem amunicyjnym dla Rosji, Korea Południowa stała się zasobnikiem amunicyjnym dla nas. Natomiast no, mamy północno-koreańskich żołnierzy, którzy wspomagają Rosję, mamy północno-koreańskie rakiety balistyczne, które spadają na Kijów i ukraińskie.
1: I mamy Donalda Trumpa, który mówi, że Kim Jong-un jest jego kolegą i prosi Koreańczyków z południa, by nie przeprowadzali wrażliwych manewrów wojskowych. No tak w skrócie rzecz ujmując.
0: Nie pomaga to. No. Natomiast odpowiadając wprost na pytanie, ja mam trochę takie podejście, bo rzeczywiście było, ja sam się zastanawiałem nad tym, czy ta, myśmy się zastanawiali w ośrodku, czy ta polityka Putina wobec Korei Północnej trochę nie denerwuje Chińczyków, ale wydaje się, że ostatecznie oni to wszystko, znaczy akceptują. Znaczy są plusy z tego, poza tym no, mówimy no, o dwóch trudnych, nie do końca krnąbrnych, ale jednak w państwom coraz bardziej Chińczykom podległych na tylu poziomach, że wydaje się, że po prostu oni na to przyzwalają. Szczególnie, że są i plusy, bo jeżeli Kim dostarcza żołnierzy, uzbrojenie i rakiety balistyczne, amunicję Rosji, a Rosja ich potrzebuje, to nie muszą tego robić Chiny. Mają czyste ręce. Tak? Więc z tego punktu widzenia myślę, że są dla nich też plusy.
1: Komunistyczna partia Chin ma się dobrze, już tak na koniec. Bo Chiny, rozumiem, i są mocarstwem, i supermocarstwem, i nie są. I chwieją się, i są miejsca, w których są mocni. A chińska partia?
0: Ja słyszałem, że to dobrze świadczy o ekspercie, jak czasem jest w stanie powiedzieć, że nie wie.
1: Bardzo dobrze. No.
0: I powiem szczerze, że nie wiem. To znaczy, wiemy tylko tyle, że w partii coś się dzieje. Znaczy, dużo się dzieje. To jest trochę tak, że za tą bambusową kurtyną naprawdę Chiny są bardzo skryte. W internecie można poczytać jakby ekspertów mówiących, że już Xi Jinping przeżył 3 zamachy w tym roku i tak dalej. Ja powiem szczerze, wydaje się, że jego pozycja jest wciąż silna, ale prawdopodobnie no jakby on nie jest zadowolony z tego, co się dzieje w partii, a po czym to widzimy? Po tym, że ludzie znikają. Znaczy w Chinach trwa, w Komunistycznej Partii Chin trwa czystka. Politycy, ministrowie znikają, tak? Znikają. Potem wypływają najczęściej żywi, no bo to akurat na szczycie partii to już poniżej pasa się nie gra. Ci skazani potem za korupcję czy szpiegostwo ministrowie, urzędnicy lądują w tak zwanej klatce dla tygrysów. To jest takie luksusowe więzienie na północ od Pekinu, gdzie swoich dni dożywają w luksusowych warunkach. No ale mamy na przykład w wielkiej skali czystkę w armii. Znaczy dziesiątki chińskich generałów, którzy nie pojawiają się na gremiach partyjnych i znikają ze stron internetowych. Trochę jak Jeżow ze Stalinem. Prawie, że ze zdjęcia. Z Xi Jinpingiem, tak? Ewidentnie no, w tej partii są ruchy i widzimy, że ludzie może nie dosłownie, ale wypadają z okien. I pod tym kątem no, możemy powiedzieć, że jest tam dynamika i ludzie na samych szczytach władzy rzeczywiście wypadają. Natomiast moje takie zgadywanie na podstawie tego, co widzę, no jest jednak takie, że to jest jednak oznaka tego, że Xi Jinping dalej tę władzę ma. Wydaje mi się, że on czyści, robi na przykład w armii wielki remanent, czyszczenie trochę, żeby mieć większą kontrolę, ale też, żeby zwiększyć profesjonalizację tej armii, bo myślę, że ona jest skorumpowana ogromnie. Natomiast no, nie wygląda na to, żeby jego pozycja była podważona. Nie było żadnych takich sygnałów, żeby ktoś mu podskoczył, mówiąc wprost, ale tak jak my wkraczamy w okresy wyborcze w demokracjach, tak Chiny wkraczają w okres przed zjazdem partii, który będzie za kilka miesięcy. I myślę, że mówiąc szczerze, tak dając komentarz do całej naszej rozmowy, te wszystkie globalne rzeczy my tutaj przeżywamy. Natomiast Xi Jinping myślę, że jak wstaje rano, to myśli o tym, jak rozegrać sprawy przed następnym zjazdem, żeby utrzymać władzę, żeby trzymać pod butem frakcje, które mogły być dla niego niebezpieczne.
1: Chociażby te związane z firmami motoryzacyjnymi.
0: Tak, no tam...
1: Bo to też się tak
0: oczywiście
1: rozkłada.
0: Oczywiście, każda firma z odpowiedniej skali w Chinach ma wpięcie w Komunistyczną Partię Chin. Znaczy, to jest niemożliwe, żeby tak nie było. To jest wielki organizm, znaczy... Partia to jest taki układ nerwowy. Jego mózgiem jest komitet centralny, Xi Jinping, ale te nerwy idą do samych najdalszych koniuszków. Każda ta firma, każda z tych firm, które tu wymieniliśmy, co do jednej chińska, która tu padła, jest jakoś podpięta do partii, czy przez lokalnych działaczy, czy przez centralne Ministerstwa Aktywów Państwowych. No, tak to wygląda w tych Chinach.
1: Wieści z Chin. Jakub Jakubowski, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, szef i kierownik zespołu chińskiego, jak słychać, bardzo dobrze poinformowany. To, co się będzie działo jesienią, jeżeli chodzi o relacje Europy z Chinami, czyli o wojnie handlowej, która już trwa, będziemy jeszcze o tym opowiadać, czyli wieści z Chin będą miały swoją kontynuację na dachu świata. Ja bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia i w końcu widzieliśmy się na dachu świata. To jest dla mnie naprawdę ogromny zaszczyt. Jakub Jakubowski, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. O Chinach za chwilę. Wątek chiński też się pojawi. Profesor Andrzej Polus, afrykanista z Uniwersytetu Wrocławskiego o Zambii, będzie ze mną rozmawiał i myślę, że tutaj też opowiemy o Chinach w praktyce, jak wygląda polityka chociażby w Afryce, w tej części świata. Bardzo dziękuję jeszcze raz. A skoro Zambia za chwilę, to nie może być bez Zambroka, czyli zespół Witch. Bardzo dobry, fantastyczny. Zapraszam do posłuchania.

0: Legenda rocka zambijskiego, czyli Zamroka, zespół Witch. Ten ruch narodził się w latach 70. XX wieku w Zambii, kiedy kraj pławił się w boomie gospodarczym, a prezydent Kenneth Kaunda wprowadził zasadę Zambia przede wszystkim, czytam na stronie BBC. Jestem ciekaw, czy to potwierdzi profesor Andrzej Polus, Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dobrze być po miesiącu znów na dachu świata z panem.
0: No bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, że pana słyszę i bardzo dobrze być tutaj z panem też na dachu świata. No właśnie, będziemy rozmawiali o wyborach prezydenckich, które się odbyły w Zambii. Wiemy, kto wygrał. Hakainde Hichilema, to jest ten człowiek. Druga kadencja. Wygrała jego partia, też Zjednoczona Partia na Rzecz Rozwoju Narodowego. Jest tam też opozycjonista, który no, ukrywa się gdzieś, bo nie wiem, czy obawia się o swoje życie. Jeden z liderów opozycji nie żyje. W tle jeszcze zmarły prezydent, którego zastąpił Hichilema przecież i który miał być pochowany, no ale nie został pochowany. No to jest też niezły, bym powiedział, konglomerat zjawisk, które opisują ten kraj, no ale w sposób chaotyczny, niedoskonały. Także ja bym proponował, byśmy rozpoczęli naszą podróż przez Zambię od opowiedzenia, kimże jest Hichilema, jak on zdobył władzę i dlaczego znowu się udało, pomimo tego, że trochę jednak fałszował te wybory. Albo przyczyniał się do zmian nastrojów i wyborów ludzi na miejscu.
1: Czy fałszował wybory, czy nie fałszował, to tego dokładnie nie wiemy. Były dwie misje obserwacyjne. Tak. Jedna SADC-u, czyli tej regionalnej ugrupowania integracji gospodarczej, i druga Unii Europejskiej, które monitorowały całe państwo. I obydwa raporty stwierdzają jednoznacznie, że sam dzień wyborczy i sam proces liczenia głosów, które w ogóle były wstrzymane na dobę, bo kilka urn zostało wykradzionych, był, to jest cytat, relatywnie uczciwy i wynik nie jest zniekształcony w stosunku do tego, co było w urnach wyborczych. No ale z misjami obserwacyjnymi jest tak, że one skupiają się na tym dniu wyborczym. Kto wrzucał, czy było zastraszanie, czy nie było zastraszanie, czy fałszowano głosy, czy nie fałszowano, w jaki sposób procedura liczenia, przewożenia urn do Centralnej Komisji Wyborczej się odbywała. To chyba nie ulega wątpliwości, że to było uczciwe. Ale ja byłem w Zambii, to już po raz kolejny, w październiku, listopadzie zeszłego roku. Wtedy zaczęła się prekampania wyborcza i tego już obserwatorzy no nie obserwują, w jaki sposób partia rządząca odcina opozycję od źródeł finansowania. Jak biznesy, które są związane z opozycją, no, są stawiane przed sądami i w zasadzie no, taką taktyką salami Hichilema odcinał wtedy Patriotic Front. On zmienił nazwę, zrobił taki rebranding przed wyborami. W jaki sposób zdusił gospodarczo opozycję. Także Hichilema, no, to jest ta druga część pytania pana redaktora, tak, jest jednym z najbogatszych Zambijczyków. On pochodzi z plemienia Tonga, to jest około 12% mieszkańców Zambii. Zambia jest w ogóle jednym z najbardziej wieloetnicznych społeczeństw w Afryce. Tam mamy 72 grupy etniczne, 73 języki. Nyandja, ten język, którym się mówi w prowincji centralnej, w Lusace, to jest język sztuczny, żadna grupa etniczna nim nie mówi. Jemu jest najbliżej do języka Chichewa. Ponieważ on był z tej grupy, która bastionem właśnie jego byli Tonga, on pięciokrotnie wcześniej próbował zostać prezydentem, no i za szóstym razem mu się udało. To można powiedzieć weteran zambijskiej polityki. Odkąd ja śledzę politykę zambijską, a to ponad 20 lat jak tam jeżdżę, no tak, to on zawsze w tej polityce zambijskiej był i wydaje mi się, że zapomniał, że jego popularność wzrosła w 2017 roku. Ja też wtedy akurat byłem w Zambii, kiedy jego kolumna nie przepuściła kolumny prezydenckiej. I on został wsadzony do więzienia za to, że tam było oskarżenia nawet, że zamach próbował na prezydenta Lungu przeprowadzić na 4 miesiące i to przysporzyło mu ogromnej popularności społecznej. To krótkotrwałe uwięzienie On sam mówił, że 15-krotnie był aresztowany przez reżim, to jest cytat z prezydenta Lungu, wsadzany do aresztu. No i teraz tej samej taktyki zaczyna używać przeciwko opozycji. Koalicja Związków Religijnych Zambii już w 2024 roku napisała taki list do prezydenta, że powtarza on to samo, co robiła wcześniej partia Patriotic Front, właśnie prezydenta Lungu, i używa zupełnie tych samych taktyk wsadzania ludzi do więzienia i używania procedur prawnych do tego, żeby nie pozwolić starcie w wyborach. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Tuż przed samymi wyborami prezydent Hichilema zmienił ordynację wyborczą. O tym też niewiele się mówi, ale wcześniej było 156 okręgów wyborczych, bo to były równolegle wybory parlamentarne, wybory lokalne i wybory prezydenckie.
0: Tak.
1: I on ze 156 okręgów wyborczych zrobił 226. I jak te okręgi były wyznaczane, tak żeby popularność danego kandydata w danym okręgu była większa, kandydata partii rządzącej dotychczas, to było powszechne ubolewanie w Zambii, kiedy ja tam byłem. W 50 okręgach wyborczych opozycja w ogóle nie wystawiła kandydata. Nie miała kandydata, którego chciała tam wystawić. Zwiększył liczbę posłów, którzy są nominowani przez prezydenta, do 11 z 8 w Zgromadzeniu Narodowym i wprowadził taką mieszaną ordynację, że 40 posłów jest wybieranych też ordynacją większościową, co jest skorelowane z wynikiem wyborów prezydenckich. Także to jest rzecz, o którą ja bym apelował do Unii Europejskiej, do SADC-u, do Unii Afrykańskiej, żeby nie skupiać się na samym dniu wyborczym, dwóch tygodniach czy miesiącu kampanii przedwyborczej, tylko widzieć ten proces wyborczy w perspektywie co najmniej roku, dwóch lat, w jaki sposób ustalane są warunki gry pomiędzy partią rządzącą a opozycją. A Zambia ma historię demokratycznych oddań władzy, chwalebną w kontekście afrykańskim.
0: Otóż
1: po pierwsze, Kenneth Kaunda.
0: Otóż to chciałem powiedzieć, że tutaj rozmawiamy o kraju, w którym teraz to, co ja przeczytałem na temat tego, że lider opozycji Mundubile się ukrywa, bo boi się o swoje życie. Jeden z liderów opozycji też zginął, zdaje się, tak? To jest informacja z ostatnich kilkunastu godzin, nie wiem, czy prawdziwa. W każdym razie to jest raczej odstępstwo od reguły, bo tam regularnie przechodzi ta władza z rąk do rąk, w miarę normalnie, tak jak rzeczywiście, tak jak pan mówi, na warunki afrykańskie.
1: Kenneth Kaunda, w ogóle po rozmowach z Juliusem Nyerere, który zrobił to samo w Tanzanii, zgodził się, a nie musiał się godzić, bo rządził Zambią niepodzielnie, na przeprowadzenie wielopartyjnych wyborów. Do 1991 roku Zambia była państwem jednopartyjnym i wszelka działalność poza partią rządzącą była karana więzieniem. I to jest to, za co Kenneth Kaunda jest do dzisiaj uznawany za jednego z głównych w panteonie ojców Afryki. On jest stawiany obok Nelsona Mandeli. I uznał wynik wyborów, kiedy Fryderyk Chiluba odsunął go od władzy i wycofał się z życia publicznego, poświęcił się kampaniom przeciwko AIDS i HIV na kontynencie afrykańskim. Chiluba też został odsunięty od władzy. Michael Sata odsunął od władzy Rupiaha Bandę. Hichilema także odsunął od władzy rządzącego prezydenta Edgara Lungu. Także Zambia miała instytucję komisji wyborczej, która działała naprawdę sprawnie, była bezpartyjna i działała w interesie społecznym. Nowe nominacje prezydenta komisji wyborczej, również budziły liczne kontrowersje. Ale patrząc ogólnie, co się dzieje w regionie, nie będę wspominał o Sahelu i o tym, że hunty wojskowe pozostają tam u władzy, co zrobiła Samia Suluhu Hassan w Tanzanii. W ogóle lider opozycji oskarżał Tanzanię o wpływ na wybory w Zambii i o to, że prezydent Hichilema chce powtórzyć tanzański scenariusz, kiedy kilkanaście tysięcy osób zostało, to są szacunki opozycji, tak? Jak krwawo były tłumione przez prezydent Hassan zamieszki powyborcze w Dar es Salaam i w okolicach, że no, Hichilema po prostu radzi się Tanzanii i tanzańscy agenci są obecni w Zambii w procesie wyborczym. Ja tego nie wiem, czy tak jest. Powtarzam tylko to, co działo się w kampanii wyborczej. My nie mamy jako Zachód zbyt wielu takich państw jak Zambia na kontynencie afrykańskim, gdzie jednak te wybory się odbywają. Unię Europejską też trzeba zaprosić jako misję obserwacyjną. Unia Europejska sama sobie nie jeździ. I Zambia zgodziła się na to, żeby Unia Europejska była obecna w całym państwie i jej obserwatorzy podczas wyborów. Także no, mamy do czynienia z taką trzecią falą autorytaryzmu w całym regionie. No i mimo wszystko, patrząc na to, jak wygląda dzisiaj Afryka Subsaharyjska, no Zambia jest jednak wyjątkiem. Wybory odbyły się o czasie i proces przynajmniej liczenia głosów był prawidłowy. To, co się działo wcześniej, jak określiła to Unia Europejska, the playground, czyli jak ten pole do współzawodnictwa zostało przed prezydenta Hichilemy zakreślone, no to jest coś, na czym pewnie będziemy się w świecie akademickim pochylać teraz.
0: Ale w świecie akademickim, natomiast wynik wyborów jest jeden i tutaj raczej niepodważalny. Natomiast, no dobrze, ale co się dzieje z tą opozycją? Dlaczego Brian Mundubile musi się ukrywać? Dlaczego Edgar Lungu od roku nie został pochowany i jego ciało, zdaje się, jest w Republice Południowej Afryki? To też jest, no to są takie kwestie, które no, warto wyjaśnić, by też opowiedzieć o tym, czym te wybory i czym ta polityka zambijska się charakteryzuje, pomimo tego, że właśnie musimy mieć tę perspektywę patrzenia na kraj i oglądania kraju, który jest w miarę stabilny politycznie. Bo to, co pan mówi, kraje Sahelu, czyli to jest Mali, to jest Niger, to jest Burkina Faso, to są kraje, w których rządzi junta wojskowa, bardzo różnymi rękoma, bym powiedział, z dużym udziałem Legionu Afrykańskiego, Rosyjskiego.
1: Rosji, jeszcze Republika Środkowoafrykańska, Czad.
0: Republika Środkowoafrykańska, ona już jest od zawsze w takim stanie, prawda?
1: W zasadzie jest kontrolowana przez Rosję w tej chwili.
0: Oczywiście. Dlatego o Zambii warto mówić jako o tym kraju, który jednak pozostaje w momencie i w kursie, który odpowiada też ludziom, to znaczy, bo to, co się wyrodzi z tych rządów hunt, to dopiero zobaczymy. Już nie jest dobrze, zdaje się, ale to jest jakby oddzielny temat. Zambia jest oryginałem, może nie jedynym, ale jest naprawdę krajem, który idzie w duchu tych ojców założycieli krajów, państw, które się wyzwoliły, tak, w roku Afryki. Tak bym ja powiedział, na przykład, o ile się nie mylę, tak?
1: Nigdy nie doświadczyła przewrotu wojskowego, prawda? Nigdy nie było takiej sytuacji, że armia w Zambii przejęła władzę. To jest zasługa też Keneta Kaundy, który obsadzał stanowiska wojskowe tak, żeby każda z grup etnicznych była tam obsadzana. Ten system zambijski polityczny jest systemem, no, który my określamy jako klientelistyczny, neopatrimonialny. W samej Lusace Kenneth Kaunda miał 40 tysięcy osób z administracji publicznej na swojej prywatnej liście płac do 1991 roku. Jeżeli społeczeństwo jest tak heterogeniczne, jeżeli jest taka wielość interesów, to część produktu krajowego brutto, część budżetu państwa była po prostu przekazywana w ręce prywatne po to, żeby zapewnić temu państwu stabilność. I ta cecha systemu politycznego Zambii funkcjonuje po dziś dzień. Granica pomiędzy środkami państwowymi a środkami partyjnymi jest bardzo, powiedziałbym, rozmyta w polityce zambijskiej.
0: No dobrze, i teraz te oskarżenia.
1: To jest rzecz pierwsza. Natomiast jeśli chodzi o to, co byśmy mogli analizować pod kątem koncepcji nekropolityki, to jest taki kameruński filozof polityki, Achille Mbembe, który właśnie nekropolitykę do dyskursu wprowadził. Tam są trzy sfery, gdzie nekropolityka się manifestuje. Po pierwsze, jak dominująca struktura polityczno-gospodarcza może determinować życie i śmierć ludzi mieszkających na danym terytorium. Po drugie, gdzie się tworzy ekonomię śmierci, gdzie życie ludzkie jest dezwolowane. I tą trzecią sferą jest, co dzieje się z ciałem osoby po śmierci. I opozycja...
0: Brzmi to niesamowicie.
1: Edgar Lungu zmarł w Republice Południowej, zmarł w Republice Południowej Afryki.
0: To jest były prezydent Zambii, żeby być tutaj precyzyjnym, prawda?
1: On miał być też liderem opozycji. Powołano na bazie właśnie Patriotic Front, taki Tons Alliance. I on miał stać i on miał startować w kolejnych wyborach prezydenckich właśnie przeciwko Hichilemie. Po jego śmierci Mundubile stanął na czele tego Tons Alliance, który później został przekształcony w partię polityczną, bo prezydent Hichilema zabronił sojuszowi partii, mówiąc, że to nie jest partia polityczna, startu w wyborach, więc oni właśnie zrobili ten rebranding i wystartowali. On zmarł i prezydent Hichilema no, chciał go pochować ze wszelkimi honorami w Lusace, obok Kenneta Kaundy, obok Rupia Habana, obok byłych prezydentów, którzy już zmarli. Ale rodzina prezydenta Lungu nie zgodziła się na to, mówiąc, że wszystkie wypowiedzi prezydenta Hichilemy przeciwko Edgarowi Lungu były tak ostre, że oni nie zgadzają się na to, żeby to ciało wróciło do kraju. I rząd zambijski poszedł do sądu południowoafrykańskiego z rodziną prezydenta. Wygrał w pierwszej instancji, ale przegrał w drugiej instancji. I sąd południowoafrykański powiedział, że to rodzina ma prawo decydować o tym, gdzie ciało prezydenta spocznie. I w Zambii, ja badałem przez wiele lat sektor pozarządowy zambijski. Największym, obok związków religijnych, działem tego sektoru są tak zwane burial associations, czyli stowarzyszenia mające zapewnić godny pochówek. O ile cmentarze w Zambii nie są odwiedzane po śmierci, tak nie ma czegoś takiego jak Dzień Wszystkich Świętych, w Zambii bardzo rzadko, one są raczej zaniedbane, no to ta ostatnia droga jest dla wszystkich Zambijczyków bardzo ważna i pomimo tej heterogeniczności etnicznej rytuały pochówkowe są bardzo podobne w całej Zambii. I kiedy niecały rok temu w Zambii rozmawiałem z liderami i opozycji, i z administracją państwową, no wszyscy widzieli to jako ogromny problem, że prezydent, były prezydent Zambii nie jest pochowany z należnymi mu honorami w Lusace, tak jak powinno być. A wiceprezydentem, znaczy zastępcą Mundubile w kampanii wyborczej był Makebi Zulu. A to był rzecznik rodziny Lungu, który właśnie krytykował prezydenta za to, że on nie potrafi zapewnić takich warunków, żeby rodzina była skłonna do tego, żeby pochować prezydenta w Zambii. To jest bardzo ciekawy case, kiedy właśnie to ciało prezydenta jest użyte nie przez dominującą strukturę polityczno-gospodarczą w danym państwie, czyli państwo, czyli w tym wypadku administrację państwową, tylko właśnie jest spolityzowane przez opozycję. No i było moim zdaniem, obok kwestii ekonomicznych, drugim najważniejszym paliwem wyborczym dla Briana Mundubile. No on uzyskał blisko 40% głosów, prawda?
0: Ale jego oskarżenia wobec Hichilemy dotyczyły pochówku byłego prezydenta Edgara Lungu i jego ciała, i gdzie ma spocząć, i tego całego sporu z rodziną? No to brzmi, wie pan, no nieprawdopodobnie, że do tego mogło dojść.
1: Tak, dotyczyły tego, że zachowanie prezydenta Hichilemy wobec rodziny i wobec byłego prezydenta nie pozwala stworzyć takiej sytuacji, kiedy rodzina zgodzi się na to, żeby ciało prezydenta zostało z RPA przewiezione do kraju i żeby oddane mu zostały odpowiednie honory. To nie przeszkadzało Hichilemie, to jeszcze kiedy ja byłem w Zambii, zaczęła się ta prekampania. Aha. I cała Lusaka była oplakatowana wielkimi zdjęciami Hichilemy i z tyłu byli prezydenci. Edgar Lungu, nawiązując do pana poprzedniej rozmowy, był wskazany w tle Hichilemy jako budowniczy dróg w Zambii, ten, który rozwijał infrastrukturę i Hichilema kontynuuje jego misję. Na tle Kaundy, na tle Michaela Saty, na tle byłych prezydentów, no, nie przeszkadzało to Hichilemie wskazywać, że kontynuuje drogę, którą prezydent Lungu zaczął. Ale też należy powiedzieć, że Hichilema no, wyciągnął Zambię przez ostatnie 5 lat no, z ogromnego kryzysu gospodarczego. Jeszcze kilka lat temu Zambia przecież zbankrutowała, tak? On odziedziczył państwo które nie spłacało swoich wierzytelności na rynkach międzynarodowych. Inflacja sięgała blisko 30%. Zambia nie była w stanie pożyczyć jednego centa na rynkach międzynarodowych. Obsługa długu zagranicznego to była największa pozycja w budżecie zambijskim. Budżet na edukację i budżet na ochronę zdrowia były razem mniejsze niż koszt obsługi długu zagranicznego i no Hichilemie udało się ten dług zrolować, czyli rozłożyć na bardziej korzystny i długoterminowy sposób, a przede wszystkim powiedzieć, ile tego długu tak naprawdę Lungu nabrał. Nie?
0: A jestem ciekaw, gdzie on te długi nabrał i skąd te długi są i co w tym wszystkim robi miedź, no bo przecież Zambia, miedź on stoi. Przecież to była też w kręgu zainteresowania, to w kontekście poprzedniej rozmowy chińskich konsorcjów, prawda? Tu też się ta sytuacja nam miesza w dość szczególny sposób.
1: No, jeżeli drużyna narodowa gra w pomarańczowych strojach i ma przydomek Copper Bullets, tak, zambijska, czyli miedziane pociski, tak. To miedź jest ważna. Jeżeli głównym symbolem narodowym jest miedziana pochodnia wolności w muzeum wyciągana na parady z okazji Dnia Niepodległości, to miedź jest ważna. Rzeczywiście no, zdecydowana większość eksportu Zambii i zdecydowana większość przychodów rządowych to są wpływy z górnictwa miedzi. I to, czego nie udało się zrobić i Kaundzie, i następnym administracjom, to jest dywersyfikacja gospodarcza. No, przemysł wydobywczy ze swojej natury jest przemysłem wysoce kapitałochłonnym, ale nisko pracochłonnym. To są takie wielkie odkrywki, jest tylko kilka kopalń podziemnych, gdzie ta miedź jest wydobywana, później jest przekuwana w katody i jak się jeździ po Zambii, no to widać po prostu ciężarówki z tymi katodami, albo jadące do Dar es Salaam, albo jadące do Durbanu czy do Kapsztadu, gdzie one są ładowane na statki i przetwarzane gdzie indziej. Zambijczycy żartują, że miedź w telefonach, które kupują, wraca do nich po przerobieniu w innych częściach świata. I w zasadzie jedynym pomysłem Hichilemy jest zwiększanie produkcji miedzi, odzysk miedzi z hałd górniczych, no bo ta miedź była produkowana od czasów brytyjskich w Zambii. Pas miedziowy, Copper Belt, on leży na pograniczu Zambii i Demokratycznej Republiki Konga, no to był główny dostawca miedzi na rynek Imperium Brytyjskiego, no a miedź jest ważnym surowcem, jeśli chodzi o przemysł przede wszystkim wojskowy. Także Hichilema też nie ma pomysłu, jak stworzyć nowe miejsca pracy. Głównym jego pomysłem jest zwiększanie wolumenu produkcji miedzi, no tylko miedź ma to do siebie, każdy surowiec ma to do siebie, że fluktuacje na rynkach międzynarodowych powodują, że raz zarabiamy więcej, a raz zarabiamy mniej. No i tu wchodzą Chińczycy, którzy
0: Bank chiński.
1: Są... No, ja nie wiem, czy powinienem to mówić, ale powiem. Mam wywiad z Narodowego Banku Zambii, w którym w czasie negocjacji na temat restrukturyzacji długu Zambia została zmuszona do utrzymywania części swoich rezerw walutowych w Jininji, w walucie chińskiej. I to jest bez precedensu na skalę światową, żeby rezerwy walutowe, zazwyczaj walutą rezerwową jest dolar, zazwyczaj walutą rezerwową bywa euro, czasem funt, czasem jen, ale bardzo rzadko tą walutą jest yuan, czyli jiminji. I to w Zambii się stało. Zambia tak długo negocjowała tą restrukturyzację długu, tylko 30% tego długu należy do Chin, i Chiny nie zgadzały się na to, żeby zrestrukturyzować ten dług bez płatności. To znaczy Chińczycy chcieli, żeby część długu została spłacona. Natomiast szeroko porozumiany Zachód, tutaj Francja miała socjalizować Chiny, żeby one w czasie tych negocjacjach zgodzili się jednak, żeby ten dług zrestrukturyzować, bała się dać Zambii jakiekolwiek nowe linie pożyczkowe, bo wtedy Zambijczycy po prostu zaczęli spłacać chiński dług. I te negocjacje trwały kilka lat. Jak to zrobić, żeby to, co Zambijczycy dostaną, żeby spłacać dług, nie zostało od razu przekazane Chińczykom. A były prezydent Edgar Lungu brał pożyczki na rozwój infrastruktury. Dwa stadiony narodowe, jeden w Ndoli, drugi w Lusace. Nie wiem, po co są dwa stadiony narodowe potrzebne Zambii. Każdy na 50 tysięcy ludzi. No, pomniki chińskiej obecności w Zambii, one miały ogromny wymiar performatywny. Pokazywano, że coś się dzieje, że coś, to był synonim w kampaniach wyborczych rozwoju tego państwa. No AVIC, czyli chińska firma, która budowała drogi, w zasadzie w Zambii była państwem w państwie. Funkcjonowała, ona przychodziła ze wszystkim do Zambii, z wykonawcami, z projektem i z finansowaniem tych robót.
0: Niezwykle.
1: I,

0: łączyć Copperbelt zambijski z portem w Lobito w Angolii i linią Tazara, którą zbudowali Chińczycy jeszcze za czasów Kaundy.
1: Czyli za czasów Kaundy. Dawno temu.
0: Rodezja Południowa po ogłoszeniu unilateralnej deklaracji niepodległości no w zasadzie była państwem, gdzie system segregacji rasowej był gorszy niż w Republice Południowej Afryki. Republika Południowej Afryki to samo. Mozambik, Angola niepodległa dopiero w 75 roku, ale od razu wpadają w wir wojen domowych. Żeby Zambię i Kenneth Kaunda poszedł do wszystkich, poszedł do Brukseli, poszedł do Banku Światowego i wszyscy mu odmówili budowania tej linii, a Mao się zgodził.
1: Czyli ta linia Tazara, to powiedzmy jeszcze, co ona daje Zambii, i ona jeszcze jest z czasów Mao Zedonga, tak? Czyli no, głównego przywódcy komunistycznej partii Chin lat 60. 70. I to znaczy, no, nie cały 70.
0: Ja tą linią w zeszłym roku próbowałem pojechać i ona nie działa. Czekaliśmy na dworcu 2 dni. Żeby pociąg się pojawił, kiedy się dowiedzieliśmy, że ten pociąg się nie pojawi. Mieć może nią idzie. Ona łączy Copperbelt, zaczyna się w Kapirimboshi i kończy swój bieg w Tanzanii, w Dar es Salaam. Mhm. Tylko że zambijskie towarzystwo kolejowe nie dogadało się z tanzańskim towarzystwem kolejowym i około 100-kilometrowy odcinek pomiędzy granicą Zambią a granicą Tanzanii trzeba sobie przekroczyć samochodem, żeby się przesiąść znowu na Tazarę. Ale Chińczycy, którzy używają w swojej retoryce Tazary właśnie jako przykład wsparcia chińskiego dla Zambii, która otoczona była przez rasistowskie reżimy i tylko Chiny zgodziły się. Chiny podają liczbę chińskich robotników, którzy umarli na malarię w czasie budowy tej linii. No Chiny zgodziły się tą linię rewitalizować. Tylko rewitalizują ją według innego standardu kolejowego niż robi to Unia Europejska w Lobito Corridor. I proszę sobie wyobrazić, że Afryka mogłaby mieć transkontynentalny korytarz transportowy łączący Lobito w Angolii z Dar es Salaam w Tanzanii, tylko pociągi chińskie jeżdżą według innego standardu rozstawu osi niż pociągi europejskie. Ja nie wiem, jak to będzie wyglądać, kiedy Lobito Corridor powstanie. Czy tam będzie zakaz wkładania chińskiej miedzi na europejskie pociągi, czy Europejczycy nie będą mogli używać Tazary, ale Unia Europejska zrozumiała, że inicjatywa Road and Belt Initiative, ta inicjatywa nowego jedwabnego szlaku i twarda infrastruktura to jest coś, czego Unia Europejska nie daje. Inwestycje w zielone technologie, inwestycje w aplikacje, to nie jest to, co może być spolitycyzowane właśnie w procesie wyborczym w Afryce, i duże inwestycje infrastrukturalne są dla Afrykańczyków, dla polityki lokalnej niezwykle ważne. No i tym sztandarowym projektem w ramach inicjatywy Global Gateway jest właśnie Lobito Corridor, który ma zapewnić Europie dostęp do miedzi i metali ziem rzadkich z Demokratycznej Republiki Konga. No, przy tym, o czym rozmawiali panowie w poprzedniej rozmowie, walce o nowe technologie i walce o no przede wszystkim baterie, nie?
1: O baterie i dostęp do tych właśnie surowców ziem rzadkich, od pierwiastków ziem rzadkich. To jest przecież współczesna rywalizacja i nie tylko mocarstw, bo tych krajów, no myślę, że tutaj Unia Europejska chciałaby rywalizować, ale powiedzmy jeszcze o tym Lobito Corridor, czyli tym korytarzu Lobito z Dar es Salaam, czyli to jest łączenie Angolii z Tanzanią, dwa wybrzeża, wschodnie, zachodnie.
0: Nie, no, jak to jest? Gdyby je połączono, tylko one nie zostaną połączone.
1: No właśnie, gdyby je połączono, to by było no niesamowite przedsięwzięcie.
0: Proszę zobaczyć, że tak. Ja nie jestem wielkim fanem geopolityki. Uważam, że geopolityka zastępuje nam w dyskursie teraz słowo stosunki międzynarodowe.
1: Tak jest.
0: No ale z geopolitycznego punktu widzenia ta walka odbywa się dzisiaj na polu standardyzacji. Ta linia kolejowa, którą postawi Unia Europejska, i ta linia rewitalizowana przez Chińczyków, już istniejąca Tazara, Tazara łączy Copperbelt, Kapirimboshi z portem w Tanzanii. Tak. Lobito Corridor ma połączyć Copperbelt z portem w Angolii. portem w Lobito. I teraz, gdyby połączyć te korytarze, Afryka uzyskałaby transkontynentalny korytarz transportowy. Można by

0: wywozić dobra pomiędzy Tanzanią a Angolą. Natomiast standard jest zupełnie inny przewozu tych towarów. I to jest paradoks tej sytuacji, że te linie będą pracować przez następne dekady tam. I kto zaszczepi swój standard w Afryce subsaharyjskiej, ten długoterminowo wygra. Stanom Zjednoczonym nie zależy tak bardzo na Afryce i obecności tam, tylko zależy im dzisiaj na technologii 5G. I żeby Huawei nie dostarczał routerów, tylko żeby to była amerykańska technologia. To jest to pole, na którym Ameryce zależy dzisiaj najbardziej. Pytanie, dlaczego nie jest wytworzony afrykański standard, który mógłby zostać zaadoptowany, to jest pytanie, którego nikt nie zadaje. Aha. Ja czasem zadaję moim respondentom w Unii Europejskiej to pytanie, czy we wzajemnych relacjach jest jakiś standard negocjacyjny z Afryki, który mogliby zaakceptować, i większość jest zdziwiona takim pytaniem, mówi, że to niedorzeczne, że takich standardów nie ma, ale to jest chyba tak, jak Afryka powinna myśleć. Nie uzależniać się od standardyzacji zewnętrznej w kontekście przecież budowy dróg przez Chińczyków, w kontekście naprawy tych dróg później, w kontekście budowy linii kolejowych, w kontekście budowy infrastruktury IT, która jest przecież tam potrzebna. Ten, kto zaszczepi tam standard, ten będzie tam obecny przez następne dekady.
1: Ten będzie obecny i będzie czerpał szerokimi ramionami wszystkie zyski z tego dostępne, no bo to też o to chodzi, prawda? I to też tak się to później zamienia. No, najpierw wkładamy wysiłek w przekonanie stron do swojego standardu, który ma być. No i tutaj ten wysiłek, ja oczywiście tu trochę ironizuję, bo to różnie wygląda, to przekonywanie. Natomiast, no właśnie, no to jest ten przykład, że to nazwijmy przekleństwo kolonizacji już nie jest teraz przekleństwem i tym główną przyczyną tego, co się dzieje, tylko jednak no, nieadekwatność elit do wyzwań współczesnego świata i ta linia kolejowa Lobito z jednej strony, Dar es Salaam z drugiej i te dwie nitki europejska i chińska, to są dokładnie też pokazują, że i wpływy amerykańskie, że właśnie afrykańskie kraje, afrykańscy, no powiedział przedsiębiorcy, nie mają dostępu do sytuacji, w której mogliby zaprezentować, dać coś swojego. Bo to jest, mam wrażenie, tak, duże przekleństwo.
0: Tak. Nie ma afrykańskiego standardu i nie ma zambijskiego kapitału społecznego, który byłby w stanie pełnić nawet rolę podwykonawców w tym projekcie. To będą konsorcja włoskie, brytyjskie, które będą Lobito koridor budować. Ale to nie jest wina tylko Europejczyków, jest przede wszystkim wina Zambijczyków, którzy tego kapitału społecznego nie wytworzyli. No są tak zwane pocket of efficiency, takie miejsca, gdzie Zambia posiada wysokiej klasy ekspertów, ale nawet jeżeli popatrzymy na Chiny, ja badałem przez 3 lata tak zwany efekt spillover chińskich inwestycji, bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Zambii i Angolii. Bo w literaturze przedmiotu założenie jest takie, że kiedy państwo rozwijające się, jakim jest Zambia, przyciągnie do siebie inwestycje, to nastąpi efekt rozlewania się tej inwestycji do lokalnej gospodarki, jakieś standardy, wiedza, procedury, sposoby marketyzacji usług, na przykład na rynkach międzynarodowych, zostaną przez tą gospodarkę wchłonięte i później ona będzie w stanie coś na rynki międzynarodowe również zaproponować. I zbadaliśmy 200 firm chińskich w Zambii. I wynik jest taki, że ten spillover efekt występuje 0 razy. Chińczycy przychodzą w klastrach. Aha. To znaczy, jeżeli powstaje nawet chińska fabryka płytek ceramicznych, to komponenty do utwardzania, kopalnia piasku, to wszystko obok jest zbudowane również przez Chińczyków. Tak, to jest gospodarka, no właśnie, która ma bardzo niewiele do zaproponowania. Oczywiście ci Chińczycy, którzy tam są, muszą coś jeść, oni oczywiście muszą się gdzieś ubierać, także jakieś pieniądze do gospodarki zambijskiej wpływają, ale nie wpływają te pieniądze, które wskazuje właśnie literatura przedmiotu, że coś powinno do danej gospodarki przepłynąć. No i to jest pytanie do zambijskich elit politycznych. Dlaczego nie Dlaczego właśnie? Od 1964 roku gospodarka opiera się na miedzi, gospodarka jest niezdywersyfikowana i nie są stworzone takie możliwości, żeby przynajmniej pełnić rolę podwykonawców dla tych, którzy do Zambii z kapitałem przychodzą. No i też należy rozróżnić pomiędzy chińskim kapitałem prywatnym a państwowym, jednak trochę w kontrze do tego, co mój znakomity przedmówca mówił, bo one jednak zachowują się odrobinę inaczej. No,
1: ale może mają
0: w kontekście afrykańskim.
1: Ale korzenie mają, mogą mieć wspólne, wie pan, to różnie bywa, ale to jest jeszcze otworzylibyśmy kolejny klaster, jak to się mówi w negocjacjach z Unią Europejską, rozmowy o Afryce. A to pytanie o zasoby własne, to myślę, że mogłoby spokojnie przejść do innych krajów, do Angolii, do Senegalu, również do tych krajów, które wspominaliśmy dzisiaj, w których rządzą hunty wojskowe, bo ich jakby przejęcie władzy jest też pochodną niewydolności poprzedników. I to są kolejne opowieści o Afryce. Myślę, że do nich na pewno będziemy wracali i na pewno z profesorem Andrzejem Polusem. Bardzo panu dziękuję za przybycie na dach świata. Mam nadzieję, że w końcu kiedyś tu fizycznie się zobaczymy, bo na razie oczywiście jest to łączenie Warszawa-Wrocław. Także bardzo dziękuję.
0: Ja również mam taką nadzieję. Dziękuję oczywiście za super rozmowę.
1: Bardzo dziękuję. Serdecznie zapraszam. Profesor Andrzej Polus, afrykanista, Uniwersytet Wrocławski, prezes Polskiego Centrum Studiów Afrykanistycznych. Za chwilę na dachu świata będą Indie i kolejny fantastyczny rozmówca, dr Patryk Kugiel, który już na mnie patrzy, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Będziemy rozmawiali o młodych ludziach w Indiach. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: I zacznijmy naszą rozmowę od muzyki, a muzyka znana, pani Trita, tak? Która występowała na festiwalu w Łowiczu-Wałeckim. Posłuchajmy chwilę muzyki właśnie indyjskiej wykonawczyni. Pani Trita jest między innymi właśnie związana mocno z muzyką, także i z kulturalnymi różnymi przedsięwzięciami. Także tak to brzmi.

0: Street and World Wide Web w utworze Prorok w Pawim Ogrodzie, a w studiu dr Patryk Kugiel, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, sprawca całego zamieszania. W ogóle bardzo ciekawie dzisiaj zespół Witch, który grał przed rozmową o Zambii, to Bartek Wasilewski jest odpowiedzialny za zwrócenie mi uwagi na ten zespół, a Street and World Wide Web Patryk Kugiel. Dzień dobry jeszcze raz.
1: Dzień dobry.
0: Indie. Na czym polega bunt i protest młodych ludzi, czyli tak zwanego, no, można powiedzieć, ruchu albo już partii karaluchów? Miliony walczą o prawa do edukacji i warunków nauczania. Tę nazwę ruch przejął od słów jednego z urzędników, który tak ich nazwał. I nazwał również protestujących. A oni sami o sobie mówią prześmiewczo, że są głosem leniwych i bezrobotnych. Konto na Instagramie ugrupowania to jest około 20 milionów ludzi już teraz. To jest opowieść i dramatyczna, i dużo mówiąca o Indiach, bo nie jest ona satyryczna, jakby nazwa ruchu karaluchów mogła na to wskazywać, prawda?
1: Ja myślę, że pokazuje trudną sytuację, w jakiej są młodzi ludzie w Indiach, i to jest przede wszystkim jednak proces demograficzny, to znaczy tutaj premier Modi może się troić i dwoić, ale jakby no, sytuacja demograficzna jest jaka jest.
0: Najludniejszy kraj świata.
1: Dokładnie. Każdy, kto był w Indiach, wie, widział to, tak? Że tam jakby pierwsza rzecz, która zwraca naszą uwagę, jest to, że ale dużo ludzi. Tak? A druga rzecz to ale dużo młodych ludzi. Tak? To jest bardzo młode społeczeństwo. Ja to obliczałem, jak ja byłem pierwszy raz w Indiach, to jakiś czas temu, 26 lat temu, wtedy pyknął im okrągły miliard. Tak? Od tamtego czasu mamy 26 lat, jest dodatkowe pół miliarda ludzi. Tak? Czyli ci ludzie urodzili się w tym stuleciu, znaczy więcej, bo część zmarła, tak? Więc możemy szacować, że około 600-700 milionów ludzi urodziło się w tym wieku. Tak? To są młodzi ludzie.
0: Czyli Patryk Kugiel, oglądający Indie przez 26 lat, oglądał narodziny 700 milionów ludzi.
1: Dokładnie. Tak? I ci młodzi ludzie coś muszą ze sobą zrobić. Oni chcą dostać się na uczelnię, tak? Mieć jakąś edukację na jakimś poziomie. Chcą mieć dostęp do nauczycieli, bo jakość edukacji na każdym poziomie w Indiach jest na bardzo niskim poziomie, tak? Bo nie daje rady zaspokojeniu tych ogromnych potrzeb. Tak? To jest bomba demograficzna, to jest ta nadwyżka demograficzna młodych ludzi, tak? Nadwyżka młodych ludzi na rynku pracy, na rynku edukacyjnym, więc nawet gdzieś widziałem statystyki ludzi między 18 a 30, a 25 rokiem życia, jakieś 370 milionów ludzi, tak? Czyli cała jakby populacja Unii Europejskiej, no prawie, to jest tyle, ile samych młodych ludzi, którzy wkraczają na rynek pracy. Kiedyś były takie statystyki, mówiły się, że 10 milionów ludzi każdego roku wchodzi na nowy, na rynek pracy. Myślę, że dzisiaj to jest pewnie 15 albo 20 milionów ludzi. To znaczy, że każdego miesiąca trzeba stworzyć milion nowych miejsc pracy, albo 2 miliony nowych miejsc pracy. No, jakie państwo, jaka gospodarka potrafi to zrobić, tak? Żeby z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc robić miliony miejsc pracy nowych, tak? W związku z tym ten proces demograficzny powoduje, że ci młodzi ludzie są oczywiście sfrustrowani, mają ogromne aspiracje, bo żyjemy w czasach globalizacji, oni są na Twitterach, na innych Instagramach, prawda? Widzą, że jak się żyje gdzie indziej. Są zamknięci w swoim kraju, mają rozbudzone aspiracje też przez premiera Modiego, który im od 12 lat opowiada niestworzone historie, jakie to Indie są piękne, bogate i szanowane na świecie. W związku z tym oni jakby to wierzą, a jakby nie widzą na własne oczy. W związku z tym w pewnym momencie dochodzi do wybuchu tej frustracji i to właśnie mamy do czynienia z tym ruchem dzisiaj, tych karaluchów, tak? To jest upust frustracji młodych ludzi, którzy mają aspiracje, których nikt nie jest w stanie zaspokoić.
0: Dobrze, jak doszło do powstania ruchu karaluchów? Bo to jest, myślę, że anegdota i ciekawa, no trochę bym powiedział rzeczywiście satyryczna, bo użycie słów Arebur, tego, który to powiedział, spowodowało, że ci ludzie się przyznają i tak, my jesteśmy karaluchami, bo chcemy więcej.
1: No to się zaczęło od protestów wokół egzaminów na studia medyczne w Indiach. Tam około 2 milionów ludzi znowu konkuruje o 100 tysięcy miejsc, tak? Czyli no, proszę sobie obliczyć, jaka jest szansa, że ktoś się tam dostanie. To jest raz do roku na wszystkie uczelnie medyczne, prywatne, publiczne i tak dalej. Taki egzamin. I się okazało, że tam był były przecieki, no, w efekcie cały egzamin dla tych dwóch ponad milionów ludzi został anulowany i przeprowadzono go miesiąc później jeszcze raz, co spowodowało, prawda, złość, frustrację, znowu jakieś oskarżenia tych młodych ludzi i tak dalej. W związku z tym zrobił się ruch protestu wobec ministra edukacji i szkolnictwa, żeby on ustąpił, tak? I tutaj no, jeden z sędziów, czy sędzia Sądu Najwyższego, najwyższy sędzia Sądu Najwyższego, określił właśnie w ten sposób tych młodych ludzi bezrobotnych, którzy tam siedzą i to są pasożyty i karaluchy właśnie. I to podchwycił jeden z takich młodych, ambitnych Indusów, który akurat skończył uczelnię w Ameryce, chyba w Bostonie i wrócił akurat do Indii, tak, i on właśnie powiedział, no dobra.
0: Abhijit Dipke, tak.
1: I on powiedział, no dobra, a co jeżeli te wszystkie karaluchy się zjednoczą i przyjdziemy do Delhi? No i tak zrobił, tak, bo wtedy właśnie te 20 milionów ludzi polubiło to jego jedno zdanie na Instagramie, chyba on to wrzucił. No i zaczęły się protesty w całych Indiach. Kulminacja tego mieliśmy do czynienia miesiąc temu, na początku lipca, prawda? W Delhi duże protesty, to już no, z użyciem też przemocy wobec tych protestujących, więc to jakby się mleko się rozlało. I ostatecznie ci młodzi ludzie tak założyli partię, ten ruch społeczny, ale partia. I udało im się, to był ich wielki sukces, tak?
0: Zwrócić Janata Party.
1: Tak, czyli... to było też właśnie nawiązanie do Bharatiya Janata Party, tak? Czyli tej partii, indyjskiej partii ludowej, premiera Modiego. Oni zrobili no, indyjską partię karaluchów, tak? Jakby trochę taka gra słowna i powiedzieli, no to dobra, jak nie traktujecie nas poważnie, no to my weźmiemy sprawę we własne ręce i mamy tutaj listę żądań, tam mają 5 żądań na swojej stronie internetowej, ale jedną z żądań właśnie im się udało zrealizować, bo minister edukacji ustąpił. I to jest chyba pierwszy przypadek w historii rządów premiera Modiego, że on się ugiął pod presją jakiejś opozycji, prawda, jakichś ruchów społecznych i zdymisjonował własnego ministra. Tak? Nie on, ten autorytarny, wszechmocny władca, prawda, ale ulica mu umeblowała rząd, co było dla niego pewnie dużym ustępstwem, no ale dzięki temu rozładował trochę ten protest. Ta partia karaluchów dalej istnieje, jakby jako ruch społeczny, ona się trochę teraz zajęła innymi rzeczami. Teraz walczą o poprawę jakości edukacji w szkołach podstawowych, bo tam też są ogromne problemy, tak, w związku z tym oni działają na poziomie takim rootsowym, powiedzmy, nisko przy ziemi, przy mieszkańcach, przy uczniach, tak? No i to jest pewna nowość w indyjskiej polityce. Myślę, że oni w tej indyjskiej polityce jeszcze dużo namieszają, bo faktycznie ich postulaty to jest jedno z największych wyzwań Indii. Co zrobić z tymi młodymi ludźmi, prawda? Albo Indie wykorzystają potencjał tych młodych ludzi i staną się wielką potęgą, albo nie wykorzystają i staną się krajem zdestabilizowanym, pogrążonym w wewnętrznych kryzysach.
0: Tam jest jeszcze problem z młodymi ludźmi i wejścia ich na rynek pracy, to znaczy znalezienie tejże pracy. Mhm. Ja już chyba nawet nie mówię, czy to chodzi o pracę zgodną z ambicjami i z wykształceniem, ale moment ukończenia na przykład studiów i znalezienia pracy to jest często kilka lat czekania na pracę. To też jest coś, co napędza frustrację.
1: No i zdecydowanie wtedy ci ludzie pracują z reguły poniżej swoich kwalifikacji, tak? Co też powoduje tą frustrację. Więc oni zabijają się po to, żeby się dostać, prawda, w cudzysłowie, żeby się dostać na jakieś dobre uczelnie.
0: Później no, samobójstwa są też.
1: Też są, tak? Właśnie przy okazji tego anulowania tego egzaminu też było, nie wiem, z 20 tego typu przypadków, media przynajmniej donoszą. Mhm. Więc oni walczą o tą edukację. To są, młodzi ludzie w Indiach są niezwykle ambitni, tak? Pracowici, no, chcą zmieniać świat, no, wznosić się na tej drabinie społecznej, tak, coraz wyżej, ale nie mają takich możliwości, więc co mogą robić? Mogą emigrować i dlatego Indusi na przykład są największą grupą zagranicznych studentów na całym świecie, tak, w Stanach, w Australii, w Kanadzie, najwięcej studentów zagranicznych to są Indusi, tak, bo ich system krajowy nie jest wydolny, tak, nie ma tylu miejsc. W związku z tym albo emigrują za edukacją, albo później za pracą, tak, największa diaspora na świecie, znowu ponad 35 milionów ludzi, tak, którzy mieszkają poza Indiami, bo tam realizują te swoje aspiracje. A w samych Indiach mamy te kilka sektorów, tak, IT, jakieś usługi dla biznesu, trochę taki space, jakieś nowoczesne technologie, tak, ale to ile ludzi zatrudnionych zostanie w tych sektorach? W Indiach nigdy nie powstał duży pracochłonny przemysł, tak jakby sektor wytwórczy, który mógłby zatrudnić tych wszystkich ludzi. W Indiach dochodzi też, prawda, do migracji drugi proces. Poza tym, że są młodzi ludzie, to jeszcze ci młodzi ludzie migrują ze wsi do miast, tak? Mamy największą znowu w historii proces migracji ludzi z obszarów wiejskich do miast. No i oni się wtedy wyrywają z tych ograniczeń społecznych, kastowych, jakichś rodzinnych, prawda? Mają swoje aspiracje.
0: To są bardzo ważne momenty w życiu młodych ludzi, wyrywać się z tych...
1: W naszej kulturze to wiemy, prawda? Tak. W tamtej kulturze, gdzie jednak to jest kultura mocno patriarchalna, taka konserwatywna, gdzie szacunek dla starszych, dla wielopokoleniowe rodziny, prawda, gdzie kontrola społeczna, sąsiadki, prawda, i tak dalej. Te społeczności, zwłaszcza na obszarach wiejskich, to jest to, co trzyma w ryzach to społeczeństwo. Jeżeli dochodzi do masowych ruchów migracyjnych i młodzi ludzie przechodzą do miasta, a tam nie znajdują pracy, ani edukacji, tak, to jest tykająca bomba, więc to jest poważny na pewno problem. Stworzenie miejsc pracy dla tych ludzi.
0: Karaluchów właśnie były czy w Delhi, czy w Mumbai, czy w Kolkacie, czy w innych większych miastach też. To jest bardzo ciekawe. I teraz to, co powiedziałeś, to znaczy ruch młodych ludzi. My o tym ruchu młodych ludzi mówiliśmy przy okazji wyborów w Bangladeszu na początku roku, na wiosnę. I to jest też tam młodzi ludzie wypędzili panią premier, która jest teraz w Indiach, Sheikh Hasina, teraz doprowadzili do wyboru starej partii de facto, no jakoś tak się wydarzyło. No i co się z nimi dalej dzieje w Bangladeszu, to ciekawe by było zobaczyć ich jeszcze raz. No ale doprowadzili do pewnych zmian, byli napędem pewnych zmian. Ja już nie mówię, że zostali wykorzystani, ale no na pewno zostali. Także tutaj w Indiach to też jest problem, bo powiedziałeś, że ci młodzi ludzie, oni wymusili na tak mocnym, autorytarnym jednak przywódcy, jakim jest premier Narendra Modi, zmiany, czyli zdymisjonowanie, odwołanie ministra do spraw edukacji. Tego nie zrobili rolnicy, chłopi. Były wielkie protesty kilka lat temu. Tego nie zrobiły jeszcze inne protesty. Tam też przecież dochodziło do różnych.
1: Opozycja domaga się ustąpienia.
0: Opozycja sama już sobie, ale jako partyjna zorganizowana. No to to... No i nagle ci młodzi mają taki sukces na koncie. To jest fenomen.
1: Bo premier Modi jakby jest świadom tego wyzwania, tak? On przyznał rację młodym ludziom, później trochę ich krytykował, że forma protestu była nie najlepsza, że te, nie wiem, takie okupacja jakiejś przestrzeni, czy marsz na parlament to było może niestosowne, prawda?
0: Ale może mu się nie podobały satyryczne żądła w niego wycelowane.
1: I wypowiedzi później ci protestujący, jak to bywa w tego typu ruchach społecznych. Oczywiście. Tak, na początku zaczynamy od jakiegoś społecznego, edukacyjnego, nie wiem, ekonomicznego żądania. Później policja odpowiada z siłą i zaczyna się rewolucja, tak? Jakby mamy wtedy protest polityczny. I tam pojawiły się na tych protestach właśnie już żądania dymisji samego premiera Modiego, prawda?
0: Z którego się śmiano.
1: Śmiano się z niego.
0: Porównywano do małpy. Prawda?
1: Tak, no i trochę Modi wziął to do siebie, trochę czuł się urażony, ale później było 15 sierpnia, na Dzień Niepodległości, premier Modi miał swoje długie, jak zwykle, przemówienie, gdzie bardzo dużo mówił o młodych ludziach, tak? Mówił, że to są bardzo zasadne postulaty, że on się stara, że tutaj, prawda, rozwijamy gospodarkę i tak dalej, i tak dalej. Same Indie tego nie zrobią. Do tego potrzebują partnerów, tak? Dlatego się otwierają na Unię Europejską, dlatego się otwierają na Polskę, tak? Polska też tutaj, chyba możemy zdradzić, że będzie wizyta premiera Polski w Indiach, tak, w najbliższym czasie, tak, więc te tematy też właśnie rozwoju gospodarczego, które Indie potrzebują bardzo, bardzo mocno, współpracy w zakresie właśnie edukacji i szkoleń tych młodych ludzi, tak, żeby oni mogli się kształcić, a później znajdować pracę w jakimś sensownym dziale gospodarki, no to jest coś, co Indie potrzebują, do czego potrzebują współpracy międzynarodowej, Unii Europejskiej, Zachodu, też Chin, tak, bo się okazuje, że o Chinach dzisiaj dużo mówiliście, ale okazuje się, że nawet Indie, dla których Chiny są głównym rywalem, nawet Indie nie potrafią się bez Chin rozwijać, tak? W związku z tym teraz mamy normalizację tych relacji między tymi dwoma azjatyckimi mocarstwami właśnie dlatego, że Indie potrzebują wsparcia żeby tworzyć te miejsca pracy, żeby jakoś opanować tą nadwyżkę młodych ludzi, bo jak nie, no to ci młodzi ludzie właśnie będą destabilizować sytuację w tym kraju, tak jak właśnie to było w całej Azji Południowej, te wszystkie rewolucje, które się tam przetoczyły. Teraz byłem też na Sri Lance, gdzie widziałem, jak to wygląda 2 lata po rewolucji, po wyborach nowego premiera. Jest lepiej, ludzie mają jakby pewne, no, taki kredyt zaufania dają też nowym władzom, ale wszędzie są te same problemy. Dużo młodych ludzi z dużymi aspiracjami, a bardzo jakby no, jeszcze nierozwinięte gospodarki, które nie są w stanie zaspokoić tych aspiracji.
0: Szykuje nam się azjatyckie wydanie Na dachu świata, to już słychać. Bardzo ci dziękuję. Doktor Patryk Kugiel, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
1: Dziękuję uprzejmie.
0: Kończymy Na dachu świata. Tomasz Martlingiewicz audycję zrealizował. Michał Żakowski, ja już mówię, do usłyszenia. Na koniec muzyka z Konga, orkiestrę OK Jazz.

0: Złodziej czasu.
1: Dzień dobry, w piątek, minuta po godzinie 14, przed mikrofonem Marta Kula w zastępstwie Marcina Cichońskiego. Nie sama, proszę Państwa, audycję realizuje Tomasz Matlinkiewicz, a wydaje ją Monika Mędroch-Karbowska. Do godziny 16 będziemy rozmawiać o kulturze. Za moment zdradzę Państwu wszystkie plany na te najbliższe dwie godziny, ale zacznijmy od piosenki dnia. Jest nią utwór Taste Like Summer Jamesa Blunta.

Tastes Like Summer i James Blunt to nasza piosenka dnia. 14:05, przypomnę, to audycja Złodziej Czasu. Dziś pojawiam się tu w zastępstwie Marcina Cichońskiego i przez najbliższe 2 godziny będę polecać Państwu koncerty, filmy i różne inne aktywności, które w ten pozytywny sposób kradną nam czas. Zaczniemy od spotkania z doktorem Aleksandrem Laskowskim, rzecznikiem Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, z którym porozmawiam o letniej scenie jazzowej w Żelazowej Woli, a także zaczynającym się już w tę niedzielę festiwalu Chopin i jego Europa. Oczywiście porozmawiamy także o tym, co za rok i za parę lat, mianowicie o konkursie chopinowskim i setnej rocznicy istnienia tego wyjątkowego, najważniejszego wydarzenia. To już za parę chwil, a oprócz tego z zupełnie innej muzycznej bajki połączymy się z męskim graniem, bo dziś przypomnę finał trasy męskiego grania w Warszawie. Na miejscu już jest Nowika, która opowie nam, co nas czeka, szczególnie na scenie 357, oczywiście. Pojawi się w studiu także Krzysztof Tobilewicz, dobrze Państwu znany z naszej anteny, który zaprosi Państwa na wyjątkowy seans filmowy. Jaki i o co chodzi, na razie nie zdradzam, muszą Państwo zostać z nami. A propos filmów, jak co tydzień będzie także Anna Tatarska, która poleci Państwu parę tytułów. A na koniec, na finał, w naszym studiu pojawią się kolejni goście: Mikołaj Janik oraz Arek Pasożyt, twórcy filmu Arek Mama Panorama, o którym dziś porozmawiamy. Proszę zostać z nami, będzie się działo.

0: Etiuda Gesdur. Oczywiście to kompozycja Fryderyka Chopina, ale zinterpretowana przez jazzowego pianistę Leszka Możdżera. Bo dziś o tym łączeniu jazzu i muzyki Chopina będziemy rozmawiać. W studiu już gość, dr Aleksander Laskowski, rzecznik Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Panie Aleksandrze, letnia scena jazzowa w Żelazowej Woli, czyli miejscu urodzenia Fryderyka Chopina, to coś, co się dzieje, trwa i na to zapraszamy. Muszę zacząć od pytania zaczepnego. Czy Fryderyk Chopin, gdyby urodził się w XX wieku, to myśli pan, że grałby jazz?
1: Fryderyk Chopin kochał improwizować, więc w pewnym sensie był jazzmenem avant la lettre. Więc te emanacje jazzowe jego muzyki są czymś zupełnie naturalnym, zwłaszcza jeżeli to są interpretacje bardzo wysokiej klasy. Tu oczywiście pionierem był Andrzej Jagodziński, co pamiętam ze swoich szkolnych czasów, bo na Betnarską chodziłem tam, gdzie on wykładał. Leszek Możdżer wspaniale wraz z Adamem Makowiczem zainaugurowali tę letnią scenę jazzową w takiej nowej, rozbuchanej, można powiedzieć, odsłonie w ubiegłym roku. To był spektakularny sukces i pomyśleliśmy, że Żelazowa Wola to jest miejsce szczególne dla muzyki na mapie świata i ja wiele razy miałem okazję dosłownie trzymać wielkich pianistów za ręce, ja im ciekły łzy, że mogli tam w ogóle zagrać i patrzyli rozmarzeni w obelisk upamiętniający fakt, że urodził się Fryderyk Chopin tam właśnie. Więc to jest miejsce, gdzie powinno być dużo muzyki. Chopin jest tam stale obecny poprzez recitale weekendowe, ale czy będzie to jazzowe interpretowanie Chopina, czy w kierunku muzyki, korzeni, czy ludowej, to są takie drogi, które myślę są bardzo dobre i publiczność to docenia.
0: A jaka publiczność właśnie pojawia się na tych jazzowych koncertach? Czy to jest ten sam odbiorca, który przychodzi na recitale muzyki klasycznej, czy to są zupełnie inne osoby?
1: Wydaje mi się, że przychodzą miłośnicy jazzu przede wszystkim, ale także ci, którzy mają ochotę odwiedzić park o zmroku i poczuć tę niezwykłą atmosferę. Troszkę figla nam ta pogoda w tym roku płata, bo pierwotnie planowaliśmy nad stawem na scenie plenerowej te koncerty przedstawić w najbliższy weekend, jutro i pojutrze, ale prognozy były tak katastrofalne, że na prośbę artystów, którzy i martwiąc się o siebie, o publiczność, no i o instrumenty, poprosili, żeby przenieść te koncerty do sali kinowej. Tam przychodzą koneserzy. Ja mam taką nawet listę w telefonie ludzi, którzy jak tylko jeden koncert się odbędzie, wysyłają SMS-y. Kiedy następny? Chcemy wiedzieć pierwsi, żeby nam bilety nie uciekły. Ale przychodzą też ci, którzy po prostu kochają Chopina i kusi ich Żelazowa Wola.
0: Pytam o tę publiczność, o odbiorcę, dlatego że wy jako Narodowy Instytut Fryderyka Chopina podejmujecie wiele naprawdę fantastycznych działań, żeby, użyję tego słowa, popularyzować także muzykę Fryderyka Chopina. Otwieracie się na różne właśnie kierunki muzyczne i aktywności. I zastanawiam się, na ile ten trzon, ta publiczność związana ze światem muzyki klasycznej jest także otwarta na tego typu ruchy.
1: Są bardzo różni ludzie. Myślę, że w tej chwili miłośników muzyki Chopina, a ich po konkursie, miłośników i znawców, powiem od razu, jest tak wielu, że miejsc w Filharmonii Narodowej na przykład dla nich nie wystarcza. Stąd wszystkie bilety na nasz festiwal Chopin i jego Europa już, no prawie wszystkie, sprzedały się właściwie na pniu. Podobnie jest z tymi wydarzeniami jazzowymi w Żelazowej Woli. Bardzo staramy się o to, żeby dostęp do muzyki Chopina, żeby możliwość obcowania z jego geniuszem w przystępny sposób i była otwarta i łatwa dla wszystkich i w Polsce i na świecie, bez względu na to, gdzie ktoś mieszka, czy to będzie duża aglomeracja, czy małe miejsce. Stąd projekt Efekt Chopina, gdzie pomagamy zorganizować koncerty chopinowskie, często w bardzo małych miejscowościach, gdzie ludzie bardzo czekają na te wydarzenia i ja naprawdę z drżeniem serca o tym mówię. Stąd na przykład serial Mały Frycek, wyprodukowany z myślą o najmłodszych, żeby troszkę, tak powiedzmy, w duchu mangi, która spopularyzowała kulturę japońską na świecie. Nie w tym sensie, że kopiujemy estetycznie mangę, tylko raczej chodzi o pewien mechanizm, który prowadzi do tego, że coś staje się popularne. Staramy się, żeby Chopin był wszędzie, ale taki Chopin, którego chce się kochać. Nie taki Chopin, którego... Ja pamiętam to jeszcze ze szkoły, bo jestem w takim wieku, gdzie Chopin był obok goździków obowiązkową częścią takiej smutnej akademii, która się odbywała raz do roku. Teraz Chopin jest naszą codzienną radością. Widzę to na ulicach Warszawy.
0: Ja też to widzę. Też pamiętam takiego Chopina, o jakim pan wspomina i naprawdę kłaniam wam się w pansy za wasze działania. Domykając wątek jazzowy, powiedzmy, kto pojawi się w najbliższe weekendy w Żelazowej Woli.
1: Fryderyk Chopin, ale grany nietypowo, czy też w sposób improwizowany przez Dominika Wanie oraz trio RGG, które przedpremierowo pokazuje materiał ze swojej najnowszej płyty, która powstała z myślą o Expo, czy program powstał z myślą o Expo w Osace. Fantastyczny, więc to będzie niezwykły wieczór. I kolejny, nie mniej niezwykły, jak sądzę, czyli dwa. Ja się śmiałem, prowokując kolegów jazzmenów, że to są recitale. Oni nie lubią tego słowa, bo w jazzie się nie mówi recital, tylko raczej koncert, czy gra się set, występ solowy, więc te dwa recitale chopinowskie, ale improwizowane, to będzie Kasia Pietrzko i Sławek Jaskółkę. To jest niedzielny wieczór.
0: Bardzo wszystkich słuchaczy Radia 357 na te koncerty zapraszamy, choć z tego co wiem już z biletami ciężko.
1: Nie jest łatwo, jeszcze zdaje się coś na niedzielę może się znajdzie.
0: Tak, ale oczywiście warto śledzić działania Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Pan Aleksander nigdzie nie ucieka, za moment porozmawiamy o festiwalu Chopin i jego Europa, ale teraz posłuchamy. Było o Chopinie na jazzowo, a teraz będzie Chopin na rockowo.

0: Hyacinth House i zespół The Doors, oczywiście czerpiący z muzyki Fryderyka Chopina. Przypomnę, że w naszym studiu jest dr Aleksander Laskowski, rzecznik Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, który to instytut ma bardzo dużo pracy w tych tygodniach, jak zawsze zresztą, bo nadchodzi festiwal Chopin i jego Europa. Jedna z waszych wizytówek, bardzo ważne wydarzenie, które startuje już w najbliższą niedzielę. To będzie 22. edycja tegoż festiwalu. I wiem, że w tym roku nie tylko znakomite recitale pianistyczne oczywiście, ale także i świetne orkiestry, które przyjeżdżają z Europy, z Ameryki Północnej. Jakie zespoły pojawią się w Warszawie?
1: Jeśli idzie o orkiestry symfoniczne z zagranicy, to już na początku Orchestre Symphonique de Montréal, orkiestra z Montrealu, zupełnie wyjątkowa. Ja się bardzo cieszę na ten wieczór, bo pamiętam ich występy w Krakowie i Salzburgu w 18 roku, kiedy wykonywali pasję Krzysztofa Pendereckiego jeszcze w obecności kompozytora i to było wspaniałe przeżycie, więc spodziewam się, że także tym razem to będzie naprawdę wielkie wydarzenie, że na inauguracji zdobywca srebrnego medalu na konkursie chopinowskim Kevin Chen z tym znakomitym zespołem, to myślę, będzie naprawdę taki wieczór, który zapada na długo w pamięć. Mamy także orkiestrę symfoniczną z Pittsburgha na festiwalu i koncert chyba orkiestra Królewską Orkiestrę z Amsterdamu. To są giganci, to jest pierwsza światowa liga, więc myślę, że możemy mówić o tym, że w Warszawie są to naprawdę wielkie wydarzenia światowej rangi, które sprawiają, bo takie są nasze ambicje, żeby Warszawa była na mapie świata miastem Chopina, które jest równie ważne dla całej planety, jak Salzburg Mozarta. I powoli, powoli, ale chyba się to udaje.
0: Powiedzmy też o kierunkach repertuarowych, bo oczywiście nie tylko Chopin. Czego będą mogli posłuchać warszawiacy i goście?
1: Myślę, że taka rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, jeśli nie zna się lepiej festiwalu, to dwa podstawowe nurty, jeśli można tak powiedzieć, w estetyce wykonawczej. To znaczy z jednej strony współczesne instrumenty, z drugiej strony instrumenty historyczne. Jeśli ktoś się na tym zupełnie nie zna, to proszę sobie wyobrazić, że z jednej strony mamy najnowsze limuzyny światowych marek, a z drugiej strony samochody, które zapomniałem, jakie są rejestracje, jaki jest kolor tych rejestracji zabytkowych, chyba żółte, zabytkowych samochodów, które świetnie zadbane i prowadzi się zupełnie inaczej. Tak jest troszkę ze współczesnymi fortepianami i fortepianami historycznymi. I te dwa nurty są reprezentowane na festiwalu, bo to orkiestry, o których wspomniałem, to są orkiestry tak zwane współczesne, natomiast mamy też orkiestrę Martyny Pastuszki i z nią zagra Tomasz Ritter i znakomity harfista Xavier Demetre, którzy właśnie sięgają po instrumenty z epoki, więc można powiedzieć, że to jest taka fantazyjna podróż w czasie, w sonosferę z czasów Fryderyka Chopina. Repertuar jak zwykle jest bardzo bogaty, z akcentem na muzykę polską i oczywiście z Chopinem w centrum, no ale już na pierwszym koncercie także chociażby Krzysztof Penderecki. Wielu innych kompozytorów doby romantyzmu, bo zawsze o to chodzi, żeby pokazać Chopina w różnych kontekstach. Stąd Chopin i jego Europa.
0: Wystąpi także laureat, zwycięzca ostatniego konkursu chopinowskiego, Erik Lu. Muszę zapytać o ten koncert i w ogóle o Erika Lu, trochę w kontekście tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli popularyzacji muzyki, bo ona ma swoje blaski i cienie. Konkurs chopinowski jest wydarzeniem niezwykle medialnym, także obecnym szeroko w internecie. I to oczywiście niesie ze sobą fantastyczne konsekwencje właśnie docierania szeroko do szerokiej publiczności, ale także i no, te wyzwania w ogóle współczesności, czyli oceny, także krytyki bardzo takiego niepohamowanego czasami komentarza. No i właśnie postać Erika Lu w minionym roku była, no niestety, nie chcę użyć słowa ofiarą takiego systemu, ale no była to sytuacja do tej pory na konkursie chopinowskim niespotykana.
1: To nieprawda. To nieprawda. Skandali, czy też sprzeciwów wobec decyzji jurorów było bardzo dużo. Pierwsza wielka awantura, wedle mojej najlepszej wiedzy, wybuchła w roku 1937, kiedy wielbiona przez krytykę i publiczność Japonka Chiekohara dostała 11 bodajże miejsce, 11 nagrodę. Ufundowano dla niej nagrodę specjalną, wykrzykiwano wyzwiska wręcz pod adresem jurorów i była absolutnie dzika awantura. Jak wspominał Jerzy Waldorf, stało się to piękną tradycją konkursu. Taka mediatyzacja konkursu, ogromny szum, który mu towarzyszy, sprawia, że jest Chopin po prostu popularnym wątkiem i każdy chce się na ten temat wypowiedzieć, żeby niejako wsunąć się w światło Jupiterów. I takich komentarzy, często bardzo niefachowych, a jest się łatwo zostać zauważonym, jak się mówi rzeczy negatywne, zwłaszcza w dziedzinie, w której ma się niewielkie pojęcie. I takich komentarzy widziałem bardzo wiele. Widziałem też rzeczowe krytyki, z którymi można dyskutować, można się nie zgadzać, ale też widziałem ogromnie pozytywną recepcję całego konkursu, zarówno i wyników, zarówno w środowisku muzycznym, jak i wśród melomanów. I tu może, żeby zakończyć ten wątek, chciałbym też pokazać, jak różne bywa podejście do artysty i jego pracy zależnie od kontekstu kulturowego. Dlatego, że takie komentarze pod adresem Erika Lu, organizatora konkursu jurorów, które widziałem w Polsce, to, że on już był i po co drugi raz, że za stary i że w ogóle to nie ma sensu. Byłem na jego koncercie połączonym z konferencją prasową w Japonii. Daleki Wschód to jest miejsce, gdzie ceni się wytrwałość, pracę i pokorę. I kilkunastu dziennikarzy japońskich gratulowało mu tego, że znalazł w sobie pokorę po zdobyciu czwartej nagrody, żeby 10 lat później zaryzykować, powrócić i zwyciężyć. I to jest tak w duchu kompletnie innego etosu pracy. I to mi się niezwykle podoba.
0: Ja muszę też powiedzieć, że ogromnie kibicowałam Erikowi Lu po raz pierwszy, gdy startował w konkursie chopinowskim. Wybrzmiewała ta cudowna młodość z jego interpretacji i faktycznie ten powrót po 10 latach to jest coś godnego podziwu. No i zwyciężył. I teraz zachęcamy wszystkich, aby wybrać się na jego koncert podczas Festiwalu Chopin Jego Europa.
1: Jeśli uda się państwu zdobyć wejściówki, bo koncert jest wyprzedane.
0: Co też o czymś świadczy, prawda?
1: Oczywiście.
0: Dokładnie. Za moment porozmawiamy jeszcze o konkursie chopinowskim.

0: Preludium e-moll Fryderyka Chopina oczywiście, ale zaśpiewała je dla nas Jane Birkin. W studiu dr Aleksander Laskowski rozmawiamy o konkursie chopinowskim. W przyszłym roku setna rocznica istnienia konkursu chopinowskiego. Oczywiście kolejna edycja konkursu przypada na inny czas, bo były pewne przesunięcia z wiadomych przyczyn, no ale...
1: Jeśli można, to przypomnijmy, bo to pytanie do mnie bardzo często trafia. Dlaczego nie ma konkursu wtedy, kiedy jest stulecie konkursu? Pierwszy konkurs odbył się w 1927 roku, drugi w 1932, trzeci w 1937, a ten w 1942 się nie odbył. Także czwarty się odbył dopiero w 1949 roku, później kolejny miał być w 1954, ale Filharmonia Narodowa nie była jeszcze gotowa, więc był w 1955 i później wszystko szło bez przesunięć aż do pandemii, ale z tym sobie też poradziliśmy, także kolejna edycja w roku 2030, natomiast stulecie konkursu, które planujemy hucznie obchodzić w roku 2027.
0: No właśnie, no i co planujecie na 2027?
1: Wiele atrakcji, wiele wydarzeń, jeszcze tak będę mówił dość ogólnie, dlatego że planujemy konferencję prasową i takie wielkie otwarcie stulecia zapowiedzi. Natomiast myślę, że warto sobie uświadomić, że świętować będziemy w znacznej mierze w styczniu, dlatego że pierwsza edycja konkursu chopinowskiego odbywała się właśnie w styczniu, dokładnie na przełomie stycznia i lutego. Zainaugurowana została 23 stycznia i tego dnia będziemy mieli uroczysty koncert, kolejnego dnia także koncert uroczysty i później 25 stycznia jeszcze specjalną, performatywną galę też połączoną z koncertem. Myślę, że to się wszystko ciekawie połączy w festiwalu. Od razu mogłoby się nasunąć pytanie, dlaczego konkurs został przesunięty na miesiące jesienne. Sprawa klimatu, który w Polsce się bardzo zmienił, to widzimy, bo w tej chwili, no może zeszły rok nie jest najlepszym przykładem, ale generalnie mamy dużo lżejsze zimy, a bywało tak w tych pierwszych edycjach konkursu, że po prostu i jurorzy, i uczestnicy zapadali na zdrowiu, zwłaszcza jeśli przyjechali gdzieś z bardziej południowych krajów, więc uznano, że trzeba wybrać łagodniejszy klimatycznie miesiąc.
0: Bardzo Państwu polecamy serię, zresztą przygotowaną przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, bodaj na YouTubie. Można obejrzeć sobie dokładnie historię konkursu.
1: Przygotowaliśmy film z historią konkursu. Tak. Jest na naszym kanale.
0: Wszystkich zainteresowanych tam odsyłam i bardzo polecam. Ale powiedzmy jeszcze o genezie, bo ta geneza łączy się trochę z tym, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli ta rywalizacja, emocje. To wszystko wynika z tego, że konkurs został wymyślony w ogóle, inspirowany wydarzeniami sportowymi, prawda? Takie jest źródło.
1: W pewnej mierze, tak. Hmm? To znaczy, wybitny pianista i nauczyciel fortepianu Jerzy Żurawlew zorientował się, że w 20

0: marcu, kiedy cała Europa, troszkę idąc śladem Paryża, Londynu i Nowego Jorku, fascynowała się jazzem, też miasto, maszyny, masy. Zupełnie w innym kierunku szła kultura i duch romantyczny kojarzył się troszkę z Belle Époque, z tym, co przestarzałe, z tym, co sprzed I wojny światowej. Chciano patrzeć na świat zupełnie inaczej. To jedna rzecz. Druga była taka, że cały czas jeszcze żyli, no, przynajmniej uczniowie uczniów Fryderyka Chopina, więc niejako żywa była ta tradycja, a słyszało się coraz bardziej manieryczne wykonania utworów Fryderyka Chopina. A rzecz trzecia, kiedyś Żurawlew jechał pociągiem i w przedziale słyszał, jak się młodzi ludzie niezwykle ekscytowali jakimiś wynikami sportowymi. To jest czas odrodzonego ruchu olimpijskiego, bo pierwsza współczesna olimpiada odbyła się w 1896 roku. No i pomyślał, że można by te elementy połączyć. Z jednej strony popularyzację Chopina, z drugiej dbałość o jak najlepsze wykonania, a z trzeciej rywalizację sportową. I ta formuła sprawdza się do dziś. Ten duch sportowy jest oczywiście obecny we współczesnych konkursach, no ale też śmiem twierdzić i głęboko w to wierzę, że dbałość o muzykę Chopina i popularyzacja też się w nasze działania wpisują.
1: Zdecydowanie tak. Dbacie o to dziedzictwo. Bardzo Państwa zapraszamy do śledzenia tego, co robi Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w przyszłym roku. Przyszły rok to będzie bardzo ważna data dla polskiej kultury. Śledźmy wszystko, co z Fryderykiem Chopinem związane. Doktor Aleksander Laskowski był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję pięknie.
1: A niech kolejnym z wielu dowodów na to, jak pojemna jest to muzyka, będzie utwór, którego teraz posłuchamy, to znowu będzie Preludium e-moll, ale w zupełnie innej interpretacji i jestem ciekawa, czy Państwo rozpoznają, kto tutaj gra.

0: Złodziej czasu.
1: 14.36 na zegarze. Słuchają Państwo audycji Złodziej czasu. Marta Kula przed mikrofonem w zastępstwie Marcina Cichońskiego. Szanowni Państwo, czas na zupełnie inne klimaty muzyczne, bo od Chopina przechodzimy do męskiego grania. Za moment porozmawiamy z Nowiką o tym, co dzieje się, co będzie się działo podczas finału tegorocznej trasy.

0: Pani w obuwniczym to oczywiście utwór z repertuaru Budynia, ale wykonany przez Męskie Granie Orkiestrę w składzie Krzysztof Zalewski, Kwiat Jabłoni, BDOS i ten głos, który usłyszeliśmy, czyli Waluś Kraksa, Kryzys. Za moment porozmawiamy o Męskim Graniu 2026, ale tylko słówko jeszcze do wątku Chopinowskiego, no bo w końcu nie powiedziałam, kto wykonał dla nas to finałowe preludium tak fenomenalnie na gitarze. Jimmy Page oczywiście to był, proszę państwa. Gitary na tegorocznym Męskim Graniu sporo. Po drugiej stronie łączy jest już Nowika. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć, cześć Marta i witam wszystkich słuchaczy.
0: Zanim porozmawiamy o tym, co dzieje się na scenie Radia 357 we współpracy z Narodowym Centrum Kultury, bo przypomnę, że już od zeszłego roku w ramach promowania czytelnictwa właśnie na naszych scenach na Męskim Graniu odbywają się spotkania z artystami, rozmowy o książkach, bardzo, bardzo ciekawe rzeczy, ale zanim to powiedz, na co najbardziej dziś, oprócz tego, co będzie się u nas działo, czekasz na Męskim Graniu?
1: No, ja chyba czekam akurat, tak, takie moje to są moi ulubieni artyści, czyli Fish Emade, pan Emade dziś na zakończenie sceny Ży, ale z przyjemnością jeszcze raz zerknę na, bo widziałam już ten fragment tego koncertu podczas Męskiego Grania w Krakowie. Moja krew, twoja krew, taki koncert wyjątkowy i z udziałem gości pod wodzą Leszka Biolika. Naprawdę świetna energia i połączenie tego, co było kiedyś, z taką młodą energią tych wykonawców, którzy interpretują utwory sceny alternatywnej lat 80. Świetne.
0: Super. A jacy artyści pojawią się na scenie 357, zarówno koncertowo, jak i w rozmowach?
1: Ja zacznę dziś o godzinie 17.30 od spotkania z artystką, która występuje dziś na scenie młodych, scenie Radar Polska. Występuje o godzinie 16.20 już, także bardzo wcześnie, a ja porozmawiam o 17.30. Jest to Jaa Mira, artystka, która na co dzień mieszka w Anglii, ale już zdobyła tutaj troszkę nagród i wydała bardzo przyjemny naprawdę album w tym roku. Później, jeśli chodzi o rozmowę o książkach, a dodam, że rozmawiamy o książkach nie z pisarzami, tylko właśnie te rozmowy są bardzo ciekawe, bo możemy się o artystach dowiedzieć się bardzo ciekawych rzeczy. Ja świetnie wspominam moją rozmowę z Agatą Dudą Gracz, bo no, zupełnie nie znałam tej postaci, a okazała się taka inspirująca i tak w ogóle kosmiczna, że na pewno na długo zapamiętam to spotkanie. Dziś Ola Budka poprowadzi rozmowę z Kasią Linz i Robertem Korzeniowskim. A nie wiem, co do Roberta Korzeniowskiego, natomiast Kasia Linz jest naprawdę niezwykle oczytana. Widziałam już, słyszałam już jeden wywiad z nią na temat książek, więc myślę, że to będzie bardzo ciekawe. Później jeszcze Ola Budka porozmawia z Leszkiem Biolikiem.
0: Mhm. Dzieje się na naszej scenie jutro w ramach promowania czytelnictwa twoje rozmowy z powiedz kim?
1: Z Kasprem Bajonem oraz Ofelią, więc też takie ciekawe tutaj zderzenie pokoleń. Oprócz tego, że dwie zupełnie inne postacie, to jeszcze różnica pokoleniowa dosyć duża, ale dodajmy też co do dzisiejszego jeszcze dnia, że na naszej scenie wystąpi Natalia Marczuk. Bardzo fajna naprawdę artystka i słyszałam ją na żywo, więc też warto nie przegapić tego koncertu. Natomiast jutro na naszej scenie Michał Grobelny, o, na sam finał. Ach, i jeszcze ja jutro będę rozmawiała z Ralfem Kamińskim. No, to będzie mój pierwszy wywiad z Ralfem w ogóle,
0: proszę,
1: w moim życiu.
0: Słowem podsumowania, dzieje się na scenie 357 na Męskim Graniu. Zdecydowanie dużo się dzieje. Będzie działo się także na scenie głównej. Jutro finał całej trasy Męskie Granie Orkiestra zamknie tegoroczne Męskie Granie koncertem w Warszawie. No ale właśnie, Męskie Granie to nie tylko muzyka, to także promowanie czytelnictwa, a to wszystko w ramach działań podtrzymujących efekty kampanii Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, promujących czytelnictwo do czasu uruchomienia nowej edycji programu wieloletniego, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nowika, bardzo ci dziękuję.
1: Dokładnie tak.
0: Bawcie się świetnie.
1: Dodam jeszcze
0: dziś.
1: Może, dodam jeszcze tak króciutko, bo mam takie, ja jeszcze nie dotarłam na teren imprezy, natomiast mam takie informacje, że nasza scena jest jeszcze lepiej położona, zlokalizowana w tej warszawskiej edycji niż podczas poprzednich, więc naprawdę zachęcamy Państwa, bo to jest bardzo łatwo połączyć, tu sobie skoczyć i wszystko zaliczyć.
0: Czyli wszyscy ci, którzy wybierają się dziś i jutro na męskie granie, nie przeoczą sceny 357 i bardzo dobrze. Nowika, dzięki.
1: Dokładnie. Bardzo dziękuję.

Warszawa i Męskie Granie Orkiestra 2021, a przed nami finał Męskiego Grania 2026, dziś i jutro w Warszawie. Tyle się dzieje, proszę Państwa, w tej audycji. Gość, dużo elementów, że nawet jeszcze nie spojrzałam na moją skrzynkę mailową, a tam wiadomości od Państwa. Między innymi napisał pan Artur, który dziś celebruje 12 urodziny córki Jennifer i bardzo prosi o złożenie jej najlepszych życzeń. No, nie odmówię sobie tej przyjemności i składam antenowo najlepsze życzenia dla córci i w ogóle najlepsze życzenia dla wszystkich dziś urodzonych. A za moment, proszę Państwa, w studiu kolejny gość, chociaż tu właściwie stały bywalec, bo pojawi się u nas Krzysztof Tubilewicz.

0: You Never Can Tell i Chuck Berry. Pamiętają Państwo, w jakim filmie do tego utworu fantastycznie zatańczyła Uma Thurman? No to chyba pytanie retoryczne, wszyscy z nas pamiętają. W studiu Krzysztof Tobilewicz, dzień dobry.
1: Bo chciała wygrać i wygrała, dzień dobry.
0: Przyszedłeś z darami, ja tutaj zaszeleszczę.
1: To jest fantastyczna sprawa, zobacz w ogóle jak pożółknięte są te strony.
0: Tak.
1: To jest w formie książkowej wydrukowany scenariusz filmu Pulp Fiction, wydrukowany dwa, bodajże trzy lata po premierze filmu, więc ta okładka, która już była stylizowana na takie retroklimaty, idealnie z tymi pożółkniętymi stronami. W ogóle to była własność jakiejś biblioteki. Zobacz, że jest to wszystko w okładce. Kupiłem ją jakoś, mam nadzieję, że Biblioteka w Piekarach Śląskich... wie, że już nie mam w swoich zasobach.
0: Ale rozumiem, legalnie to nabyłeś.
1: Zapłaciłem, więc no, jak ktoś wszedł w posiadanie, tego nie wiem. Natomiast śliczne są te didaskalia, one są takie bardzo literackie. To chyba sam pan Quentin tak pisał. Tam nie są tylko opisy, siedzi dwoje w pomieszczeniu, coś tam, one są takie paraliterackie. A to wszystko dlatego, że z duszą na ramieniu zapraszam państwa na najbliższą niedzielę. Pogoda była taka trochę przygodowa w tym tygodniu. Jest nawet, zobacz co się dzieje
0: za tym filmem. W Warszawie ulewa. Liczę na to, że w niedzielę tak nie będzie, no bo to będzie kino plenerowe, tak?
1: Więc wypadałoby, żeby również w ciągu dnia nie padało za bardzo, bo no, leżaki nie będą się nawać za bardzo do niczego, więc ciężko też tak siedzieć w polarach od wieczora do późnego wieczora. W Cudzie nad Wisłą, drodzy państwo, sympatyczne miejsce na bulwarach wiślanych między jednym mostem a drugim. Nigdy nie byłem mocny w mosty w Warszawie, jak się nazywają, ale znajdą państwo na pewno. W tę niedzielę o godzinie 20:30 seans filmu Pulp Fiction, to są dwie pół godziny, z moim udziałem jako lektora na żywo. I tak jak sobie jeszcze zerkasz na tę książkę, to gdzie nie rzucić kamieniem, gdzie nie otworzyć, tam praktycznie jakaś legendarna scena. No i legendarny dialog, bo ten film się wiezie na dialogach.
0: Rozumiem, że znasz na pamięć już tę książkę, ten scenariusz.
1: Tak jak otwierałem sobie na losowych stronach, to tylko się uśmiechałem, bo tak, przypominałem sobie te kolejne sceny. Natomiast, drodzy państwo, myślę sobie, że czasami nawet łatwiej przeczytać jest na żywo jako lektor jakiś film dramatyczny, w którym nie ma żadnych elementów komediowych, mniej lub bardziej po bandzie lecących. Bo wtedy zachowujesz tę powagę lektorską, bo film jest poważny. Natomiast tu jest kilka momentów, w których postaram się po prostu nie wybuchnąć śmiechem. No i... co tu dużo mówić, padnie tam kilka słów, których raczej na przykład na antenie nie powinniśmy cytować. W naszej, już kończę, w naszej aplikacji czasami są sądy wakacyjne, więc ja pomyślałem sobie, już tego nie zdążę zrobić, ale gdybym miał możliwość, to zadałbym państwu pytanie: jesień średniowiecza czy wielka schizma? Pozdrawiam.
0: Dwie godziny z głosem Krzysztofa Tobilewicza muszą państwo tam być. Najbliższa niedziela, Cud nad Wisłą, godzina 20:30.
1: Muszę się przygotować, zapraszam.

0: Za nami solidny kącik muzyczny inspirowany filmem Pulp Fiction, Dusty Springfield i Son of a Preacher Man, a wcześniej Jungle Boogie zespołu Kool and the Gang. I tym oto sposobem zrobiła się 15:01.
1: Radio 357.

0: 6 minut po godzinie 15 słuchają Państwo audycji Złodziej Czasu w Radiu 357. Przed mikrofonem Marta Kula. Audycję wydaje Monika Mędroch-Karbowska, a realizuje ją Tomasz Matlingiewicz. Będziemy Państwu towarzyszyć jeszcze do godziny 16. Wybrzmiał Sting i utwór All Four Seasons, który to utwór pan Sting napisał z myślą o swojej córce Elliot Coco Sumner. No ale za moment porozmawiamy o filmie, w którym pojawia się inna córka pana Stinga, Miki Sumner. Z nami na łączach jest Anna Tatarska. Dzień dobry.
1: A dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Pani chyba gdzieś wakacyjnie wybyta.
1: Tak, ja teraz słuchacze muszą wysilić wyobraźnię. Ja stoję między stanowiskiem z łopatkami, a między stanowiskiem ze świeżymi borówkami z bagażnika. Jakieś 200 metrów od plaży i stoję w miejscu sztywno, bo tu jest najlepszy zasięg.
0: To mam nadzieję, że połączenie nie sprawi nam problemów. Frances Ha wraca do kin. Ty lubiłaś ten film?
1: Wiesz co, taki nie. To jest jeden z tych filmów, które mam wrażenie trochę się ze mną źle zestarzał. Mhm. Nie wiem, czy wiesz, o czym mówię, ale czasami oglądamy film i ta młodsza wersja nas, mniej doświadczona wersja nas bardzo go lubi i wydaje im, znaczy może nawet nie wydaje się, ale na tamtym etapie życia jest to w pewnym sensie film formatywny i trochę tak było. Też dlatego, że to był początek podróży z Noah Baumbachem dla mnie, z Gretą Gerwig i to był taki film, wydaje mi się, w dużym stopniu dziewczyński, który otworzył pewnego rodzaju przestrzeń na innego rodzaju postaci kobiece w kinie i też otworzył nas na ten duet, który później wiele ciekawych rzeczy nam dał i też myślę, że gdyby nie Frances Ha, to Greta Gerwig pewnie nigdy by nie została reżyserką. Ale z drugiej strony mam wrażenie, że starsza ja, no bo od premiery 14 lat mija w tym roku. Ten film miał premierę na festiwalu Telluride, czyli wakacyjny festiwal w 2012 roku. Trochę się pozmieniało i dzisiaj chyba jestem na tym etapie, że ta trzpiotowatość tej bohaterki troszkę zaczyna mnie irytować.
0: Rozumiem cię. Jak gdy obejrzałam ten film, to troszeczkę odwrotna sytuacja, bo obejrzałam go chyba nawet za wcześnie, żeby mógł być formatywnym i też wtedy trochę bohaterka mnie irytowała, ale zapamiętałam z sentymentem ten film. Myślę, że ciekawie się do niego wróci po tych latach, mając świadomość, jak rozwinęła się kariera czy Greta Gerwig, czy właśnie Noah Baumbacha. Frances Ha wraca do kin. To jeden z naszych wątków, ale za moment opowiesz jeszcze o kolejnych dwóch filmach, także zostań z nami ty, Aniu, i państwo oczywiście po drugiej stronie też. Proszę, zostańcie z nami.

0: Every first winner i zespół Hot Chocolate. Z nami jest po drugiej stronie łączy Anna Tatarska, czyli nasza pani od filmu. Co polecisz, Aniu, dziś?
1: No ja myślę, że dzisiaj mamy dla słuchaczy dwie propozycje. Mm-hmm. Trochę podobne i trochę różne. Rozmawiałyśmy przed przerwą, przed piosenką o filmie Frances Ha, który wraca na ekrany, więc zaczęłabym od Nowej Fali, bo tak będzie czerni i biel. To jest, trudno w to uwierzyć, ale już 24 film Richarda Linklatera. O, tutaj mam bardzo niezadowolonego psa obok siebie, czy się przesunę. 24 film Richarda Linklatera i to jest twórca, którego znamy z takich filmów, myślę, epokowych dla pewnego pokolenia, tak jak trylogia Before, Przed wschodem słońca, Przed zachodem słońca, Przed północą, z Boyhood, jego 14-letniego projektu. Nowa Fala jest filmem zdecydowanie mniejszym, jeśli chodzi o doniosłość. To jest taka trochę filmowa krotofilka. On się przygląda temu, co się działo przed powstaniem kultowego dla francuskiej nowej fali filmu Do utraty tchu. Odtwarza te realia, wykorzystując aktorów, którzy są niesamowicie podobni do swoich oryginałów, więc tam mamy oczywiście Godarda, Truffaut, no i w ogóle Jean Seberg, całą śmietankę. I wiele anegdot takich kinofilskich też zostaje tutaj zrealizowanych. Natomiast to jest taki przyjemny, letni film, który nie zmieni Państwa życia. To nie będzie Państwa ulubiony film Linklatera. To nie jest film, który przemebluje Wam głowę, ale myślę, że jeśli znowu w Warszawie jest gorąco, a jest czy nie jest?
0: Wiesz co, było, a potem lunęło i teraz już jest chłodnawo.
1: Dobrze, no to może też. Jak jest gorąco, za gorąco i tak parnie, albo...
0: Oho, Aniu z nadmorza. Poczekamy na Anię, być może jeszcze uda się połączyć. Jak rozumiem, Ania chciała powiedzieć, że film, który poleca, czyli Nowa Fala, to idealny film na letnie dni. Taki nie za ciężki, nie za bardzo angażujący, ale dobry do oglądania właśnie w tym czasie.

0: Słynne Dance With Me i zespół Nouvelle Vague za nami. Anno Tatarska, czy jesteś po drugiej stronie?
1: Jestem. Ja muszę w ogóle teraz będę publicznie przepraszać redaktor Kule, bo słuchacze być może tego nie wiedzą, ale to jest najbardziej perfekcyjna prowadząca, zawsze najlepiej przygotowana, po prostu idealnie wszystko. Potem przylatuje jakiś huragan Tatarska, łączenie telefoniczne, pies, samochód i po prostu wszystko psuje, jeszcze się rozłącza w połowie, bo poszła uciekać przed psem szczekającym. Ale dobrze, już obiecuję, będę mówić bardzo szybko, mówiłyśmy o Nowej Fali, kończę ten wątek. To jest fajny film, żeby w ogóle zobaczyć, o co w tym wszystkim chodziło, jeśli ktoś totalnie nie wie, natomiast jeśli ktoś jest ekspertem, czy to od Linklatera, czy to od Nowej Fali, to raczej niczego nowego tam nie odkryje. Jest to po prostu forma zabawy z widzem i tu stawiam kropkę. Mhm.
0: A drugi film, o jakim chcesz opowiedzieć, to są Wrong Girls, prawda?
1: O, tak. So, no i teraz pytanie, czy są delightfully wrong, czy są terribly wrong? Bo to jest taki film, który można, myślę, ugryźć na dwa sposoby. Kristen Stewart i Alia Shawkat, duet, który tutaj rządzi na ekranie. Dwie koleżanki, które mają trochę problem z zapłaceniem czynszu, no i tak to się wszystko zaczyna. W grę wchodzą kolorowe, nielegalne środki psychoaktywne, koty mówiące głosami znanych aktorów i jest to tak zwana jazda bez trzymanki. To jest typowy stoner movie po prostu i jeśli ktoś lubi takie klimaty w wersji dziewczyńskiej, to myślę, że dla niego może być to bardzo fajna wakacyjna propozycja, ale uprzedzam, ten film jest naprawdę dziwny, jak to się mówi kolokwialnie, bardzo pojechany. I jeśli wolicie państwo takie raczej tradycyjne klimaty i doceniacie dobrze zbudowaną narrację i takich wielowymiarowych bohaterów i oczekujecie jakości, to chyba raczej was nie wysyłam na Wrong Girls, bo myślę, że się zdenerwujecie i to nie będzie wasze ulubione popołudnie. Więc tak pół na pół, ale na wakacyjną zabawę i właśnie taką zabawę bardzo dziwną, pokrzywioną, kolorową, wielowymiarową, no i troszkę taką niegrzeczną, super.
0: Polecała i trochę nie polecała Anna Tatarska. Bardzo
1: ja
0: ci dziękuję.
1: Ja jestem uczciwa.
0: I za to cię uwielbiamy. Aniu, dziękujemy ci bardzo i do usłyszenia w kolejnych programach Złodziej Czasu, a teraz wypoczywaj. Do usłyszenia.
1: Pa.

0: Złodziej czasu.
1: 15:26 na zegarze. Słuchają Państwa Radia 357. Marta Kula w zastępstwie Marcina Cichońskiego. Przed momentem rozmawialiśmy z Anną Tatarską o filmach fabularnych. Teraz powoli przesuwamy się w stronę dokumentu. I w tym miejscu chcę Państwu powiedzieć o bardzo ciekawym programie bezpłatnym dla twórców filmów dokumentalnych. Ten program nazywa się Skok w Dok. I to miejsce, w którym prawdziwe historie o dzieciństwie i dorastaniu powstają razem z ich bohaterami. Każdy, niezależnie od swojego wykształcenia i doświadczenia, może zgłosić swój pomysł na film, a udział w programie jest, tak jak już wspominałam, bezpłatny. Trwa ten program rok, a uczestnicy i uczestniczki przechodzą od pomysłu przez dokumentację i treatment po teaser i pitch przed międzynarodową branżą na festiwalu Millennium Docs Against Gravity.

0: Mountains i Prince and the Revolution za nami. Nie bez powodu taki utwór, bo za moment w góry się przeniesiemy, proszę Państwa, w studiu kolejni goście. Twórcy filmu Arek Mama Panorama, Mikołaj Janik, reżyser tegoż filmu, scenarzysta, operator oraz bohater filmu Arek Pasożyt, artysta sztuk wizualnych i aktywista. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Dziś Arek Mama Panorama wchodzi do kin. Bardzo zapraszamy do oglądania. No ale to oczywiście nie jest taka zupełna premiera, bo macie za sobą maraton festiwalowy Millennium Docs Against Gravity. Dwa brzegi. Dużo się działo. Mikołaj, na początek na ciebie spojrzę i zapytam właśnie o ten odbiór i o ten intensywny czas, jaki masz już za sobą. Z jakim odbiorem spotykał się film, czego doświadczyłeś w ostatnich miesiącach?
2: No muszę przyznać, że jako, że to jest debiut, to oczekiwania jakieś tam wobec siebie, prawda, były i na szczęście na razie wydaje mi się, że są one spełnione. Raczej odbiór jest bardzo pozytywny. Przychodzi do nas sporo ludzi z tym, że właśnie przeżyli i dużo humoru i też, że były wzruszenia z różnych perspektyw i takie właśnie osoby, które gdzieś utożsamiają się z sytuacją rodzinną, którą poruszamy i też właśnie z perspektywy i bohatera Arka i też również jego mamy, która jest ważną bohaterką filmu. No też po prostu ten aspekt komediowy jest dla mnie istotny i jakby bardzo staraliśmy się to

0: podkreślić, ponieważ uważam, że Arek niesie ze sobą bardzo dużo sytuacji zabawnych. Jakby to też się udało, faktycznie śmiech jest podobno trudno oszukać i trudno wywołać na siłę, a na sali go słychać, więc myślę, że to bardzo dobrze.
1: No właśnie, zarysujmy na tyle, na ile możemy, żeby nie zdradzić przed seansem, o czym opowiada film Arek Mama Panorama, jak układa się ta opowieść.
0: No myślę, że to jest o artyście w kryzysie, który szukając dla siebie jakiegoś celu trafia na ślad panoramy Tatr, czyli największego obrazu w historii Polski, który miał 115 metrów szerokości i 16 metrów wysokości i postanawia go odnaleźć, a to śledztwo jest nadzorowane, można powiedzieć, albo lekko komentowane przez jego wspaniałą mamę.
1: Jest to film dokumentalny, no ale wiem, Mikołaj, że dla ciebie bardzo ważna jest ta narracja w opowieści, także w momencie, gdy jest to dokument. No to opowiedzcie o tej współpracy, bo z jednej strony towarzyszyłeś Arkowi z kamerą, podglądałeś go, obserwowałeś jego życie, no ale z drugiej strony no jednak zwróciłeś uwagę na tę opowieść, na narrację. I gdzie jest ta granica? Jak to ułożyliście? Ile pokazaliście, ile nie pokazaliście? Jak to wyglądało?
0: No myślę, że z całego materiału, który zebraliśmy, najpierw ułożyłem z Moniką Stachowicz, to jest też jej debiut dokumentalny, montażowy, taką wersję 8-godzinną, potem 4-godzinną, potem 3-2-godzinną. Obejrzeliśmy taki film zgodnie z założeniami i okazało się, że tam no, mamy tą sytuację już z 30 dni zdjęciowych, która się wydarzyła, ale jakby, że pewne wątki jeszcze się nie tłumaczą. I wtedy jest rola reżysera, żeby poprosić bohatera na przykład, że fajnie by było, gdyby na przykład odbył rozmowę ze swoją ulubioną osobą na dany temat, tak? I uzupełnić na przykład taką sceną jakby ten brak w narracji. Więc to są takie rzeczy, które dokładaliśmy jakby później. No i cały ten proces zajął nam od momentu tam pomysłu do dzisiaj 5 lat.
1: No to jest kawał czasu. Arek, patrzę na ciebie. Sporo scen odbywa się w twoim domu rodzinnym. Jest cały wątek także podróży w Tatry, no bo to jest film o szukaniu, nie tylko panorama, ale szukaniu przede wszystkim siebie. Słyszałam, że po raz pierwszy byłeś w Tatrach przy okazji tegoż filmu.
2: Tak, to był mój pierwszy wyjazd, chociaż no właśnie jak się poznawaliśmy z Mikołajem i Mikołaj na mnie trafił, to miałem na tapecie panoramę Tatr, ale generalnie sam właśnie super, że to do filmu zostało zarejestrowane, że jestem pierwszy raz w Tatrach. Widzę to właśnie trochę przeze mnie zakładaną komercyjność właśnie tych Tatr i to, co mnie trochę nie ciągnęło do Tatr, ale siłą rzeczy właśnie panorama Tatr mnie tam zaprowadziła. I cała ta sytuacja jest właśnie w filmie tych poszukiwań i właśnie dla mnie to nie są właściwie tylko poszukiwania. Gdzieś tam Mikołaj powiedział, że to jest o kryzysie, ale w zasadzie to jest esencja w zasadzie pracy dla mnie w ogóle twórczej. I ten film dla mnie jest o pracy, o pracy artystycznej szczególnie i właśnie w tym momencie mocno się podejmuje te wątki właśnie sztuki, kwestii socjalnych osób artystycznych ze środowiska i z tego też wynika mój pseudonim Pasożyt, który mam już od 16 lat i 16 lat temu w sumie pierwsze były rozmowy na temat emerytur jakby dla osób artystycznych w Polsce i to tak się wałkuje jak widać do teraz, można powiedzieć, gdzieś tam wraca ten temat i dla mnie ten film właśnie jest o tych, że te poszukiwanie, te właśnie sprawdzanie, jeżdżenie po panoramie, szukanie gdzieś tam tych wątków lub budowanie później dalej tego muzeum wyobrażeniowego obrazu, który zaginął, jest właśnie tą kwestią pracy artystycznej też i fajnie, że ten film odczarowuje tą właśnie te procesy twórcze.
1: No właśnie, bardzo aktualny temat teraz w kontekście i ustawy, i tak jak powiedziałeś, pracy artystycznej. Czy takie społeczne niezrozumienie zawodu artysty, jakie no niestety obserwujemy, no na pewno jest dla ciebie bolesne. Jak na to patrzysz i czy ten film też może starać się trochę to odczarować? Jak to widzisz?
2: W sensie ja mam taką specyficzne do tego podejście, bo ja staram się być jak najbardziej niezależny, można powiedzieć, i ekonomicznie, jeśli o ile świat, mam nadzieję, że gdzieś tam to widać w filmie, że o ile świat pędzi za tym, żeby mieć większe budżety, żeby więcej zarabiać na przykład, albo więcej, szybciej i tak dalej, to wyżej, właśnie w ramach trochę rysy są sam raz, to po prostu ja dążę do tego, żeby mniej. mniej mi było potrzeba, więc dzięki temu mam mniejszą presję też na sobie, że nie muszę aż tyle zarabiać. To tam są kwestie friganizmu właśnie, to tak tylko napoczne, żeby zachęcić ludzi do zobaczenia, jakby zaznajomienia się. Nie chcę tego spoilerować zbytnio, ale no kwestia właśnie tej pracy i bycia w społeczeństwie jako osoba artystyczna, to jest właśnie super ciekawe, szczególnie w dobie myślenia o właśnie większym równouprawnieniu, bycia wspólnie w społeczeństwie, a z drugiej strony chęć jest duża na kulturę, ale wspierania kultury już różnie bywa.
1: Tak, to są bardzo ciekawe, trudne wątki. Za moment porozmawiamy o tym, co no, nieco lżejsze, choć też bardzo ciekawe, mianowicie panoramie teatrze, o której już parę razy wspomnieliście, bo to jest bardzo ciekawa historia. Za moment ją rozwiniemy.

0: Misty Mountain Hop i zespół Led Zeppelin. No właśnie, Misty, tajemnica. W filmie Arek Mama Panorama tych płaszczyzn opowieści, wątków jest bardzo dużo, ale taką osią jest poszukiwanie panoramy Tatr. To który z panów zechciałby opowiedzieć, czym była panorama Tatr i co to za zagadka? Arku.
1: Ja może nie chcę specjalnie spoilerować, można powiedzieć, ale najważniejszym kluczem dla mnie, tą furtką jakby wejściową do tego tematu jest to, że ta panorama Tatr była największym obrazem, ten obraz był największym obrazem właśnie w historii Polski, a z drugiej strony, czyli był większy od panoramy Racławickiej, ale został wyparty i to naprawdę materialnie innymi panoramami, które były wojenne, religijne, albo nawet powiązane właśnie z narodowościowymi jakimiś wojnami kulturowymi. Ten obraz powstawał przez 2 lata i w zasadzie zapewniał 15 artystom jakieś stałe wynagrodzenie przez 2 lata i to jest całkiem fajne. Jakby od strony artystycznej w ogóle, jeśli jak jestem propagatorem dochodu podstawowego. Ale tak, no właśnie został nawet tyle, że nie zaginął, tylko został pocięty i właśnie mogę tak tylko powiedzieć, że połówka została przemalowana na męczeństwo chrześcijan w cyrku Nerona. Więc to jest całkiem ciekawy wątek. A to był tylko krajobraz. Nie był antropocentryczny, nie był religijny, nie był wojenny. A teraz w aktualnej dobie mam wrażenie, że to jest na tapecie najmocniej.
0: Ale myślę, że warto też zarysować kontekst, czym w ogóle w tamtym czasie były panoramy, prawda? Bo to dla nas teraz nie jest takie oczywiste, no ale panoramy to była bardzo popularna rzecz, prawda? No,
2: forma rozrywki w sumie. Arek mówi, że Luna Park, ja trochę się z tym zgadzam. Przy tej naszej panoramie też było tak, że wybudowano specjalny budynek, prawda, przewieziono granit, żeby to wylewał się z obrazu. Górale grali na skrzypkach, żeby wprowadzać, prawda, w atmosferę. Kazimierz Przerwa-Tettmajer napisał tam długi opis tego obrazu, więc to był taki rodzaj po prostu przeżycia, na które ci, których było stać, mogli sobie skorzystać, no ale właśnie ze sobą konkurowały po prostu te panoramy, tak jak i dzisiaj, no filmy, czy na przykład jakieś inne formy rozrywki, po prostu tym, ilu słuchaczy, czy tam odbiorców się znajdzie, a te panoramy, o których mówił Arek, miały taką przewagę, że były na przykład w agendzie z ambony, tak, więc jakby dużo więcej ludzi na nie szło, ponieważ taki był przykaz, na przykład na Golgotę warto się wybrać, bo można przeżyć uniesienie religijne, a tą panoramę Tat to już zostawmy sobie na zaś.
0: No właśnie, panorama, dodam tylko wymiary, żebyśmy mieli wyobrażenie, choć cudownie pokazuje to scena w filmie, mam nadzieję, że państwo to obejrzą. 115 metrów długości, 16 metrów wysokości, panoramy Tatr, największego polskiego obrazu, który zaginął i wokół tej historii budowana jest narracja waszego filmu, który...
2: Można powiedzieć, że na tyle była wysoka, że jak Boller spadł z rusztowania w czasie malowania, to niestety umarł, więc musiało być dość wysoko.
0: Film Arek Mama Panorama jest, Mikołaju, twoim debiutem. Ty jesteś człowiekiem, który ma naprawdę dużo horyzontów, bo nie tylko zajmujesz się filmem, no ale też przecież zajmowałeś się różnego rodzaju sztukami. Powiedz, jaka droga, bo film pokazuje nam drogę, część przynajmniej drogi Arka. A jaka jest twoja droga do tego filmu, do tego debiutu?
2: Znaczy w sumie decyzja taka o byciu reżyserem to jest chyba też kwestia właśnie mniej więcej tego czasu, czyli tam 5-6 ostatnich lat, bo przedtem próbowałem też trochę bardziej zajmować się właśnie podróżami. Miałem też swój mały zespół, taki potok słów z poezją śpiewaną, więc jakby zawsze te góry gdzieś tam były w tle, no ale przez to, że jakby jedną z tych pasji był ten film, no to podjąłem taką decyzję, potem była szkoła filmowa w Gdyni, do której się dostałem, no i tam seria chyba 9 shortów, które po drodze zrealizowałem. No i udało się zdobyć takie mikrofinansowanie z Krakowa na ten film i potem już siłą, że tak powiem, społeczną, czyli tym, że znajomi pomagali, że ktoś chciał się dorzucić, że ktoś chciał się z nami zabrać. Udało się ten film, zrobiony w sumie głównie przez debiutantów, ukończyć. No i taki też, nie wiem, no jest to jakiś fajny finał tej historii, że no mamy tą dystrybucję kinową, festiwale jakoś poszły, więc myślę, że jak na taki proces oddolny, no to możemy być się dumni.
0: A jak trafiłeś na Arka, bo to mnie bardzo interesuje.
2: Arek został mi polecony Ja szukałem po prostu osoby z takiej dziedziny właśnie sztuk performatywnych, która będzie jakoś, no nie wiem, ciekawym też człowiekiem. Miałem po prostu też taki vibe po filmie Plaże twarzy o Agnes Verdun i tym fotografie, J.R. on się nazywa. I po prostu szukałem, że może właśnie takie medytacyjne kino zrobię, może z kimś pojeżdżę trochę, może się uda. No i potem trafiłem na Arka, który no według mnie jest trochę mniej medytacyjny na co dzień, jest dość szybki i dość intensywny. Mam nadzieję, że się nie obrażasz. I po prostu no ten film nie jest taki, jak oczekiwałem, ale w sumie to dobrze, bo myślę, że jest bliższy mnie dzięki temu.
0: A to ciekawe, że nie jest taki, jak oczekiwałeś. No ale ten proces, rozumiem, tworzenia i to zaskoczenie, które się pojawiło w trakcie, to jest coś cennego.
2: No na tym polega chyba rola dokumentalisty, żeby się nie upierać tam, że mamy jakiś pomysł i się go trzymać, tylko jeżeli rzeczywistość nas wzywa i jakby tam jest coś ciekawego, na przykład relacja Arka z mamą, to nie jest coś, co można sobie wymyślić. Przynajmniej ja bym nie potrafił takiej dynamiki włosko-polskiej właśnie na wysokim C odnaleźć, więc myślę, że jeżeli takie coś się pojawia, to trzeba po prostu kręcić i cieszyć się, że takie coś się wydarzyło.
0: Bardzo Państwu polecam przyjrzenie się właśnie także i tym scenom intymnym w Twoim Arku Rodzinnym Domu, tak jak powiedział Mikołaj przed momentem, z mamą relacji, w której może się odbić wielu z nas. Arek, Mama, Panorama to są trzy filary waszego filmu. Jeszcze króciutko, Arku, na koniec zapytam o to, co dalej, co po filmie. Co teraz robisz, czym się zajmujesz? Bo kończy się twoja historia w filmie. Jak, nie, oczywiście nie zdradzę, ale bardzo jestem ciekawa, co dalej.
1: No, ja mam taki wątek, że tak jak mówiłem wcześniej, ten film jest o pracy i o pracy artystycznej, ale generalnie jest dla mnie też o przepracowaniu. Tak Mikołaj mnie znajdywał w jakimś takim momencie, znalazł mnie w takim momencie jakiegoś trochę dołka, ale też pewnej otwartości. Że właśnie sobie wyobraziłem, że w sumie film może do tych poszukiwań panoramy Tatr będzie ciekawą sytuacją jako taka, czasami mówię, nie tuba propagandowa, ale słomka propagandowa dla moich jakichś tam idei. I tak jakoś, ale przy nich też się stosunkowo przepracowałem, a i w tym momencie doszedłem do... I kończyliśmy trochę z tym film, że ja już w sumie miałem tego świadomość, że się przepracowałem i doszedłem do takiego projektu, który nazwałem Odmową Pracy. I napisałem przy tym tekst Nie musieć pracować, o właśnie utopijnej wizji społeczeństwa poza pracą i poza wartościowaniem. Przez pracę zarobkową szczególnie i odrzucam, w tym momencie jestem w takim projekcie rocznej, postartystycznej odmowy pracy zarobkowej i w ogóle nie pracuję i nie zajmuję się w ogóle pracą zarobkową, ale oczywiście otwiera się mi tutaj jeszcze większy worek na przykład na relacje i opiekuńczość między innymi.
0: No właśnie, bo o tym się przekonają widzowie filmu, co masz tak. na myśli, nie będę już tutaj dodawać. Zapraszamy na film Arek, Mama, Panorama, który od dziś już w kinach. Moimi Państwa gośćmi byli Mikołaj Janik, reżyser tegoż filmu.
2: Dziękuję Państwu bardzo.
0: Oraz Arek Pasożyt, artysta sztuk wizualnych i aktywista. Bardzo Ci dziękuję.
1: Dzięki bardzo.

King of the Mountain i Kate Bush. 16:05 to wszystko, co dla Państwa dziś przygotowaliśmy. Marta Kula w zastępstwie Marcina Cichońskiego, nie sama, bo z Moniką Mędroch-Karbowską i Tomaszem Matlingiewiczem. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie. Ostatni raz, kiedy zastępowałam Cichego, pożegnałam się utworem Joe Stramera i The Mescaleros. Dziś tak się składa, 21 sierpnia, Joe Strummer, gdyby żył, obchodziłby urodziny, a zatem w hołdzie i w pamięci. Utwór Johnny Appleseed na koniec naszego spotkania. A już za moment popołudniówka 357. Proszę zostać z Radiem 357. Dobrego dnia.

0: Bonanza to nieoczekiwany sukces, ogromny zysk, żyła złota, świetny interes. A dzika bonanza? Nowa gorączka złota u stóp Sierra Nevada. Miliarderzy, którzy nie chcą umierać. Świątynie sztucznej inteligencji, moda na filozofów zamiast terapeutów. Kulturowy powrót do początków internetu oraz realia amerykańskiego showbizu, a także dużo niesztampowej muzyki, którą znalazłam w kościołach gospel czy w barach dla rancherów. Adrenalinozależnych i ciekawskich zabieram w podróż po nowych trendach i kuriozach Ameryki.
1: Dzika Bonanza. W każdą niedzielę o 17:00 zaprasza Magda Gacyk.
2: A 21 sierpnia mamy piątek po 16:00. Tu Radio 357, popołudniówka do 19:00. Tomasz Matlingiewicz, Agnieszka Szwajgier, Kuba Strzyczkowski. Witamy Państwa. Wiadomości w naszym serwisie. Krzysztof Tubilewicz.
3: Lubelska policja bada tajemniczy incydent na torowisku niedaleko miejscowości Białka Kolonia. Wczoraj maszynista jednego z pociągów usłyszał huk, a na zapisach monitoringu widać rozbłysk. Do późnych godzin nocnych na miejscu pracowali funkcjonariusze ABW oraz Centralnego Biura Śledczego Policji. Wstępne oględziny z użyciem specjalistycznego sprzętu nie wykryły dotąd śladów materiałów wybuchowych.
4: Nie stwierdzono żadnych uszkodzeń torów. Na tym etapie obecnie czynności prowadzone są wstępnie w kierunku artykułu 164 kodeksu karnego, który dotyczy sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia powszechnie niebezpiecznego.
3: Za co grozi do 8 lat więzienia, mówi Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Ze względu na podejrzenie naruszenia bezpieczeństwa infrastruktury kolejowej na miejsce zdarzenia skierowano też między innymi policyjnych kontrterrorystów. Opozycja zawiadamia prokuraturę w sprawie raportu Polaków Portret Własny, przygotowanego przez pełnomocniczkę rządu do spraw promocji Polski Barbarę Mróz-Gorgoń. Zdaniem Pawła Jabłońskiego z klubu Rozwój Plus mogło dojść do oszustwa i wyłudzenia. Raport, w którym roi się od błędów merytorycznych i językowych, kosztował prawie 200 tysięcy złotych. Wygenerowała go sztuczna inteligencja. Skutek? Czytamy na przykład, że Katowice leżą w północnym centrum Polski, a Wrocław na północnym zachodzie. Znalazły się też informacje o pięciorgu polskich noblistach, choć Polacy tych nagród otrzymali 8.
5: Krok po kroku wytłumaczyć, co było przedmiotem zamówienia, a co nie i skąd i dlaczego ten raport w tej formie ujrzał światło dzienne.
3: O dalszych krokach mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Bliźniuk, zasiadający w Sejmowej Komisji Finansów Publicznych i przyznaje, wszelkie wątpliwości dotyczące tego raportu i jego finansowania wymagają wyjaśnienia. Więcej o sprawie już za chwilę w naszym raporcie. Dwie kolejne osoby poszkodowane w wypadku autokaru z pielgrzymami na Węgrzech wróciły do Polski. Przetransportowano je samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego na lotnisko w podrzeszowskiej Jasionce. Stamtąd trafiły do szpitali. Na Węgrzech pozostaje jeszcze troje najciężej rannych pacjentów. Ich stan nie pozwala na razie na transport medyczny do kraju. A prowadząca śledztwo w sprawie wypadku prokuratura poinformowała, że w przyszłym tygodniu planowane jest sprowadzenie do Polski ciał 12 śmiertelnych ofiar tragicznego wypadku autokaru. W serwisie jeszcze o tym, że w Lublinie trwają ostatnie przygotowania do tygodnia obchodów 35. rocznicy niepodległości Ukrainy. Od jutra miasto i pogranicze żyć będą hasłem Niepodległość w sercu, jedność w działaniu.
6: Obchody rozpoczną się już w sobotę na granicy polsko-ukraińskiej, gdzie odbędą się Dni Dobrosąsiedztwa. W lubelskiej cerkwi świętego Jozafata odprawiona zostanie liturgia w intencji zwycięstwa Ukrainy. Dzień później przed konsulatem generalnym Ukrainy zabrzmi hymn i zostanie podniesiona flaga, a mieszkańcy zobaczą spektakl teatralny, plener w ogrodzie botanicznym UMCS oraz charytatywny turniej piłkarski na stadionie Start Lublin. Kulminacją będzie poniedziałek 24 sierpnia. Uroczystości rozpoczną się na cmentarzu prawosławnym przy ulicy Lipowej złożeniem wieńców pod pomnikiem żołnierzy Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej. A przed konsulatem uczestnicy rozwiną 20-metrową flagę łączącą barwy Polski i Ukrainy. Wieczorem obchody przeniosą się na Plac Litewski, który po zmroku rozbłysnie ukraińskimi kolorami. Z Lublina dla Radia 357 Piotr Olejarz.
3: Program zamknie m.in. koncert lwowskiego zespołu Josefowicz Live, a w przyszłą sobotę w Dniu Pamięci Obrońców Ukrainy przy zdjęciach poległych żołnierzy złożone będą słoneczniki.
2: 4 minuty po 16:00 czas na sport. Sebastian Kierzek.
7: Ruszyła kolejna duża sportowa impreza. 3 godziny temu rozpoczęły się Mistrzostwa Europy Siatkarek. Rozpoczęły się w 4 krajach. I nie byłoby to nic dziwnego, gdyby nie położenie tych krajów. Otóż europejski czempionat organizują wspólnie Turcja, Czechy, Szwecja i Azerbejdżan. Jak to połączono? Nie mam pojęcia. Pierwszy mecz już za nami. Na inaugurację reprezentacja Francji pokonała Słowację 3-0. Polki swój pierwszy mecz rozegrają jutro. O 18:00 zmierzą się z Węgierkami. O swoich prognozach przed tym turniejem mówił na antenie Radia 357 ekspert Polsatu Sport Jakub Bednaruk.
8: Liczę na ten półfinał, ale na początek nie możemy się poślizgnąć w grupie, bo ta grupa się tam dobrze układa, bo zaczynamy od słabszych zespołów, kończymy na Turcji, a Turcja jako potęga, jako jeden z faworytów do zdobycia złotego medalu, pewno będzie ciężko. Możemy przy dobrych wiatrach do tego półfinału się dostać i to uważam, że będzie już bardzo duży sukces tej reprezentacji.
7: Dodam, że tytuł bronią wspomniane Turczynki. Najważniejsze mecze odbędą się w Stambule. Dodatkowo stawka mistrzostw jest wyjątkowo wysoka. Mistrz Europy inaczej niż w poprzednich latach zapewni sobie udział w Igrzyskach Olimpijskich, a zatem jest o co grać. To teraz o innym zapewnieniu sobie udziału, potencjalnym zapewnieniu. Polskie drużyny piłkarskie nieźle radzą sobie w europejskich pucharach. Lech i Jagiellonia po wczorajszych pogromach odpowiednio 7-0 i 4-0 są dosłownie o krok od awansu do Ligi Europy. Wciąż w grze o Ligę Konferencji pozostają ponadto Raków Częstochowa i Górnik Zabrze. Ostatnie wyniki sprawiły, że Polska właśnie awansowała na 10 miejsce w rankingu UEFA, a to ma ogromne znaczenie, co podkreśla redaktor naczelny serwisu Gol24.pl Adam Godlewski.
9: To oznacza, że w kolejnej edycji Ligi Mistrzów nasz czempion, zwycięzca PKO Ekstraklasy wystąpi bez jakichkolwiek eliminacji w Champions League. To też pokazuje, jaka jest droga do tej Ligi Mistrzów. Droga do Ligi Mistrzów wiedzie przez Ligę Konferencji. Jeżeli się dobrze punktuje, jeżeli się długo punktuje, to gdzieś w nagrodę ta Liga Mistrzów może być bez żadnych eliminacji.
7: A wszyscy pamiętamy, co w eliminacjach może się wydarzyć. Co wydarzy się w sporcie w najbliższych godzinach? Sporo się wydarzy. Będzie Diamentowa Liga w Lozannie, będą piłkarskie derby Krakowa i start Ligi Angielskiej. Ponadto Iga Świątek dzielnie walczy w Cincinnati, a w Katowicach trwają Mistrzostwa Świata w brydżu. O tym wszystkim o 17:30.
2: Pogoda. W nocy, proszę Państwa, zachmurzenie duże na krańcach południowo-wschodnich, większe przejaśnienia, opady deszczu na południu, w centrum i na wschodzie także burze. Na obszarze od Dolnego Śląska, Opolszczyzny poprzez Wielkopolskę, Kujawy, aż po Warmię, opady o natężeniu okresami silnym, nawet do 60 mm. Na pozostałym obszarze również spodziewać się należy deszczu, tyle że nie tak intensywnego. Temperatura w nocy minimalna od 13 na zachodzie, 15 w centrum i nad morzem, do 20 na południowym wschodzie. A wiatr w nocy będzie słaby, umiarkowany, ale uwaga, czasami porywisty. Porywy wiatru lokalnie do 80 km na godzinę. Ostrzeżenie wydane przez Instytut Meteorologii przede mną, to jest ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami dla części województw kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego. Proszę śledzić prognozy pogody, zwłaszcza że Instytut ostrzega także przed silnym deszczem, także burzami. 8 minut po godzinie 16.
1: Radio 357.
2: 510 357 357. Czekamy do 19:00.

0: To Teddy Swims, 11 minut po 16. Co dziś w popołudniówce? Stałe pozycje programu są oczywiście przewidziane, a zatem tuż po 16.20 korespondencja z Francji i Marek Brzeziński. Po 16.45 dobre notowania i Piotr Kuczyński. A za kilka minut o słynnym już raporcie Polaków portret własny. Praca zawiera mnóstwo błędów. Autorką jest pełnomocniczka rządu, odpowiadająca za promocję Polski.
1: Młode pokolenie Polaków mówi płynnie po angielsku, nierzadko dodatkowo w niemieckim, francuskim czy mandaryńskim.
2: To jest dokument, który rzeczywiście nie powinien się znaleźć nigdy w przestrzeni publicznej.
0: Co jeszcze dziś? Prezydent Karol Nawrocki skierował lex szarlatan do Trybunału Konstytucyjnego. Przepisy zatem nie wejdą w życie.
3: Wylecz raka za 800 zł.
4: Lex szarlatan mogła chronić pacjentów przed pseudomedycyną.
5: Naczelna Izba Lekarska ubolewa nad tym, że prezydent nie podpisał tej ustawy.
6: Cel tej ustawy jest słuszny, ale problemem mogą okazać się proponowane w niej środki.
0: Po 17.10 na naszej antenie pani Iwona Budach, prezes Stowarzyszenia Wykluczenie Transportowe. Tym razem porozmawiamy o wecie prezydenta do ustawy, która miała porządkować publiczny transport. Nowe rozporządzenie ministra zdrowia zmieni zasadniczo menu w szkołach. Ma być zdrowiej.
7: Można powiedzieć, że od września niektóre produkty mogą mieć w szkole problemy z prawem.
8: Każdą kolację, śniadanie, obiad bym jadła naleśniki tylko.
0: Po 18.10 dziś porozmawiamy o zwierzętach, które masowo giną na naszych drogach. A gościem państwa będzie profesor Andrzej Wuczyński z Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk. 13 minut po godzinie 16.510 357 357.
9: You really have plenty of that guitar.

0: George Harrison. Polska miała 5 noblistów. Większość młodych Polaków mówi płynnie po mandaryńsku, a Katowice leżą w północnym centrum kraju. To tylko niektóre zaskakujące informacje znajdujące się w raporcie Polaków Portret Własnym.
1: To jest raport 357.
0: Praca, proszę Państwa, o której mowa, przygotowana na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki pod kierownictwem profesor Barbary Mróz-Gorgoń, zawiera szereg błędów. W dodatku, jak się okazuje, została wygenerowana przez sztuczną inteligencję. Rząd zapowiada wyjaśnienie sprawy, a opozycja domaga się dymisji obecnej pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polski. W studiu Krzysztof Zimoch. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. No właśnie, jeśli istotnie miałby to być, jak mówi nazwa raportu, Polaków portret własny, to chyba delikatnie mówiąc, twórcy nie mają najlepszego zdania o swoim narodzie, bo roi się w tym raporcie od kuriozalnych błędów. Czytamy, tak jak pan Kuba powiedział, na przykład, że Katowice to miasto w północnym centrum Polski, a obok gór i jezior jako atrakcji turystycznych wskazuje się też Płaskis. Czymkolwiek jest bądź są Płaskis. Jest też, panie Kubo, w raporcie część kulinarna. Proszę posłuchać.
3: Polska tradycyjna kuchnia zaczyna być dostrzegana na arenie międzynarodowej. Tradycyjny żur żytni. Bigos, danie narodowe. Chleb żytni, tradycyjna chlebowość.
2: No właśnie, tradycyjna chlebowość jako element kultury kulinarnej Polski. A to już taka ciekawostka lingwistyczna.
3: Młode pokolenie Polaków mówi płynnie po angielsku, nierzadko dodatkowo w niemieckim, francuskim czy mandaryńskim.
2: Czy taki potworek językowo-socjologiczny o nas Polakach.
3: Despite rzeczywistych osiągnięć, brak wewnętrznego przekonania o swojej wartości.
2: I tak dalej, błędów jest oczywiście więcej. Autorką jest obecna pełnomocniczka rządu do spraw promocji marki Polski, profesor Barbara Mróz-Gorgoń, która stworzyła ten raport pod koniec ubiegłego roku i otwarcie przyznaje.
4: To jest dokument, który rzeczywiście nie powinien się znaleźć nigdy w przestrzeni publicznej. Tak się stało i tu muszę powiedzieć, że bije się w piersi, wykorzystywamy jaj.
2: Sprawę błędów w publikacji Polaków Portret Własny nagłośnił wczoraj w mediach społecznościowych ekspert Instytutu Sobieskiego Sebastian Majc, który tłumaczy, dlaczego, choć raport w przestrzeni publicznej jest od kilku miesięcy, nikt tak naprawdę wcześniej nie zainteresował się jego treścią.
5: Fakt, że ludzie nie czytają raportów, jest mi niestety osobiście dobrze znany.
2: I ekspert pyta, czy Ministerstwo Sportu i Turystyki faktycznie zapłaciło 200 tysięcy złotych w ramach zadania publicznego za raport wygenerowany przez AI.
5: Mówimy o urzędniku, który sprawuje funkcję publiczną, jest sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i koniec końców dostaje wynagrodzenie, zakładam, za które płaci pan redaktor, ja, wszyscy płacimy. Myślę, że wszyscy też możemy oczekiwać transparentności w tym zakresie.
2: Pełnomocniczkę rządu bronią niektórzy posłowie koalicji, na przykład Andrzej Szejna z Lewicy, tak mówił w Kanale Zero.
6: Za szybko ją negatywnie oceniamy. To jest wysokiej klasy specjalistka.
7: Tak,
6: dajmy szansę jej odpracować to, co tą wpadkę, tak bym powiedział. Dajmy jej szansę odpracować.
2: A jak zareagowało Ministerstwo Sportu i Turystyki? Prezentowany raport nie był przedmiotem zamówienia, ani nie stanowił realizacji żadnej umowy, czytamy w oświadczeniu. Resort twierdzi też, że umowa na 179 tysięcy złotych dotyczyła jedynie przeprowadzenia badań, organizacji warsztatów i paneli oraz udziału ekspertów w tworzeniu strategii. Minister Mróz-Gorgoń broni się natomiast jeszcze tak.
4: To, co jest najważniejsze, to merytoryka. Badania były prowadzone rzetelnie, wnioski z tych badań są tam zawarte i są bardzo konkretne.
2: No, opozycja domaga się natychmiastowej dymisji pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polska. PiS złożył również wniosek do CBA o wyjaśnienie sprawy raportu, którym zainteresowała się również prokuratura. A dziś przed południem publikacja zniknęła ze strony think tanku Marka Polska.
0: Zdumiewające, że nikt nie przeczytał tego raportu, finalnie nawet autorka. O sprawie Krzysztof Zimoch, bardzo dziękujemy.

0: Donna Summer. Popołudniówka w 357. Prezydent Karol Nawrocki skierował ustawę Lex Szarlatan do Trybunału Konstytucyjnego. Oznacza to, że przepisy, które miały chronić pacjentów przed pseudomedycyną, na razie nie wejdą w życie. Prezydent wskazuje na wątpliwości konstytucyjne, ale jego decyzję krytykuje część lekarzy, także ekspertów. O szczegółach Michał Piwko.
1: To ustawa, która przede wszystkim miała chronić pacjentów, mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
2: Lex Szarlatan mogła chronić pacjentów przed pseudomedycyną, dezinformacją i oszustami, którzy żerują na ludzkiej chorobie i strachu.
1: Przepisy miały uderzać w pseudomedyków, którzy oferują terapie nie mające podstaw naukowych. Obiecują chorym wyleczenie i tym samym odciągają ich od skutecznej diagnostyki i leczenia. Mówił rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.
3: Pacjenci często w bardzo trudnej przecież sytuacji czepiają się ostatniej deski ratunku. Łudnie myśląc, że tą ostatnią deską ratunku jest właśnie ten oszust i szarlatan, który cynicznie wykorzystuje zaufanie pacjenta.
1: Dzięki ustawie rzecznik praw pacjenta miał dostać nowe narzędzia i możliwości nakładania kar na oszustów nawet do 1 000 000 zł. Zdaniem prezydenta przepisy dawały mu jednak zbyt dużą swobodę działania. Dlatego Karol Nawrocki nie podpisał ustawy i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego.
4: Cel tej ustawy jest słuszny, ale problemem mogą okazać się proponowane w niej środki. Rząd zamiast realnie rozwiązać problem poszedł, jak zwykle, drogą na skróty, oddając pełnię władzy urzędnikowi.
1: Z decyzją prezydenta nie zgadza się część środowiska lekarskiego.
5: Naczelna Izba Lekarska upolewa nad tym, że prezydent nie podpisał tej ustawy.
1: Piotr Pisula, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej.
5: My namawialiśmy pana prezydenta, żeby ją podpisał, choć sami mieliśmy też wątpliwości i zgłaszaliśmy uwagi do tego projektu jeszcze na etapie prac parlamentarnych. Te uwagi niestety nie zostały uwzględnione.
1: Uwagi dotyczyły między innymi wprowadzenia odpowiedzialności karnej dla osób stosujących pseudomedycynę oraz szerszego karania za dezinformację medyczną. Wszystko po to, by wyeliminować szkodliwe oferty oszustów.
3: Wylecz raka za 800 zł. Kuracja Browsa jako alternatywa dla chemio- i radioterapii. Kolejne przykłady, fale, które mają leczyć stwardnienie rozsiane, mają leczyć stwardnienie zanikowe boczne, nieuleczalne choroby.
1: Do tego mikroskopowe badanie żywej kropli krwi, leczenie wyciągiem z muchomora czy leczenie raka witaminą C.

0: odczuwania bólu i odprowadzenia w ostatniej drodze. I to są ludzkie tragedie, zwłaszcza kiedy dotykają dzieci, a takie sytuacje też były.
1: Po skierowaniu ustawy do Trybunału prezydent zaproponował swoje rozwiązania prawne, które, tu cytat, mają skutecznie chronić pacjentów oraz surowo i bezwzględnie karać szarlatanów.
0: Tutaj jest pole do dyskusji. My jesteśmy gotowi na rozmowę z rządem, na rozmowę z prezydentem. Chcielibyśmy, żeby politycy odsunęli swój spór od tej sprawy. To jest sprawa zdrowia pacjentów. Zależy nam na tym, żeby jak najszybciej ten projekt po prostu został przyjęty i wszedł w życie.
2: Wiadomości zebrał dla Państwa Michał Piwko. Radio 357, prawie 29 minut po godzinie 16:00.

0: Panie Jacku, witam pana, dzień dobry, halo? Panie Jacku, słyszymy się?
1: Tak, tak, ja słyszę, halo, halo.
0: No teraz lepiej, tak.
1: No ja w kwestii raportu tylko może dwa słowa. Mnie to dziwi, że nas to dziwi generalnie. No w Polsce mało kto czyta cokolwiek tak naprawdę i wrzuca do internetu różne informacje. Także to jest taka nasza, można powiedzieć, Polska w tej chwili. Chyba tylko nie tylko Polska, tylko generalnie we współczesnym świecie bolączka, tak mi się wydaje. I jeszcze przy okazji odnośnie pana prezydenta. No to pan prezydent jest takim wetomatem, także praktycznie każde kolejne weto praktycznie nie dziwi mnie, jeśli chodzi o te tematy. Także ja pozdrawiam i tyle.
0: Dobrego dnia. 510 357 357.

0: No nieco później niż zwykle, ale jest z nami pan Marek Brzeziński. Słyszymy się. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, słyszymy się, chociaż się nie widzimy.
0: Rekordowa liczba utonięć we Francji, zapewne upały skłaniały ludzi do częstego korzystania z wody. Ludzie szukali wytchnienia, stąd ta smutna statystyka.
1: Smutna statystyka to jest jedno, a drugie, że trzeba coś z tym zrobić. To znaczy, po pierwsze, jest ogromna akcja taka, która uzmysławia ludziom niebezpieczeństwo kąpieli w takich no, niechronionych miejscach, prawda? Natomiast druga rzecz jest coś, co widziałem nie tak dawno i co mnie zachwyciło, to były nauka skakania ze skały do jeziora. Bo wielu osobników płci obojga i osobniczek, no

0: próbuję to właśnie zrobić, żeby się ochłodzić. I są instruktorzy, którzy uczą tego, jak to robić. Skaczą mali, skaczą duzi. Wygląda to fantastycznie. Natomiast wracając do upałów i do pożarów, bo te pożary już troszkę są wygaszone, szczególnie w Żyrondzie, która bardzo ucierpiała, bardzo. I handel, i nie było nikogo, turystów nie było, także właściciele restauracji, no słuchajcie, no, pustynia w ogóle. Do Żyrondy wracają ludzie, ale okazuje się, że nagle inne miejsca zyskują no, na nieszczęściu Żyrondy. Otóż chodzi o taką miejscowość Dinard. To jest bardzo ciekawa miejscowość, która zasłynęła w XIX wieku jako kurort, do którego bardzo chętnie Anglicy przyjeżdżali. To jest w Brytanii położone miejsce. Urocze, prześliczne, średniowieczne miasteczko, ale to jest również bardzo znane kąpielisko. No i to Dinard cieszy się w tej chwili ogromnym powodzeniem. W tej chwili właściwie tam są tłumy na plażach. No po prostu rodziny francuskie próbują skorzystać z tego, że jeszcze można. Jest sierpień, jest ciepło, nie ma już tych upałów, bo meteorolodzy mówią o 26 stopniach. Także troszeczkę to życie zaczyna wracać do normy po tych wszystkich klęskach żywiołowych, które przeszły przez Francję. Bo rzeczywiście to lato było pod znakiem klęsk żywiołowych.
1: Atak cyberpiratów na firmy i instytucje we Francji ponoć zaatakowano by kilka tysięcy przedsiębiorstw?
0: No tak, to znaczy małych i dużych, kilkanaście wielkich instytucji, kilkadziesiąt tysięcy różnych przedsiębiorstw, różnego formatu, a oprócz tego, no chyba to jest podobna sytuacja jak w Polsce, z tego co się orientuje z mediów, mianowicie 77 tysięcy danych osobowych zostało wykradzionych z francuskiego Ministerstwa Finansów, z Urzędu Skarbowego. Są to dane dotyczące no, imię, nazwisko, data urodzenia, ale również tego, jaki wysoki podatek płacimy.
1: Czyli dane wrażliwe, tak zwane.
0: Dane wrażliwe i wydaje się, z tego co ja wyczytałem między liniami w prasy francuskiej, że za tym stoją no, osoby powiązane z Kremlem.
1: Panie Marku, krócej niż zwykle, ale dziękujemy. Pozdrawiam. Marek Brzeziński, 24 minuty.
0: Kłaniam się.
1: Do 17.

To była Niki Parot. Dobre notowania są oczywiście przewidziane. Pan Piotr Kuczyński z domu Xelion. A już za chwilę, za 3 minuty.

0: Gościa Alan Parsons, Project 16 minut do 17.
1: Dobre notowania.
0: A z nami pan Piotr Kuczyński, dom inwestycyjny Xelion. Dzień dobry, witam pana.
2: Dzień dobry państwu.
0: Ja w zastępstwie Pawła Sołtysa zacznę zatem od pytania oczywiście o giełdy. Coś tam się dzieje ciekawego, nowego? Mamy jakieś spektakularne wydarzenia?
2: No mamy spektakularne wydarzenia. W tym tygodniu rzeczywiście, chyba przedwczoraj to było, kiedy Scott Bessent, sekretarz skarbu Stanów Zjednoczonych, postanowił interweniować na rynku obligacji, bo rentowności 30-letnich obligacji od dłuższego już czasu sięgają poziomu z czasów Lehman Brothers. Pamięta pan, redaktorze, co się wtedy działo? No właśnie. I wtedy i 19 lat do tyłu. Tak wysokie są te rentowności. W związku z tym on zainterweniował z całą siłą swoją. Słyszycie państwo tutaj lekki uśmiech z mojej strony, dlatego że te 4 miliardy dolarów, które on będzie przeznaczał, dwa razy więcej niż do tej pory, na skupu długoterminowych obligacji, to jest około 14 miliardów w ciągu kwartału, 14 miliardów dolarów, a rynek obligacji w Stanach Zjednoczonych to jest 32 tysiące miliardów dolarów, 32 biliony. Więc to nie jest kropla, tylko to jest kropeleńka, to co pan Bessent zrobił. Na chwileczkę, na jeden dzień obniżył rentowności, po czym one wczoraj i dzisiaj znowu ruszyły znowu do góry. To było oczywiście łatwo do przewidzenia.
0: Nie szkoda pieniędzy?
2: Wie pan, jedną rzecz osiągnął, tylko nie wiem, czy to jest zrobione świadomie, czy przez przypadek. Dlatego, że osłabił dolara i to bardzo wyraźnie osłabił dolara. Tak jak miesiąc temu euro-dolar był na poziomie 1,1350, no tam do 1,14 dociągał, tak dzisiaj jest 1,17, prawda? To jest efekt pana Bessenta, ewidentnie. I jeżeli pan pamięta, to rozmawialiśmy tutaj u państwa również od początku kadencji Donalda Trumpa, że ta administracja chce mieć dużo słabszego dolara. Z oczywistych powodów. W ten sposób oni się oddłużają, prawda? No słaby dolar, wiadomo. I do tego te duże spółki amerykańskie, one są transgraniczne, dużo przychodów mają za granicę, w związku z tym poprawiają im się wyniki. Więc ja nie wiem, czy Bessent to zrobił świadomie, czy przez przypadek mu się udało tak osłabić dolara i dzięki temu zresztą również nawet przez chwilę dzisiaj musnęło poziom 4600 dolarów za uncję, zdrożało złoto. I to bardzo wyraźnie zdrożało złoto, więc no, nie mówię o bitcoinie, bo go nie lubię, ale no, bitcoin też oczywiście szaleje. Inaczej mówiąc, pan Bessent spowodował mocne nastawienie antydolarowe, nie uratował rynku obligacji, no i tyle. No, w związku z tym tak trochę pusto zagrał.
0: Tymczasem dług publiczny Stanów Zjednoczonych w mijającym tygodniu przekroczył, jak czytałem, 40 bilionów dolarów, bodajże to stało się we wtorek. No, ta suma robi oczywiście wrażenie, ale najistotniejsze jest to, jaka jest relacja długu do produktu krajowego brutto. Inaczej rzecz ujmując, jeśli kraj, rozumiem, jest w stanie obsługiwać swój dług, swoje długi, no to nikt przesadnie się nie martwi. Tak to wygląda?
2: Teoretycznie, panie redaktorze, dług amerykański jest no tak około, circa about w tej chwili, dwa razy większy niż polski. Oczywiście w stosunku do PKB, żebyśmy mieli jasność, prawda? Bo polski jest 60 parę procent do PKB, amerykański jest 120 parę procent do PKB i to robi właśnie te 40 bilionów dolarów, o którym pan powiedział. Rzeczywiście przez wiele, no wszystkie główne serwisy informacyjne o tym pisały, że 40 bilionów to taka piękna, okrągła liczba. 40 tysięcy miliardów dolarów, mówiąc wprost, dlaczego ja to mówię, bo oni nazywają nasze biliony trylionami. W związku z tym, no właśnie. No, a to 40 tysięcy miliardów dolarów to jest ponad 40 lat PKB Polski. Taki jest dług Stanów Zjednoczonych. No wie pan, to też jest powód tych rentowności bardzo wysokich. Do tego jeszcze wchodzi olbrzymia konkurencja na rynku obligacji. Mianowicie te duże spółki, które zajmują się sztuczną inteligencją, one to inwestują wszystko z długu. 750 miliardów, a nawet w tej chwili to już chyba więcej, są ich zapowiedzi inwestycyjne, wszystko robione z długu, żeby była jasna sprawa. Alphabet, emitując swoje obligacje, ta firma, która zarządza Googlem, Alphabet emituje obligacje z rentownością 7%. Więc przy tym 5,3-30-letnie amerykańskie wyglądają jak no, niepoważna propozycja, prawda? No i to razem robi sytuację bardzo trudną. Według mnie jest to następny krok do pan globalnego kryzysu zadłużeniowego, ale na razie się niech państwo nie martwią, to nie będzie jutro ani pojutrze, a może nawet nie w tym roku.
0: Tymczasem w Polsce rząd czasowo obniżył VAT na paliwa, no i dzięki temu nieco mniej płacimy na stacjach. Tak się zastanawiam, bo to jak pan wie na raptem 2 tygodnie, po co robi się takie rzeczy, skoro wiadomo, że ten niedobór rząd pokryje z naszych podatków tyle, że innych.
2: No tak, no to jest czysto polityczna zagrywka, to jest oczywiste. No i ja no sam tankuję i to sporo, bo jeżdżę co tydzień na Warmię, z której teraz państwa pozdrawiam, ale i to widzę, jak to wygląda, więc dla ludzi, którzy rzeczywiście wracają z urlopów, jest to jakaś tam niewielka ulga, no bo nawet jak zatankują pełen bak, no to bez tego CPN, bo to się tak ładnie nazywa, porządowemu, no bez tego CPN za pełny bak 60 litrów zapłaciliby 60 zł więcej. No wie pan, no nie wiem, czy to są kolosalne pieniądze. No ale okej, no rząd zrobił politycznie, żeby ludzie go błogosławili. Myślę, że nie będą błogosławili, bo ludzie nie rozumieją, skąd się biorą te wysokie ceny paliw i nie rozumieją w wielu przypadkach, wielu ludzi niestety nie rozumie, że to jest zasługa pana Donalda Trumpa, też Donalda, tylko innego.
0: A propos podatków, premier Tusk ogłosił zmiany w systemie podatków PIT dla obywateli. Drugi próg będzie zaczynał się od 130 tysięcy, teraz 120. No i przy dochodach do 150 tysięcy rocznie stawka będzie na poziomie 24%, a nie na poziomie 32%. Rozumiem, że to ma pomóc w życiu klasie średniej. Taka jest intencja?
2: No tak, panie redaktorze, ale zdradzę panu tajemnicę, zdradzę panu po cichu, bo nikt nas nie słyszy.
0: Tak, oczywiście.
2: Że najpewniej pan Nawrocki, pan prezydent Nawrocki weźmie i zawetuje to. Przecież to już te odgłosy z pałacu to wyraźnie szły w tym kierunku.
0: Też miałem to wrażenie, tak.
2: Prawda? No właśnie. No i nic z tego nie będzie. Ale gdyby było, no bo może nie wiem, może dojdą do jakiegoś porozumienia, bo naprawdę ten drugi próg należałoby zwaloryzować. To jest oczywiste, bo w 2022 on był ustanowiony, ten 120 tysięcy, w tej chwili to jest równowartość 168 tysięcy. Nic dziwnego, że 2,5 miliona Polaków w tym roku już płaci w drugim progu, w następnym roku pewno z milion dojdzie następnych. Trzeba to zwaloryzować. No. Czy tak jak chciał rząd? Nie wiem. No to jest kwestia polityczna do dogadania się. Minister Domański chciał to zbilansować tak, żeby podwyżka CIT-u dla tych dużych firm zrekompensowała te ubytki spowodowane zmianą progów. No, ja rozumiem, sytuacja budżetu jest trudna. Zadłużenie Polski rośnie i będzie coraz bardziej rosło niestety. Więc ja rozumiem, że nie można dawać zbyt dużych prezentów. Tylko wie pan, jeżeli ktoś zarabia 150 tysięcy rocznie, czyli 12,5 tysiąca miesięcznie, bo to tyle wychodzi, to czy dla niego 300 zł miesięcznie będzie takim prezentem, z powodu którego zagłosuje na tych, którzy mu dali ten prezent? I ja jakoś wątpię.
0: No tak, też nie jestem 2,5% przekonany.
2: 2,5% tejże płacy. Prawda?
0: Ale żeby dać, trzeba komuś zabrać. I z drugiej strony zabrać, rząd chce zmienić i zmieni. pewnie. Chociaż tak, na przeszkodzie ma pan rację, stanie weto zasady płacenia podatku CIT, czyli tego, który dotyczy firm, z 19 do 22% dla firm, których roczne przychody przekraczają 50 milionów euro. No i jeszcze taki drobiazg, danina solidarnościowa. W planach rządowych ma pójść w górę na poziom 5%. W tej chwili to jest chyba na poziomie 4, dobrze pamiętam?
2: Tak, 4. No, ale dla tych, którzy zarabiają powyżej miliona rocznie.
0: Tak. No ale jak pan powiedział, w zasadzie wszyscy w tej sprawie mogą spać spokojnie, ci ewentualnie zagrożeni wyższymi podatkami. Panie Piotrze, bardzo dziękuję panu za spotkanie. Dobrego dnia życzę. Piotr Kuczyński, dom, do usłyszenia, dom inwestycyjny Xeliona.

To był Mario Biondi. Niespokojna, proszę Państwa, pogodowa noc. Pogodowo niespokojna przed nami, przed intensywnymi opadami deszczu, którym miejscami mogą towarzyszyć również burze intensywne. Ostrzegł dziś Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alerty wydano dla 4 województw na północnym i południowym zachodzie kraju. Proszę sprawdzać prognozę pogody.

0: 21 sierpnia, mamy piątek po 17. Radio 357, piątkowa popołudniówka do 19. 510-357-357. Wiadomości, serwis przed nami, Krzysztof Dubilewicz.
1: Prezydent Karol Nawrocki złożył do Sejmu projekt nowelizacji ustawy, tu cytat, żeby ścigać i karać szarlatanów. Podstawowym celem regulacji jest wzmocnienie prawnokarnej ochrony życia i zdrowia pacjentów, przekazuje szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Wcześniej nowelizację ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, tak zwaną Lex Szarlatan autorstwa Ministerstwa Zdrowia, Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Naczelna Izba Lekarska nie kryje rozczarowania po tej decyzji. Namawialiśmy prezydenta, żeby podpisał ustawę ze względu na dobro pacjentów, mówi rzecznik lekarskiego samorządu dr Piotr Pisula.
2: Pacjenci rezygnowali z leczenia konwencjonalnego, na przykład nowotworu na wczesnym etapie. Decydowali się na tak zwane leczenie medycyny alternatywnej, wierząc oszustowi, za co płacili. A na koniec, kiedy nowotwór był już w zaawansowanym stadium, i tak trafiali do szpitali, ale wtedy, kiedy było już za późno. I to są tragiczne historie.
1: Będziemy domagać się narzędzi do obrony pacjentów. Tak decyzję Karola Nawrockiego komentuje minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. W batalii o bezpieczeństwo pacjentów silniejszy okazał się nacisk środowisk pseudomedycznych, ocenia rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec. Po 2 latach od ogłoszenia projektu Tarczy Wschód umocnień na wschodniej granicy Polski w wielu miejscach osiągamy wstępną gotowość operacyjną, mówi szef Ministerstwa Obrony Narodowej. Władysław Kośniak-Kamysz zapowiada kolejne inwestycje w systemy dronowe i antydronowe oraz systemy precyzyjnego rażenia dalekiego zasięgu.
3: Będziemy w ramach Tarczy Wschód rozwijać wschodni miecz, który ma za zadanie odstraszanie, bo dalekie precyzyjne rażenie i zdolności strategicznego rażenia są kluczowe dla bezpieczeństwa państwa polskiego.
1: Zabezpieczenie wschodnich terytoriów Polski kosztowało do tej pory 10 miliardów euro. Tarcza Wschód obejmuje zarówno granice z obwodem królewieckim, jak i Białorusią oraz Ukrainą. Za nami pierwsze dni obowiązywania pakietu CPN 2.0, czyli ponownie obniżonej stawki VAT-u na paliwa. Jak to wpłynęło na ceny? Mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
4: Za benzynę płacimy średnio około 75 groszy mniej, natomiast za olej napędowy około 60 groszy na litrze mniej.
1: Obniżki mogłyby być większe, gdyby nie to, że w ostatnim czasie rosły ceny hurtowe paliw. Dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,52 zł. Oleju napędowego nie więcej niż 7,56 zł. W serwisie jeszcze Stany Zjednoczone. Chronione amerykańskie Mustangi coraz częściej trafiają do kanadyjskich rzeźni na mięso. Jest to pośredni efekt polityki prezydenta Donalda Trumpa.
5: Proceder nazywany jest taśmową rzeźnią. Mustangi odławia się często z pomocą helikopterów. Część oddawana jest do adopcji, część przetrzymywana w państwowych stajniach. Nie wolno ich zabijać. Chyba że, jak za prezydentury Donalda Trumpa, wykorzysta się lukę w prawie i zacznie się je sprzedawać ze stratą, bo za kilkadziesiąt dolarów pośrednikom, którzy wywożą je do kanadyjskich rzeźni. W propozycji budżetu Biały Dom umieścił też zapis pomijający zakaz sprzedaży dzikich koni na rzeź. Za Mustangi odpowiada BLM, agencja federalna zarządzająca publicznymi gruntami, a tych jest naprawdę sporo. To 1/8 kraju. BLM z jednej strony ma chronić zasoby naturalne, z drugiej udostępniać komercyjnie pod wydobycie i wypas. A rancherzy narzekają, że Mustangi zabierają pastwiska ich bydłu. To silne lobby walczące o pozbycie się dzikich koni. San Francisco, Magda Gacyk.
1: Dodajmy, w tej chwili na wolności na federalnych pastwiskach żyje ponad 65 tysięcy mustangów. Drugie tyle znajduje się w państwowych zagrodach. Mimo że ochrona dzikich koni kosztuje rząd ponad 100 milionów dolarów rocznie, ponad 80% mieszkańców USA opowiada się za zakazem ich uśmiercania. W tym serwisie to wszystko.
0: Jutro sobota, a Instytut Meteorologii na jutro przewidział zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura maksymalna by 17-18 na wybrzeżu, podobnie w rejonach podgórskich Sudetów, 21 w centrum, 25 na południowym wschodzie i tam będzie chyba najcieplej. Wiatr jutro umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, w całym kraju możliwy jest bardzo porywisty. Na północy nad morzem oraz w rejonie burz w porywach do 70-80 km na godzinę. Ten wiatr przewidziany jest zachodni i północno-zachodni.
6: Radio 357.
0: To teraz piosenka dnia. James Blunt.

0: Tym razem James Blunt w piosence dnia. 9 minut po godzinie 17. Pani prezes Iwona Budach jest naszym gościem. Prezes Stowarzyszenia Wykluczenie Transportowe. Dzień dobry, kłaniamy się.
1: Dzień dobry.
0: Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o publicznym transporcie zbiorowym. Rzecznik prezydenta argumentował, że prezydent nie podpisze ustawy, która może doprowadzić do likwidacji wielu połączeń, do wykluczenia komunikacyjnego dla wielu Polaków. Źle się stało, że pan prezydent nie podpisał tej ustawy? To była potrzebna ustawa?
1: Jeśli chodzi w ogóle o to, co pojawia się w mediach od wczoraj, że dzięki tej ustawie wykluczenie transportowe zostałoby zlikwidowane i 10 milionów Polaków czeka na to i była to szansa, to ja mówię, że tak naprawdę nic się nie zmienia, ponieważ to była nowelizacja ustawy. Obecnie obowiązujące przepisy nadal zostały utrzymane w mocy, więc tak naprawdę kolejny nabór z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych powinien się odbyć jeszcze w tym roku, aby przyznać środki na rok 2027, co oznacza, że żadne połączenie, które chciałoby być dofinansowane na starych zasadach, będzie mogło po prostu z tego skorzystać. Nowelizacja ustawy zakładała szereg różnych zmian, natomiast chciałabym podkreślić, że my jako Stowarzyszenie Wykluczenie Transportowe przez 2 lata braliśmy udział w debacie publicznej. Zgłaszaliśmy szereg uwag dotyczących kilku projektów, bo tak naprawdę przez 2 lata pojawiało się kilka projektów tej nowelizacji ustawy. Naszym zdaniem, zresztą sami też apelowaliśmy do prezydenta Karola Nawrockiego, aby rzeczywiście nie podpisał i opowiedział się zawetował tą ustawę.
0: Mamy dużo takich miejsc, regionów w Polsce, w których komunikacja publiczna, transport publiczny jest słaby albo w ogóle nie funkcjonuje?
1: Rzeczywiście takich miejsc jest sporo w każdej części Polski. Natomiast Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych, który został wprowadzony w 2019 roku, trochę to wykluczenie transportowe zlikwidował. Ta ustawa, to też wspominaliśmy wielokrotnie w ciągu 6 lat działalności naszego stowarzyszenia, ona nie była idealna, natomiast ona dawała jakąś nadzieję. To, co zostało przedstawione w tej nowelizacji, powodowałoby jedynie chaos od 1 stycznia 2020. 27 roku, z uwagi na to, że tak naprawdę zmienia się szczeble w dofinansowaniu. Gminy, nawet jeżeli spełniałyby ten minimalny standard usług, który został wprowadzony by również tą ustawą, spadałyby na sam koniec finansowania, a przecież to tak naprawdę samorządy wiedzą najlepiej, jak ten transport budować. Kolejną nowością, dość kontrowersyjną, było to, że marszałek województwa miał być integratorem przewozów i oczywiście nikt nie kwestionuje tego, że integratorem przewozów powinien być marszałek, ale kwestionujemy fakt, że sam, nie dość, że byłby beneficjentem środków, to sam rozdysponowywałby te środki na powiaty, na województwo i na gminy, jeżeli tej kasy by zostało. Mhm. I to budziło nasze bardzo duże zastrzeżenia, zresztą nie tylko nasze, bo Związek Gmin Wiejskich również zwracał na to uwagę.
0: Często pada ten argument, taka opinia, że to samorządy właśnie powinny dbać o transport na swoim terenie, finansować komunikację. Tyle, że bolączka jest zawsze jedna i jeden problem, wyzwanie dla tych samorządów, mianowicie samorządy mają po prostu za mało pieniędzy w budżecie.
1: Tak, oczywiście. I o to też postulowaliśmy, nie tylko my, organizatorzy, branża, eksperci, że kiedy dochodzą nowi beneficjenci, bo ta nowelizacja ustawy wprowadzała nowych beneficjentów, a nie zwiększa się budżet na fundusz, no to istnieje ryzyko, że po prostu jednostki samorządu terytorialnego nie wszystkie otrzymają te środki. Nie była też zwiększona stawka za wozokilometr, chociaż wiemy tak naprawdę, że koszty utrzymania połączeń autobusowych rosną z uwagi na rosnące koszty paliwa. Ja bym tylko chciała zaznaczyć, że w przestrzeni publicznej pojawia się taki argument, że w ostatnich latach tak czy inaczej budżet Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych został zwiększony o kilkaset tysięcy złotych. Tak, dlatego że fundusz z roku na rok zyskiwał coraz większą popularność i te środki po prostu były zwiększane z uwagi na to, aby samorządy, które zwróciły się z wnioskiem o o te środki. Jeden nie został pokrzywdzony na korzyść drugiego. Natomiast ta nowelizacja ustawy wprowadzała bardzo rygorystyczne i bardzo niezrozumiałe dla nas metody i obawialiśmy się, że marszałek będzie rozdysponowywał środki według klucza politycznego, ale przede wszystkim chaos związany z tym, że przez 2 lata ustawa była projektowana, a tak naprawdę samorządom i jednostkom samorządu terytorialnego daje się dosłownie 2 miesiące na to, aby te zasady wprowadzić.
0: Troszkę mało tego czasu. Rzeczywiście Czechy i Słowacja uchodzą za taki wzór organizacji transportu regionalnego. Ja celowo przywołuję te kraje, przecież to nie są w Europie kraje najbogatsze, jednak zapanowały nad wyzwaniem. Problemem w Polsce są pieniądze czy koordynacja całości, taki pomysł na całość?
1: Ja myślę, że przede wszystkim są to pieniądze, ale też widzimy z roku na rok coraz większą świadomość u włodarzy, zarówno powiatów, jak i gmin, aby ten transport jednak organizować, tylko czasami brakuje też tego know-how. Jest w gruncie rzeczy bardzo niewiele miejsc, które organizują ten transport tak, jak należy, ale to się zmienia. I my jako stowarzyszenie nie jesteśmy przeciwni tej reformie. My jesteśmy po prostu przeciwni tempu, w jakim miała ona być wprowadzona i temu, że te główne postulaty ministerstwo nie wsłuchało się w nasze głosy. Natomiast samej reformie jako takiej mówimy tak, duża reforma transportu jest potrzebna, ale reforma również z ujednoliceniem ulg, tak żeby pasażer bez względu na to, czy wsiada do autobusu, czy do kolei, miał takie same zniżki. Teraz tego nie ma.
0: Iwona Budach, prezes Stowarzyszenia Wykluczenie Transportowe. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dobrego dnia.
1: Dziękuję bardzo.
0: 16 minut po 17:00. Tu Radio 357.

0: To była Patti LaBelle, a w studiu pani profesor Katarzyna Kłosińska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Dzień dobry. Listy do pani profesor, dużo listów. Pani Kalina napisała: słyszałam parę razy, jak ktoś mówi do kogoś wóz albo przewóz, ale nie bardzo mogłam odgadnąć znaczenie. Czy państwo mogą pomóc?
1: Możemy?
0: Możemy.
1: Pomożemy.
0: W drodze wyjątku.
1: W drodze wyjątku. No wóz albo przewóz to jest, mówimy wtedy, kiedy chcemy, żeby się ktoś na coś zdecydował.
0: Tak, trzeba podjąć decyzję.
1: Już.
0: Albo.
1: Tak, nie, już się nie zastanawiaj, przestań się zastanawiać już. Wóz albo przewóz. Albo wyjeżdżasz, albo zostajesz. No. Albo pomidorowa, albo rosół.
0: No dobrze, no ale troszkę tutaj nie wszystko jest do końca zrozumiałe i takie bardzo logiczne. No bo wóz nie jest przeciwieństwem przewozu, prawda?
1: No nie jest.
0: Wozem można coś lub kogoś przewozić. Wóz jest właściwie narzędziem przewozu.
1: No tak, wóz służy do przewożenia.
0: Tak.
1: Tak, ładnie to odkryliśmy tu. Ale dawniej i teraz jeszcze w gwarach, może zacznę od tego, że jak jest jakaś wioska, albo była, szczególnie kiedyś, i jeszcze nie było suszy hydrologicznej.
0: Aha.
1: To i w ogóle ocieplenia klimatu, to były tam różne rzeczki. I teraz, żeby się dostać z jednej strony na drugą stronę brzegu, no to ludzie nie mieli mostów wtedy, to znaczy były mosty gdzieś w jakichś wielkich miastach albo, ale musieli korzystać po prostu z transportu wodnego, że się tak wyrażę. I ten przewóz znaczył wtedy, i w gwarach jest to cały czas używane, po prostu transport przez wodę. Czy na przykład muszę zorganizować sobie przewóz, prawda? Czyli muszę zorganizować sobie jakąś łódkę, która mnie przewiezie na drugą stronę rzeki.
0: To w tym kontekście to powoli nabiera sensu.
1: No właśnie. I też przewóz to był też środek takiego transportu, prawda? Mm-hmm. Czyli jak muszę zorganizować sobie przewóz, no to pewnie...
0: Albo będziesz podróżował drogą lądową, albo wodną.
1: Tak. Albo...
0: Naraz się nie da.
1: Mm-hmm. Naraz się nie da.
0: A taki zwrot albo rybki... albo akwarium?
1: No właśnie, naraz się nie da.
0: Skojarzyło mi się z tym wozem i przewozem.
1: No tak, no i właśnie, jeśli chodzi o ten wóz albo przewóz, to jak już znamy to znaczenie, wiemy, co kiedyś znaczył ten przewóz, no to już jest to logiczne, no to albo rybki, albo akwarium w ogóle nie jest logiczne. No bo,
0: bez sensu, można mieć jedno i drugie.
1: To nawet, znaczy trzeba, znaczy jak się ma rybki.
0: Dla rybek jest to wskazane.
1: Żeby było akwarium,
0: bo
1: prawda?
0: To rzadko się zdarza, że ktoś wchodzi do sklepu, prawda, i poproszę rybki, a
1: albo
0: akwarium, nie. Ja bez akwarium.
1: Tak, albo mam w domu rybki same bez akwarium, no chyba, że w wannie. Tak, no więc to znaczy tutaj chodzi oczywiście o trochę coś innego, ale bardzo podobne, że na przykład musimy wybrać coś, niekoniecznie podjąć jakąś decyzję z jakimś działaniem, no ale właśnie. Ale też mówimy albo rybka, albo pipka i pozwalam sobie to wygłosić na antenie, dlatego, że ta pipka nie jest tutaj tym, co wszyscy myślą, że
0: podejrzewamy.
1: Tak, tylko były takie potrawy, była taka potrawa żydowska, gęsi pipek, prawda? I ten...
0: Szyja gęsi,
1: faszerowana.
0: Tak.
1: I w ogóle ta nazwa pipek, to się wzięła z tego, że pipek jest takim czymś, co wystaje też, czy niektórzy mówią pypeć, prawda?
0: Tak.
1: Więc ten gęsi pipek to ta pewnie szyja jakoś tam nafaszerowana i to albo rybka, albo pipka. No albo jesz rybkę, albo jesz tę...
0: Albo tak, coś.
1: Albo tę gęsinę.
0: Coś mięsnego, tak.
1: Tak, tak jest.
0: A na przykład, skoro przy jedzeniu jesteśmy, takie powiedzenie: zjeść ciastko i mieć ciastko.
1: No właśnie, tutaj chodzi o coś innego trochę, to znaczy, że mamy i rybkę, i pipkę, mamy i rybkę, i akwarium. Znaczy w sensie takim, że ktoś...
0: Czyli mamy coś, co wzajemnie się wyklucza, tak?
1: No bo jak mamy, zjedliśmy ciastko, to teoretycznie go nie powinniśmy mieć, a mamy właśnie, zrobiliśmy coś i nie, a przy okazji nie, jakby nie, do, nie doznaliśmy żadnego uszczerbku, nie straciliśmy nic przy tym. Ale rzeczywiście to o ciastku się najczęściej używa w takim kontekście, że no nie można. prawda, zjeść ciastka, no tak, i mieć ciastka.
0: Obrazuje sytuację absurdalną, tak. Niemożliwą, prawda?
1: Tak, tak, tak. No i właśnie to wtedy jest tak, że...
0: Jeśli
1: jak
0: chcemy
1: ten bus,
0: komuś albo... zarzucić na przykład no, jakieś oczekiwanie niemożliwe do spełnienia.
1: Tak, tak, że albo jedno, ale jak chcesz jedno, no to już tego drugiego nie będziesz miał, bo właśnie to się wyklucza. No właśnie, więc to... I w ogóle takich... wyrażeń opartych na kontraście, gdzie jest albo coś, jest sporo, na przykład albo w prawo, albo w lewo, prawda? No, prawda. Zdecyduj się na coś. Albo teraz, albo nigdy. No, albo takie, które kibice siatkarscy to pewnie znają, na zawale, albo wcale. Znaczy, jak grają nasi siatkarze, którzy, jak wiadomo, są najlepsi, no, w tej chwili najlepsi na świecie, w tej czołówce, ale często są takie mecze, że do końca nie wiadomo, że przegrywają i nagle bach, wchodzi Fornal, mówi mowę motywacyjną.
0: Ja słyszę, że pani profesor jest...
1: obeznana jak najbardziej.
0: Tak, zorientowana.
1: Tak, no i właśnie to jest taka sytuacja, kiedy no, już wszyscy, no oni wygrywają, ale jednak kosztuje to
0: ja
1: już tam...
0: Ja tych końcówek przyznam, że ja nie mogę oglądać.
1: No właśnie, no na zawał, bo nie chce pan zawału dostać.
0: Nie, nie,
1: no
0: dziękuję. Właśnie. To wolę wcale.
1: No tak.
0: Pani profesor Katarzyna Kłusińska, bardzo dziękuję.
1: Ja również.
0: Do usłyszenia.

0: To był Aaron Tesser. No już prawie 17:30. Sport, wersja poszerzona, Sebastian Kierzek.
1: Tym razem od tenisa rozpocznę, bo ważne tenisowe ogłoszenia mam. Lider rankingu Jannik Sinner w swoich mediach społecznościowych poinformował, że nie weźmie udziału w US Open. Bóg zaznaczył, że nie zdąży wrócić do optymalnej dyspozycji. Mówiłem już o tym rano, ale warto przypomnieć, w US Open zagra natomiast kontuzjowany ostatnio Carlos Alcaraz. Taka zamiana ról. Tymczasem ostatnim sprawdzianem przed wielkim szlemem jest turniej w Cincinnati. Czekamy na dogranie ćwierćfinałów. Dziś mecze Fritz Nakashima oraz Musetti Tiafoe to u panów. U pań z kolei Sara Bejlek zagra z Madison Keys, a Coco Gauff powalczy z Martą Kostiuk. W półfinale jest już Iga Świątek. Iga pokonała Jelenę Rybakinę, ale w okolicznościach, których nigdy nie chcemy.
2: Przykry obrazek. Absolutnie nie chcieliśmy, żeby tak skończył się ten mecz.
1: Przykry obrazek, bo w szóstym gemie pierwszego seta Jelena Rybakina skreczowała. Iga prowadziła wówczas 4-1. Jak sama przyznała w pomeczowym wywiadzie, ostatnie tygodnie wlały nadzieję.
3: I feel really good. I feel everything kind of clicked and I know what to do.
1: Czuję się bardzo dobrze. Wszystko jakoś zaskoczyło i wiem, co robić. Doceniam ten moment, bo początek sezonu łatwy nie był. Jestem szczęśliwa, że dotarłam do tego etapu turnieju i zrobię wszystko, żeby zajść jeszcze dalej.
3: Do my best to go even further.
1: A żeby zajść dalej, czyli do finału, to trzeba pokonać Jessica Pegula. Mecz z Amerykanką jutro. I tyle o tenisie. Teraz siatkówka. Dziś ruszyły Mistrzostwa Europy Kobiet. Reprezentacja Polski turniej zainauguruje jutro spotkaniem z Węgierkami. W rozegranych już meczach Francja lepsza od Słowacji, a Serbia od Austrii. W obu przypadkach gładkie 3-0. O 18:00 do gry przystąpią broniące tytuł Turczynki, ich pierwszym rywalem Łotwa. Jeżeli chodzi o sprawy piłkarskie, to dwa tematy wysuwają się na pierwszy plan. Koszula bliższa ciału, więc najpierw krajowa piłka. Rusza piąta kolejka PKO Bank Polski Ekstraklasy. I to rusza z przytupem, bo wieczorem derby Krakowa. Krakowia wieczysta.
4: Derby to derby, nie? To co oznacza derby, że jest rywalizacja w mieście i nasi kibice zawsze chcą czuć dumę z naszego klubu i dla nich to szczególnie jest bardzo ważne. Zagrałem parę meczów derby w moim życiu i zawsze coś jest. To jest coś zawsze specjalnego.
1: Mówi szkoleniowiec Pasów Bartosz Grzelak. Początek meczu przy Kałuży o 20:30. A pół godziny później, o 21:00, sezon zainauguruje Premier League. Miłośnicy najlepszej ligi świata doczekali się. Na pierwszy ogień starcie obrońcy tytułu Arsenalu z Coventry. Jeżeli mowa o doczekaniu się, to powoli możemy tak powiedzieć, doczekali się kibice lekkoatletyki. Tak, to już w ten weekend. Najważniejszy lekkoatletyczny meeting w Polsce. Memoriał Kamili Skolimowskiej, czyli Diamentowa Liga. W poprzednich latach na Stadionie Śląskim padały rekordy świata. A same zawody określane były jako najlepszy meeting roku na świecie. Teraz memoriał przypada zaledwie tydzień po Mistrzostwach Europy. Lekkoatleci powinni być zatem w formie, mówi sędzia lekkoatletyczny i komentator Eurosportu Janusz Rozum.
5: Tłumnie gremialnie przybędą na rewanż do, mówię o Europejczykach, przybędą na rewanż do Chorzowa. Stąd ta ekscytacja, że znów dojdzie do wielkich rozstrzygnięć, wspaniałych wyników właśnie w Chorzowie.
1: Ale zanim Chorzów i Diamentowa Liga, to najpierw już dziś Diamentowa Liga w Lozannie. Na starcie m.in. Pia Skrzyszowska na 100 metrów przez Płotki. Wczoraj, przypomnę, w samym centrum Lozanny rywalizowali tyczkarze. Wygrał Armand Duplantis z rekordem meetingu 6:21. Próba pobicia rekordu świata tym razem nieudana. Może w niedzielę w Chorzowie. I jeszcze o jednym wydarzeniu też na Śląsku. W Katowicach ruszyły 17 otwarte Mistrzostwa Świata w brydżu.
6: Polska jest nie tylko sprawnym organizatorem, ale jesteśmy też w absolutnej czołówce światowej, jeżeli chodzi o wyniki naszych reprezentacji, naszych zawodników. Jeżeli popatrzymy na taką najprostszą klasyfikację generalną, medalową, obejmującą cały świat, jesteśmy w tej chwili na 4. miejscu sklasyfikowani. Także jesteśmy rzeczywiście absolutną czołówką.
1: Zapewnią na naszej antenie wiceprezes Polskiego Związku Brydża Sportowego Igor Halupec. Zmagania najlepszych brydżystów świata można śledzić w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach do 3 września. Niech to będzie bardzo ciekawy sportowy weekend. Niedzielną audycję 357 Start poprowadzi Mateusz Kuźniewski. Ja zapraszam na meldunki na żywo z Chorzowa, z Diamentowej Ligi. Do usłyszenia zatem w niedzielę.
7: Radio 357.

0: Jerry Rafferty. Nowe rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia wywraca do góry nogami menu w szkołach. Mięso zaledwie 2 razy w tygodniu, woda zamiast słodkich napojów i ograniczenia dla sklepików. Jak na ten żywieniowy przewrót reagują uczniowie, rodzice, pracownicy szkół? Sprawdzała Aleksandra Dobieszewska.
1: Pora powoli pakować plecaki, ale od 1 września z uczniowskiego ekwipunku znika absolutny klucz do przetrwania 7 godzin lekcyjnych. Państwo postanowiło odciąć polską młodzież od najpopularniejszego, w pełni legalnego i powszechnie dostępnego narkotyku, czyli cukru.
2: Można powiedzieć, że od września niektóre produkty mogą mieć w szkole problemy z prawem.
1: Justyna Józwenko, Auxilia Prawo Oświatowe.
2: Oczywiście nie chodzi o to, że nagle policja będzie interweniowała w sprawie drożdżówki. Chodzi o to, że zmienią się zasady dotyczące tego, jakie produkty mogą być sprzedawane dzieciom na terenie placówek.
3: Dużo osób w naszym wieku, właśnie młodzieży, chwyta teraz za jakieś szybkie przekąski, jakieś batony albo jakieś niezdrowe chipsy i myślę, że to jest właśnie dobry pomysł.
2: Wśród produktów, które będą mogły być dostępne, znajdziemy m.in. owoce, kanapki, warzywa, jogurty czy orzechy. A jeżeli chodzi o napoje, to dostępna będzie woda oraz soki, napoje, ale bez dodatku cukru. Będzie można kupić w automacie czekoladę, ale pod warunkiem, że będzie ona zawierała 70% kakao. Wracając do drożdżówki, tak, będzie można sprzedawać pieczywo cukiernicze, ale też pod warunkiem, że nie przekroczy ono określonego limitu cukru.
1: Przed młodzieżą zatem wizja nagłego odwyku i przesiadka ze sztucznych barwników na surówkę z selera. Tylko czy dziecięcy półświatek tak łatwo odda swoje używki?
4: Myślę, że na początku ludzie będą zaskoczeni, wszyscy uczniowie będą zniechęceni, ale po czasie się już przyzwyczają i będą kupować zdrowe jedzenie.
5: To bardzo dobrze, że nie będzie słodyczy. Generalnie rzecz biorąc, im więcej cukru, tym gorzej, bo to wszystkie stany zapalne i tak dalej, to cukru się biorą.
6: Tylko 2 razy w tygodniu będą mogły być podawane posiłki na bazie mięsa.
1: Laura Osenka, psychodietetyczka.
6: I to mięso nie wysoko przetworzone, ale mięso świeże. Raz w tygodniu będzie musiała być podawana ryba. Będzie musiała być obecna roślinna alternatywa. 2 dni w tygodniu. Jeden jest obowiązkowo roślinny z udziałem białka pochodzącego z roślin strączkowych, a pozostały jest do wyboru roślinny, mączny lub rybny. Nie z opcją mięsną.
1: Tylko czy szkolne kuchnie są gotowe na starcie z wieloletnimi nawykami małych niejadków?
7: Jeśli chodzi o to jedzenie tej soi, tych kotletów i coś tam, to ja pracując w szkole wydaje mi się, że to nie przejdzie. Dzieci po prostu nie będą chciały tego jeść. Teraz już jest problem, żeby jadł normalnie obiady, a te rzeczy sojowe moim zdaniem się nie sprawdzą.
1: A co w jadłospisie proponują sami zainteresowani?
8: W każdą kolację, śniadanie, obiad bym jadła na naleśniki tylko. Ale marchewki podpiekanie nie. A ja nie lubię takiej po prostu marchewki, tylko lubię takiej... Ja surową lubię.
1: Eksperci przekonują, że warto walczyć o nawyki, bo stawką jest lepsza praca mózgu i zdrowie na lata. Pytanie tylko, czy sztywne normy wygrają z dziecięcymi marzeniami o idealnym menu?
2: Jeżeli szkoła czy przedszkole zamawia posiłki u zewnętrznej firmy, nie oznacza to automatycznie, że dyrektor może powiedzieć: to nie mój problem, za jedzenie odpowiada firma cateringowa. Odpowiedzialność ciąży na organach prowadzących i dyrektorach.
0: Relację przygotowała Aleksandra Dobieszewska, Radio 357.

0: Beth Hart i Joe Bonamassa w popołudniówce 357 kwadrans do godziny 18. Pani redaktor Wioletta Myszkowska z nami. To się nie wydarzyło jak zwykle w piątek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Tydzień temu Rafał Brzoska, prezes InPostu, na swoim koncie na platformie X zarzucił firmie Meta, że w Polsce platforma Facebook toleruje fake newsy na jego temat, także innych osób publicznych, ale rzeczywiście pan Rafał Brzoska chyba najczęściej jest, albo bardzo często jest wykorzystywany czy do reklamy, prawda, fałszywej, czy też na jego temat ukazują się fałszywe, nieprawdziwe informacje.
1: Trudno tutaj powiedzieć, czy najczęściej, bo to on nie jest jedyny na tej liście, ale na pewno tych fałszywych treści informacji o nim jest sporo. Od no właśnie takich grafik, które mają wzbudzać sensacje z jego rzekomego aresztowania na przykład, po deepfake'i, w których, tak jak pan wspomniał, pan Brzoska ma reklamować jakieś bardzo podejrzane inwestycje. Mm-hmm. I to też nie jest tak, że to jest świeża sprawa, bo takie fejki w przypadku pana Brzoski, ale nie tylko w jego przypadku, pojawiają się na platformach Mety od kilku lat, no przynajmniej na tej jednej, na Facebooku. No i tych nazwisk jest sporo innych znanych osób. Czy pan miał ten wątpliwy zaszczyt, że pojawił się fake na pana temat?
0: Nie jestem znany na szczęście, ale rzeczywiście czasem trafiam na nieprawdziwe informacje. Nawet Wikipedia zawiera błędy na mój temat, przy czym macham ręką po prostu. No nie są to jakieś bardzo groźne rzeczy.
1: No dobrze, no tutaj akurat są niegroźne i ja się bardzo z tego cieszę. Nie życzę nikomu takich informacji, jakie pan Brzoska musi czytać na swój temat, czy również na temat swojej rodziny. No ale mamy, powiedzmy, takie dane zaobserwowane, bo w 2024 roku CERT Polska zaobserwowało wykorzystanie wizerunku ponad 139 osób publicznych, w tym polityków, dziennikarzy właśnie również, sportowców, lekarzy, influencerów. No i na przykład wymyśla się fałszywe informacje o czyjejś śmierci i dodaje link prowadzący do rzekomo do strony ze szczegółami. No i pod tym linkiem mogą się znaleźć naprawdę różne rzeczy. Fałszywe konto logowania, na przykład, w którym podajemy hasło do swojego Facebooka.
0: A jak oszuści mogą potem wykorzystać takie konto?
1: No tutaj możliwości są naprawdę szerokie. Mogą na przykład zmienić to konto na jakiejś innej fikcyjnej osoby, ale też i korzystać z naszej sieci kontaktów oczywiście, ale też podszywać się pod nas samych, no i pisać do naszych bliskich z prośbą o pieniądze na przykład.
0: Wspomniała pani również o filmach wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, filmach nieprawdziwych, chociaż rozmawialiśmy całkiem niedawno na ten temat, że to się może szybko zmienić, ponieważ będzie obowiązek oznaczania takich filmów.
1: Tak, ale jeśli chodzi o ten obowiązek oznaczania, to tam jest sporo wyjątków, dlatego tutaj też niekoniecznie taki film może być oznaczony. No i, ale jest taka możliwość, że no wraz z rozwojem technologii generatywnej sztucznej inteligencji poszerzyły się też te możliwości niecne wykorzystania tych filmów do niecnych celów, no i oszuści oczywiście to robią. No i właśnie w przypadku takich filmów można się najczęściej natknąć na promocję jakichś platform inwestycyjnych, kryptowalut, podejrzanych aplikacji do szybkiego zarabiania pieniędzy. No i tutaj bezprawnie wykorzystany wizerunek kogoś znanego po prostu ten przekaz uwiarygadnia. Mhm. Tak więc dziennikarze, celebryci, sportowcy, ale też politycy, prezydenci. I tutaj rebus zagadkę proponuje, panie Kubo.
0: Proszę bardzo.
1: Posłuchamy teraz głosu prezydenta Nawrockiego oraz wygenerowanego głosu, który brzmi jak głos prezydenta Nawrockiego.
0: Mam rozpoznać, który jest prawdziwy, a który nie?
1: Tak, tak.
0: Obawiam się, że polegnę. No to spróbujmy.
1: No to proszę, pierwszy przykład.
2: To nie jest slogan reklamowy ani przesada. Zainteresowanie programem okazało się tak ogromne, że wolnych miejsc praktycznie już nie ma.
1: I drugi przykład.
3: Jako prezydent Rzeczypospolitej mam obowiązek stać na straży państwa prawa i bronić portfeli polskich rodzin.
1: Jak pan myśli?
0: Myślę, że ta pierwsza wypowiedź jest fałszywa.
1: Zgadza się. Tak, pierwsza wypowiedź jest fałszywa. To jest wypowiedź, którą znalazła redakcja serwisu fact-checkingowego Demagog, a ta druga wypowiedź to jest fragment autentycznej wypowiedzi z wczorajszego oświadczenia prezydenta w sprawie kolejnych ustaw. A teraz były prezydent Andrzej Duda. Przykład pierwszy.
4: Trudno się wzruszać nad fragmentami instalacji gazowej, ale proszę mi wierzyć, to jest naprawdę wzruszający dla mnie moment.
1: I drugi.
5: Szanowni Państwo, dziś mam przyjemność ogłosić uruchomienie wyjątkowego projektu o nazwie Baltic Pipe.
0: Druga wypowiedź jest fałszywa.
1: No to jest ucho radiowca, to jest właśnie to. Ta pierwsza wypowiedź to jest fragment przemówienia z otwarcia gazociągu Baltic Pipe. To jest autentyczna wypowiedź, natomiast fałszywą wypowiedź znalazł NASK, Państwowy Instytut Badawczy. No i reszta tej fałszywej wypowiedzi brzmiała następująco.
5: Projekt ten został zaprojektowany, aby stać się twoim wsparciem finansowym. Po zainwestowaniu minimalnych środków w nasz projekt już w pierwszym tygodniu zaczniesz otrzymywać regularne płatności. Zapewniamy ograniczoną liczbę miejsc na naszej platformie, więc pospiesz się.
1: No to jest film sprzed kilku lat. Skam na Baltic Pipe swojego czasu był bardzo popularny. Mm-hmm. I po tym fragmencie chyba łatwiej już rozpoznać, prawda, że to fake.
0: Tak, nawet ze względu na takie frazowanie.
1: Zgadza się.
0: Nietypowe i wręcz nielogiczne.
1: Zgadza się. Tutaj też warto sprawdzić, czy słowa zgadzają się z obrazem, z ruchem ust. No to podejrzana też jest sama treść, to wiadomo. No i ja nie przez przypadek wybrałam tutaj polityków tego najwyższego szczebla, dlatego że taka technologia może być wykorzystywana no, w bardzo niecny sposób, na przykład w kampaniach wyborczych, co zresztą już się działo, bo o tym też rozmawialiśmy. No ale tutaj wątkiem, który jest istotny, jeśli chodzi o Metę, to, że takie fałszywe treści na Facebooku czasami są wyświetlane w formie reklam, postów sponsorowanych. Zatem Meta na tym po prostu zarabia i wie, że na tym zarabia, bo tak wynika z wewnętrznych dokumentów firmy, do których dotarł Reuters. Według szacunków firmy w 2024 roku około 10% rocznych przychodów pochodziło z reklam uznawanych wewnętrznie za skam, za nielegalne kasyna i tym podobne. No i wtedy to było około 16 miliardów dolarów. No a szkody ponoszą użytkownicy, no i oczywiście ci, którzy stracili pieniądze, ale też osoby, których wizerunek wykorzystano po prostu nielegalnie. No też kosztuje ściganie takich oszustów, prawda?
0: Da się to filtrować? Da się to chwytać?
1: To jest bardzo dobre pytanie. No okazuje się, ja tutaj podam taką sytuację z 2024 roku. Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył na Metę obowiązek wstrzymania na 3 miesiące wyświetlania na platformach fałszywych reklam, w których pojawiały się dane oraz wizerunek żony pana Brzoski o mensach. I jak napisał serwis Niebezpiecznik, zdawało się, że reklamy zniknęły na ten czas, no ale później wróciły. No więc pytanie, czy da się filtrować skutecznie, czy nie? Dobre pytanie. No, jeśli chodzi o ostatnie zarzuty pana Brzoski, Meta odpowiedziała, i tutaj cytuję mocno skróconą wersję tego komunikatu, że nikt nie chce takich treści, ani użytkownicy tych platform, ani reklamodawcy, ani regulatorzy, ani my sami. No i cytat, będziemy nieustannie inwestować w rozwój naszych narzędzi i technologii, które tylko w ubiegłym roku pozwoliły nam wykryć i usunąć ponad 159 milionów oszukańczych reklam na całym świecie, z czego 92% jeszcze zanim ktokolwiek je zgłosi.
0: Ale ja czytałem wywiad z panem Brzoską i on zaproponował rozwiązanie. Bolesne, jak sądzę, gdyby wyszło w życie. I myślę, że takie, które okaże się skuteczne.
1: Zgadza się. To byłoby bolesne rozwiązanie dla platform, bo mówimy tutaj o takiej propozycji, żeby platforma oddawała 150% przychodu, który uzyskała na takiej fałszywej reklamie.
0: Mm-hmm. No, skoro się brzydzą takich treści, to mam nadzieję, że brzydzą się również tych pieniędzy, które w ten sposób zarabiają, bo bardzo często słyszę od przedstawicieli platform, że walczymy oczywiście z fałszywkami, ale to jest bardzo, bardzo trudne.
1: A skala jest naprawdę, naprawdę bardzo duża.
0: Violetta Myszkowska, to się nie wydarzyło. Dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Do usłyszenia.

To ten Sharp. Akurat 2 minuty pozostały w sam raz. Za chwilę Jan Kaczmarek, piosenka z tekstem. Celowo podkreślam, że z tekstem, no bo o czymś.

0: Zatem bliżej!
1: ...21 sierpnia, piątek, 18. Popołudniówka piątkowa w radiu 357 510 357 357. Wiadomości za chwilę przed nami w serwisie Krzysztof Tubilewicz.
2: Niemal cała Polska w pomarańczowych alertach przed burzami. Służby szykują się na idące do naszego kraju ulewy. Dla Dolnego Śląska oraz części Wielkopolski, województwa lubuskiego i kujawsko-pomorskiego wydano ostrzeżenie przed bardzo intensywnymi opadami deszczu, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
3: Spodziewamy się intensywnych lokalnych opadów, które będą nawet na poziomie 90 mm od 50 do 90 i to już będzie stanowiło pewien element zagrożenia dla tych mieszkańców, którzy znajdą się ewentualnie w strefie tego typu opadów.
2: Na razie nie ma ryzyka, że opady będą się przeciągały, więc powódź raczej nam nie grozi. Według IMGW intensywnie padać może, zwłaszcza w nocy i jutro rano. Miał planować zamach na kilkunastu polityków i zachęcać do udziału w zorganizowaniu tych akcji. Cyberpolicjanci zatrzymali 23-latka, który opublikował sugerujący to wpis w jednej z internetowych grup osób zainteresowanych bronią palną. Mężczyzna wpadł w Tomaszowie Lubelskim.
4: Zaniepokojenie służb wzbudziło głównie to, że grupa ta nosiła nazwę Broń Palna Polska. On przygotowywał taki zamach, jak to nazwał. Chciał, aby osoby chętne zgłosiły się do udziału w organizacji tego zamachu. Planował ten zamach.
2: Mówi prokurator Mariusz Boroń. Zatrzymany mężczyzna tłumaczył, że wpis opublikował z głupoty. Sprawą zajmuje się również Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. A u nas kolejne tematy. Nie wszędzie można latać dronem, o czym przypomina kierownictwo lotniska w Pyrzowicach na Śląsku. Niedawno zatrzymano tam mężczyznę, który sterował urządzeniem w pobliżu portu. Takich przypadków jest coraz więcej. Dron w rejonie lotniska to nie tylko utrudnienie dla ruchu lotniczego, ale też realne zagrożenie.
5: Każdy lot dronem w strefie kontrolowanej lotniska był wcześniej sprawdzony. W zależności od odległości od lotniska, masy drona i planowanej wysokości lotu, konieczne jest uzyskanie zgody kontrolera ruchu lotniczego i posiadanie odpowiednich uprawnień.
2: Mówi rzecznik lotniska Pyrzowice Piotr Adamczyk. Jeśli nie spełniamy formalnych wymogów, stanowi to przestępstwo. Nielegalne latanie dronem w pobliżu lotniska może być uznane za stworzenie zagrożenia dla ruchu lotniczego, za co grozi do 5 lat więzienia. Famuły w Łodzi odzyskały dawny blask. Chodzi o zabytkowe XIX-wieczne budynki, w których przed laty mieszkali robotnicy fabryki Izraela Poznańskiego. To odpowiednik śląskich familoków. Stoją tuż przy jednym z najbardziej charakterystycznych i turystycznych punktów – manufakturze.
6: Taka część miasta, której niekoniecznie chcieliśmy, mówiąc wprost, dotykać, wchodzić w tą przestrzeń, bo ona była dedykowana osobom, które tu mieszkały i niekoniecznie chciały tutaj przyjmować osoby z zewnątrz, mówiąc wprost. Potem wszystko zaczęło się zmieniać.
2: Mówi prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Prace pod okiem konserwatorów zabytków trwały 3 lata. Rewitalizacja famuł kosztowała w sumie prawie 100 milionów złotych. Masza i Niedźwiedź, jedna z najpopularniejszych rosyjskich kreskówek dla dzieci, znalazła się na celowniku ukraińskich władz. Prezydent Zełenski podpisał dekret nakładający sankcje na osoby i organizacje związane z produkcją oraz dystrybucją serialu. Restrykcje objęły 5 osób i 4 organizacje. Kogo konkretnie? O tym z Kijowa Piotr Kaszuwara.
7: Na czarnej liście Ukrainy znaleźli się studio, producent, właściciel praw do Maszy i Niedźwiedzia, a także pomysłodawcy kreskówki. Kijów twierdzi, że serial nie jest wyłącznie produktem rozrywkowym. Ukraińskie Centrum Zwalczania Dezinformacji podkreśla, że może to być narzędzie rosyjskiej miękkiej siły, szczególnie niebezpiecznym ze względu na dziecięcych odbiorców. Skala popularności produkcji jest ogromna. W 2025 roku ukraińskojęzyczna wersja Maszy i Niedźwiedzia miała ponad 800 milionów wyświetleń. Kontrowersje dotyczą m.in. scen, w których pojawia się radziecka i wojskowa symbolika. W jednym z odcinków Masza zakłada czapkę przypominającą nakrycie głowy funkcjonariuszy NKWD, a następnie hełm rosyjskiego czołgisty. Podobne oskarżenia o wykorzystywanie serialu jako rosyjskiego narzędzia wpływu pojawiły się również w Wielkiej Brytanii, Estonii czy na Litwie. Z Kijowa dla Radia 357 Piotr Kaszuwara.
2: Dla Ukrainy Masza i Niedźwiedź to kolejny element wojny informacyjnej z Kremlem. Ode mnie to wszystko.
1: Jutro, sobota, miejscami przelotne opady deszczu, także burze. W niektórych rejonach te opady będą bardzo intensywne, choć będą też miejsca, gdzie Tych opadów prawie nie będzie. Najmniej opadów na krańcach południowo-wschodnich. Temperatura 17-18 na wybrzeżu, podobnie w rejonach podgórskich Sudetów, 21 w centrum, 25 na południowym wschodzie. Wiatr przeważnie umiarkowany, choć na wybrzeżu będzie silny. No i w całym kraju możliwy jest porywisty, na przykład w trakcie burz. Ten wiatr w porywach do 70-80 km na godzinę.
0: Radio 357.
1: Czas na piosenkę z płyty tygodnia. Jungle.

0: Jungle z płyty tygodnia, 8 minut po 18, Agnieszka Szwajgier i nasz gość.
1: Dobry wieczór Państwa i moim gościem jest profesor Andrzej Wuczyński, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, również współautor raportu podsumowania śmiertelności dzikich zwierząt na polskich drogach. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Pani.
1: Panie profesorze, jedziemy sobie drogą, słuchamy radia, myślimy o tym, co mamy do zrobienia i zwykle no, nie zauważamy tego, co się dzieje tuż obok, na poboczu, a mam wrażenie, że pan patrzy na te same drogi zupełnie inaczej. To co pan tam widzi, czego my nie widzimy?
2: W szczególności wieczorami. Zupełnie inaczej, jeżeli już tak pani zaczęła, zupełnie inaczej patrzę na drogę, odkąd prowadzimy ten nasz portal, mianowicie zwracam uwagę na błyski w rowach przydrożnych. Jeżeli cokolwiek tam pobłyskuje, to już jest to sygnał do zwolnienia. Dlatego, że rzeczywiście na poboczach dróg, na polach wokół dróg dzieje się bardzo dużo. Zwierzęta te drogi widzą, uważają na nie, są ostrożne, ale czasem przekraczają drogi. No i wtedy od nas, od kierowców zależy, czy będziemy mieć problem, czy zwierzę będzie miało problem, czy też nie. Należy zwracać uwagę i pamiętać o tym, że dookoła jest przyroda i my z drogami, z samochodami weszliśmy do domu zwierząt, a nie odwrotnie.
1: No właśnie, 19 tysięcy zgłoszeń od 412 osób przez 22 lata. Tyle napłynęło do bazy na portalu Zwierzęta na Drodze. No i co się okazało?
2: Teraz to już jest, patrzę właśnie na naszą stronę, 32 tysiące obserwacji, 48 tysięcy ofiar. To są straszne liczby, ale one stanowią jedynie bardzo, bardzo mały ułamek tego, co rzeczywiście ginie na drogach. No, nasza baza opiera się na nauce obywatelskiej, na życzliwej współpracy wolontariuszy. I w związku z tym tylko cząstkę rzeczywistej śmiertelności na drogach odnotowujemy. Dla porównania, taka liczba ofiar, jaką mamy w naszym portalu w całym w ciągu 10 lat, to jest mniej więcej tyle, ile przez jeden rok rejestruje policja, czy rejestruje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w swoich statystykach. Na drogach, tak, proszę.
1: O to jeszcze zapytam pana o ten system, jak to działa, kto zgłasza i czy mogłoby być lepiej, ale doczytałam też, że wśród wniosków jest informacja na przykład o niezwykle wysokiej śmiertelności ptaków na ruchliwej drodze wojewódzkiej biegnącej wzdłuż Półwyspu Helskiego. I tak się zastanawiam, czy w ogóle ktoś próbuje coś na przykład z tym konkretnym miejscem zrobić?
2: Obawiam się, że nie, a to jest bardzo dobry przykład. To jest smutne odkrycie naszego portalu. Mianowicie koledzy z Uniwersytetu Gdańskiego zrobili taką jednodniową kontrolę w kwietniu, czyli w okresie w szczycie migracji ptaków. Zrobili tam jednodniową kontrolę na 5-kilometrowym odcinku raptem między Chałupami a Krynicą chyba. No nie chcę mówić odcinka, bo nie pamiętam, ale to było 5 kilometrów i znaleźli ponad 100 rudzików, kilka jeszcze sikor, kilka strzyżyków. Wymieniam te gatunki celowo, dlatego że to są tak zwane gatunki dna lasu, gatunki, które poruszają się w dolnych partiach lasu. Droga wzdłuż Helu, jeśli no, kto się poruszał, to wie, że ona po prostu biegnie środkiem jakby lasu, wąziutkiego lasu, ale jednak zalesionej, zakrzaczonej strefy lądu. I tamte ptaki dolnych stref lasu przekraczają tę drogę na niskich wysokościach, a ponieważ ruch samochodowy jest tam ogromny, więc one masowo giną, właśnie wtedy, kiedy jest migracja. Może większość z nas sobie z tego nie zdaje sprawy, ale w okresach, kiedy ptaki masowo przekraczają Bałtyk, przekraczają teren naszego kraju, w takich miejscach jak Hel, całe wybrzeże, krzaki się po prostu ruszają od ptaków. Tam jest mnóstwo zwierząt, mnóstwo ptaków. Jeśli ich siedliska przetniemy ruchliwą drogą, no to niestety nieszczęście jest nieuniknione.
1: Namawiamy państwa, żeby tam uważać szczególnie. A wspomniał pan o Rudziku, tak. Ale wiem, że jeże za Skrońce również giną, bo się nie ruszają, tylko no właśnie zamierają, zwijają się w kulkę i to taka strategia, która, prawda, przez miliony lat je chroniła, a teraz taka ewolucyjna pułapka bez wyjścia.
2: Zwierzęta ewolucyjnie dostosowały się do swoich wrogów. Samochody nigdy nie były wrogami zwierząt i one o tym nie wiedzą. I takie zwierzęta właśnie jak jeż, które się zwijają w kulkę w obronie, stroszą te swoje igły albo za skrońce, o których pani wspomniała, czyli one przyjmują taką postawę bojową czasem, no powiedzmy wyczekują. Wyczekują dlatego, że są ubarwione kryptycznie, mówimy, czyli upodabniają się do otoczenia i one wiedzą, że gdy się nie ruszają, to ich drapieżnik nie wypatrzy. Samochód też ich niestety najczęściej nie wypatruje, ale po nich przejeżdża.
1: To o tym, co możemy robić, jak uważać za chwilę. A proszę jeszcze powiedzieć, bo istnieją bazy policji czy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ale te instytucje skupiają się na zdarzeniach z udziałem większych zwierząt i tylko na drogach krajowych. A przecież ponad 90% polskich dróg stanowią inne drogi, wojewódzkie, powiatowe, gminne. Dlaczego w Polsce wciąż nie mamy takiego systematycznego rejestru tego typu zdarzeń? No bo zdaje się, że w Belgii czy w Stanach takie rejestry są. Co blokuje u nas taki system? Pieniądze, brak woli politycznej czy coś innego?
2: Doprecyzowując najpierw to, od czego pani zaczęła. Policja gromadzi wszystkie informacje, które zostaną do nich zgłoszone. O wszystkich kolizjach, które zostaną im zgłoszone, nie tylko na drogach krajowych. Mhm. Natomiast Generalna Dyrekcja rzeczywiście zajmuje się tymi drogami krajowymi, które są w jej jurysdykcji. No są to imponujące bazy tam. Ogromne, dlatego że liczba wypadków jest ogromna. Niestety. Prowadzenie tego w sposób systematyczny i w sposób no, taki, powiedzmy, przydatny naukowo jest bardzo trudne w skali tak dużego kraju jak Polska. Myśmy się jakby z tą wiedzą zderzyli 10 lat temu, że no, nie mamy w Polsce takiego repozytorium, gdzie można by było takie dane gromadzić. I w związku z tym założyliśmy nasz portal. Okazało się, no, nie byliśmy wcale przekonani, czy on wśród masy różnych aplikacji, czy on będzie komukolwiek potrzebny. Ku naszemu zaskoczeniu okazał się bardzo, bardzo przydatny właśnie dzięki naszym współpracownikom, obserwatorom, którzy, no, wszyscy jesteśmy użytkownikami dróg, prawda, jako kierowcy czy jako pasażerowie i wszyscy się niestety stykamy z martwymi zwierzętami. I każdy chciałby się tą informacją, no nie każdy, ale wielu z nas chciałoby się tą wiedzą gdzieś podzielić. Nie było gdzie. No i w związku, no tutaj naprzeciw wyszedł nasz portal właśnie.
1: Portal Zwierzęta na Drodze, tam możemy dać sygnał. Jedno to jest liczenie ofiar, a drugie to zapobieganie takim kolizjom. No to co, przejścia dla zwierząt, płotki naprowadzające grodzenie dróg? Co pan o tym by powiedział?
2: Tak, na całym świecie jest to nierozwiązywalny problem tak naprawdę. Te rozwiązania, o których pani wspomniała, są bardzo dobre, ale są lokalne. Przejścia dla zwierząt nad autostradami, te szerokie, imponujące przejścia, trzeba powiedzieć, są rzadkie ze względu na koszty. No ale dobrze, że są. Płotki naprowadzające i przejścia podziemne, także dobrze, że są, ale nawet nasze dane wykazały, że jest to absolutnie niewystarczające. Jest mnóstwo miejsc przy małych stawach, przy jakichś mokradłach, przy łąkach, gdzie przechodzą, masowo przechodzą żaby, gdzie wychodzą węże. No nie mówiąc o ptakach, chociażby o drobnych ptakach, które wszędzie przecież się pojawiają na drogę. I na to nie ma dobrego sposobu tak naprawdę.
1: No to na koniec, gdyby pan miał jednak jednym zdaniem powiedzieć takiemu zwykłemu kierowcy, który pyta, i co ja mam z tym zrobić jadąc do pracy, to co by pan powiedział?
2: Powiedziałbym, aby przede wszystkim uważał na drodze dla swojego dobra i dla dobra zwierząt. Jeżeli widzimy znak ostrzegawczy, ten znak z jelonkiem, żółty znak z jelonkiem, nie mijajmy go bez namysłu. To jest jak mniej więcej pomarańczowe światło na skrzyżowaniu. Przypadkiem go tam ustawiono. Należy uważać. A jeśli już się coś wydarzy, no zachęcam do podzielenia się taką informacją, ale życzę wszystkim kierowcom, aby mieli jak najmniej obserwacji do zgłaszania.
1: Andrzej Wuczyński, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, był moim i Państwa gościem. Dziękuję, panie profesorze.
2: Dziękuję bardzo.
0: Z panem profesorem Andrzejem Wuczyńskim rozmawiała Agnieszka Szwajgier.

0: To Shania Twain w popołudniówce Radia 357. Męskie granie, proszę państwa, wreszcie zawitało do Warszawy, a na miejscu jest Ola Budka. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry. Tak,
2: dzień
1: tak.
2: Dobry.
1: Wreszcie zawitało do Warszawy, bo to wielki finał, ostatni przystanek męskiego grania Warszawa. I ze mną jest Wiktor Dyduła.
2: No właśnie, już się wyrwałem. Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Cześć.
1: Ty już jesteś po swoim koncercie, już emocje opadły. Powiedz mi proszę, bo ja wracam na męskie granie po rocznej przerwie i trochę zapomniałam, jak tu jest. Co najlepszego może spotkać cię na męskim graniu?
2: Mnie może, co najlepszego, to moja ukochana spotkała na backstage'u po koncercie na pewno.
1: A ogólnie?
2: A ogólnie, no to myślę, że ta atmosfera, która akurat z mojej perspektywy tutaj się dzieje za kulisami, którą uwielbiam tutaj z innymi artystami, no i przede wszystkim publiczność, no. Publiczność tutaj jest fajna, przyjęła nas z otwartymi ramionami, byli uśmiechnięci, chcieli się bawić, nawet widziałem, że śpiewali teksty i zbierali się bardzo szybko pod sceną, a to też nie było takie oczywiste, bo koncert graliśmy o 15:45, czyli bardzo, bardzo, bardzo wcześnie, a i tak było dużo ludzi, więc bardzo się cieszę.
1: Ralf Kamiński mówi, że najlepszy backstage jest na męskim graniu.
2: No i coś w tym jest, coś w tym jest, no.
1: Bo to o to chodzi też, żeby się spotkać.
2: Przede wszystkim darmowe jedzenie, alkohol.
1: Nie powiedziałeś tego.
2: Bez alkoholu chciałem powiedzieć.
1: Chodzi o to, żeby się spotkać na męskim graniu, także artyści spotykają się tu i potem z tego na przykład wychodzą nowe zespoły albo różne współprace.
2: Dokładnie. Ja tutaj już zawiązałem wiele współprac, jeszcze żadna nie doszła do skutku, ale o to w tym chodzi.
1: Dokładnie, żeby rozmawiać, a potem dopiero pracować.
2: Tak, dokładnie.
1: No co, widzimy się za rok?
2: Mam nadzieję. To już nie ode mnie zależy, znaczy po części tak, no muszę coś zrobić nowego, bo już nie, 2 lata gramy z tym samym materiałem tutaj i mamy ten zaszczyt, ale na pewno, bo już dzisiaj graliśmy nowy numer, więc w przyszłym roku mam nadzieję, że już z całą jakąś taką grupą numerów tutaj przyjdzie.
1: To jeszcze ostatnie zdanie do tych, którzy na męskim graniu jeszcze nie byli i może właśnie zastanawiają się, czy za rok warto się wybrać.
2: Jeśli zastanawiacie się, czy wybrać się na męskie granie, to z mojej perspektywy, jeśli mi wierzycie, ufacie, to warto, warto. Ludzie są uśmiechnięci, wszyscy się bawią, nikomu się nie dzieje krzywda i wszyscy są po prostu bardzo do siebie nastawieni przyjaźnie, jak muzyka. Powinna być taka właśnie muzyka, kochana.
1: A ja bym temu facetowi z wąsem, bo Wiktor Dyduła taki ma ufała, bo faceci z wąsem są godni
2: tak,
1: zaufania.
2: Godni zaufania bardzo.
1: Wiktor Dyduła, Ola Budka, dziękujemy bardzo i oddajemy głos do studia.
0: Dziękujemy. Po takim zaproszeniu chyba nie odmówimy.

0: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dobry wieczór, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Przed nami niespokojna noc. Wielokrotnie już przestrzegaliśmy słuchaczy. Instytut wydał ostrzeżenia dotyczące opadów, także burz. W których rejonach w nocy spodziewać się takich bardzo gwałtownych zjawisk?
1: Na to właściwie na przeważającym obszarze kraju, od południowego zachodu przez południe, centrum, północ i północny wschód oraz wschód kraju. I tutaj zarówno intensywne opady deszczu wraz z burzami, do tego burze z gradem i do tego porwisty wiatr. I najtrudniejsza sytuacja będzie w pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę, Kujawsko-Pomorskie, zachód warmińsko-mazurskiego i wschód województwa pomorskiego. Tutaj intensywne, nawalne opady deszczu, które lokalnie mogą przekroczyć 100 mm. Do tego na północnym wschodzie i w centrum porwy wiatru przekraczające 100 km na godzinę. Natomiast na pozostałym obszarze także intensywne opady deszczu, które mogą mieć charakter nawalny. Także przed nami trudna noc i trudny poranek, bo te ostrzeżenia będą obowiązywały do godzin popołudniowych dnia jutrzejszego. A jeśli chodzi o dzień jutrzejszy, to tak jak mówiłam, jeszcze tutaj będą występować i te przelotne opady, intensywne opady deszczu, burze, grad i porwisty wiatr. I temperatury już będą niższe, bo one będą w przedziale od 18 do 22 stopni. Natomiast sytuacja powinna się stabilizować z soboty na niedzielę. Tutaj już właściwie przeważa obszar będzie pogodny, jedynie na przelotne opady deszczu. I właściwie początek przyszłego tygodnia nadal z tą temperaturą w granicach 20-22 stopnie, ale już z każdym dniem powinno być więcej pogodnego nieba, więcej słońca i dopiero na koniec przyszłego tygodnia ponownie zacznie się ocieplać, gdzie temperatury będą dochodzić do 30 stopni, a nawet mogą być to wyższe wartości, ale głównie na południu regionu.
0: A no właśnie, bo czytałem, że jeszcze lato nie powiedziało takiego ostatniego słowa, takie upalne blato i przed nami jeszcze upały pod koniec sierpnia. Ponoć temperatury mogą nawet sięgnąć 37 stopni. Tak będzie?
1: Na tą chwilę w tych prognozach widać jeszcze, że upał do nas wróci. Te temperatury faktycznie będą przekraczać 30 stopni. Jeszcze przed nami wrzesień. Wrzesień także ma być tą temperaturą powyżej normy. Także być może we wrześniu jeszcze te temperatury będą wysokie.
0: Bardzo dziękuję. Agnieszka Prasek, Instytut Meteorologii Gospodarki Wodnej. Dobrego wieczoru.
1: Dziękuję.
0: 28 minut do godziny 19:00.

0: that's all.
1: To był Gilbert O'Sullivan. No bardzo ciekawe, co dziś zaproponuje nam pani redaktor Marta Kula z Wielkiej Płyty. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze. Dziś w cyklu z Wielkiej Płyty opowieść o artyście, który gdyby żył, skończyłby dziś 74 lata. Niestety historia potoczyła się inaczej. Joe Strummer, bo o nim mowa, odszedł w wieku zaledwie 50 lat po przebytym zawale serca. Współtworzył legendarną grupę The Clash, a później, gdy zespół się rozpadł, prowadził solową karierę, by w latach 90. założyć The Mescaleros. I to właśnie po ich album chcę sięgnąć dziś w cyklu z Wielkiej Płyty. Global A Go-Go, wydany w 2001 roku, rok przed śmiercią Joe Strummera, choć wtedy nikt się tego nie spodziewał. To album celebrujący Londyn i jego mieszkańców, tworzących bardzo zróżnicowaną, wielokulturową tkankę, która stała się inspiracją do poszukiwań muzycznych. Na płycie Global A Go-Go oprócz standardowych gitar słyszymy wiele interesujących instrumentów, których brzmienie zabiera nas w różne zakątki świata. Jest i afrykański instrument perkusyjny udu, stworzony przez plemiona nigeryjskie, jest guiro, instrument perkusyjny zbudowany z owocu tykwy, charakterystyczny dla muzyki latynoamerykańskiej, czy tytułowe dzwonki agogo, pochodzące z Afryki Zachodniej. Warto się w tę płytę wsłuchać i poszukiwać różnych brzmień i różnych warstw, ale ostatecznie zachwycić się, jak naturalnie wplotły się one w strukturę po prostu piosenek. Global A Go-Go, Joe Strummer and the Mescaleros. Dziś w cyklu z Wielkiej.

0: Schuffen.
1: No, 19 minut do 19. Przez chwilę będzie strasznie, bo dzwoni właśnie pan Marcin Straszący w Nidzicy. Dzień dobry, panie Marcinie, witam.
2: Dzień dobry, panie Kubo. Ja to dzisiaj dzwonię z taką smutną refleksją, bo ilekroć słyszę albo gdzieś mi wyskakuje w mediach, czy tam na Facebooku, czy gdziekolwiek indziej, przypomnienie o tym raporcie za te grube tysiące, to po prostu mnie krew zalewa, tak? Ja zrobiłem błąd, bo na zamku, opowiadając o krzyżakach, bullę cesarską uczyniłem bullą papieską i mnie chłop za to skrytykował, to mi było głupio po prostu, niemiłosiernie. I poprawiłem się od tej pory, już pamiętam, że to była bulla cesarska, a nie papieska związana z krzyżakami, tak? A tu bez cienia zażenowania. Nie mogę, panie Kubo, dla mnie to w głowie mi się nie mieści i tak zastanawiam się, jak tu teraz uczyć dzieciaki, tłumaczyć dzieciom, że warto się uczyć, warto jakąś edukację zdobywać, a jednocześnie, o, proszę bardzo, AI tworzy raport, za który kobieta dostaje 200 tysięcy złotych. No po prostu w głowie mi się to nie mieści i dobrze, że jest chociaż pogoda ładna, chociaż jakieś opady zapowiadają dzisiaj jakieś na noc, na rano.
1: Tak, proszę uważać, także, bo w wielu rejonach będą wręcz nawałnice, tak.
2: Także po prostu, ale panie Kubo, byle zdrowy być i niech nas ta sztuczna inteligencja nie zabije. I właśnie, sztuczna inteligencja na szczęście. Panie Kubo, ja mam nadzieję, że nigdy w tym radiu w ramach oszczędności nikt nie wpadnie na to, żeby audycję Co Państwo na to prowadziła jakaś tam sztuczna inteligencja Kuba AI Strzyczkowski, bo wtedy to ja się od razu z tego radia wypisuję.
1: Dobrze, trzymam pana z jednej strony za słowo, a z drugiej obiecuję. Pozdrawiam, panie Marcinie.
2: Wszystkiego dobrego.
1: Do usłyszenia.

0: Polecam Państwu bardzo audycję Kryminalne Lato Krzysztofa Zimocha, to w niedzielę o 23. Dlaczego niektóre zbrodnie pozostają niewykryte przez lata? Jak dochodzi do błędów w postępowaniach oraz w jaki sposób współczesne metody pozwalają te błędy naprawić? Tego można dowiedzieć się z publikacji z Archiwum X śledztwa w sprawach o zabójstwa, w których nie wykryto sprawcy. Jednym z redaktorów tej publikacji jest profesor Paweł Waszkiewicz z Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W rozmowie z Krzysztofem Zimochem opowiada, jaki wpływ na nierozwiązane sprawy ma zainteresowanie medialne.
1: Są sytuacje, w których zainteresowanie medialne może wesprzeć działanie śledczych. Kiedy mówię, że są takie sytuacje, to jednak bym szedł w kierunku takim, że bardzo często działa to kontrskutecznie. To znaczy, jeżeli informuje się media o jakiejś sprawie, jeżeli informuje się, że ktoś jest poszukiwany, zaczyna dzwonić telefon. I zdecydowana większość, a czasem wszystkie tego typu informacje, ich wartość jest równa okrągłe zero. To nie jest tylko, że ona jest równa zero, ale ona kosztuje instytucje sprawdzanie tego wszystkiego, więc jest to bardzo kosztowne działanie. Natomiast tak jak był w Polsce ten program 997.
2: No tam i później... nawet statystami byli faktyczni mordercy.
1: Zdarzyło się. Na tyle odcinków statystycznie musiał ktoś się trafić. Jak brali ludzi jako właśnie tam przybranych z miejsc, w których to kręcili, to ktoś mógł się taki zdarzyć. Ale zostawmy tą sprawę, okay. Bo tą sprawę trochę znam dokładniej, więc nie chciałbym teraz odmitologizowywać tej konkretnej sprawy. Natomiast... efektem emisji tego programu są wartościowe informacje również. Nie zawsze, tak jak w każdym innym kraju, ale również są takie informacje. I w Polsce też 997 przynosiła wartościowe informacje. Należy pamiętać, że kiedy sprawa pozostaje niewykryta, sprawca pozostaje niewykryty, czasem to ciśnienie, które jest zewnętrzne, wewnętrzne, powoduje chodzenie na skróty. To nie jest chodzenie na skróty intencjonalne, ale jest to presja, żeby zakończyć tą sprawę, żeby pokazać naszą sprawczość jako moją, jako Pawła Waszkiewicza, jako część instytucji, jako państwo, które pokazuje, że nic nie ujdzie na sucho.
2: Czy kazus Tomasza Komendy troszkę z takiego myślenia wyleczył organy ścigania?
1: Nie mam takiego przekonania.
0: Ta rozmowa w całości w audycji Kryminalne Lato. Polecam, niedziela, godzina 23. Radio 357.

0: Panie Wojciechu, witam pana. Dzień dobry, halo.
1: Dzień dobry. Panie redaktorze,
0: tak.
1: Proszę nie puszczać takich piosenek jak to Last Ketchup. Człowiek jedzie przez Wrocław samochodem, a ręce chodzą, no to nie da się połączyć tego.
0: Bardzo.
1: Albo kierownica, albo ten Last Ketchup, no.
0: No tak, była o tym dzisiaj mowa zresztą. Albo wóz, albo przewóz, prawda?
1: A to ręce te na serechę chodzą, tak wiadomo jak, prawda?
0: Aha. I cały ten układ, cały ten układ choreograficzny pan wykonał w samochodzie?
1: Głównie tą część rękoma.
0: Aha, czyli pan tak robił taką przekładkę?
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak. A stoję w korku we Wrocławiu, bo odwołali mecz Różla. Jadę po swoją małżonkę, więc pozdrawiamy Wrocławia.
0: Pozdrawiam, obiecuję, że to się więcej nie powtórzy. I wanna see my girl if she'll see me.

To był Tammy Castro. No tym razem to kolegom odpowiadającym za listę piosenek 357 po prostu zazdroszczę. Patrzę, bo mamy taki w studiu, proszę państwa, podgląd, gdzie są, a są nad Jeziorem Mikołajskim w Mikołajkach. W dodatku wokół cudne okoliczności przyrody, bo tam jeszcze świeci słońce. Lista piosenek 357 po 19. Marcin Łukewski zaprasza i poleca.

O, akurat herbatka się skończyła. Audycja też prawie, ale miły wieczór dopiero się zaczyna, czego sobie i Państwu życzę. Amen.

0: No i tak się stało, że mamy piątek i w dodatku jest 19.
1: Radio 357. Na listę piosenek zaprasza Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

0: A myślicie, że jesteśmy w stanie zrobić tutaj taki mały stadion narodowy, że będziemy tak, to spróbujemy? Ale spróbujemy czy nie? Ale wszyscy chętni? No to uwaga, jesteśmy w Mikołajkach na Stadionie Narodowym. Nieźle poszło. Radio to teatr wyobraźni, więc proszę sobie wyobrazić, że jest naprawdę multum ludzi. Jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie. Jest bardzo elegancko. Bardzo elegancko jest tak drewniany pomościk, zachodzące słońce, dobra muzyka, fale widać, chmurki niewiele. Wszystko jest tak jak trzeba i to jest wyjazdowa lista piosenek Radia 357. Witamy, kłaniamy się i jeszcze raz 3-4. ABC grają, więc to jest ten moment w ciągu tygodnia, w piątek wieczorem, że zasiadamy wspólnie przy radioodbiornikach i słuchamy sobie dobrej muzyki. Tak robimy? Tak robimy. Jest kiwane głowami, znaczy tak, to potwierdzają Państwo. Niektórzy są po raz pierwszy na liście wyjazdowej, niektórzy być może już kiedyś byli, więc wiedzą, jak to będzie wyglądało. Generalnie jest piątkowy wieczór, nie spieszymy się donikąd i będą Państwo zadowoleni. Notowanie 252, jeśli dobrze policzyłem, na paluszkach, więc już trochę tego mamy. Kto głosował 250 razy na listę? Nie no, śmiało pan podnosi. 250? A więcej? Dobra, widzę, zanotowałem. Bardzo dobrze. lista.radio357.pl. Proszę głosować. W piątki po 22 odświeżony zestaw do głosowania. Dzień dobry panom. Kłaniamy się. Jesteśmy Radio 357. Zapraszamy serdecznie. Mamy audycję na żywo. Tak, potem. Nie, do radia to nie. No, myślę, że taki dzisiaj będziemy mieli więcej spotkań. Zapraszamy, będziemy oczywiście rozmawiali. Będziemy trochę Państwu opowiadali o Warmii, o Mazurach, o tym, jak tu pięknie, bo rzeczywiście Mazury cud natury. Proszę spojrzeć, no po prostu nie wiem, jak trafiliśmy w tak zachodzące słońce. Ale wszystko jest bardzo dobrze i teraz ekipa mówi Państwu dzień dobry. Ekipa w Warszawie to Milena Krupińska i także Antek Pyzel. Milena realizuje, Antek przygotował wszystko. Helenka czuwa nad wszystkim troszkę zdalnie i takim okiem, żeby wszystko było tak jak trzeba. A tu w Mikołajkach mówią Państwu dobry wieczór. Kamila Alchimowicz, Adam Matyjek, Michał Bisiorek, Marcin Łukawski. Kłaniamy się Państwu serdecznie. Tak, można. Dobrze jest, jest bardzo dobrze. Zapraszamy do 22. Będziemy mieli oczywiście nowe piosenki w zestawie do głosowania. Coś tam powypada, coś wpadnie. O 22 się Państwo przekonają. Pan Adam jest, to jest ten Adam, który co tydzień pyta, a co jest propozycją patronów do zestawu do głosowania? Teraz?
1: Co jest propozycją od patronów do, w zestawie do głosowania?
0: Bardzo dobrze, że pan pyta. Ja się przygotuję do odpowiedzi na to pytanie. I ono padnie w odpowiednim momencie. Gdyby trzeba było przypomnieć, to proszę się nie krępować, śmiało przypominać. Na pewno coś tam wybraliśmy i coś tam Państwu dołożymy. To teraz dotrąbią ABC, a my przejdziemy do rzeczy.

Dotrąbili do końca, czyli możemy zaczynać. To 252 notowanie, okrąglutki oczywiście jak zawsze. Wydanie wyjazdowe, Mikołajki, kłaniają się Państwu i zapraszamy serdecznie. Miejsce 50, mamy dzisiaj spadek o jedną pozycję w tym wypadku. To Robert Mróz junior. Jak tych dwoje?

0: ciepło, gdy wciąż.
1: Robert Mróz Junior, to jest miejsce 50. To był spadek i oczywiście zgubiłem listę, ale już ją mam z powrotem. 49. tydzień temu, to jest 4. tydzień, zobaczymy co się wydarzy za tydzień. lista.radio357.pl. Zapraszam serdecznie, oczywiście adres mailowy zawsze do Państwa dyspozycji. lista@radio357.pl. Ale pamiętają Państwo, że w aplikacji jest takie miejsce, się nazywa... Dobrze, tekstówka i tam też można pisać i śmiało proszę korzystać, niektórzy już korzystają i na przykład to pan Arek akurat mały smuteczek, jak napisał, mały foch i smuteczek, bo tydzień temu był w Mikołajkach, to nas akurat nie było wtedy, to my byliśmy zupełnie gdzie indziej, panie Arku, ale taka sytuacja, jesteśmy teraz, jest bardzo elegancko, bardzo ładne okoliczności przyrody. Będziemy mieli 9 nowości w sekcji Mały Głos, to się trochę rozbrykaliśmy. Ale co będzie dalej, to na razie jeszcze Państwu nie mogę opowiedzieć. Na 49. pierwsza z tych nowości w sekcji Mały Głos i to będzie Fida, Kafejka na Ochocie. To będzie jedna z piosenek dnia w przyszłym tygodniu. Znaczy, zaczyna się od zera.

Kafejka na Ochocie Fida to jest miejsce 49. To będzie w przyszłym tygodniu jedna z piosenek dnia naszych. Zapraszam do korespondencji. Tutaj sobie porozmawiamy na pewno też jeszcze w Mikołajkach na Nabrzeżu. Ale co chciałem Państwu powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że napisał jeszcze jeden słuchacz. Coś się włączyło, jakiś alarm. I padło pytanie, którą listę się lepiej prowadzi, czy taką stacjonarną, czy taką wyjazdową. Przepraszam bardzo, ale to jest kategoria pytań pod tytułem których dziadków bardziej, prawda? No tak się nie powinno. Nie, generalnie bardzo. Jedną i drugą te wyjazdowe w tym sezonie troszkę obrodziły, no ale już za tydzień z powrotem w studiu, a potem będzie wyjazdowa znowu.

0: Sienna Spyro i to jest miejsce 48. Spadek o 7 pozycji, no ale drugi tydzień to chyba jasne, że prawda, panie Adamie? Drugi tydzień to wiadomo, takie rzeczy się mogą zdarzyć. Temu słuchaczowi, co to troszkę taki był delikatnie obrażony, że tydzień później po nim jesteśmy, to już przeszło. Jakoś to rozchodził bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jedna z nowości za nami. Jesteśmy cały czas w sekcji O Mały Głos, 252 notowania listy piosenek. No to sprawdźmy jeszcze jedną nowość. Na 47. to będzie Erykah Badu.
1: Es una doctora de brujas, brujas, brujas, brujas.

Erykah Badu. I to było miejsce 47 i to była druga z nowości. Będzie jeszcze 7. Na razie miejsce 46 to jest spadek o 7 pozycji. Nothing But Thieves i wiadomo, jak 7 pozycji w dół, to musi być drugi tydzień.

Nothing but thieves. O, jeszcze trochę pośpiewają. Bardzo dziękujemy serdecznie, bardzo serdecznie. To było miejsce 46, spadek o 7 pozycji. Teraz będziemy mieli spadek o pozycję 3 i to będzie dobry, ale to już 7 tydzień. Tak delikatnie będziemy musieli podejmować decyzję, co robimy. To jest miejsce 45. I teraz jest taka mała prośba, bo powiedziałem, że mamy 252 okrągłe notowanie listy piosenek. No i pan Jarosław tak. Okrągłe to będzie 256. Niech pan to powie, zobaczymy jak nożyce się odezwą.

0: Dobry, i Pałac Kultury to jest miejsce 45. Zdaje się, że mamy informatyka na sali.
1: Znaczy może nie informatyka, ale wyjaśniło się, 256 to jest jedynka i 8 zer w systemie binarnym. Stąd okrągłe.
0: Dziękuję. Można? Już, wszystko wyjaśnione. Bardzo serdecznie. Tak, brawa dla pana Adama, brawa. Ja pamiętam, że pan ma jeszcze pytanie w związku z tym, co jest propozycją patronów do zestawu do głosowania. Ale to jeszcze nie teraz, złociutki, kochany, jedyny, bo na razie musimy przywitać trzecią z nowości. To jest miejsce 44 i to będzie pan Albert.

Ja wiem, że to nieelegancko wkraczać, zwłaszcza w czasie solówki, no ale złociutki, no trzeba, inaczej nie damy rady. 44. miejsce to był Albert Castilla i tak, i to jest trzecia z nowości, więc teraz na 43. będzie kolejna nowość i to już czwarta. Tu się akurat Mateusz Fusiarz ucieszy, chociaż nie wiem, czy słucha, bo jest bardzo zarobiony w tej chwili, ponieważ jest dzisiaj finał męskiego grania w Warszawie i oni tam też dokazują, ale połączymy się i z męskim graniem. Powiedzmy za pół godzinki.

Cannibal, ten, dokładnie ten tytuł, Royal Blood. I to jest miejsce 43. To co? To jeszcze jedna nowość, taka trzecia z rzędu? Bardzo proszę, na 42. pan Roger Taylor.

I See You Now, Roger Taylor. Kolejna z nowości, to już piąta i to jest miejsce 42. Ja wiem, że to jest ostatni tydzień wakacji przed nami. Mam nadzieję, że Państwo wykorzystają dobrze. No i niektórzy to właśnie są w tej chwili w powrocie po wakacjach do domu i za 3 godziny 57 minut będziemy na miejscu, tak napisał pan Marcin. To proszę tam bezpiecznie docierać, to bardzo dobrze, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, że mamy, zdaje się, prośbę o pozdrowienia i przekazanie życzeń dla Ali i Marcina, którzy jadą właśnie w podróży poślubnej kamperem przez Francję. Elegancko się zapowiada, spokojnej podróży poślubnej. Proszę się dobrze bawić, a przed nami miejsce 41. I to będzie spadek o 4 pozycje, czyli nie nowość. Znamy się już od 8 tygodni, drogi utworze. A zdaje się, że w zeszłym tygodniu jeszcze jeden Kasabian pojawił się w zestawie do głosowania. Będzie, nie będzie, zobaczymy. Na razie to, co mamy, to mamy na 41.

Kasabian. A, no widzę, że spodobało się Państwu 256 okrągłe notowanie. To jeszcze miesiąc, ale już nawet jest propozycja od pana Tomka, programisty, żeby to nazwać 8-bitowe gody. Nie wiem, dobrze, ja kompletnie się na tym nie znam, ale zakładam, że życzliwie pan podpowiada. Dobrze, dobrze, oczywiście, że tak. 40 miejsce, spadek o dwie pozycje. Teddy Swims, o, Tadzio Pływak, akurat w Mikołajkach, jak znalazł.

0: Teddy Swims, dwie pozycje w dół, to jest piąty tydzień Tadzia na liście. No na razie cały czas sekcja o mały głos, zobaczymy co się wydarzy. Na razie miejsce 40. Tadzio Pływak dobrze trafił, bo jesteśmy nad jeziorem. No i jest z nami gość. Z nami jest pani Katarzyna Sobiech, wicemarszałkini województwa warmińsko-mazurskiego i to jest moment ten, to jest ten moment.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, witam.
0: Jeszcze nie zaszło. Jeszcze mamy kilka minut do zachodu słońca. Właściwie trochę schowało się za dachami, ale ciągle jeszcze dzień dobry. Jak się mieszka na Warmii i Mazurach?
1: Cudownie się mieszka na Warmii i Mazurach. Spokojnie, ale również spontanicznie i z taką głową w chmurach czasem też.
0: Tak można spacerować i sobie kontemplować. Troszkę wolniej się żyje?
1: Myślę, że tak, chociaż są oczywiście takie miejsca i sytuacje, gdzie jest ten jednak pośpiech, ale na pewno porównując do tych dużych miast w Polsce jest spokojniej i wolniej.
0: Dostaliśmy pozdrowienia kilka chwil temu z Olsztyna. Olsztyn jest taki szybszy troszkę? Czy
1: jest, tak? jest szybszy. I to chyba tylko Olsztyn, mam nadzieję, jest taki szybki, a im dalej, trochę dalej od Olsztyna, to już jesteśmy trochę spokojniejsi. Ale Olsztyn też jest piękny, w Olsztynie są jeziora, 16 jezior w Olsztynie jest. Są lasy, tak, mało kto wie, że tyle jezior w Olsztynie, wokół Olsztyna. I też są piękne instytucje historyczne, jest piękne dziedzictwo historyczne, które można zwiedzić, oglądać. I tam wchodząc, to już się zwalnia, już się komplentuje. I rzeczywiście można tak spokojniej sobie pożyć.
0: Się wyciszyć. Ja tak patrzę na spacerowiczów, którzy tutaj promenują na promenadzie i rzeczywiście to tempo jest, o tak jak państwo tam teraz sobie spacerują, powolutku, z uśmiechem, machamy do siebie, uśmiechamy się do siebie, no właśnie o to chodzi. Wiemy, że Mazury to cud natury. To hasło już nam tak w głowach się zakorzeniło, ale pojawia się nowe hasło związane z Warmią Mazurami. Gen Warmii i Mazur. Co tak, to takiego?
1: Tak, tak. Chcemy uświadomić i mieszkańcom, którzy mieszkają na Warmii i Mazurach, ale gościom i osobom, którzy jeszcze do nas nie przyjechali, ale może gdzieś usłyszeli albo chcieliby zobaczyć, że Warmia i Mazury to jest takie specyficzne miasto, które albo ma się ten gen, czyli ktoś, kto się urodził tutaj i już ten gen ma, albo zaraża genem Warmii i Mazur, czyli te osoby, które tu przyjadą i zobaczą, jak się mieszka, jak się żyje, jak się pracuje, zarażają się tym genem i bardzo często tutaj zostają.
0: A to jest tak, że chcieliby państwo, ja rozumiem, że bardzo turystyczny to jest obszar, no, że przyjeżdżajcie do nas na wakacje, fajnie, ale przyjeżdżajcie też na Warmii i Mazury pomieszkać. Przenieście się tutaj?
1: Tak.

0: Oczywiście bardzo zachęcamy turystów i rzeczywiście turystyka to jest taka najważniejsza gałąź gospodarki, jeśli chodzi o Warmię i Mazurę, ale bardzo dużo firm rozwija się tutaj, dużo firm się otwiera, dlatego że mamy bardzo dużo terenów inwestycyjnych, już tak twardo mówiąc, i terenów, z których po pierwsze może zainwestować, a po drugie spokojnie prowadzić biznes, także i spokojnie żyć, sobie tutaj zamieszkać, oprócz tego, że zarabiać pieniądze, to jeszcze fantastycznie żyć wśród fantastycznych ludzi.
1: Ja tak sobie trochę poczytałem o tym gen Warmii i Mazur i tam pojawia się takie zdanie w jednej z publikacji, że ludzie mieszkający na Warmii i Mazurach mają cały czas wakacje. Że to aż tak?
0: Tak, ja dzisiaj tutaj rozmawiałam z panią, która mnie przywitała, jak tutaj przyszłam i się pochwaliłam, że ja naprawdę mieszkam na wakacjach, bo ja mieszkam tak
1: Serio?
0: Naprawdę, tak, niedaleko stąd. Mieszkam w takiej miejscowości, gdzie rano witają mnie żurawie krzyczące, widzę zachód słońca, widzę gwiazdy, bo nie ma budynków, które mi te gwiazdy zasłaniają. Wieczorem wychodząc jeszcze sobie na ogródek słyszę świerszcze bardzo głośno krzyczące, że czasem nie słychać myśli, więc to są takie cudowne miejsca, które są naprawdę blisko miejsca, w którym pracujemy.
1: To jeszcze chwilę o tym genie. Gen to jest coś, co się nabywa poprzez urodzenie, czy można też nabyć poprzez przebywanie? Złapać go po prostu już w trakcie życia.
0: Nabywa się przez urodzenie, ale można się nim zarazić. Także zapraszam wszystkich, którzy chcą się zarazić genem Warmii i Mazur do nas.
1: To jeszcze jedno pytanie na koniec, bo spotkamy się jeszcze za godzinkę. Co panią uspokaja na Warmii i Mazurach? Bo ja dostaję od razu spokoju, jak poczuję zapach wody, jeziora.
0: To proszę sobie, tak przeniosę państwa w taką trochę wyobraźnię, to proszę sobie wyobrazić taki dźwięk, właśnie cisza, las albo gdzieś świerszcze śpiewające, trzask kół opon jadącego roweru, przejeżdżającego przez pomostek i wjeżdżającego do chlapiącej wody. Cudowne, prawda?
1: I chyba tutaj powinniśmy postawić kropkę tym razem. Bardzo dziękuję. Katarzyna Sobiek, wicemarszałkini województwa warmińsko-mazurskiego. To do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
1: Spotkamy się jeszcze. Na razie gramy dalej. O, kolejna nowość będzie. O, po raz kolejny Kasabian.

Oj, właśnie, to był tytuł tego nagrania. Kasabian to jest jedna z nowości. Dzisiaj 39. miejsce. Na 38. też będziemy mieli nowości. Jak szybko Państwo policzyli na palcach, już do 36. same nowości. James Blunt.

0: James Blunt. To jest 38 miejsce. Jeszcze dwie pozycje do zakończenia sekcji Mały Głos. Ale chwila przerwy, bo teraz będziemy lotem błyskawicy i światłowodu przenosili się do Warszawy. No i Nowika, no i Ola Budka. To jest męskie granie. Dzień dobry paniom.
1: Bardzo męskie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: I teraz mam sprawę. Uwaga, uwaga. Ja wiem, że to będzie takie strasznie poplątane, ale...
1: Nie mam pożyczyć.
0: Ale to już nic, to nie było tematu, nie było rozmowy.
1: Dobra.
0: Nie, wracam. Pani Ewa i pan Marcin napisali, teraz uważaj. Uważajcie, bo oni są tam u was na męskim graniu, ale teraz napisali do mnie w Mikołajkach, żebym ja wam podziękował za to, że wygrali bilety w konkursie w Radiu 357. Chyba proste,
1: prawda? Czekaj, bo oni są tu, napisali tam, że coś tam.
0: Tak.
1: No dobra.
2: To jak
1: no,
2: są, to
0: są
2: niech...
0: U was.
2: To jak są, to niech przyjdą koniecznie na koncert Natalii Marczuk dzisiaj na naszej scenie i na rozmowę z Leszkiem Biolikiem, którą poprowadzi
1: się, bo,
2: Ola Budka.
1: Bo punktem spotkań jest namiot 357, zaraz obok sceny głównej, tak po prawej stronie patrząc na scenę.
0: Jak tak. To się prezentuje, ta nasza strefa?
2: Dobrze, ja bym powiedziała, że lepiej nawet jest umiejscowiona nasza scena w stosunku na przykład do Krakowa.
1: O. Nie, no jest fantastycznie, jak to na finał przystało. Dzisiaj wielki, wielki finał, bo to ostatni przystanek już od kilku lat to Warszawa kończy męskie granie. W tym momencie Igor Walaszek przygotowuje się na wejście na scenę główną, a na scenie, że trwa wyjątkowy koncert, bo to Moja krew, twoja krew, czyli ten koncert jarociński i na scenie wszyscy żyjący członkowie zespołu Republika. A to, jak no, stają sobie państwo sprawę, nie dzieje się często. Leszek Biolik, czyli gitarzysta Republiki, będzie moim gościem za kilkanaście minut, no za pół godziny w namiocie 357. Porozmawiamy nie tylko o tym koncercie, ale pewnie także wspomnimy zespół Republika. To wyjątkowa okazja i ostatnia taka okazja, żeby usłyszeć ten zespół w takim składzie i z takim repertuarem w tym projekcie na żywo.
2: A ja z kolei jutro porozmawiam z Ralfem Kamińskim, więc taka szybka tutaj informacja dla wszystkich państwa, dla tych, którzy chcieliby artystę spotkać, dotknąć nawet może.
1: To też tak będzie wieczorem, w godzinach wieczornych.
2: Tak, to też będzie w godzinach wieczornych. Wcześniej też porozmawiam o książkach z Kasprem Bajonem oraz Ofelią, więc naprawdę
1: właśnie
2: dużo.
1: Muszę to powiedzieć, bo ja wciąż jestem pod wrażeniem spotkania, które było przed chwilą w namiocie. Kasia Linz i Robert Korzeniowski był
2: tak,
1: u nas.
2: Świetna rozmowa.
1: Tak.
0: Przyszedł.
1: No, dziękuję. Przyszedł.
2: Jak on powiedział, ileś lat na chodzie, tak?
1: Tak, i cały czas do przodu.
0: A to będzie można do tych rozmów wrócić, to tylko jeszcze powiemy tym, tak, którzy nie wybrali się w tym roku na męskie granie. To też proszę pamiętać, że one będą te rozmowy dostępne potem. No to bardzo dobrze. Finał męskiego grania to jest ten weekend w Warszawie. My tu w Mikołajkach spokojni, wolniutko, nie spieszymy się donikąd, ale też jesteśmy w stanie zrobić taki mały hałas, żeby tam w Warszawie było słychać. Spróbujemy teraz, bo tutaj mamy przećwiczony taki mały stadion narodowy w Mikołajkach. To teraz dla was, dobra?
2: Dobra.
0: Jesteście gotowe? Dobra, tak. To uwaga, 3-4.
1: Dziękujemy.
0: Macie tak w Warszawie?
1: Macie lepiej.
0: Tak?
1: Mamy lepiej.
0: Lepiej? O nie, no to komuś tutaj nadepnęto na honor, zaraz będzie poprawka. Trzymajcie się i udanej zabawy i fajnych rozmów oczywiście w strefie Radia 357 na męskim
1: Dziękujemy
0: graniu.
1: Ola Budka, i do zobaczenia Nowika. Ze wszystkimi tu, na miejscu.
2: Bardzo dziękujemy.
1: Do usłyszenia, bawcie się tam dobrze.
0: My wracamy w Mikołajkach do 252 notowania na 37 kminek.

Proste słowa, Kminek to kolejna z nowości. Niewiele już zostało, bo jeszcze jeden tylko utwór w sekcji O Mały Głos. To była przedostatnia nowość, 37. miejsce. Może za tydzień będzie wyżej, proszę głosować. lista.radio357.pl, a na 36. będzie Zielona Sukienka, Sylwia Wiśniewska. Utwór, który no, przez długi czas w tygodniu był powyżej 35. miejsca, no coś się jednak nie udało.

Sylwia Wiśniewska, Zielona Sukienka, to jest 36 miejsce i mamy 9 nowości w sekcji Mały Głos. To by było na tyle. Jest informacja od pani Dagmary, lista małparadio357.pl. Pani Dagmaro, czytam maile, także śmiało oczywiście to się wydarzy, ponieważ tam w Mikołajkach, bo to jest list z Gdańska, tam w Mikołajkach są moi przyjaciele Asia i Jacek Zmrągowa. Siedzą w pierwszym rzędzie, pani Dagmaro. Może uda się ich serdecznie pozdrowić. Ja ich mogę nawet całych uściskać, bo to za chwilkę. Ale na razie sobie przypomniłem wszystko to, co się wydarzyło w sekcji Mały Głos.

0: Radio 357.
1: Zaraz przejdziemy do tego. Na razie tak, po 50. miejsce to był Robert Mróz Junior, potem Fida, Sienna Spyro, potem Erika Badu, potem Nothing But Thieves, potem Dobry, potem Pan Albert Castilla, potem Royal Blood, potem Roger Taylor i to jest 42. miejsce, Kasabian, Teddy Swims nad jeziorem, na 39. ponownie Kasabian, potem James Blunt, Kminek i Sylwia Wiśniewska i tak 36. pozycja numer się nam objawiła od 50. do 36. miejsca. A co będzie powyżej? 10 do góry, 5 bez zmian, 18 w dół i będą nowości
2: tylko dwie.
1: Ale tak, 35. miejsce.

To była Maja Kleszcz, ale nie sama, bo także z towarzystwem Corteza. Minus 3 pozycje, 12 tydzień z 32 na 35 miejsce, z kolei na 34 będziemy też mieli spadek po 6 pozycjach, to Peter Gabriel. Ale państwo, trochę w sprawie Warmii i Mazur, pani Jaśka dopytuje, pytanie do mieszkańców Warmii i Mazur, to mamy tutaj kilka takich osób, o tak, oni są zorientowani, czy są takie miejsca dla singli, którzy korzystają tylko z komunikacji kolejowej i rowerowej. Niestety urlopu nie starcza na objazd i powrót rowerem. Szukam od lat i rozbijam się o brak takich propozycji, choć te rejony uwielbiam z czasów obozów wędrownych, jeszcze z liceum. Kocham przyrodę i ciszę. Czy kiwamy głowami, że tutaj znowu takie miejsca, że można komunikacją i rowerową? Tak. Pani Aśko, tak, to tu.

0: Peter Gabriel. To jest miejsce 34. Dobrze? Policzyłem na paluszkach, ale tak czy inaczej. Pani Dagmara prosiła, żeby pozdrowić serdecznie, uściskać swoich przyjaciół. To oni siedzą tutaj w pierwszym rzędzie. Ja pana poproszę jako reprezentanta, bo jak wyjdę trochę za daleko, to zaraz się skończy jednym wielkim piskiem z głośników, ale damy sobie radę. Czy czuje się pan pozdrowionym?
1: Jak najbardziej. Jak czuję, jakby Dagmara tutaj była, ale my odwzajemniamy pozdrowienia, myślimy o tobie ciepło, o tobie i o Ani, o Andrzeju oczywiście też.
0: No i się zrobiło rodzinnie i o to właśnie chodzi, bo w piątki wieczorem tak to sobie robimy. Słuchamy muzyki Petera Gabriela i państwo wysyłają sygnały, bo jesteśmy wspólnie w tym, siedzimy w tym razem, jak mawiają w gangach. Jesteśmy w tym razem. Państwo są stąd. Z Mrągowa? To gdzie to jest? W którą stronę?
1: Na zachód.
0: Tam.
1: A, no to tak.
0: Palcem, tu można pokazywać palcem, tam.
1: Tam, tak, tam i na pewno wszyscy trafią.
0: Dobrze, proszę się kierować tam. A jak się mieszka w Mrągowie? Tak trochę jak pani marszałek mówiła?
1: Tak, w Mrągowie się mieszka spokojnie. Myślę, że to jest świetne miejsce do mieszkania, do wychowywania dzieci, do dużo natury, do uprawiania sportu, do uprawiania pasji. No, wróciliśmy do Mrągowa z Gdańska, bo uznaliśmy, że tutaj chcemy żyć dalej.
0: Czyli jednak spokojniej?
1: Spokojniej, chociaż w Gdańsku no właśnie zostawiliśmy trochę przyjaciół, w tym Dagmarę. Ale jakoś no da się z tym żyć, trzeba powiedzieć.
0: Słuchacie razem radia, jesteście połączeni, tak to działa właśnie. Trochę będziemy dzisiaj państwu opowiadali w trakcie tej listy, jak się tutaj mieszka, jak się żyje. Jesteśmy w Mikołajkach, to jest wyjazdowa lista. Machamy wszystkim tym, którzy słuchają, chociaż troszkę nie wiedzą, o co chodzi. Jesteśmy z Radia 357, zapraszamy do słuchania. Lista piosenek. No i nie wiem, czy dotarliśmy do 20. Mam nadzieję, że już jesteśmy w okolicy, bo teraz...
2: Na listę piosenek zaprasza Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
0: 20 minęła, czyli możemy jeszcze sobie dwie godziny pomuzykować. Mam nadzieję, że się wyrobimy do tej 22. Zwykle nam się udaje, ale zobaczymy, jak tym razem będzie. No to przed nami kolejne miejsce.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Męskie granie orkiestra 2026. Jutro w sobotę wieczorem zabrzmi to w Warszawie. Jutro finał męskiego grania, no i orkiestra także się pojawi. Tańczę. Jedna pozycja do góry, dlatego w całości. 13 tydzień to było miejsce 33. Na 32. największy spadek tego notowania. Na 14 pozycji w dół, ale to drugi tydzień. To chyba jasne. Całe szczęście się utrzymało, bo to przepiękna wersja.
2: Czy ja mogę wyjść już na scenę? Tak.

0: jeśli odejdę, nie żałuj, spójrz, jaki piękny jest świat.
1: Magda Umer, to jej głos. Dobranoc, już czas na sen. W podtytule Dobranoc, Magdo, to Lena Piękniewska, także Michał Pepol, no i głos Magdy Umer. 14 pozycji w dół, drugi tydzień. Mam nadzieję, że za tydzień wyżej, na 32 tym razem. Na 31 Ezra Collective.

0: To Ezra Collective. Dzień dobry, przypadkowy przechodniu, pan w sprawie?
1: Dzień dobry, ja wracam jak bumerang.
0: Tak trochę, nie chciałem tego, ale rzeczywiście.
1: Tak, mam takie pytanie mam.
0: Co? O, to dobrze, bo może ja znam odpowiedź.
1: Co w tym tygodniu dodali słuchacze? Jako piosenkę.
0: Do zestawu do głosowania.
1: Tak, to właśnie miałem na myśli.
0: I że ja bym teraz mógł odpowiedzieć na to pytanie. Na przykład, bo znam odpowiedź. To będzie głos Roberta Gawlińskiego. O?
1: Robert Gawliński, czyżby Madame in Poland?
0: Trafił pan w sedno tarczy. Panie Adamie, no brawa dla pana Adama. Skąd wiedział? Tak, to będzie to. Może być?
1: Tak, jak najbardziej.
0: Czy jest pan usatysfakcjonowany?
1: Bardzo dziękuję za odpowiedź.
0: Ale czy utworem też jest pan usatysfakcjonowany?
1: Jak najbardziej. Będę może nawet głosował na ten utwór.
0: Jest to możliwe.

0: Sos Chaosu, Nosowska minus 11, szósty tydzień z 19 na 30. W zeszłym tygodniu, w piątek po 22, kolejny utwór Nosowskiej pojawił się w zestawie do głosowania. Czy się usłyszymy dzisiaj? Zobaczymy. Nic na razie nie mogę powiedzieć. Mogę powiedzieć tylko, że adres mailowy do dyspozycji. No i przyszedł list ze zdjęciem. To jest od pana Adama z Krakowa. Pan Adam z Krakowa to tutaj jest z nami. Czy jakiś inny jest może? Może być jakiś inny pan Adam z Krakowa i napisał, żeby ostrożnie z końcówką wakacji, bo teraz słucha nas na oddziale traumatologii w Krakowie. Do tej propozycji jest dołączone zdjęcie. Na zdjęciu jest kończyna. Proszę na siebie uważać. Proszę na siebie bardzo serdecznie uważać. A przed nami kolejne miejsce i tu będziemy mieli akurat awans. Awans. Matylda Łukasiewicz.
1: Kochana córeczko, jeszcze

0: co myśleć, a słyszą, co myśleć powinny. Słyszą, co myśleć powinny.
1: Uczymy cię wszystkich.
0: Uczymy dziewczynki wstydu. Sprawiamy, że czują się winne. Same się uciszają. Nie wiedzą, co myśleć, a słyszą, co myśleć powinny. Słyszą, co myśleć powinny.

Matylda Łukasiewicz, kochana córeczko, złącz nogi, to awans. Ten utwór awansuje. Szybko sprawdzamy, który to tydzień już na liście. No i to jest 19 tydzień z 31 na 29 miejsce. Dwie pozycje do góry. Na 28 miejscu, na 28 będziemy mieli spadek o 3 pozycje. To jest Artur Rojek po raz pierwszy dzisiaj. Zobaczymy, co się jeszcze wydarzy. 15 tydzień.

Artur Rojek, mały, gruby. To za nami, przed nami utwór, który będzie awansował i to tak, awans po tygodniach Queens of the Stone Age, a jest propozycja od pana Marcina, żeby też pozdrowić, ponieważ pan Marcin z Nidzicy, Nidzica, jak napisał, brama na Warmii i Mazury. Aha, dobrze, pozdrowieni?

Queens of the Stone Age, Easy Street. Dwie pozycje do góry, piąty tydzień, 29 tydzień temu, 27 teraz. No tam jeszcze się troszkę dzieje, ale tu już się nic nie wydarzy w tym utworze. Na 26 zaś po raz drugi na tym miejscu Kamil Piwot.

0: Kamil Piwot, latoś, lipiec w nawiasie, nomadar, chłopak do opowiadania historii, które teoretycznie wydarzyły się wielu, wielu osobom, ale on to ładnie i zgrabnie opowiada. Latoś. Pytałem kiedyś, czy Państwo wiedzą, co znaczy to słowo. No jak się bywało u dziadków, to od czasu do czasu można było usłyszeć takie słowo. Latoś. W tym roku miód. O, dobry wieczór, Pani Julio. Zaraz znajdziemy chwilę. A, przepraszam, bo tu dobry się już zaczął, normalnie. No, jak to opanować?
1: Przytulony leżałem do taty. Twój głos odbiornika na raty. Płynie echo wielkiego futbolu. Płynie dźwięk technikoloru. Mój narrator nadaje z Meksyku. Gdy Maradona mijał Anglików.

0: tyczki. Ale zgranie!
1: I teraz będzie okazja dla Argentyny! Popatrzmy, czy to będzie 2-1!

Argentyno, co ty robisz? 25 miejsce, awans o 3 pozycje z 28, 11 tydzień, ciągle jeszcze gdzieś tam echa stadionów pobrzmiewają i także Mundialu Dobry, a także Dariusz Szpakowski. Tutaj w Mikołajkach nad jeziorem to ta Argentyna też całkiem mocno zabrzmiała. Na 24 będziemy mieli spadek o 1 pozycję. 7 tydzień, YouTube.

0: To YouTube i to też jest spadek o jedną pozycję. Siódmy tydzień, 24 miejsce. Mamy informacje z naszej aplikacji, czyli tekstówka. Napisał pan Jędrek. Państwo pozwolą, moja żona Zofia, konkretnie Ania, pochodzi z Biskupca Reszelskiego. I jest tak, że po jednej stronie drogi to Mazury, a po drugiej to Warmia. I także pozdrowienia dla całej społeczności Stasbirowa. O, i zwłaszcza zaś żonę Zofię. Pani marszałek, tak? Tak rzeczywiście tam jest? Tutaj po jednej stronie ulicy Warmia, tutaj już dalej Mazury?
1: Tak jest i rzeczywiście ta Warmia od Mazur różni się tym, że Warmia to jest takie miejsce bardziej historyczne, tam gdzie jest dużo zamków i tam gdzie można pozwiedzać miejsca takie związane właśnie z dziedzictwem naszym kulturowym, historycznym. A Mazury to jest właśnie szlak Wielkich Jezior Mazurskich, spokojne miejsca, plaże, lasy. Także rzeczywiście i to jest tak, że po sąsiedzku trochę, ale jednak razem.
0: No to teraz będzie trzeba opowiedzieć troszkę, ale przede wszystkim powitamy gościa ponownie, pani Katarzyna Sobiech, wicemarszałkini województwa warmińsko-mazurskiego. Proszę bardzo.
1: Witam pięknie w Mikołajkach.
0: Pani wzięła na siebie opowiadanie słuchaczom Radia 357 o Warmii, o Mazurach, o atrakcjach. Rozmawialiśmy o tym genie Warmii i Mazur i tutaj mamy osoby z takim genem. Mieszkali w Gdańsku, wrócili. I mieszkają teraz tutaj. Kłaniamy się jeszcze raz.
1: Bardzo się cieszę i muszę powiedzieć, że to jest rzeczywiście częste, że młodzi ludzie wyjeżdżają na studia, stąd bardzo często też do Gdańska wyjeżdżają, do Warszawy, do Torunia, ale już w takim dorosłym życiu, jak założą rodziny, to tęsknią, bo jednak ten gen się odzywa w Warmii i Mazur i wracają. Także bardzo się cieszymy, że jesteście z nami.
0: I jak słyszeliśmy, sobie chwalą. Ale teraz dla wszystkich tych, którzy spoza Warmii i Mazur, trochę o atrakcjach takich, o formie spędzania wolnego czasu, byśmy porozmawiali. No, musimy zacząć od żeglarstwa, bo chyba jednak przede wszystkim żagle.
1: No i właśnie ten szlak nasz Wielkich Jezior Mazurskich, między innymi Mikołajki, jak widzimy bardzo dużo łódek, jachtów i takich różnych sprzętów, którymi można się poruszać. Wiem, że turyści narzekają na motorówki. My również troszkę na nie narzekamy i bardzo prosimy osoby, które jeżdżą motorówkami, żeby robić to jednak bezpiecznie i tak, żeby nie zakłócać tego wypoczynku turystom i mieszkańcom. Ale można poruszać się oczywiście wszystkim i pływać. Tutaj nie ma zakazu. Cieszę się, że korzystają mieszkańcy z tego i korzystają turyści, bo to jest takie nasze naturalne zasoby, te, które mamy, te jeziora i dlatego tu do nas przyjeżdżają, ale musimy też myśleć o tym, żeby to było bezpieczne, tak przed chwileczką też rozmawialiśmy.
0: Dzisiaj mamy taki szczególny dzień, zwłaszcza tutaj nad Wielkimi Jeziorami. Jest 21 sierpnia 2007 rok. Natura pokazała, że jest nieobliczalna i ma potężną siłę i potężną moc i trzeba mieć mnóstwo pokory w tym wszystkim, ale też możemy się odrobinkę przygotować na to. Po prostu musimy myśleć o tym bezpieczeństwie i wiem, że po tym 2007 roku pojawiły się elementy, które o to bezpieczeństwo mają dbać.
1: Pojawiły się elementy infrastrukturalne, które o to bezpieczeństwo dbają, czyli te wieże, które alarmują, ale też pojawiły się instytucje, organizacje, stowarzyszenia, które pracują na wodach. Między innymi mamy, to już oczywiście było wcześniej, ale teraz doposażamy i staramy się powiększać między innymi Mazurską Służbę Ratowniczą i to są

0: i wolontariusze, i pracownicy, którzy dbają o to bezpieczeństwo, ale ja chciałabym zaalarmować do osób korzystających, bo to, że są służby, to, że my staramy się jednak zabezpieczyć turystów korzystających z wody, to jednak najważniejsze jest to zachowanie tych turystów, to, że często są pod wpływem alkoholu, często bezuprawnie siadają na łódkę i chciałabym tutaj z tego miejsca, z tych pięknych Mazur, z tych Mikołajek zaapelować do osób korzystających. Korzystajcie bezpiecznie, korzystajcie z głową, bo naprawdę to jest świetny wypoczynek, świetna forma rekreacji, spędzania czasu, ale trzeba korzystać jednak z wodą, woda z głową, bo woda to jest niestety żywioł,
1: który nie wybacza bardzo często. Poza żeglarstwem. No musimy jeszcze opowiedzieć o rowerach koniecznie, bo zdaje się, że to jest ten czas, kiedy rowery są w natarciu.
0: W województwie warmińsko-mazurskim mamy już ponad 2000 kilometrów dróg rowerowych. I to są drogi, to są tak zwane ścieżki rowerowe, które są gdzieś w lasach, które są w miejscach takich przez polany, przez łąki, ale też mamy już coraz częściej, coraz więcej, budujemy takich zwanych alternatywnych dróg, które są odrębne od drogi, odrębne od takich ruchliwych dróg.
1: Ciągów,
0: bezpieczne, z których można korzystać. My jako samorząd województwa warmińsko-mazurskiego bardzo mocno stawiamy na drogi rowerowe, ponieważ to też jest po pierwsze forma rekreacji, którą można uprawiać cały rok, nie tylko latem.
1: No właśnie,
0: w tej chwili te zimy mamy takie, że też oprócz tej zimy, która była oczywiście w tym roku i w zeszłym, mamy w tej chwili te zimy takie, że wiemy o tym, że korzystają mieszkańcy i osoby przyjeżdżające z rowerów cały rok, ale też to jest forma przemieszczania się po prostu do pracy, do szkoły.
1: Wygodniej, szybciej. I
0: zdrowiej.
1: Zdrowiej przede wszystkim. No i tak, no i właśnie też ten wątek wydłużania sezonu, bo to jest region, który w dużej mierze żyje z turystyki. Jeśli można trochę dłużej i w innych miesiącach zaprosić turystów, to dlaczego nie? Przyjeżdżają też poza wakacjami?
0: Przyjeżdżają jesienią. Jesienią też wygląda...
1: Na grzyby,
0: ale też jesienią Warmia i Mazury wyglądają pięknie, jeśli jest ta nasza złota polska jesień. Ale też mamy bardzo dużo takich miejsc atrakcyjnych, hotelowych, gdzie turyści korzystają ze spa, korzystają z jacuzzi różnych i zewnętrznych, i wewnętrznych, z tych różnych takich form, z których można korzystać niekoniecznie, jak jest pogoda. Zobaczcie, jaką dzisiaj mamy piękną pogodę i z takiej pogody korzystamy, ale nie zawsze. Jutro ma podobno padać deszcz, więc jestem przekonana, że jutro bardziej mieszkańcy będą korzystać z tych atrakcji, których jest bardzo dużo u nas, takich, które są gdzieś pod dachem.
1: Gen Warmii i Mazur, o tym będziemy jeszcze rozmawiali, ale też za godzinkę trochę o kulturze, jeśli pani pozwoli.
0: Zapraszam.
1: Katarzyna Sobiech, bardzo dziękujemy i
0: do usłyszenia
1: za godzinkę jeszcze. Jesteśmy w Mikołajkach, tak jest, oczywiście. Ale słuchamy, bo wracamy już do listy. 252. wyjazdowe notowanie w Mikołajkach. Jesteśmy nad wodą, nad jeziorem. Słońce już zaszło, nawet przegapiłem ten moment, ale zaszło. A tu do góry. Ty nie mówiłaś mi nic.

No właśnie, to był tytuł. Americano, Vito Bambino. Państwo bardzo dobrze wiedzą, bo to już jest 56 tydzień, jeśli dobrze pamiętam. Na paluszkach policzyłem znowu i także i to. I tak, 56 z 24 na 23, czyli plus jedna pozycja. Teraz jest taki moment, w którym machamy, a właściwie teraz możemy też coraz tak trochę głośniej pomachać do balonika, bo to zas, drogi baloniku. No właśnie.

ZAS na 22, 73 raz, ZAS, ale nie 73 na 22, tylko w ogóle w 252 notowaniu, a przed nami miejsce 21 i ZAS bez zmian, ale także ten utwór, który już wybrzmiał, zrobiło się groźnie, też jest bez zmian na 21 tym razem.

Deep Purple. Na 21, tak, 54 raz, to już się troszeczkę przyzwyczailiśmy do tego utworu i wiemy, jak fantastycznie brzmi, a tutaj mamy młodzieńców, no, 8 tydzień z 16 na 20, spadek o 4 pozycje,

0: przepraszam, pan ze spontanicznym pytaniem?
1: Tak, ja znowu przechodziłem i tak mam pytanie krótkie do słuchaczy tym razem. Dlaczego Czechosłowak nie był jeszcze na pierwszym miejscu? Jak to się stało?
0: Ktoś zna odpowiedź? Jak to w ogóle jest możliwe? A wszyscy zachodzimy w głowę. Ja zachodzę, pan zachodzi. Pani zachodzi?
2: Już nie.
0: W głowę?
1: Proszę głosować.
0: Proszę głosować, oczywiście, że tak. Tutaj mamy sprawę genu Warmii i Mazur. Gen wrodzony czy nabyty?
2: Nabyty.
0: A jak to się stało?
2: Pochodzę z Kaszub, z takiego małego miasteczka Bytów. Oczywiście wyjechałam na studia do Gdańska. Poznałam tam mojego męża, który jest z Mazur, rodowitym Mazurem. No i po studiach postanowiliśmy zamieszkać w Giżycku.
0: Jak jest?
2: Jest przecudnie, jest pięknie. Jest spokojnie, czasem szybko, czasem wolno, ale jest super.
0: I właśnie trochę o tym jest dzisiejsza audycja, dzisiejsza lista piosenek 357. No właśnie, żeby troszkę wolniej, trochę spokojniej. I o tym genie Warmii i Mazur opowiadamy państwu. Chyba kogoś będziemy pozdrawiać.
2: Będziemy pozdrawiać moją siostrę ukochaną, najważniejszą, która teraz nas słucha w Elzenam pod Londynem. Moją przyjaciółkę Katarzynę i jej córkę Litkę z Kętrzyna. Małgosię, patronkę, która tutaj ze mną jest. No i oczywiście Jurka z basenu, z którym się będę widziała od września. Jurek, wracamy. No i oczywiście mój najpiękniejszy, najważniejszy team życia, czyli mojego męża Andrzeja i moje największe w życiu szczęście, mojego syna Jędrzeja.
0: O, panowie, panowie. Zabrzmiało i wybrzmiało. Bardzo dziękujemy.
2: Dzięki.
0: Do usłyszenia. A my mamy kolejne miejsce i to będzie pierwsza zima. Hrabi Artur Andrus.

0: dlaczego, czy ja wiem?
1: Chmury na wiosnę były gładsze.

może, że jakieś tam, gdzieś tam istnieje i że ci nie najgorzej.

0: że tam jakoś lżej na duszy
1: i że się znalazł siwy pies, który się tutaj zawieruszył,
2: a tutaj się przegląda zdjęcia.

0: Kasia, bo tam się twoje zdjęcie trzyma.
1: Tu się o tobie mówi stale, tak jakbyś nie zniknęła stąd. Może to głupio zabrzmi, ale wesołych świąt.
2: A jeśli tam się dobrze bawisz, daj znać, że już wystarczy łez. Potrąć pianistę w jakiś klawisz.
1: Umówmy się, że w des.
3: Pierwsza zima. Hrabi Artur Andrus. Jedna pozycja do góry. To było miejsce 19. 34 razy z nami. Na 18 będzie spadek o 3 pozycje.
4: Can I see you for a moment? Can I sit with you a while? I know it's late. That everything is late.

0: live my life. Sometimes I've lived for fun. It's easy said, not so easy done. You may have watched me in the moonlight, falling from the sky, like every dreamer can go too high. And all alone.
1: Minus 3 z 15 na 18, czwarty tydzień. Aha. With you, with me. No i teraz, tu prośba do Państwa, żeby się przygotować, bo będą brawa potrzebne. Dobrze? Jesteśmy gotowi? Ale najpierw list od słuchacza pana Tomasza. Z młodej piersi się wyrwało, dobrze, ale na razie list, ponieważ pan Tomasz chciał się pochwalić sukcesem, małym swoim sukcesem. No nie jest taki mały, panie Tomaszu, bo to bardzo ważna sprawa. Otóż od 2 lat budujemy wakacyjny dom na Kaszubach. Co tydzień w piątki jeździmy oglądać postępy. 2 godziny w samochodzie, zawsze z listą. No i początkowo nie spotykało się to z aprobatą trójki dzieci. Lista była określana, tu niewyraźnie jest napisane, ale od kilku tygodni sytuacja obróciła się o 180 stopni. Wszyscy czekają na piątkowy wyjazd, a polskie piosenki śpiewane są chórkiem z drugiego rzędu. Systematyczność popłaca. Pozdrawiamy z prawie ukończonego domku na Kaszubach. To pan Tomasz z rodziną teraz. Dlaczego nie na Mazurach ten domek? To proszę zbudować drugi na Mazurach, też w Warmii i Mazurach zapraszamy serdecznie. No to mamy już tak, taką sytuację. Aha, już tam prawie skończyło. Ale teraz Błażej Król miał zabrać nad rzekę. To miejsce 17.

Błażej Król, to był spadek i to całkiem spory. Aha, no i teraz mam zobowiązanie od pana Michała, że to musi wybrzmieć koniecznie, ponieważ słuchamy listy w dniu urodzin mojego taty Marka, 57 urodziny. Tata zapalony żeglarz. Miło wspominamy Mikołajki. A pozdrowienia z Bielska Białej. Muszę się przyznać, że też tutaj troszeczkę żeglowaliśmy kiedyś. Były tu, o, nie wiem, może ciągle się odbywają, Mistrzostwa Polski Dziennikarzy w żeglarstwie. I parę razy byliśmy. Nawet z małymi sukcesami. I tutaj postawię kropkę.

0: Rick. 26 raz, no nie spodziewałem się, że to tak się potoczy, ale jednak z 17 na 16. Zobaczymy, co będzie za tydzień. lista.radio357.pl. Trzeba głosować co tydzień i utrzymywać serię i sprawdzać sobie. Aha, od pana Zbigniewa jest informacja, że a kuku, słucham was na Warmii, ale jak zrobię radio głośniej, to usłyszą na Mazurach. Tu mieszkam i pozdrawiam miejscowość Giławy.
1: Na listę piosenek zaprasza Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
0: 21 minęła, witamy, kłaniamy się, z kim się jeszcze nie słyszeliśmy. Jesteśmy na wyjazdowej liście numer 252 w Mikołajkach. I słuchamy sobie spokojnie muzyki nad jeziorem, po cichutku, żeby nie przeszkadzać za bardzo, ale gramy dalej. I teraz będzie miejsce 15.

0: spięty na miejscu 15, zapalenie przedrostka, 28 tydzień i to jest minus 1. Dobry wieczór panu.
1: Dobry wieczór.
0: Pan jest stąd?
1: Nie, jestem z Łomży.
0: Niedaleko jest w sumie.
1: Niedaleko, dlatego przyjechaliśmy.
0: Większą grupą?
1: Tak, tam siedzi większa grupa. Część z Augustowa w ogóle.
0: O, ziomki.
1: Ziomki,
0: no to co, przekazujemy?
1: Tak, no chciałem pozdrowić przede wszystkim swoją córkę Amelkę, której tutaj nie ma, współtowarzyszy podróży, no i kolegów z pewnej firmy paliwowej z działu gazu, jak 2 lata temu.
0: Rozumiem. Myślę, że pewna firma się domyśla, że o nią chodzi.
2: Raczej tak.
0: No bardzo dziękujemy, pozdrawiamy i kłaniamy się i jesteśmy na miejscu 14. A tu Artur Rojek i Dawid Podsiadło.

Yeti. Artur Rolek, Dawid Podsiadło, 11 tydzień, 11 miejsce tydzień temu, teraz plus 3, w sensie 14, czyli minus 3, czyli plus 3, bo 11 i 3, no nieważne. 14 miejsce, tak, to Yeti, a na miejscu 13 zwracam uwagę, że mamy dwie nowości, jeszcze żadnej nie było. No to teraz

0: Sedno i Nosowska to jest pierwsza z dzisiejszych dwóch nowości. Kiedy będzie druga, to na razie nie powiemy. Co tu się dzieje? Co wy tu robicie?
1: Bawimy się.
0: To bardzo dobrze, ja się cieszę. To jest ścianka wspinaczkowa?
1: Nie wiem.
0: Teraz już chyba tak, to takie nasze kostki. Mięciutkie do siedzenia, ale jak się poukłada, to kto się wdrapuje najszybciej?
1: No, chyba ja.
0: No to elegancko, brawa dla pana, brawa dla pana. A my wracamy na męskie granie. Ja się

0: Męskie granie orkiestra 2026, nareszcie 12 miejsce, tydzień temu 12, teraz 18 tydzień. No ciekaw jestem, jak będzie za tydzień, bo męskie granie się już powoli kończy. Jutro wielki, wielki finał. A państwo, przepraszam, skąd przyjechali?
1: Z Białegostoku.
0: Ale tak na wakacje?
1: Nie, specjalnie do was.
0: Specjalnie na listę?
2: Specjalnie.
0: Taki kawał drogi?
2: Taki kawał drogi.
0: O ludzie!
2: Dla ukochanego radia robi się wszystko.
0: To bardzo... No, tak, to jest chyba dobry moment. Bardzo, bardzo dziękujemy.
2: Jest CPN, można ganiać.
0: Rozumiem. Rozumiem.
2: A fura na gaz, no.
0: Wiadomo, oczywiście, że tak. Element gazowy się już tu dzisiaj pojawił. A byliście z niedźwiedziem w Szklarskiej?
1: Nie, my tylko byliśmy na tych zakamarkach, a tam akurat się nie załapaliśmy na...
0: A spacer nie, ale byliście wtedy?
1: Tak, tak, byliśmy akurat wtedy, no.
0: Elegancko.
2: A jeżeli ja mógłbym się spytać, ten spacer z niedźwiedziem to jest ukrywany, czy go można odnaleźć gdzieś?
0: Jest tajemne. To jest tajne. To jest tylko niedźwiedź zna szlak. No, wiecie to. Ale...
3: Niedźwiedzie znają ten szlak.
0: Tak. I niedźwiedź mówi, że to ostatni raz już było, więc spodziewajcie się, że za rok będzie znowu tajny i będzie można się zapisać. Wielkie dzięki, że jesteście.
2: Dzięki bardzo.

0: Dead Can Dance. I to jest miejsce, znowu zgubiłem, ale już znalazłem, to jest miejsce 11 z 9, dwie pozycje w dół, 21 tydzień. Dobry wieczór paniom.
1: Dobry wieczór.
0: Panie tutejsze.
1: Tak.
0: No to teraz proszę nam opowiadać, jak się mieszka w Mikołajkach.
1: Cudownie się pływa i jeździ na łyżwach po jeziorze.
0: Co, nie, ja nie wiem, czy to powinno się pojawić, przepraszam, bo tu z panią marszałek rozmawialiśmy o bezpieczeństwie po jeziorze, na łyżwach.
1: Niesamowite. Mój tata już powie, że można wchodzić na lód, bo on łowi ryby i sprawdza, jaki jest grubości, no to wtedy jak najbardziej, nawet można...
2: Ale to tylko miejscowi.
3: A to tylko miejscowi, tak, tak.
0: Trzeba mieć legitymację, że no, tak? Spodziewam się jakiejś interwencji w tej sprawie.
3: W Armii i Mazur.
1: A wtedy nawet zamorsujesz.
0: Nie, już prawie wyprowadziłem tę sytuację. Nie. Dobra, wracamy do ciepłego, nie ma lodu. Jak się żyje wtedy?
1: No teraz też się trochę tak żyje, jakbyśmy morsowali, ale no cudownie. Śpiew ptaków, natura. Niektórzy pytają, co tu można robić, a mnie zawsze dziwi to pytanie. Dlaczego w ogóle ktoś tak myśli? Kasia, powiedz coś.
2: Tak. Kasia. Ja bym chciała powiedzieć, że tutaj żyją bardzo twardzi ludzie w Mikołajkach, bo żeby przeżyć w Mikołajkach, to trzeba być naprawdę twardzielem.
3: Tak, ale jeszcze ja chciałam powiedzieć, że Mikołajki są najfajniejsze po sezonie.
1: Tak. A tak? Powiedzcie, Kasia, a co robisz o 21? Jak wyglądają Mikołajki o 21, Kasia?
2: Nie wiem, bo nie widziałam.
3: Bo śpimy.
0: Aha, to już jest...
3: że śpimy.
0: Taka tradycja miejscowa, rozumiem.
3: Ja bym jeszcze chciała pozdrowić męża mojego Huberta, który jest w Szwecji w Notrynie.
1: A ja mojego dziadka i mamę i Kaję.
0: Jeszcze? Nie, dobra. Kasia?
2: Ja chciałabym piekarni, która jeszcze nie powstała i nazywa się Siepiecze.
0: Siepiecze, dobrze. Mamy komplecik. Bardzo paniom serdecznie dziękujemy. O 21 radia trzeba słuchać. Radia, Plac na Rozdrożu mamy wtedy. O, i to jest też koncept. A ty skąd wychynąłeś, młody człowieku? Co tu się dzieje?

0: City Walls, Archive, plus 3, 29 tydzień i to jest miejsce 10, tak, jesteśmy już w pierwszej dziesiątce, jesteśmy na liście wyjazdowej w Mikołajkach, troszkę słoneczko już zaszło i już zrobiło się delikatnie chłodniej, mam nadzieję, że Państwo odziani cieplej, pojawiły się wierzchnie okrycia, gwiazd nie widać, mam takie wrażenie, czy mi się tylko tak, że nie bardzo ja, słabo z gwiazdami, czy tak, no dobrze, rozumiem. Czyli nie tylko ja. Shadeadu, 94 tydzień, z 10 na 9. No dojedziemy do setki tutaj na pewno. Aha, jeszcze jedna rzecz jest taka, że przyszła wiadomość z krzesełek, które przed nami, ale jest napisane, że samodzielnie to nie, bo się wstydzę na żywo, więc jest duża prośba o pozdrowienie dzieci, które mają to obiecane. Gabrysia, Staś, Zosia i Fryderyk. To od pana Macieja. Nie będę patrzył w żadną stronę, żeby nie było.
1: Ale tam.

Shadeadu, Young Lion, 94 tydzień. No więc niewiele zostało, ale jeszcze troszkę. Z 10 na 9. Tutaj będziemy mieli dużo młodszą sytuację. 7 tydzień, 5 miejsce tydzień temu, 8 teraz, 3 w dół, Céline Dion.

Céline Dion z 5 na 8, tak to Państwo poukładali dzisiaj. Stelka, muszę Państwu powiedzieć jedną taką rzecz. Z kolegium redakcji muzycznej ja na koniec Stelka powiedział dzisiaj, Arsenal zaczyna sezon i z tego co widzę 2-0, gdyby ktoś z Państwa był zainteresowany, to się tam pewnie Pan Piotruś troszkę cieszy. 8 miejsce za nami, 7 teraz będzie przed nami, spadek o 1 pozycję, Mrozu, Julia Pietrucha.

0: Mrozu, Julia Pietrucha, Anioły, pojedynek, minus jedna pozycja. 31 raz i ciągle bardzo, bardzo wysoko. Podoba się Państwu to nagranie. To jest miejsce 7. A, Pani Marszałek kiwa głową, podoba się?
1: Mi bardzo.
0: Tak?
1: Bardzo podoba, tak. Proszę bardzo lubię ten utwór.
0: Proszę głosować na liście. Katarzyna Sobiech, wicemarszałkini województwa warmińsko-mazurskiego, dzisiaj wzięła na siebie opowiadanie nam o tym regionie, pięknym miejscu. Ale obiecałeś, tam jest jakaś sprawa dziecięca, ale już wyjaśniona. Wydaje się, znowu wchodzimy na ściankę wspinaczkową. O kulturze mieliśmy chwilę porozmawiać. To zacznę od jednej sprawy, bo pojawia się w ciągu tej naszej rozmowy gen Warmii i Mazur. Kopernik z genem?
1: Warmii Kopernik z genem. Kopernik 40 lat mieszkał na Warmii i Mazurach, więc miał szansę zarazić się genem Warmii i Mazur. I my, powiem tak, może brzydko, wykorzystujemy tego naszego Mikołaja Kopernika do promowania naszych pięknych miejsc, właśnie szczególnie na Warmii. Stworzyliśmy taki szlak, który się nazywa Szlak Kopernikowski. I to jest szlak po miejscach, miejscowościach, w których bywał, mieszkał, pracował, tworzył właśnie Mikołaj Kopernik. I to są miejsca związane z muzeami, miejsca związane z parkami, czy nawet miejsca, gdzie są grafiki wykonane przez, oczywiście już współczesne, przez współczesnych artystów, grafiki związane oczywiście z Mikołajem Kopernikiem.
0: Pojawiło się hasło muzea. Tak jak sobie tutaj z słuchaczami rozmawiam, pojawiają się takie zdania, no jesteśmy tutaj, odwiedzamy to i takie muzeum, sporo tych muzeów tutaj w regionie.
1: Tak naprawdę takich muzeów samorządowych jest bardzo dużo, takich, które są prowadzone przez samorządy lokalne. My jako samorząd województwa, no może nie mamy ich aż tak dużo, ale mamy duże, największe, między innymi Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, które w tej chwili będzie przychodziło też jeszcze ogromny remont i transformację. I to tam zapraszam, bo to jest kapituła warmińska, tam można zobaczyć miejsca, gdzie w XIV-XV wieku też biskupi warmińscy urzędowali i między innymi też bywał tam i był i pracował Mikołaj Kopernik. Ale ja, jeśli chodzi o kulturę i o gen, może zajdę trochę niżej i chciałabym też powiedzieć o tym, jak kultura pokazuje naszą tożsamość i kształtuje naszą tożsamość właśnie Warmii i Mazur, bo to nie tylko są muzea, nie tylko te instytucje, filharmonia, teatr, oczywiście mamy piękne na wysokim poziomie, ale to są też wydarzenia, które pokazują naszą tożsamość i mówią o tych lokalnych twórcach, o osobach, które tworzą na przykład rzeźbiarzach, o zespołach ludowych. To teraz jest pięknie teraz podkreślane, bo to jest to, co nas utożsamia i nas jakby pokazuje, jak my, jakimi
0: nas
1: jesteśmy, tak, mieszkańcami, tak. Pokazujemy lokalne kulinaria na wydarzeniach. My jako samorząd wspieramy, dotujemy i mocno promujemy takie wydarzenia, gdzie jest lokalna żywność nasza, na przykład tak zwane kartacze w Gołdapi, czy różnie je nazywają osoby w zależności od regionów. Nie wiem, jak u was się mówi na kartacze.
0: Kartacze, to też są kartacze, też kartacze, tak.
1: Ale to jest też kultura nasza, tak? To jest kultura, którą my tak oddolnie próbujemy też promować i pokazywać tą naszą tożsamość i zachęcać właśnie turystów, żeby przyjechali i zobaczyli tą naszą lokalną kulturę, oprócz tego, że przyjadą do teatru, do muzeum czy na szlak kopernikowski.
0: Zapraszamy, polecamy, ale o teatry muszę zapytać. Siedzimy na scenie, ta lista jest na scenie trochę wcześniej. Przed 18 tutaj odbył się spektakl związany też z Białym Szkwałem z 2007 roku, monodram. To zapytam o te teatry w regionie.
1: Mamy fantastyczny teatr imienia Stefana Jaracza. W teatrze odbywają się spektakle, które czasem nazywane są kontrowersyjnymi, ale według mnie o to chodzi w kulturze teatralnej i w przedstawieniu tych myśli artysty, które chce jakby pokazać to na scenie, żeby pokazać to w ten sposób, żeby się o tym mówiło. Także o naszym teatrze się mówi dużo.
0: Zapraszamy, polecamy gen Warmii i Mazur. O tym dzisiaj sporo rozmawialiśmy.

0: No i bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie i za zaproszenie nas do Mikołajek nad jezioro. Pięknie to teraz wygląda, spokojna woda.
1: Ja bardzo dziękuję, że przyjechaliście, że zechcieliście też skorzystać z zaproszenia i jesteście na Mazurach. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu, którzy jesteście, którzy tutaj jeszcze doczekaliście, bo już jest późna pora, ale pogoda piękna i nawet nie jest zimno za bardzo, jak na Mazury o tej porze. Także dziękuję bardzo, dziękuję Państwu również.
0: Pani Katarzyna Sobiech, pani marszałek, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego, opowiadała Państwu w Armii i Mazurach. Dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: A my wracamy do listy, a na tej liście przed nami temat taki troszkę mazurski nawet. Komary będą. Miejsce szóste.

Komary Kaśka Suchacka plus jedna pozycja, 92 raz, z 7 na 6. Jeśli chodzi o sprawy komarowe, to chyba bezpiecznie jest, prawda? Nic się takiego nie wydarzyło, jakoś spokojnie. Oj, nie słyszę. Czyli jednak się coś musiało tam wydarzyć. Na miejscu 5 będziemy mieli spadek. 7 tydzień i z 3 na 5 dwie pozycje w dół, to będzie spięty.

Kowalski własnego losu to spięty z trzeciego na piąte. Nie chciałem nic mówić słuchaczom i patronom zgromadzonym licznie w Mikołajkach, ale załatwiłem ognie sztuczne. Nie, no nie ma za co. Nie wiem, co się takiego dzieje, ale rzeczywiście po drugiej stronie jeziora nagle niespodziewanie. Może ktoś ma imieniny, akurat nie wiem, czy imieniny dzisiaj są. Może urodziny, może chrzciny. No, ale tak się akurat złożyło, że mamy na drugiej stronie jeziora takie oto coś. To przejdźmy dalej. Teraz będzie czwarte miejsce z czwartego 6 minut mądrości.

0: Fiszem Adę Tworzywo, 6 minut mądrości, to jest miejsce czwarte z czwartego. Przepraszam, że, ale co państwo tutaj robią?
1: Chowamy się.
0: No ale widać cię.
1: No to idę się chować.
0: Dobra, nie przeszkadzam. Jasne. Wojtek, widać cię. To jest jakaś większa impreza się zrobiła. Nie wiem, coś się wymknęło spod kontroli, ale dobrze. O to chodzi. 252 notowanie listy piosenek z Mikołajek.
2: Na listę piosenek zapraszał Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
0: I teraz będzie już pierwsza trójka. Miejsce trzecie z drugiego, 15 tygodni, to będzie Maja Kleszcz.

0: Maja Kleszcz, Eon. Podoba się ciągle? Tak? No, podoba się. Widzę, że się podoba i to jest uzasadnione odczucie. Ale mają Państwo serdeczne pozdrowienia z Mazur Zachodnich. Przesyła urodzona w Olsztynie warmiaczka. Szczególne pozdrowienia dla mieszkańców Dobrego Miasta. Mojego miasta, jak pisze słuchaczka pani Magda. No, a teraz przenosimy się w zupełnie inne miejsce. Halo, halo, gdzie pan jest?
1: Ja? Dobry wieczór. Jestem w Katowicach, czyli bardzo daleko od Mazur i niestety z tego powodu moje serce płacze, ponieważ ja jestem niezwykle mazurski. Kocham to miejsce na ziemi. Serdecznie wszystkich słuchaczy Radia 357, którzy tam właśnie są, pozdrawiam.
0: Słyszę Robert was. Zędrzycki. Słyszę. Tak jest. Słyszymy to cię też. Bardzo dobrze. Szkoda, że cię nie ma. O, czekaj, bo to znowu ktoś tu wychynął spod sceny. Słuchaj, tu jest tak, że tak, mamy tu listę. Dzieją się rzeczy. Mamy listę, dzieci dokazują, jest fajnie. One się chowają pod sceną, bo akurat grają w chowanego. Cześć Wojtek. Grają w chowanego. Ktoś przychodzi, opowiada. No, normalne życie, no.
1: Ja powiem, że ja słyszę, że grają w chowanego i powiem, że niektórzy chowają się tak, że ja ich widzę stąd, z Katowic. Także muszą trochę nad tym popracować.
0: Tak, ale dobrała się taka paczka chyba sklecona ad hoc i oni sobie dają świetnie radę. Jest przewodniczka w czapeczce.
1: To są najlepsze przyjaźnie. To są najlepsze przyjaźnie, takie właśnie wywiezione z Mazur. Polecam. Też mam kilka takich.
0: Otóż to. Co tam, panie, będzie po 22?
1: A po 20 będą głośni jak miłość. Chociaż pisałem dzisiaj do patronów uspokajające, że to nie będą głośni jak metal, ale będzie trochę głośniej niż zwykle. Tak
0: ale
1: myślę.
0: Ale weź, dajesz.
1: No nie, no bez przesady oczywiście. Wszystko z głową i ze smakiem, z umiarem.
0: Wszystko można, acz ostrożna. Proszę pana, tak. Ale można tam troszeczkę poszaleć.
1: No to bardzo się cieszę. Tak mam plan. Ja też. I trochę się stresuję, bo to moja pierwsza muzyczna audycja, więc wiesz, liczę na państwa wsparcie. Proszę do mnie pisać.
0: Dobrze, to tutaj mamy umówionych kilka osób i dadzą na pewno znak sygnał.
1: Z maszynami do pisania już siedzą.
0: Siedzą z maszynami, proszę pana, z ołówkami kopiowymi. Nie wiem, czy to wiesz, co to jest.
1: Wiem, i kalką specjalną.
0: I kalką. Ołówek kopiowy trzeba było poślizgnąć. Z tego, co pamiętam, to lepiej pisał. Dobra, wracam do rzeczywistości. Zagramy dalej. To proszę słuchać po 22. Zapraszam państwa, Robert Zembrzycki, a teraz mamy miejsce drugie.

0: Greta Van Fleet, miejsce drugie, no i mamy spadek, czyli już Państwo wiedzą, że na pierwszym miejscu będzie nowość, będziemy mieli nowy numer jeden, co to takiego, co na razie jeszcze nie powiemy, bo powiemy co?
1: Pozdrawiamy Kasiunię, Antosia, Czarlusia i tatusia, Julia.
0: Dobrze, wszystko jasne. Pan, panie profesorze, co?
2: Ja mam też pozdrowić, to ja pozdrawiam wszystkich słuchaczy, zwłaszcza patronów, zwłaszcza tych, którzy głosują regularnie na listę. Pozdrawiam forum LP3, Discordowców.
0: Są ancymony straszne.
2: Tak. No i właściwie tyle. A, nie, jeszcze... Dobrze, to niech będzie żegla.
1: Jeszcze żeglarzy, pływaków i całą drużynę Radia 357. Dziękujemy za to, co dla nas robicie. Kochamy was i zapraszamy do nas.
0: Miejscowa jest.
2: Tak, ja jestem zamiejscowy. Jest wspaniale.
0: Muszę zadać to pytanie, bo jest pan pierwszy raz na liście wyjazdowej i?
2: Bardzo mi się podoba lista wyjazdowa. Jest atmosfera po prostu.
0: Tak, troszkę to wygląda inaczej rzeczywiście niż ze studia, no ale to państwa zasługa. Wielkie, wielkie dzięki.
2: Jeszcze na koniec, społeczność akademicką, szczególnie Politechniki Krakowskiej. Dziękuję bardzo.
0: Trzymajcie się tam, bo tylko wrzesień wam został jeszcze wolnego. Bardzo dziękujemy za dzisiejszą listę. 252. notowanie dobiega końca. Został nam numer jeden. Za chwilę przekonamy się, co to takiego. Ale bardzo dziękujemy. Milena Krupińska realizowała w Warszawie. Antek Pyzel dbał o wszystko. Helenka też. A tutaj w Mikołajkach Kamila Alchimowicz, tam sobie siedzi, Adam Matyjek realizował, Michał Bisiorek sprawił, że jesteśmy widzialni w mediach społecznościowych, Marcin Łukawski, bardzo serdecznie Państwu dziękuję, wielkie, wielkie dzięki, cieszmy się tym jeziorem, pięknie wygląda to dzisiaj wieczorem, tylko tych gwiazd jakoś nie ma, ale i to zorganizujemy. Do usłyszenia, no to teraz nasz nowy numer jeden.

0: Mirafiori i Artur Rojek to był numer jeden na liście piosenek Radia 357 i właśnie minęła dziesiąta.
1: Głośni jak miłość.
0: Milena Krupińska realizuje dzisiejsze wydanie Głośnych jak miłość, a ja przy okazji, ja czyli Robert Zembrzycki, Książę Ciemności, realizuję swoje marzenie, bo po raz pierwszy mam okazję poprowadzić na antenie Radia 357 audycję muzyczną. I w tej audycji muzycznej dzisiaj będą dwie rzeczy nieortodoksyjne dla Głośnych jak miłość. Nieortodoksyjne dlatego, że będą dwa numery, które będę chciał odkopać, to znaczy wyciągnąć może nie najświeższe, ale numery, które zasługują na zdecydowanie większe audytorium niż dotąd uzyskały. No i choć 95% muzyki, którą zaprezentuję w audycji, to oczywiście będzie muzyka rodzimych wykonawców, no to będą dwa zespoły z zagranicy, młode, świeże, które uważam, że też warto Państwu przemycić i myślę, że to jest dobry moment, żeby zacząć.

Troublemaker i zespół Electric Gospel, zespół, który Tomasz Smokowski prezentował już na antenie Radia 357. Dla mnie to jest odkrycie kilku ostatnich miesięcy. Garść informacji na temat zespołu to fakt, że to warszawski kwintet i przyznam się szczerze, odkryłem go dlatego, że gra w nim partner mojej znajomej. Natomiast w ich muzyce słyszę echa takich bandów jak The Black Crowes, The Helicopters, jest trochę Thin Lizzy i tak naprawdę to, co mnie ujęło za serduszko, to jest ta dusza niepokornego, niegrzecznego, nieugłaskanego rock'n'rolla, który dzisiaj jest chyba czymś świeżym, no bo otacza nas zalew takiej perfekcyjnie przeprodukowanej muzyki, a skoro jest w tym coś świeżego, no to posłuchajmy jeszcze trochę.

Nieco inna odsłona tego samego zespołu to ponownie Electric Gospel w utworze Hallelujah. Artystka, którą zamierzam za to zaprezentować Państwu za chwilę, to będzie jedno z tych spokojniejszych momentów w trakcie dzisiejszej audycji. Poznałem osobiście tę artystkę, na razie jeszcze nie zdradzam kto to, kiedyś chyba w 2018 roku przy okazji eliminacji do festiwalu Woodstock, 2018 albo 2019. Było to zderzenie dwóch światów prawdziwe, no bo ja byłem włochatym barbarzyńcą z kanciastą gitarą elektryczną, a ta artystka Agata, zdradzę jej imię, to delikatna dziewczyna z gitarą akustyczną, wykonująca zupełnie, zupełnie inną muzykę niż ja. Efektem tego zderzenia była nie tylko sympatyczna rozmowa, ale też fakt, że nie wiem, czy w drugą stronę, podejrzewam, że nie, ale jej muzyka ze mną została do dzisiaj i bardzo często do niej wracam. Posłuchajmy.

To była Agata Karczewska w utworze Dark Horse, pochodzącym z epki Not My First Rodeo. To wywodząca się z Warszawy wokalistka i kompozytorka, która pięknie łączy wpływy amerykańskiego folku i country z własnymi opowieściami. Jak zresztą było słychać, często są to opowieści bardzo osobiste, a przynajmniej tak ja je odbieram. I to, w jaki sposób opowiada muzycznie swoje historie, doceniłem nie tylko ja, ale docenił też John Porter. I to jest efekt ich wspólnej pracy.

John Porter, Agata Karczewska, Devil in You z płyty On the Wrong Planet. To jest wspólna płyta tej dwójki wykonawców, no, moim zdaniem świetna. Teraz będzie jeden z tych odkopanych numerów z przeszłości i myślę, że jeśli lubicie Państwo Rage Against the Machine i lubicie Red Hot Chili Peppers, to odnajdziecie się doskonale w muzyce tego zespołu.

Mama Selita z utworem Brudne Bomby z płyty 3-2-1, 2011 rok, 15 lat temu. Także tak jak mówiłem, jest to wykup, za który powinienem dostać złotą łopatę. No ale też do dzisiaj pamiętam, jak pierwszy raz zobaczyłem koncert tego zespołu. Było to chyba przy okazji eliminacji do przystanku Woodstock albo na jakimś innym festiwalu. I po prostu przechodziłem koło sceny, usłyszałem ten kawałek i autentycznie wyrwało mnie z butów. Nie słucham na co dzień jakoś religijnie ani Rage'ów, ani Red Hotów, ale to, co Mama Selita z tym numerem zrobiła, to jest dla mnie absolutna petarda. I cieszę się, że wreszcie mogłem go zaprezentować szerszej publiczności. Mam nadzieję, że on wyląduje też u Państwa w odtwarzaczach i na playlistach, a my w międzyczasie lecimy z następnym.

Pure Bedlam, kompozycja to House Burning Party i tutaj śmiało można zarzucić mi kumoterstwo i nepotyzm, bo to nie tylko moi dobrzy znajomi, ale też miałem okazję do tego właśnie numeru zrealizować teledysk. No, w radiu nie widać obrazków, więc mam nadzieję, że ta piosenka obroniła się sama, bez warstwy wizualnej. Proszę do mnie pisać na robert.zembrzycki@radio357.pl. Ciekaw jestem, czy się Państwu spodobało, a jeśli tak, to zapraszam po więcej.

siedzę tutaj i sam się z siebie śmieję. To było także Pure Bedlam, utwór Earthly Possessions. No i śmieję się dlatego, że do tego numeru też robiłem teledysk, ale nie dlatego go wybrałem, że realizowałem do niego teledysk, tylko dlatego, że teledysk jest takim świetnym probierzem, dla mnie przynajmniej, tego, czy piosenka to jest dobra piosenka. Jak pracuje się nad jakimś utworem muzycznym przez kilka albo kilkanaście godzin i po tym czasie nie mamy tego numeru dość, tylko lubimy do niego od czasu do czasu wrócić, to znaczy, że to jest chyba dobry numer i z tego powodu do niego właśnie postanowiłem wrócić i zaprezentować go Państwu. Ciekaw jestem też, jak się Państwu spodoba zespół, który sam siebie określa jako Christina Aguilera Grunge'u i Muszkieterowie Metalu, a muzykę, którą grają, określają jako Cosmic Heavy Romantic.

Dziwna wiosna z utworem Twoje szaleństwo z płyty Duchy Disco. To jest jeden z tych numerów, których kilka dni temu jeszcze w ogóle nie znałem, no ale wziąłem sobie do serca zadanie przygotowania dla Państwa muzyki zespołów znanych nieco mniej i postanowiłem, że sam też znajdę coś dla siebie i to była właśnie jedna z takich propozycji. Przesłuchałem 2-3 razy i stwierdziłem, że podoba mi się na tyle, żeby też Państwu zaprezentować. Zespół zapowiada w swojej biografii, na którą właśnie patrzę, że za chwilę, a napisali to pewnie gdzieś w okolicach poprzedniej płyty, będzie plot twist, więc może być tak, że jeszcze nas czymś zaskoczą. Zobaczymy, czy ci następni też nas czymś zaskoczą.

The Vultures, Mighty and Divine. Jak sami o sobie piszą, gdyby Royal Blood, Queens of the Stone Age i Arctic Monkeys spotkali się z nimi na jednej sali prób, to najprawdopodobniej by się dogadali bez problemów. No, powiem tak, u mnie nóżka drgnęła, główka przy słuchaniu się ruszyła, więc nie miałem specjalnie wątpliwości, czy dawać ten zespół do dzisiejszego zestawienia głośnych jak miłość, czy nie. No ale jeśli państwa jeszcze nie przekonali, no to teraz dajmy im drugą szansę.

To jest zespół Dziwna Wiosna. Wróć, przepraszam. Zespół Dead Vultures i to jest utwór, a właściwie był, pod tytułem She Is So Fine. To wszystko są single tego zespołu. No, mam nadzieję, że za tym drugim razem tych nieprzekonanych przekonali. A wspominałem o tej dziwnej wiośnie, dlatego że dostałem też wiadomość o treści pozdrowienia Krajana z Katowic. Dziwne, że Dziwna Wiosna, nieznana panu redaktorowi, bo grywają w naszych okolicach. Muzyka jak na razie świetnie dobrana do piątkowego wieczoru, oby tak dalej. No, starałem się, więc bardzo dziękuję. No, zgłębię w takim razie ten zespół. Natomiast przypominam Państwu o pisaniu tych głosówek. Wiem, że patroni Radia 357 są już z tym systemem zaprzyjaźnieni i wysyłanie wiadomości i głosowych, i tekstowych idzie Wam świetnie, także czekam na następne. A teraz tak, zapowiadałem, że będzie zespół zagraniczny, więc będzie zespół zagraniczny, a konkretnie australijski. I on, będąc tym zespołem australijskim, potwierdza dwa dogmaty w muzyce rockowej. Dogmat pierwszy jest dość oczywisty, jest taki, że Australia rodzi wspaniałe zespoły rockowe. AC/DC to wiadomo, nawet nie trzeba mówić, ale ja mam takich poukrywanych gdzieś tam perełek więcej. Polecam Państwu między innymi zespół ZO2, czyli Zbigniew Olgierd 2. Mało znana kapela, która świetnie gra, ale dzisiaj nie o nich będzie, bo mówiłem, że ten zespół dwa dogmaty potwierdza. Drugi jest taki, że jeśli zdarzy się duet gitarzysta i perkusista, którzy są rodzeństwem, to zawsze są to duety niezwykłe. Przykładem mogą być na przykład bracia Alex i Eddie Van Halen z zespołu Van Halen, albo bracia Abbott z zespołu Pantera, i ta chemia między rodzeństwem, kiedy biorą się za wspólne muzykowanie, zawsze owocuje czymś absolutnie niezwykłym.

Pisze do mnie pan Adam z miejscowości Elmira Horseheads w stanie Nowy Jork, że znakomicie mu serwowana dzisiaj muzyka wchodzi do obiadu po pracy i że pozdrawia zza oceanu. No ja również pozdrawiam i bardzo się cieszę. To był zespół Rocks Ferry z utworem Bitter i powiem szczerze, że ja nie wiem, jakim cudem dwóch facetów, bo to jest duet, to jest tylko dwóch muzyków, jest w stanie grać z takim powerem, ale jak odkryłem ten zespół rok temu na mediach społecznościowych, gdzieś tam scrollując Instagrama, no to po prostu też zatrzymało mnie w miejscu i od tego czasu regularnie wracam do ich muzyki i śledzę ich dokonania. No głównie ze względu na te muzyczne odniesienia do wspominanego już dzisiaj Queens of the Stone Age, ale słyszę tam też Muse, jest też Royal Blood, które też się dzisiaj kilka razy przewinęło, a przy tym wszystkim mają jeszcze jakąś swoją własną, charakterystyczną i wyrazistą nutę, która przez to wszystko się przebija. No ja kupuję całym sercem i mi się bardzo podoba, dlatego się dzisiaj tutaj znalazło. W przyszły weekend za to w Chorzowie odbędzie się festiwal Barn Stage. Ja zostałem na ten festiwal zaproszony i przeglądając, kto tam będzie grał, no trafiłem między innymi właśnie na twórczość tego zespołu.

0: Pani Asia napisała: siedzę sobie dziś sama z kotem Mozartem przy radyjku i niby wszystko tak samo, ale jednak inaczej, bo mąż wyjechany do Szwecji i tak trochę tęsknął, a tu taka sytuacja, że wskakuje mój ziomek z Katowic za Scery i puszcza świetną muzę, już jest jakby lepiej na duszy i człowiek nie jest taki sam. Pozdrawiam i tak trzymać. No ja też pozdrawiam serdecznie i tak trzymać i liczę na to, że szybko wróci. To był zespół Lost in You z utworem Samotność Słońc i choć jest to zespół złożony z weteranów sceny, no to jednak zadebiutował w ubiegłym roku i moim zdaniem zapowiadają się chłopaki całkiem nieźle, jak na debiutantów. Za minutę będzie godzina 23.
1: Głośni jak miłość.
0: No i jak już niecałą minutę przed czasem rozpoczynamy kolejną godzinę głośnych jak miłość, to czas znowu na kogoś z moich znajomych muzyków. I tutaj z tym artystą znamy się osobiście na stopie koleżeńskiej z dobre 20 lat. Lubimy się, pracowaliśmy razem, nawet jako statysta i aktor wystąpiłem w teledysku do jednego albo nawet i dwóch utworów tego człowieka. A ponieważ oprócz naszej znajomości na stopie personalnej bardzo cenię też jego twórczość, no to nie mogło jej zabraknąć w głośnych jak miłość.

Ten artysta to Bartek Księżyk i jego projekt K-Essence i no nie może być tak, że państwo nic nie mają z tego, że ja mam kolegów artystów, więc ta piosenka to była taka trochę niespodzianka, bo dotąd można było usłyszeć ją tylko raz i to na żywo. Nosi ona tytuł Distractions i to, co ważne w tej sytuacji, to jest to, że ona jest zapowiedzią nowej muzyki, która pod szyldem K-Essence się ukaże i to mam nadzieję, że ukaże się niebawem.

Bartek Księżyk, K-Essence z utworem This Party Isn't Over z albumu We Prefer the Night. A kto następny?

Fall with the Rain i Lipek, czyli Piotr Lipka z Warszawy, i zaraz do niego wrócimy, ale najpierw jeszcze mail, bo w którym pan Tomasz informuje, że Samotność Słońc, numer, który leciał dosłownie kilka minut temu, mocno tematycznie związany jest z depresją, samotnością i izolacją, i z tego, co pan Tomasz pamięta, gościnnie zagrał w nim Wojtek Owczarek z Iry. Świetny, mocny numer. No, zgadzam się, dlatego też znalazł się w naszym dzisiejszym zestawieniu. Wracamy do Piotra Lipki, czyli Lipka, Lipek. Ciągnie mnie troszeczkę na ten zachód Stanów Zjednoczonych. Chyba lubiłem w dzieciństwie bawić się w kowbojów i Indian i czytać Karola Maya. To wokalista, kompozytor i autor tekstów oraz współzałożyciel zespołu Bohema. W 2017 roku rozpoczął karierę solową albumem Borderline, a jego muzyka szybko zdobyła uznanie również za granicą. No nie dziwi mnie to specjalnie, bo po prostu wpada w ucho. Natomiast jest refleksyjna i taka spokojna, a ja bym chciał państwa no nie uśpić. Więc teraz przenosimy się do Glasgow i będzie funk, ale będzie taki funk, który grałby Slayer, gdyby był zespołem funkowym.

szalone trio funkowych muzyków to jest zespół High Fade z utworem Burnt Toast and Coffee. I to też jest moje instagramowe odkrycie. I dokładnie tak samo jak w przypadku duetu z Australii, który prezentowałem Państwu wcześniej, no po prostu zatrzymałem się w miejscu, zobaczyłem jak grają i ten zespół został ze mną te 2 lata temu już na stałe. Wracam do ich muzyki bardzo często, chociaż nie słucham funku na co dzień w ogóle. Ale energia, którą oni mają w swoim graniu, robi mi w środku na tyle dobrze, że absolutnie no, zostają po prostu w rotacji, prawdopodobnie już na zawsze, bo to jest muzyka ponadczasowa, uniwersalna i raczej nigdy mi się nie znudzi. Polecam Państwu zainteresować się tym zespołem, zwłaszcza, że koncertują po całej Europie, więc być może będzie szansa zobaczyć ich także w Polsce. Tymczasem my przenosimy się właśnie ze Szkocji do Polski, a konkretnie do miasta królów polskich, czyli do Krakowa, gdzie powstał zespół złożony z samych weteranów scen, studiów nagrań i sal prób. I to doświadczenie, proszę Państwa, słychać w ich muzyce. No i no nie będę ściemniał, no to też są moi znajomi.

To był zespół Only Sons z utworem Shallows z ich ostatniej płyty Through the Night Again. No potężna dawka gitarowego grania, ale szanuję ten zespół też za to, że pomimo ogromnych umiejętności technicznych muzyków, proszę mi wierzyć, grałem z tymi ludźmi na tych samych scenach i no... Światowy poziom, naprawdę. To jednak na pierwszym miejscu pozostaje kompozycja i piosenka, a te umiejętności stanowią dla nich po prostu perfekcyjną podstawę i to się potwierdza praktycznie w każdej kompozycji tego zespołu.

Doomsday i ponownie Only Sons. Zespół, w którym kompozycyjnie udziela się Daniel Kessler, mój dobry kolega, a przy tym wszystkim rewelacyjny i bardzo wszechstronny gitarzysta. I część z Państwa być może zna go także z udziału w licznych innych projektach muzycznych, a jeśli nie, no to właśnie macie okazję poznać.

The Oath i Taraban, czyli Hard and Heavy w chwytliwym i melodyjnym wydaniu, chciałoby się wręcz powiedzieć w hiciarskim wydaniu, bo przecież ten numer to absolutny hit, tak przynajmniej brzmi. Partie gitar na całej epce Oath brzmią fenomenalnie, to numer tytułowy z tej właśnie epki i to fenomenalne brzmienie jest zresztą znakiem rozpoznawczym projektów, w których wspominany już przeze mnie Daniel Kessler się udziela. No bo tak jak mówiłem, to fantastyczny muzyk i właśnie taki precyzyjny, punktualny i grający bardzo, bardzo smakowicie.

Taraban ponownie w utworze Country Song. Jak tak spoglądam z perspektywy tych blisko już 2 godzin audycji wspólnie spędzonej z Państwem, to myślę sobie, że wyraźnie słychać, że jestem gitarzystą i lubię, jak się gitary zgadzają w muzyce. No i nie inaczej będzie w przypadku tego kolejnego wykonawcy.

Atma w objęciu gwiazd to zespół rockowy założony w 2023 roku. Trudne te cyferki są już o tej porze. Z miłości do muzyki. Pomysł założenia tego zespołu wyszedł od gitarzysty Piotra Solnicy. No i Piotruś, to jest muzyk absolutnie genialny. Wiem, co mówię, bo przez 2,5 roku graliśmy razem w zespole Corruption. Uwielbiam Piotrka zarówno jako człowieka, jak i jako muzyka. Muszę Państwu powiedzieć, mam to szczęście, miałem właśnie w trakcie mojej, powiedzmy w cudzysłowie, kariery muzycznej, że grałem zawsze z muzykami, przede wszystkim z gitarzystami lepszymi od siebie. Nie wiem, czy to świadczy o tym, że to ja byłem kiepski, czy po prostu miałem wyjątkowe szczęście, ale Piotrek był jednym z tych gitarzystów, od których najwięcej się nauczyłem, zarówno jeśli chodzi o frazowanie, o brzmienie, o to, co w ogóle i jak można zrobić z gitarą. I na początku było to dla mnie trudne do przełknięcia, bo Piotruś jest dużo młodszy ode mnie, ale jest po prostu muzykiem genialnym i w związku z tym w mojej pierwszej audycji muzycznej nie mogło zabraknąć też jego muzyki. Zobaczmy, co jeszcze zostało mi w magazynku na dzisiaj.

Zespół Koniec Listopada z utworem FOMO to też jest moje odkrycie przedaudycyjne, takie nazwijmy, po prostu szukając muzyki dla Państwa na dzisiejszy wieczór trafiłem na koniec listopada. Też stópka się ruszyła, drgnęła pod stołem, więc numer wylądował na playliście. Zaś co do następnego numeru, to nie miałem żadnych wątpliwości, że znajdzie się na tej liście, bo to też koleżeńskie układy. Zespół Wolfpack Heading Nowhere, założony przez mojego kolegę Szczepana, znanego też między innymi z zespołów Shodan i Stellar Blight. I jak ktoś lubi Type O Negative, to Wolfpack Heading Nowhere spodoba mu się na 200%.

To był utwór Wolfpack Heading Nowhere zespołu Wolfpack Heading Nowhere z płyty, no nie zgadniecie państwo, Wolfpack Heading Nowhere. Na do widzenia, bo niestety nasz czas dzisiaj dobiega już końca. Zostawiam państwa z jedną z moich absolutnie ulubionych, ukochanych wręcz ballad gatunku muzyki metalowej w wykonaniu zaprzyjaźnionego też zespołu z Wrocławia The Six Pounder Dead Man Walking. Milena Krupińska pięknie zrealizowała dla państwa tę audycję, wspierając mnie na poza anteniu, a poprowadził dla państwa Książę Ciemności, czyli Robert Zembrzycki. Dobranoc.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieramradio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
1: Minęła północ. Dobry wieczór.
2: Miękkie lądowanie.

Jak możesz kraść mój płomień? Arkadia, czyli spin-off Duran Duran na początek miękkiego lądowania i utwór The Flame. Dobry wieczór Państwu, przy mikrofonie Michał Bisiarek w zastępstwie Natalii Fiedler. Tej nocy będzie całkiem energicznie, ale spokojnie, przyjdzie także czas na spokojniejsze granie. Przed Państwem grupa Marillion i utwór, który znalazł się na drugiej stronie singla Kaylee z płyty Misplaced Childhood. Mam nadzieję, że tytułowa Lady Nina nie była przyczyną rozpadu relacji z Kaylee.

Czy są Państwo w stanie wskazać bardziej przekonujący utwór o pożądaniu od I Want Your Hands on Me, Sinéad O'Connor? Myślę, że to nie będzie łatwe zadanie. To z debiutu artystki Lion and the Cobra, rok 87. Tak rozpoczęliśmy tymi latami 80. to wydanie Miękkiego Lądowania. Teraz sięgniemy do albumu z zeszłego roku amerykańskiego DJ-a Tida. Płyta nazywa się Always With Me i tak sobie myślę, tak jak w piosence Sinéad O'Connor, podmiot liryczny już jest gotowy i wyraża po prostu swoją potrzebę i pożądanie, to tak samo i w utworze Desire, którego za chwilę wysłuchamy, podmiot liryczny również jest gotowy, to już jest ten moment, tylko tutaj no jest o wiele bardziej nieśmiały niż Sinéad O'Connor.

Pamiętam, gdy usłyszałem tę piosenkę po raz pierwszy, Desire Tida. To było podczas wieczornego spaceru z psami. Słuchałem wtedy audycji Nowiki Ultrafiolet i niespodziewanie pojawił się ten utwór Desire. Byłem nim absolutnie zachwycony. Musiałem na chwilę się zatrzymać i pobyć z moimi emocjami, które pięknie ta piosenka wydobywała. A teraz będziemy również wydobywać te najbardziej delikatne emocje skryte gdzieś w naszym serduszku, ponieważ mam dla Państwa utwór całkowicie wyjątkowy. Ale myślę, że też nie można się w niego zanurzać zbyt regularnie. Boję się, że wtedy straci swoją magię.

I powstało nam takie ciekawe zderzenie muzyczne, bo wysłuchaliśmy właśnie utworu Everybody Wants You grupy Red Hearse, a jeszcze wcześniej piosenka Jeffa Buckley Everybody Here Wants You. To jest z albumu, który ukazał się pośmiertnie, Sketches for My Sweetheart The Drunk, rok 98. I tak sobie myślę, to są takie piosenki, które kojarzą mi się z tym stanem, kiedy jesteśmy na przykład na jakiejś imprezie po tańcówce i nagle usiądziemy sobie może na kanapie albo wyjdziemy na balkon i pobędziemy chwilę z naszymi przeróżnymi myślami, które przez ostatnie godziny się skumulowały, i myślę, że te utwory doskonale ten stan są w stanie wywołać. Natomiast grupa Red Hearse to jest pewien projekt artystyczny Jacka Antonova, znanego z Bleachers, ale nie tylko, bo dołączyli do niego Sam Dew oraz Sone Wave. I to jest niestety tylko 27-minutowy album, który ukazał się w 2019. Liczę, że jeszcze będzie kiedyś kontynuacja, bo te piosenki są naprawdę udane i zupełnie szczerze, tak myśląc o całokształcie Jacka Antonova, którego jeszcze wysłuchamy jako producenta w drugiej godzinie naszego spotkania, to z ostatnich lat muszę powiedzieć, że ten projekt był dla mnie tym najciekawszym. Wysłuchamy jeszcze utworu, który rozpoczyna płytę Red Hearse, czyli Half Love.

To zaśpiewał Państwu Steve Lacy, Oh Yeah, z jego najnowszego albumu o tym samym tytule, a piosenka, której wysłuchaliśmy, właśnie tę płytę rozpoczyna i ostatnio o tym artyście i o tym albumie jest bardzo głośno, między innymi ze sprawą tego, że piosenka pojawia się w napisach końcowych do najnowszego filmu o Spider-Manie. Co ciekawe, nie jest to taka typowa dla filmów Marvela scena zamykająca film, tylko przypomina bardziej kino artystyczne, ponieważ ta piosenka ilustruje ujęcia Nowego Jorku, które pokazują codzienność i to pięknie też wpasowuje się w samą historię o Spider-Manie właśnie w filmie Spider-Man Brand New Day. Natomiast gdy słucham tej piosenki, to niekoniecznie myślę o Spider-Manie, ale jeśli mam już tutaj poruszać się w świecie filmu, to przenoszę się do obrazu Joachima Triera, czyli Najgorszy Człowiek na Świecie. Tam jest taka scena na samym końcu i słyszymy wtedy Waters of March Arta Garfunkela, ale myślę, że Oh Yeah też by pasował, ponieważ to jest taka piosenka, że pomimo tych wszystkich tragedii, które nas spotkały w ostatnim czasie, to życie po prostu toczy się dalej.

Elton John w takiej dwukrotnej dawce dla państwa, bo najpierw Victim of Love, tak? Elton John był ofiarą wielkiej miłości w roku 79, a przed chwilą A Tribe Called Quest i album z 2016 We Got It From Here, Thank You For Your Service. Tak właśnie kończy się historia tego zespołu, a w utworze Solid Wall of Sound Elton John został pięknie samplowany, ale także i nagrał swoje partie wokalne na nowo. Tymczasem posłuchamy teraz przepięknej estońsko-brytyjskiej formacji Night Tapes.

W ostatnich dniach dałem się wciągnąć grupie Night Tapes, to ze sprawą płyty Portals Polarities. I chyba nawet ta okładka wręcz mówi o tym stanie, bo mamy tutaj taką falę, która w pewnym momencie przechodzi w coś na kształt czarnej dziury, która po prostu nas pochłania. Utwór Leave It All Behind Mike, nic dziwnego, że tak to mnie całkowicie pochłonęło, bo przypomina mi to formację The Blue Nile, którą wielokrotnie miałem przyjemność Państwu na antenie Radia 357 i także w Miękkim Lądowaniu, zastępując Natalię Fidler, prezentować. Coś jakby w tym utworze był duch, na przykład w tych chórkach właśnie Paula Buchanana z The Blue Nile, coś fantastycznego. Wysłuchamy jeszcze jednego nagrania, Swordsman, i jestem przekonany, że skojarzy to się Państwu z przepięknym utworem Fleetwood Mac, Everywhere, tylko w takim shoegaze'owym i nocnym wydaniu.

Po namyśle tytuł tego utworu przeczytam w języku polskim, czyli 200 km na godzinę Elwy, francuskiej DJ-ki i producentki na już prawie na sam koniec pierwszej godziny miękkiego lądowania. Przed nami utwór, który chciałem tak zapowiedzieć, że impreza jeszcze się nie kończy, ponieważ nosi tytuł The Party's Not Over, ale wtedy trochę bawiłbym się z Państwa oczekiwaniami, ponieważ oczekiwaliby wtedy Państwo, że usłyszymy za chwilę bardzo energiczny i taneczny utwór. Natomiast jest to grupa Breathless i czekają nas 4 minuty melancholijnego grania, ale jakże pięknego. Ale gwarantuję Państwu, że już kolejna piosenka to będzie czyste szaleństwo.

Yeah, sorry, wrong number.

Wrong Number, The Cure to singiel, który otwiera drugą godzinę naszego spotkania. To jest audycja Miękkie Lądowania. Jesteśmy z Państwem do drugiej w nocy. Mam przyjemność zastępować po raz kolejny Natalię Fidler przy mikrofonie Michał Bisiorek. The Cure, wracają wspomnienia z 3 lipca, czyli z koncertu na tegorocznym Openerze. Wrong Number pojawił się tam podczas encore'u i to był bardzo ciekawy kontrast z tym takim pierwszym setem, w którym to dominowała raczej płyta Disintegration i bardziej depresyjne tony The Cure, to już właśnie podczas encore'u mieliśmy przyjemność usłyszeć takie utwory jak Friday I'm in Love, Boys Don't Cry na zakończenie, The Love Cuts i Wrong Number, które to pokazują taką bardzo humorystyczną, energiczną energię Roberta Smitha, która była fantastyczna i bycie częścią tego występu, oglądanie tego, tańczenie razem z zespołem, no może bardziej publicznością niż zespołem, to było przeżycie nie do opisania. Wrong Number, utwór, który tak naprawdę do niego zbyt często, a nawet go tak nie pamiętałem do czasu, gdy nie usłyszałem go na żywo, a teraz regularnie pojawia się w mojej setliście i tak trochę rozruszaliśmy się na początek tej pierwszej i drugiej godziny Miękkiego Lądowania. Przed nami teraz grupa Rezerwat i takie bardzo gilmurowskie, Pink Floydowe granie gitarowe, które jest podczas intra piosenki Zaopiekuj się mną.

Mysteries of Love, Julie Cruz i Angelo Badalamenti, ale także tekst Davida Lynch'a, czyli znaleźliśmy się w tym mrocznym, niepokojącym, pełnym zagadek i tajemnicy lesie. Obiecałem sobie, że tak nie będziemy po raz kolejny wracać do tych motywów, tak jak ostatnim razem, kiedy prowadziłem dla Państwa miękkie lądowanie w imieniu Natalii Fiedler. Ale przy piosence Zaopiekuj się mną grupy Rezerwat tak jakoś poczułem, że wejście nagle w przestrzeń Julie Cruz i Angelo Badalamentiego tutaj doskonale zagra i myślę, że tak było. A w końcu przez te 2 godziny chyba miłość odmieniamy przez wszystkie przypadki, a utwór Mysteries of Love najlepiej tak naprawdę dotyka te tematy. Przed nami M83, czyli tak jak w pierwszej godzinie, to i teraz wracamy do francuskiej elektroniki. Do It, Try It. To jest piosenka, która moim zdaniem utwór, który najlepiej brzmi w remiksie Blaze'a przed Państwem.

Do It, Try It, The Blaze Remix M83, czyli nieco zbliżyliśmy się do brzmień z pierwszej godziny naszego spotkania, czyli chociażby do Desire, piosenki Tida. Tutaj też mamy taką melancholię, ale za chwilę pojawia się taki moment bardzo taneczny, ale wciąż nie jest to taki bardzo radosny taniec, tylko wciąż jesteśmy tańcząc w tych swoich myślach, bardzo takich romantycznych, tak to odbieram, piękne chwile i ta piosenka też przenosi do przeróżnych wspomnień. Wysłuchamy teraz Lord, ponieważ miałem przyjemność być na pierwszym dniu drugiej edycji Bittersweet Festival. Oczywiście głównym celem było zobaczenie Gorillaz, ale przed ekipą Damon Albarna właśnie na scenie głównej śpiewała Lord i występowała. Był to taki wykonany z rozmachem występ, chociaż na początku nie do końca byłem przekonany, ponieważ miałem takie poczucie, że bardziej przypominało to taką produkcję telewizyjną, bo jednak artystka śpiewała do kamery, a my to wszystko oglądaliśmy z takim ogromnym dystansem przez telebimy. I wolę jednak te momenty, kiedy artyści, artystki są wśród publiczności, znaczy może nie wśród dosłownie, ale rzeczywiście ten kontakt jest odczuwalny. Później pod koniec był jak najbardziej odczuwalny i wykonane zostały dwa utwory, między innymi jeden wyprodukowany przez Jacka Antonowa, Green Light, oraz Girl So Confusing, który pierwotnie pochodzi z płyty Brat z 2024 Charlie XCX, ale to taka wersja, na której to gościnnie pojawiła się Lord. I do my makeup in somebody else's car. We ordered different drinks at the same bars.

Julian Casablancas jest już zmęczony pewną miłością. Utwór Chances z albumu Calm Down Machine przed chwilą. Myślę, że jego wokale są wielokrotnie kontrowersyjne, ale myślę, że te na płycie Reality Awaits nie powinny być aż tak zadziwiające, biorąc pod uwagę poprzednie dokonania, czy z grupą The Strokes, czy The Voice. A wcześniej wysłuchaliśmy Lord, dwukrotnie wspomnienie to było z koncertu na Bittersweet Festival. Przed nami Prince, który zaśpiewa o przedziwnych relacjach.

Until We Get It Right to prawie koniec debiutanckiej płyty Love Spells, Love is the Law, która zachwyca i myślę, że wokal artysty kojarzy się nieco z wokalem Prince'a. Nawet chyba wspominał z którymś z wywiadów, że bardzo się nim inspirował. Do tej płyty będziemy wielokrotnie wracać i myślę, że nieraz pojawi się na antenie, chociażby u Antoniego Grudniewskiego, który płytą jest zachwycony. A jak już jesteśmy przy jakichś takich poleceniach, które właśnie od tego pana otrzymałem, to przed państwem Sam Blasucci i piosenka Turn Yourself Around.

A ten utwór All Night przenosi mnie do 2013 roku i albumu Random Access Memories Daft Punk. Natomiast jest to grupa Tokyo Tea Room, moje najnowsze odkrycie, i album Feel Forever, który ukaże się już 18 września. Nie mogę się na to doczekać. Nie mogę się także doczekać na nasze kolejne spotkanie. Już za tydzień będę miał znowu przyjemność zastąpić Natalii Fiedler. Zapraszam bardzo serdecznie na miękkie lądowanie za tydzień. My już kończymy. Impreza dobiega końca, więc na zakończenie grupa Tok Tok, The Party's Over. Dziękuję i dobranoc.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
0: Radio 357.
2: Wybiła godzina 12, czas rozpocząć podróż na dach świata. Dzień dobry, przy mikrofonie Michał Żakowski. Zaczynamy opowieści o tym, jak toczy się ten świat. Łączymy, opisujemy, opowiadamy, zaciekawiamy tym, co się dzieje na świecie. Już za chwilę na dachu świata w pełnej odsłonie i dzisiaj. Chiny w jaki sposób zyskują przewagę nad Europą i uderzają i pogrążają europejski przemysł? Dlaczego mówi się już o chińskim szoku 2.0? Na czym polega rywalizacja amerykańsko-chińska o wpływy na świecie i w cywilizacyjnej dziedzinie chociażby półprzewodników, minerałów, ziem rzadkich? Za chwilę Jakub Jakubowski, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Człowiek, który wie o Chinach wiele i też umie o nich opowiadać w taki sposób, by poczuć, jak naprawdę wyglądają Chiny we współczesnym świecie. Będzie także o Zambii, o wyborach prezydenckich. Tam wygrał dotychczasowy prezydent. Paradoksalnie, fałszował wybory, no ale przyczynił się do wyprowadzenia kraju z kryzysu gospodarczego. Zambia, bogata w miedź, jest krajem pokojowych zmian władzy, raczej. No ale czy teraz to się uda? Lider opozycji ukrywa się przed siłami rządowymi, a jeden właśnie z członków opozycji już nie żyje. Jak wygląda Zambia? Będzie tam również ślad chiński. Profesor Andrzej Polus, afrykanista, Uniwersytet Wrocławski, prezes Polskiego Centrum Studiów Afrykanistycznych. Będzie także o Indiach. To już druga część programu. Na czym polega bunt i protest młodych ludzi, czyli tak zwanych karaluchów? Miliony walczą o prawa do edukacji i warunków nauczania. Nazwę ruch przejął od słów jednego z urzędników, który tak nazwał te protesty. Oni sami mówią o sobie, że są głosem leniwych i bezrobotnych. No to oczywiście satyra. Na koncie na Instagramie ich ugrupowanie zgromadziło 20 milionów osób. Co to nam mówi o współczesnych Indiach? No i właśnie, to także ślad chiński. No przecież Indie to główny rywal Chin w regionie Azji. Dr Patryk Kugiel, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. O tym będzie mówił w drugiej części, ale o Europie i Chinach, które idą na zderzenie czołowe. Za chwilę Jakub Jakubowski, ale skoro tak, no to może trochę muzyki. Muzyka Ebo Taylor, czyli muzyk z Gany, i o pokoju będzie to pieśń.